0: Radio. Podkręcamy.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak

0: Epen, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: To nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dziś.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jedno okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: O reklamie. Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
6: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a u nas tłumy z torbami książek kupionymi w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej na rynku, czyli relacja z odbywającej się tam co roku giełdy książki bibliotecznej.
9: 12, 13.
10: Cała biblioteczka, już nawet nie potrafię ich zliczyć.
11: Fantastyka, mangi, to wschodzą od razu.
10: Trochę historycznych, trochę jakichś powieści.
11: Komiksy, głównie dla dzieci.
10: I jeszcze książkę Remigiusza Mroza.
12: Jest bardzo dużo rzeczy, które były wydawane 3-4 lata temu.
8: O giełdzie książki bibliotecznej w centrum Wrocławia za chwilę więcej, ale najpierw o planowanym węźle przy wrocławskim dworcu głównym. Inwestycja odsuwa się w czasie, bo miasto z powodu cen proponowanych przez oferentów unieważniło pierwszy przetarg na projekt i ogłosiło postępowanie po raz kolejny. Przypomnijmy więc, o jakie zmiany chodzi.
13: Pomysł jest taki, żeby na ulicy Suchej wybudować torowisko tramwajowe, czyli praktycznie bus pas z tramwajem, czyli taki mały tat od ulicy Chłupskiej do ulicy Borowskiej z wszystkimi możliwymi relacjami skrętnymi. Krzysztof Sierż, Wrocławskie Inwestycje. Tak więc tramwaje jadące w przyszłości na przykład z Jagodna czy też z Gaju będą mogły jechać ulicą Glinianą, następnie ulicą Borowską i nie będą musiały wjeżdżać od strony północnej w kierunku dworca kolejowego, tylko będą mogły skręcić w prawo i będą mogły pojechać od strony południowej od dworca kolejowego. To samo w relacji skrętnej z ulicy Chłupskiej. Taka sama możliwość będzie i to zarówno skrętu w ulicę Suchą, jak i także skrętu w ulicę Płaskiego i dalej przejazd w kierunku na przykład ulicy Kościuszki, która będzie modernizowana. Tak więc, żeby tak sobie to łatwo wyobrazić, to tramwaj na przykład jadący od strony ulicy Glinianej będzie mógł pojechać ulicą Borowską, ulicą Suchą, zatrzymać się przy dworcu głównym i pojechać dalej w kierunku ulicy Płaskiego, zakręcić na przykład w przyszłości w ulicę Kościuszki i pojechać na Księże Wielkie, bo tam też planujemy trasę tramwajową. Więc jest to rozwiązanie, które odciąży zdecydowanie ulicę peronową i umożliwi też wygodny, komfortowy dojazd do dworca głównego od jej strony południowej. Zarówno chcemy wybudować tak dużą przestrzeń peronu, żeby mogły się tam zatrzymać zarówno autobusy, jak i tramwaje, więc to miejsce ulegnie dużym zmianom. Tutaj będziemy na pewno rozmawiać intensywnie z panem konserwatorem wojewódzkim zabytków,

0: Ponieważ rejon ulicy Suchej i Dworca Głównego jest objęty nadzorem konserwatorskim. Więc inwestycja bardzo istotna to z punktu widzenia pieszych i rowerzystów. Chcemy tutaj wykonać wszelkiego rodzaju rozwiązania takie, żeby zapewnić im komfortowy przejazd i też komfortowe przejście przez jezdnię. Zapewnić bezpieczeństwo. Perony, tak jak wspomniałem, będą na tyle szerokie, żeby mogły się zatrzymywać tam zarówno tramwaje, jak i autobusy. A też oczywiście będziemy myśleć, w jaki sposób najkorzystniej zadaszyć taką przestrzeń.
1: Miasto czeka teraz na oferty projektantów węzła przesiadkowego przy ulicy Suchej do 10 czerwca. A 18 do 22 maja to daty organizacji 34. już Giełdy Książki Bibliotecznej w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej na Wrocławskim Rynku. Giełdę odwiedziłam z mikrofonem już pierwszego dnia wydarzenia. Posłuchajcie.
2: 11. 12, 13,
3: 14. Ja szukam ogólnie science fiction, mangi, komiksy, ale też biografie historyczne i różne dokumenty. O, tutaj na przykład sprawa Dreyfusa z końca XIX wieku. Oczywiście oglądałam film Polańskiego, ale chcę też przeczytać, jak to było dokładnie, bo filmy to jedno, a książki to drugie. No i tutaj Amadeusza, Spaceball, o, więc tak, jestem bardzo zadowolona, zawsze przychodzę co roku i naprawdę, widzi pani, mam tutaj z 10 książek, z 5 następnych mam w plecaku, no to jestem bardzo szczęśliwa, że to nadal jest.
1: Przychodzi pani właśnie dlatego, że można coś znaleźć szczególnego, czy ta cena?
3: I szczególnego, i cena, ale szczerze mówiąc nawet bym dała 20 zł, jeżeli bym naprawdę trafiła na jakiegoś białego kruka. Nie wiem, ja osobiście książki z Gwiezdnych Wojen z lat 90. Teraz niektóre naprawdę można kupić za minimum 50 zł, ale czasami nawet za 100. Ale też szukam jednej biografii Jane Austen. W sieci widziałam, że minimum za 100 zł można ją kupić. No i jest niedostępna tak ogólnie. Wiem, że w bibliotece na Obożna Reja jest jeszcze chyba dostępna, no to fajnie, no ale boję się, że tam też mogą to sprzedać, bo nie są świadomi wartości tej książki.
1: A pani wybiera jakiś szczególny moment giełdy, żeby przyjść?
3: Wcześniej rano, a potem kawka i wrócić jeszcze raz, a może nawet około 16 po pracy. Trzy razy. I tak jeszcze kilka razy przyjdę w tygodniu. Tak.
1: To trzeba nieźle się przygotować, tak logistycznie.
3: Tak, właśnie. No na szczęście Wrocław, no to mieszkam, więc mam blisko.
1: Jak poszukiwania?
4: Całkiem dobrze, już mam tutaj dwie kolejne, w plecaku 6 książek. Ale w tym roku chyba gorzej niż w tamtym.
1: Czemu?
4: Z książkami. Nie wiem, no nie mogę znaleźć czegoś, co aż tak mi pasuje. W tamtym roku to chyba z 30 książek wyłowiłem łącznie.
1: Tak. A czego szukasz? Czegoś konkretnego?
4: Nie, generalnie wszystkiego, co mi się spodoba. Trochę historycznych, trochę jakichś powieści. Nic specjalnego.
1: A co teraz znalazłeś?
4: Van Gogha i jeszcze książkę Remigiusza Mroza, więc też fajnie.
1: Czemu przychodzisz tutaj na tę giełdę?
4: A z żoną przyszedłem, bardzo lubi i żona przychodzi na tę giełdę, więc pomyślałem, że przyjdę razem z nią.
1: To już niezły zbiór książek z tej giełdy się w domu.
4: Cała biblioteczka, już nawet nie potrafię ich zliczyć.
1: Każda książka 5 zł.
4: Tak.
1: Jesteście przygotowani z plecakami i tak dalej?
4: Tak, jeszcze torby rozdają, więc w razie czego będziemy z tego korzystać.
5: Coś się udało, głównie dla dzieci.
1: Ten cały stosik pani, tak?
5: Tak. Teraz właśnie przeglądam, co odłożyć, co zabrać. Głównie dla syna, dla dwulatka. Książeczki jakieś i płyty.
1: Jest duży wybór?
5: Jest. Widzę, że też jest dokładane na bieżąco. Coś można znaleźć dla siebie. Duże zainteresowanie.
6: A ja jestem z córką. Tutaj razem tu wybieramy. Ja dla wnusia, ona dla synka.
1: Panie, są pierwszy raz, czy już kolejny?
5: A na giełdzie pierwszy raz, tak. Można by wypożyczyć, ale zawsze to jest pod ręką. Akurat wzięłam to, co syn po prostu na bieżąco ogląda.
1: Później trzeba to przetransportować do domu.
5: Tak, no to jest tutaj transporter w postaci babci.
7: Dzień dobry, nazywam się Jolanta Pajęk, jestem kierownikiem działu gromadzenia i opracowania zbiorów i odpowiadam za giełdę książki bibliotecznej, która odbywa się w naszej bibliotece.
1: No właśnie, już kolejny raz ta giełda, ale i tłumy o niej wiedzą, bo są i przyszły już na sam początek, ale przypomnijmy, na czym to polega.
7: Sprzedajemy książki, książki, które gromadzimy przez cały rok i takie, które nam zostają z poprzednich giełd. Są to książki pozyskane od czytelników naszych, od mieszkańców Wrocławia, którzy często sprzątają mieszkania po rodzinie, którzy się przeprowadzają, nie mają co z tymi książkami zrobić. My przyjmujemy książki do biblioteki. Jeżeli danych tytułów nie mamy, jeżeli są to cenne tytuły i chcemy je do naszych zbiorów zgromadzić, to je wtedy gromadzimy, a pozostałe przekazujemy na giełdę, żeby ich nie wyrzucać, żeby nie wyrzucać na makulaturę, żeby dać im drugie życie, żeby mogły dalej egzystować i cieszyć czytelników. I to sprzedajemy je za taką symboliczną kwotę 5 zł, aby ruszyły w dalszy obieg.
8: Jakie to są książki? Tutaj są podzielone działami.
7: Tak, jest bardzo dużo książek. Starałyśmy się, w ogóle mamy na całą giełdę ponad 10 tysięcy książek. Stąd, że tutaj na dole gdzieś 3 tysiące się mieszczą. Są to książki z różnych dziedzin. Bardzo dużo mamy w tym roku literatury dziecięco-młodzieżowej, ponieważ dział dziecięcy jakby czyści się, robi taką, ożywia swój dział, bardzo dużo nowych zamówień. No i musiało się pozbyć starych książek, książki, które nie są już wypożyczane, a o dziwo na giełdzie znajdują nowych właścicieli. Bardzo dużo mieliśmy z Dolnego Śląska, bardzo dużo literatury pięknej, dużo też obcojęzycznych książek, ale jeszcze mniej jakichś poradników, sportu, rozrywki, nauk matematyczno-przyrodniczych. No starałyśmy się to jakoś podzielić, żeby móc to wystawić tutaj na dole na giełdzie.
8: Książki, ale też co jeszcze?
7: Są kasety, stare kasety, już niewiele osób słucha takiej książki mówionej na kasetach.
8: Magnetofonowe.
7: Tak, na magnetofonowych. My się całkowicie już pozbywamy, dlatego też tutaj takie można kupić. Są jakieś filmy też, jakieś audiobooki, ale też nieduży taki zbiór, ale również można kupić u nas na giełdzie. Mhm.
8: Jaka jest strategia wykładania tych wszystkich rzeczy? Bo to nie jest tak, że wszystko naraz.
7: Prawda jest, że pierwszego dnia zaczęliśmy już rozkładać w czwartek, więc miałyśmy czas, żeby powybierać te książki. A teraz, jeżeli zrobi się tylko troszeczkę luźniej, to dokładamy. I prawdę mówiąc, mamy swoją grupę i się komunikujemy, gdzie się zrobił luz, co dowieć. I którakolwiek koleżanka, która ma chwilę wolnego, jedzie na górę do magazynów, gdzie gromadzimy przez cały rok tą książki na giełdę i dowozi, gdzie się zrobi luźniej.
8: Mówi pani, że to są książki takie już niepotrzebne w bibliotece, ale też przynoszone przez czytelników, przez wrocławian. Czyli tutaj można znaleźć i starsze wydania, i też nowe rzeczy.
7: Tak, są. Często mamy takie nowe, praktycznie nieużywane książki, ale też dużo takich starych perełek. Naprawdę, znajdują się tu bardzo wartościowe książki, które niestety nie znajdują odbiorcy w naszej bibliotece, ale akurat ten jeden czytelnik przyjdzie po nią na giełdę. Dlatego naprawdę różnorodne, bardzo, bardzo stare lata 60., jak i nowe wydane nawet w tym roku.
8: No i ludzie wychodzą z naręczami tych książek.
7: Tak, szczególnie pierwszy dzień to jest istne szaleństwo. Już bardzo duża kolejka się utworzyła, zanim otworzyliśmy giełdę. I kupują po 20-50 książek, także naprawdę bardzo dużo. I cieszymy się bardzo, że takim powodzeniem cieszy się giełda.
8: Właśnie na giełdzie jest tłum. Kto przychodzi?
7: Przychodzi cały przekrój społeczeństwa, prawdę mówiąc. Bo przychodzą i mali, i starsi, i dużo starsi. Także cieszymy się, że odbiorca jest bardzo różnorodny.
8: To jest walka?
9: Tak, trochę tak, bo jest bardzo dużo osób i bardzo dużo osób interesuje się podobnymi tematykami, także są takie, które są, wiadomo, mniej popularne, natomiast gdzieś na przykład fantastyka, mangi to po prostu schodzą od razu, jak tylko się pojawią, także tak.
8: Widzę cały stosik w rękach.
9: Tak, tak, to prawda. Ja kolekcjonuję, także sporo mam już w mieszkaniu, także będzie czytane. Ceny są bardzo, no, przystępne. Przystępne zdecydowanie, jakby książka, gdybyśmy chcieli kupić ją w sklepie z książkami, antykwariacie nawet, to ceny są dużo wyższe. Tak naprawdę jedna książka, jeśli chodzi na przykład o mangi, to jest w granicach 30 zł, a tutaj mamy za 5, więc jak najbardziej warto korzystać.
8: A to rzeczywiście można znaleźć coś, czego jeszcze nie czytałaś? Coś bardziej współczesnego?
9: Tak, tak, właśnie to jest jest dość ciekawe, bo na początku, jak pierwszy raz tu byłam, to myślałam, że będą same, że tak powiem, starocie. Natomiast jest bardzo dużo rzeczy, które były wydawane 3-4 lata temu, także to są naprawdę w miarę nowe tytuły.
10: Mam pudełko z kasetami, nie spodziewałam się znaleźć kaset, ale bardzo się cieszę, że je znalazłam. Rzeczywiście.
8: Administracja, wojskowość, Monte Cassino, co to jest?
10: Tak, znalazłam to dla mojego ukochanego, on bardzo lubi tą tematykę, jest... Razem zbieramy różne takie właśnie kasety, płyty, a raczej wolimy analogowe rzeczy. I on tę książkę ma, ale myślę, że zawsze to łatwiej sobie posłuchać niż usiąść i podczytać, zwłaszcza jak się ma dużo do roboty. Także bardzo się cieszę.
8: Czyli będzie na czym odtwarzać.
10: Tak, zgadza się.
8: A przyszłaś tutaj specjalnie? Na giełdę? Czy przypadkiem jakoś?
10: Akurat mam w tym momencie okienko na uczelni między zajęciami, więc pomyślałam, że wpadnę, skoro i tak mam trochę czasu wolnego.
8: Jak oceniasz w ogóle tę ideę, żeby takie wydarzenie organizować co roku?
10: Fajnie, fajnie. Myślę, że nawet można byłoby częściej, bo jak widać, chętni są. Książek na pewno nigdy nie zabraknie. U nas na uczelni też się coś takiego dosyć często odbywa i zawsze jest zainteresowanie. Także...
8: Czy tutaj musisz tak rzeczywiście grzebać i szukać, żeby coś ciekawego odkryć, czy po prostu nie wiesz, gdzie ręce włożyć?
10: Przyznam szczerze, że niewiele widać, bo jest bardzo dużo ludzi, więc po prostu też nie przyszłam grzebać, raczej zobaczyć, co jest i akurat znalazłam coś dla siebie, więc wzięłam.
1: Giełda Książki Bibliotecznej odbywa się w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej raz w roku. Tym razem jest to, przypomnę, 18 do 22 maja. Komu nie udało się jej odwiedzić tym razem, pewnie będzie miał więc kolejną szansę właśnie za rok.
11: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
13: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
14: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
11: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Opiekunowie przyzwyczajają się do swoich podopiecznych, a podopieczni do opiekunów i zawsze jest żal i przykro, jak wyjeżdżają. Ale też jest i taka ulga, jeżeli wiemy, że jedzie w dobre miejsce, gdzie będzie mieć dobrą opiekę, odpowiednie warunki. No a nam to też trochę ułatwi sprawę, dlatego że przy czwórce dużych młodych i jeszcze rodzicach wcale niełatwo jest wszystkich razem utrzymać i o nich zadbać.
16: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Ostatnio przypominałam wam o remoncie terrarium w naszym wrocławskim zoo. A dziś, skoro usłyszeliście hasło czwórka, no to pewnie ci obeznani we wrocławskich tematach domyślili się już, że będziemy mówić o kultowych czworaczkach naszych tygrysów sumatrzańskich. Jeden z nich, Musi, rusza w świat, a dokładnie do Lizbony, by założyć własną rodzinę. Kto tam na niego czeka? Wracamy do Pawła Sroki, czyli kierownika sekcji ssaków drapieżnych.
15: Na razie starsza tygrysia dama. Tak to jest w ogrodach, że nie zawsze uda się zgrać idealną sytuację, ale on będzie dla niej dobrym towarzyszem, jeżeli uda się ich połączyć, no a szansa jest, no bo ona też już zna z przeszłości tygrysie towarzystwo. No a jak ona dożyje swoich dni, no to wtedy Musi ma w przyszłości szansę na partnerkę i na kontynuację tego ważnego programu.
16: A program zakłada ratowanie tego podgatunku.
15: Jest to możliwe dzięki programowi hodowlanemu tygrysów sumatrzańskich, który jest już prowadzony od wielu lat i ma na celu zachowanie tego krytycznie zagrożonego podgatunku. Co ciekawe, wrocławskie zoo ma duże zasługi w tej hodowli, dlatego że mieliśmy już tygrysy nawet i w latach 70. z powodzeniem rozmnażane. Właśnie sumatrzańskie, była też u nas para prosto z natury. Te czasy były i już minęły, gdzie zwierzęta do ogrodów trafiały prosto z natury, no ale kiedyś skądś musiały się w nich znaleźć. Wtedy tygrysy jeszcze nie były aż tak bardzo zagrożone wyginięciem. Przez wiele lat ta sytuacja się bardzo odmieniła. W tej chwili w naturze zostało już ich niewiele. No i hodowla w ogrodach zoologicznych stwarza szansę na przetrwanie dla tych tygrysów oraz umożliwia też podnoszenie świadomości na ich temat, edukację. A dzięki temu, że mamy we wrocławskim zoo Fundację Dodo, to możemy i wspierać tygrysy sumatrzańskie w naturze. Co roku wysyłamy znaczną kwotę na ich ratunek tam na Sumatrze.
16: Dlatego warto przypomnieć, że narodziny tygrysów były sensacją na skalę nie tylko wrocławską, ale i światową. Na razie jednak no nie martwcie się, bo mówimy o czworaczkach. Co z tymi pozostałymi?
15: Jeden z nich jeszcze wyjedzie poza Europę. Natomiast dla pozostałej dwójki nie mamy jeszcze rekomendacji, ale jesteśmy po ustaleniach z koordynatorem, że bardzo byśmy chcieli, żeby jedno z nich mogło u nas zostać. Są takie udane, zdrowe, pięknie wyrosły, więc chcielibyśmy, aby do przyszłej pary mógł jeden z nich zostać. I czy to będzie Kampar czy Indera, z każdej opcji będziemy szczęśliwi.
16: Paweł Sroka, czyli kierownik sekcji ssaków drapieżnych, wspomniał też przed chwilą o wrocławskiej fundacji Dodo, która wspiera tygrysy sumatrzańskie. Te w naturze.
17: Marta Gądek, prezes Fundacji Zawrocław Dodo. Fundacja Zawrocław Dodo oraz Zawrocław od wielu lat wspiera tygrysy sumatrzańskie występujące w naturze. Wspieramy finansowo organizację White Cat Conservation, która działa w Indonezji na Sumatrze i tak naprawdę wszelkie działania, które mają miejsce w Parku Narodowym Kręci Seblat, czyli wspomaganie rangersów, wspomaganie ochrony, monitoring, analiza zdjęć, fotopułapek, te właśnie działania wspierane są z funduszy zebranych przez nasze organizacje. Znaczy od wielu lat cały czas mówi się, że jest to około 400 do 600 dzikich tygrysów w naturze. Tego do dzisiaj nie jesteśmy w stanie ocenić, nie ma takich konkretnych danych nawet w wyniku fotopułapek, w wyniku analizy z fotopułapek. Niestety są one ciągle krytycznie zagrożone wyginięciem, co wynika z tego, że parki narodowe czy rezerwaty na wyspie Sumatrze są mocno, są po prostu oddalone od siebie i przez to tygrysy nie mają możliwości wymiany przestrzeni, nie mają jak się przemieszczać.
16: Wy za to ze swoich domów możecie przemieścić się do naszego Zoo Wrocław, no i przyjrzeć się tym pozostałym ze stada tygrysów. Do tego zachęca prezes Fundacji Zoo Wrocław Dodo Marta Gądek, którą właśnie usłyszeliście, ale i ja osobiście. Osobiście zachęcam Was również do przypomnienia sobie właśnie teraz, bo teraz będziemy o tym mówić, zasad wyrzucania różnych śmieci we Wrocławiu. Trwa sezon remontowy, sezon wymiany ubrań też, czy w ogóle innych porządków. Co za tym idzie? Pozostaną po tych sprzątaniach odpady. No i warto by było wyrzucić je w odpowiednie miejsca. Co gdzie? O tym teraz.
18: Maciej Fedorczuk, rzecznik ekosystemu.
16: Zacznijmy od tych remontów. No i przy remoncie pojawiają się różnego rodzaju śmieci. Głównie gabaryty, czyli te rzeczy, które często widzimy albo na klatkach schodowych, bo one tam koczują, dopóki nie przyjedzie kontener, albo właśnie są wyrzucane w nieodpowiednich miejscach. To co to są te gabaryty? Zacznijmy od tego.
18: Ja zwrócę uwagę na wstępie, że to właśnie od nas zależy, jak nasza okolica będzie wyglądała. Służby miejskie, ekosystem, wykonawcy, to jest jedno, ale nasza odpowiedzialność to jest drugie, dlatego że jeżeli będą te odpady gospodarowane we właściwy sposób, to też jakieś interwencyjne sprzątania nie będą potrzebne, więc dobrze, że zwracasz uwagę, jak w ogóle rozróżnić, co jest gabarytem. W skrócie wszystko to, co w standardowym pojemniku się nie zmieści, to już jest gabaryt. Oczywiście, jeżeli zmieści się w jakiś taki wymuszony sposób i zajmie cały pojemnik, to też jest gabaryt, więc tutaj zdrowy rozsądek wchodzi do gry. Natomiast wszystkie meble, rowery, tego typu większe przedmioty już traktujemy jako gabaryty i należy je albo zanieść do kontenera na gabaryty, który minimum raz w miesiącu na każdym osiedlu jest, a jeżeli nie do kontenera na gabaryty, mieszkamy na przykład bliżej w centrum lub nasza spółdzielnia, wspólnota w inny sposób gospodaruje gabarytami, to też można wystawiać je w niektórych miejscach, ale sprawdźmy to oczywiście wcześniej, pod wiaty śmietnikowe, tylko że weźmy pod uwagę fakt, że jeżeli wywóz jest w czwartek, to wystawmy te gabaryty w środę. Tylko i wyłącznie w środę lub właśnie z samego rana w czwartek, żeby one tam nie zaśmiecały okolicy.
16: Ale wiem chyba też, że można zamówić taki kontener. To znaczy, jeżeli jest potrzeba na osiedle, nie wiem, zaraz pewnie powiesz naszym słuchaczom, jak to dokładnie wygląda, jak wygląda procedura, ale że można zamówić, żeby ten kontener był podstawione więcej niż ten raz.
18: Zamówień indywidualnych nie realizujemy, więc jeżeli ktoś miałby taką potrzebę prywatną, no to wtedy jednak trzeba skorzystać z usług prywatnej firmy. Natomiast jeżeli uznamy, że faktycznie liczba podstawień na naszym osiedlu, w naszej okolicy jest zbyt mała, zgłośmy to do zarządcy. On ma takie uprawnienia, żeby wnioskować do nas, czyli do ekosystemu z prośbą o zwiększenie liczby podstawień. My w miarę możliwości staramy się oczywiście mieszkańcom zawsze pójść na rękę.
19: Przy remontach też pojawia się kwestia chociażby gruzu. Czy gruz też jest tym gabarytem, albo inaczej, gdzie go wyrzucać?
18: No właśnie, jeszcze może wracając też do gabarytów, jeżeli oczywiście nie pasuje nam termin podstawienia gabarytów lub chcemy tu i teraz zrobić z nimi porządek, to wpakujmy te wszystkie, potocznie mówiąc, graty w samochód i zawieźmy na PSZOK. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje takie rzeczy i właśnie dlatego o tym mówię, że podobnie jest z gruzem. Gruzu nie wolno wyrzucać do kontenera na gabaryty, ale można go przywieźć na PSZOK, tam przyjmiemy, nie ma z tym żadnego problemu. Podobnie jest na przykład z armaturą, z takimi pozostałościami po remoncie łazienki. To również nie powinno trafić do kontenera na gabaryty, często to się zdarza, więc uczulam, że tutaj właściwym adresem także jest PSZOK. Jeżeli mamy mniejsze przedmioty, właśnie tak zwane odpady problemowe, jakieś pozostałości farb, po chemikaliach na przykład, tego typu rzeczy, to kursuje także SHOP, czyli samochód zbierający odpady problemowe. Na naszej stronie ekosystem.wroc.pl można sprawdzić harmonogram i wtedy, kiedy SHOP będzie na osiedlu, można takie mniejsze rzeczy do niego przynieść. Także jest dużo możliwości, wystarczy odrobina chęci, żeby sprawdzić, która najbardziej nam w danym momencie odpowiada.
19: Tak, bo faktycznie wydaje mi się, że jak robimy te remonty i tak by się wydawało, wanna, no to też duża, to gabaryt, albo te właśnie rzeczy łazienkowe, o których wspomniałeś. I tak na pierwszy rzut oka, jak w przypadku, no myślę, że sporej ilości różnych śmieci, każdy może mieć tam swoją ideę co do śmietnika, gdzie chce te śmieci wyrzucić. A jeszcze myślę o elektrośmieciach, bo to też są rzeczy, które często wymieniamy.
18: Tak, dokładnie. Ja sobie zdaję sprawę, że często te zasady segregacji dla niektórych mogą być nieintuicyjne.
19: No bo jest dużo niuansów.
18: Jest dużo niuansów, oczywiście. To też jest taka branża, której trzeba się nauczyć, to wiem po sobie. I polecam, jeżeli mamy wątpliwości, skorzystać z naszej wyszukiwarki na stronie ekosystemu. Tam można sobie sprawdzić właśnie dokładnie pod hasłem, gdzie wyrzucić, gdzie powinien trafić dany odpad. Elektroodpady akurat to również nie jest rzecz, która powinna trafić do gabarytów. Ich odpowiednim miejscem jest PSZOK. Są także punkty zbiórki elektroodpadów często w marketach elektronicznych, więc sprawdźmy, czy w najbliższej okolicy takiego miejsca nie ma, bo to być może będzie wygodniejsze niż wieźć takie odpady do PSZOK-a od razu lub czekać na SHOP-a. Także też rekomenduję takie rozwiązanie i generalnie ta wyszukiwarka może być bardzo pomocna.
19: Mhm. Tak też sobie pomyślałam, bo wspomniałeś o chociażby farbach, a pewnie po remontach zostaje też styropian albo kartony. To jest też ważne o tym, co wspomniałeś na początku, czyli chociażby to, żeby na przykład te kartony przy wyrzucaniu składać, bo może być ich całkiem sporo, a nie jesteśmy pewnie jedyni, którzy ten papier wyrzucają.
18: Tak, tego trzeba pilnować. Starajmy się po prostu też dbać o takie dobro wspólne, czyli składać kartony, inne odpady też rozdrabniać w możliwie taki sposób, żeby po prostu do pojemnika zmieściło się ich jak najwięcej. Papier jest dobrym przykładem. Co do styropianu, no to jeżeli on jest opakowaniowy, czysty, to może bez problemu trafić do żółtego pojemnika. Jeżeli to jest styropian budowlany, są tam jeszcze domieszki innych różnych tworzyw, no to tutaj właściwym adresem będzie również PSZOK na taki styropian. A propos tych takich właśnie różnych niuansów, często nam się wydaje, że szkło na przykład, lustro jest szkłem, też po remontach czasem wyrzucamy lustra, więc no skoro lustro to szkło, no to wrzucę to do szkła. No ale właśnie, to jest szkło, pojemniki, które mamy na osiedlach są na szkło opakowaniowe. Lustro topi się w innej temperaturze, powinno trafić do odpadów zmieszanych. Podobnie jest na przykład z paragonem, to też taka pułapka. Myślimy sobie papier, no jakby nie było papier, ale jest to papier termiczny.
19: Ma inną strukturę. Teraz o tym pomyślałam.
18: Dokładnie tak, też topi się w innej temperaturze, też nie jest to w 100% taki naturalny papier, więc również do odpadów zmieszanych. Jest kilka takich niuansów i tutaj właśnie z pomocą przychodzi nasza wyszukiwarka. Można sprawdzić, mamy też infolinię, jeżeli byłby kłopot ze skorzystaniem z wyszukiwarki, więc zachęcam do takich rozwiązań, żebyśmy mieli pewność, że postępujemy z odpadami jak należy.
19: Mhm. Wiosna to też, omówiliśmy te remonty mieszkań, ale wiosna to też taki czas, kiedy zaglądamy do szafy, trzeba wymienić i okazuje się, że tych rzeczy jest całkiem sporo. Jeżeli się nie mylę, to z tymi ubraniami, butami, tekstylia zmieniły się chyba zasady, jeżeli chodzi o ich wyrzucanie.
18: Tak, dokładnie. Wiosna to jest dobry moment na różne zmiany, również garderoby i tutaj z pomocą z kolei przychodzi SHOT, czyli samochód zbierający odzież i tekstylia. Zmieniły się, tak jak wspomniałaś, zasady. Już nie wyrzucamy tekstyliów do odpadów zmieszanych. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest sprawdzenie harmonogramu też na naszej stronie właśnie SHOT-a, który podjeżdża na każde osiedle osiedle i zbiera tekstylia. Możemy przynieść je właśnie w dogodnym dla nas momencie, kiedy będzie podstawienie samochodu. Tych podstawień jest dużo, to jest kilkadziesiąt kursów dziennie, więc naprawdę jest dużo możliwości, żeby je przynieść. Nie trzeba jechać od razu na PSZOK. Tekstylia to też jest taka frakcja, która, no umówmy się, może trochę poczekać na swoją kolej. Ona nie wydziela żadnego zapachu, nie zajmuje też tak dużo miejsca jak odpady gabarytowe, więc można poczekać na przyjazd szota, a jeżeli czekać nie chcemy, zapraszamy na PSZOK. Wrocławianie z tego rozwiązania bardzo chętnie korzystają. Nas to cieszy. Jesteśmy gminą w Polsce najefektywniej zbierającą tekstylia. Tutaj dzierżymy pierwsze miejsce z dumą, gdyż ta ilość tekstyliów wyrzucanych w odpowiedni sposób na jednego mieszkańca w takim przeliczeniu jest po prostu najwyższa. W ubiegłym roku zebraliśmy przez SZOT i PSZOKi ponad 610 ton. A co do tekstyliów, no to też tutaj mamy taką małą uwagę, o której głośno staramy się mówić, że bardzo dużo tych ubrań, które tam znajdujemy, no właściwie mogłoby bez problemu służyć komuś innemu dalej. Trafiając do szota to już się nie zdarzy, więc to taka sugestia z naszej strony, żeby przed oddaniem tekstyliów do szot upewnić się, że nie posłużą komu innemu, że nie są w dobrym stanie. Jeżeli są, to być może butik cyrkularny.
19: No we Wrocławiu sporo jest takich inicjatyw tej wymiany ubrań.
18: Dokładnie, sąsiedzkie wymiany, może jakieś punkty pomocowe, szot na tym ostatnim etapie, kiedy wiemy, że po prostu danej rzeczy już wypadałoby się pozbyć raz na zawsze.
16: Więc jeśli i wy raz na zawsze będziecie się pozbywali czy to tych ubrań, czy innych odpadów, takich jak chociażby gabaryty, no to pamiętajcie o zasadach, które przybliżał nam dziś rzecznik ekosystemu Maciej Fedorczuk.
11: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
20: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
21: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
11: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Na początek zagadka, co wspólnego z hejtem mają motyle i wrocławski autobus MPK.
22: Jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany.
16: U nas będzie teraz o hejcie, sposobach radzenia sobie z nim oraz o wrocławskiej kampanii o nazwie Hate Over. Stąd te motyle i stąd ten autobus MPK. Wyjaśnimy to po kolei. Najpierw sprawdźmy, jak to jest z tym hejtem we Wrocławiu? Czy macie z nim do czynienia?
23: Wydaje mi się, że to jest powszechna jakby sytuacja i że występuje faktycznie. Osobiście mnie nigdy nie dotknął, ale znam ludzi, których dotykał hejt, tak.
16: I z jakich powodów?
23: No, w sensie tak naprawdę myślę, że to może być błahostka najmniejsza.
16: A opowiedz mi jakiś przykład, czego dotyczyło takie...
23: To znaczy bardzo często myślę, że na pewno seksualna orientacja, na pewno na przykład, nie wiem, jakieś większe osoby bardzo często takiego bezpośredniego hejtu doświadczają. I to też nie tylko jakby w mediach społecznościowych, ale też w takich face-to-face sytuacjach. Bardzo często słyszałem, że właśnie jakaś grubsza osoba po prostu jest bezpośrednio obrażana. Tak, i to jest coś, co kompletnie nie jest. Wydaje mi się, że mało się o tym mówi w ogóle. I że to jest jakby bardzo powszechne nadal. Coś takiego, na co może powinniśmy bardziej zwracać uwagę nadal.
16: A ciebie dotknął hejt albo jakieś osoby, które znasz?
24: Nie, no to bardziej to się okazuje w internetach, a na przykład ja z internetu też średnio korzystam, więc nie miałem na przykład okazji.
16: Czy spotkałeś się z hejtem?
25: Dobre pytanie, w sumie to ciężko mi hejtować tak naprawdę. Oczywiście czasem to nie... Może są takie momenty w moim życiu, kiedy mogą mi hejtować, jednak nie hejtują, no bo ja umiem jak postawić te granice między sobą i innymi ludźmi, więc nie.
16: Ale jest ten hejt w ogóle?
25: Wiem, że istnieje ten hejt odnośnie innych ludzi. Te ludzie spotykają się z nim. To na przykład jestem w ogóle z Białorusi, nie? I inni ludzie z Białorusi czasem spotykają się z takim hejtem. Czasem mówią wyjechać gdzie nie być, na przykład do Ukrainy, chociaż są z Białorusi. Ale w moim przypadku takiego nigdy nie spotykałem się. Nigdy z takim nie spotkałem się.
26: No w mediach to tak. W mediach to chyba najwięcej. Bardziej to może u influencerów, u takich bardziej celebrytów, u bardziej takich znanych osób. Ale też często na TikToku zauważam, że dostają hejt takie osoby, które, nie wiem, zrobią coś przypadkiem i później tak wylewa się na nich fala tego wszystkiego.
8: Przypadkiem w sensie?
26: Przypadkiem, no są takie sytuacje, że ktoś nagrywa tam TikToki, ma mało wyświetleń, a jest jeden TikTok, który tak się wybije, że on przez całego TikToka lata i po prostu coś tam, ktoś źle coś powiedział, zły dobór słów, dobór, nie wiem, gestów czy czegoś i ludzie już po prostu leci cały hejt na tę osobę.
8: A tak w realu hejt jest wokół was?
24: Z pewnością jest, tylko że jakby to powiedzieć, w internecie ludzie bardziej hejtują innych, bo...
26: W realu tak jak jest coś takiego, mi się wydaje, że człowiek nie podejdzie z jednej strony i nie powie tego w twarz. Powie, jak to w plotkach, woli powiedzieć dla innej osoby, a w twarz nie powie tego do ciebie. Tak mi się wydaje.
1: Hejtover. Tą kampanią Wrocław chce przeciwdziałać hejtowi. Posłuchajcie, jaką rolę odgrywa w niej autobus MPK Wrocław.
22: Generalnie autobus pełni rolę taką wieloraką. Dorota Feliks, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Po pierwsze, jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany, wystrojony wewnętrznie. Można tam po prostu wejść, chwilę pobyć, wyciszyć się. To jest jakby pierwszy krok. Drugi krok. W autobusie znajdują się różnego typu ulotki, czy mówiąc metaforycznie narzędzia, dzięki którym można się dowiedzieć, czym jest hejt, jak na niego można reagować, gdzie można znaleźć pomoc, jak działać, żeby samemu nie być hejterem. Oprócz tego jest znowelizowany w środku, w autobusie do przejrzenia, jeśli ktoś ma wielką potrzebę, to i do zabrania ze sobą, informator wsparcia, gdzie młody człowiek, rodzic, nauczyciel, opiekun znajduje kompleksową informację o bezpłatnych możliwościach skorzystania ze wsparcia i pomocy w przypadku, gdy się gdzieś zetknęło z hejtem, jest się hejtowanym albo, co ciekawe, bo na to też chcemy w tym roku zwracać uwagę, samemu się hejtuje. Czasem człowiek, który hejtuje, też potrzebuje pomocy, żeby z tego kręgu wyjść. Autobusy będą, czyli jak się wchodzi do autobusu, to samemu się wkrótce zadecyduje, w jakim celu się tam wchodzi. W autobusie jest również animator i psycholog, który udziela takich naprawdę absolutnie wstępnych wskazówek, bo odwiedzamy ten autobus i z niego wychodzimy, pełnej porady psychologicznej. Nikt tam nie otrzyma, ale otrzyma pierwsze wsparcie. Jeśli ma bardzo duży kłopot, to psycholog też będzie wiedział, co zrobić od razu, jak działać natychmiast, albo jak pokierować i opowiedzieć, co powinno się robić w dalszej kolejności. Animator będzie też udostępniał narzędzia, dzięki którym samemu będzie można było sprawdzić, to jest takie fajne kółko, na jakim etapie jesteśmy, czy z jaką sytuacją się spotykamy, czy jest to dopiero jakiś zupełny początek i w sumie totalnie niegroźny i wystarczy o tym komuś powiedzieć, czy jest to już niebezpieczeństwo i trzeba szukać wsparcia, czy jest to już zagrożenie życia i trzeba wtedy natychmiast udzielać bądź zwrócić się o pomoc specjalistyczną. To jest takie nowe narzędzie, które zawiera fazę opisu, co się dzieje, a z drugiej strony pojawia się w okienku odpowiednia informacja, na jakim etapie jesteśmy i co w związku z tym trzeba zrobić. Dlatego szkoły podstawowe, że z ogromną przykrością trzeba stwierdzić, że hejt dotyka już absolutnie najmłodszych. W zasadzie dziecko, które dostaje komórkę do rąk, oby jak najpóźniej się to działo, to apelujemy też o to, już jest narażone na to, że spotka się z jakimś rodzajem cyberprzemocy czy hejtu. Dlatego podstawowa szkoła, bo trzeba zaczynać od samiutkiego początku i wtedy mamy szansę uchronić dzieci i zapobiec tym sytuacjom związanym z cyberprzemocą czy hejtem w sieci. Autobus będzie się pojawiał pod szkołami podstawowymi według ustalonego harmonogramu, który ustalamy z Departamentem Edukacji. Szkoły nas albo zapraszają, albo my sami kierujemy zapytanie, czy szkoła nie chciałaby takiej wizyty autobusu. I jednocześnie, kiedy autobus podjeżdża pod szkołę, to ta szkoła ma w tym dniu takie krótkie szkolenie dość dynamicznego i interaktywnego wykładu o cyberbezpieczeństwie. A potem dzieci po tym wykładzie odwiedzają, jeśli oczywiście chcą, jeśli mają ochotę, po lekcjach czy w czasie lekcji ten autobus, żeby właśnie skorzystać z miejsca, o którym mówiłam.
0: Magdalena Wdowiek-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych. To kampanią Hejtover przede wszystkim chcemy pokazać konsekwencje tego hejtu. Myślę, że większość zna konsekwencje, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że można na pewnym etapie się zatrzymać i po prostu szukać wsparcia. I w tej kampanii chcemy pokazać miejsca we Wrocławiu, gdzie to wsparcie można uzyskać. Ale również w tej kampanii przygotowaliśmy taką tarczę cyberprzemocy, w której można sobie sprawdzić natychmiast, czy to, co nas dotyka, to jest moment, w którym wystarczy zmienić swoje zachowanie, czy to jest moment, w którym już należy szukać pomocy, lub moment, w którym na pilnie należy szukać pomocy. Bo musimy naszym dzieciakom powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest jedno złe słowo, które ich spotyka, tylko pokazać, że ono po pierwsze nie musi ich spotykać, po drugie nie musimy sobie nawzajem mówić, hejtować się, bo to ma konsekwencje na całe życie.
8: Na tyle, na ile Państwo mają to zdiagnozowane, co można powiedzieć o skali tego hejtu we Wrocławiu?
0: No skala jest ogromna, jeżeli większość dzieciaków nie tylko we Wrocławiu, w Polsce, bo to bardzo ważne jest, że hejt to nie jest tylko temat wrocławski, tylko to jest ogólnopolski wszystkich naszych dzieciaków. Jeżeli większość dzieciaków uznaje, że przyjmuje ponad 80%, że hejt po prostu występuje i tak jest i należy z tym żyć, no to my chcemy powiedzieć nie. Hejt występuje, ale my nie musimy się na niego zgadzać i to od nas zależy, czy ten hejt dalej będzie, czy nie, bo dobre słowo można, jedno słowo, tak jak efekt motyla, jedno słowo może zmienić tą przestrzeń, rzeczywistość naszą codzienną. Jeżeli im więcej dzieciaków będzie wiedziało, że nie zostaje samo z tym tematem, z problemem hejtu, to będzie miało przekonanie, że możemy zmienić świat, że świat jest do zmiany w ich rękach. I co jeszcze ważne, w tej kampanii zaopiekowujemy wspieramy nie tylko dzieciaki czy młodzież w szkołach podstawowych, ale również rodziców i nauczycieli. Będą osobne warsztaty dla nauczycieli, jak reagować, jak wspierać, ale również jak zwracać uwagę na to, że ten hejt jest. Bo czasami w szkole zdarza się, że dzieciaki się wyzywają i być może to już jest moment, w którym trzeba natychmiast reagować, bo dużo rzeczy dzieje się na telefonach, na komunikatorach, a to tylko jest czubek góry lodowej, to co się dzieje w szkołach. Ale również warsztaty obejmują rodziców, ponieważ niezwykle ważne jest, żeby rodzice wiedzieli, na co zwracać uwagę, jak reagować, no bo sposób reakcji jest niezwykle ważny, bo zła reakcja może spowodować, że dziecko się zamknie w sobie, albo się nie przyzna, albo się będzie po prostu wstydziło, albo będzie właśnie uważało hejt za normalność, która po prostu musi z nim być, a to nieprawda.
8: Ja jeszcze wrócę do kwestii diagnozy sytuacji. Po poprzednim roku, kiedy również była kampania odnośnie hejtu skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, co Państwo mogą powiedzieć właśnie o tej skali hejtu cały czas?
0: Jest duża skala, ale to, co nas ucieszyło, nie ukrywam, że liczyliśmy na to, ale jednak zaskoczyło, ogromne zaangażowanie młodzieży w tą naszą kampanię, czyli tysiące reakcji na portalach, na mediach społecznościowych, ogromne zainteresowanie autobusem, dzieciaki wchodziły, brały informatory wsparcia, skanowały kody QR, które odprowadzają do informatora wsparcia, były zaangażowane, mamy ponad 2500 karteczek, bo przypomnę, że w autobusie były dwie skrzyneczki na hasła antyhejtowe, ale również na możliwość opisania sytuacji hejtowej, która mnie spotkała. Mamy ponad 2500 karteczek i naprawdę no, skala zaangażowania młodzieży pokazuje po pierwsze, że to jest niezwykle potrzebne, po drugie, że trafiliśmy z narzędziami, bo nie każda kampania trafia do młodych ludzi. W zeszłym roku trafiliśmy z narzędziami, jestem przekonana, że w tym roku adekwatne narzędzia do dzieci młodszych, czyli w szkołach podstawowych, będą równie angażujące. Naszym oczywiście absolutnym partnerem jest MPK, bo bez MPK nie ma autobusu, ale naszym partnerem również jest w tym roku ZOO, które brało udział w przygotowaniu tej całej kampanii i tych narzędzi. Będzie niedługo ogłoszony konkurs dla młodzieży, dla dzieciaków w szkołach i w nagrodę będą warsztaty w ZOO i wizyta w motylarni, ale również opowieść o tym, jak hejt występuje, a w zasadzie nie występuje wśród zwierząt. Mówimy, że najfajniejsze lekcje to są lekcje w terenie, a w ZOO jestem przekonana, że będą fantastyczne i będzie to dla dzieciaków bardzo atrakcyjne, no i może łatwiejsze do przyswajania wiedzy.
8: Wrocławscy uczniowie mogą skorzystać też z darmowych porad psychologów online w ramach programu Zdalny Psycholog.
2: Marcin Miedziński, Departament Edukacji. Program Zdalnego Psychologa jest to uzupełnienie oferty, która ma szkoła wsparcia psychologicznego. Oprócz tego, że uczeń ma możliwość skorzystania ze wsparcia w szkole, to chcieliśmy też dostarczyć taką możliwość, która zapewnia anonimowość i łamie tą barierę dotarcia. Niektórzy po prostu się wstydzą skorzystać z pomocy psychologicznej w szkole, nie chcą być widziani po prostu pod gabinetem psychologa, bo może to się wiązać z jakimś właśnie hejtem czy wykluczeniem w ich ocenie.
8: Jaka to jest skala dostępności dla poszczególnych uczniów?
2: Zdalny psycholog to jest taka nakładka na stronę internetową, czyli uczeń wchodząc na stronę internetową swojej szkoły, a większość szkół we Wrocławiu ma tą nakładkę zainstalowaną i nasze wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Wyśle się taka słuchawka, I może skorzystać z kilku opcji kontaktu z psychologiem. Może to być czat tekstowy, jeżeli nie chce w jakiś sposób, nie wiem, się ujawniać. Może to być rozmowa telefoniczna bądź rozmowa wideo. Może się łączyć ad hoc, po prostu w razie potrzeby, od 8 do 20, od poniedziałku do piątku, taka jest dostępność. Bądź się umówić według kalendarza na konkretną godzinę, która akurat z jakiegoś powodu jest dla niego odpowiednia.
8: Jakie jest zainteresowanie?
2: Powiem tak, zainteresowanie jest duże, połączeń jest sporo. Nie chciałbym mówić, czy w danej szkole jest dużo, czy mało połączeń, bo to z różnych rzeczy wynika. To, że gdzieś w jakiejś szkole jest dużo połączeń, to nie znaczy, że tam są problemy, a tak czasami to jest interpretowane. A to, że gdzieś w jakiejś szkole połączeń nie ma, to nie znaczy, że to jest taka świetna sytuacja. Staramy się docierać z tą informacją do rodziców i do dzieci. Chcemy, żeby korzystali z tej możliwości. Na pewno wartościowe w tym wszystkim jest to, że te połączenia nie są krótkie, tylko to jest około średnio 20 minut, także to nie jest tak, żeby ktoś dzwoni sobie i sprawdza, co to jest w ramach jakiejś zabawy, czy po prostu sprawdzania nowej usługi, tylko w tym czasie jest udzielane rzeczywiście wsparcie i dzieci są kierowane, czy rodzice, do już opieki instytucjonalnej, która w danej sytuacji jest konieczna. Ale tych połączeń w skali miasta jest kilka tysięcy.
8: Dzisiaj rozmawiamy w kontekście hejtu. Z jakimi problemami tak generalnie zgłaszają się uczniowie i czy właśnie hejt też tam występuje?
2: W ramach znanego psychologa? Tak, oczywiście. Hejt jest jedną ze składowych tych problemów, które są zgłaszane w ramach zdalnego psychologa. Najczęściej to są problemy związane z dorastaniem, tak kategoryzują to psycholodzy, są problemy dorastania, problemy w kontakcie z rodzicami, z relacją z rodzicami i rówieśnikami.
8: Wracając jeszcze do hejtu, statystycznie w internecie doświadcza go co drugi nastolatek.
11: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
11: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Hej, tutaj Julka Drobiszewska. Tak jak mówiłam, do końca maja będę upierdliwa i będę was bombardować tematem WROW Festiwalu, czyli wydarzenia promującego dolnośląskich artystów. Było przypomnienie o warsztatach, które będą dostępne dla tych zainteresowanych oczywiście w trakcie eventu, a teraz ostateczne przypomnienie o line-upie, a więc o muzykach i zespołach, którzy wystąpią na imprezie. Dobra, z nami w studio Ola Kubera, czyli organizatorka festiwalu, który myślę, że słuchacze już znają. Chodzi o WROFA, Festiwal Dolnośląskiej Muzyki. To może zacznijmy od tego line-upu. Co będzie królowało?
6: Tak, to najpierw się przywitam. Cześć wszystkim. Też mam nadzieję, że już kojarzycie trochę nazwę naszego showcase'u. No i nie przedłużając, znamy już line-up. On był ogłoszony z końcem marca, ale warto tutaj powtórzyć te nazwy zespołów, bo zawsze warto promować dobrą muzykę.
16: No i może akurat ktoś, kto nas słuchał, jest w tym line-upie, albo
6: jakiś tak, znajomy jest.
16: Albo jakiś znajomy, dlatego że często też powtarzamy, żeby się zgłaszać, więc ja tutaj do wielu osób z różnych miast mówię, żeby się zgłaszać, więc może ktoś tam jest.
6: Dokładnie. I tak jak Julia już wielokrotnie przypominała, chodzi nam o Dolny Śląsk, więc nie lękajcie się, że to jest tylko wrocławska impreza.
16: Aczkolwiek pamiętam, że wspominałaś, że będzie jakiś zespół, mieliście współpracę z kimś, tylko nie pamiętam kto, co to, to były Czechy?
6: Tak, ale teraz bardziej idziemy w stronę węgierską.
16: Okay.
6: Z tym, że to będzie współpraca, jeśli się uda, wszystko na jesień.
16: Okay.
6: W ramach działań WROFA, ale może nie konkretnie na WROFie w tym roku.
16: Więc Dolny Śląsk.
6: Tak, na razie Dolny Śląsk, tego się trzymamy. No i piątek rozpoczniemy ze zespołem Safe World. Ja tutaj będę się posiłkować gatunkami, które zespoły wpisały w zgłoszeniach, bo nie chcę trochę pomieszać i jakby źle ich zaklasyfikować.
16: Wiadomo, bo teraz mieszanka tych gatunków jest na tyle bogata, że myślę, że niektórzy nawet jak usłyszą, to niekoniecznie mogą kojarzyć. Dopiero jak przyjdą na miejsce i już usłyszą na żywo, to wtedy będą wiedzieli, o co chodzi.
6: Dokładnie. Oczywiście to są takie podstawowe gatunki i tak jak mówisz, trzeba przyjść i samemu poczuć, jakie tam dokładnie niuanse się kryją. W takim razie zaczynamy od bluesa i rocka. Tutaj nas wprowadzą w taki gitarowy, trochę mroczny, mniejszy świat, z tego co pamiętam. Ja bym nawet powiedziała, że to jest tam nutka jazzująca taka, ale no mówię, już tu nie wybiegajmy, proszę przyjść i samemu ocenić. Drugim zespołem będą Mysłaki i tutaj już tak pop, rock, wesołe teksty, duża charyzma ze sceny. W ekipie jest dwóch bliźniaków, więc no domyślacie się, żarty o tym, że podmieniali tam jakieś sytuacje w życiu i tak dalej. Później mamy Donikąd, no tu takie dobre gitarowe granie, indie rock po prostu. Później zmieniamy gatunek na elektronikę, pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixi, ale obstawiam, że z większym zespołem, w zasadzie wiem, bo widziałam Rider. I będziemy kończyć indie rockowym, to jest w zasadzie duet, ale wiem, że na scenie ma być koło 5-6 osób, Moa Tears. No i to myślę, będzie takie klimatyczne zakończenie piątku. Dobra, później mamy sobotę, to zaczynamy od Tant Freaky. Tu Julka chyba kojarzy.
7: Ja kojarzę, dlatego, że na i dużym, na małym nie, to znaczy dla tych młodych, ale na dużym, skoro już tak to nazywamy, na tym dużym w ROFie akurat rozmawiałam i nawet moi słuchacze no mieli, może nie mieli okazji, ale może jeszcze będą mieli, żeby posłuchać troszeczkę więcej o tej muzyce, a jest ona specyficzna.
6: Intensywna, powiedziałabym.
7: Tak, intensywna, myślę, że nie dla każdego, ale z drugiej strony kobieca bardzo, tak mimo tego, że tak, skład tak, nie jest ultra kobiecy, to jednak Karolina, czyli tutaj główna odpowiedzialna za ten zespół, jest taka bardzo eteryczna i bardzo w klimacie, jeżeli kogoś klimaty boho, tak mi się wydaje, interesują, to będzie coś dla nich.
6: Tak, na pewno będzie kolorowo, będą stylizacje, które będą przyciągać uwagę. No i tutaj takie mocne rozpoczęcie, bo to elektronika, funk, jazz, więc spodziewajcie się czegoś mocnego, powiedziałabym w odczuciach. Później troszkę zluzujemy, bo będzie tutaj artysta wpisał folk, punk i singer-songwriting. No, folk tam słyszałam, punk chyba bardziej chodzi o podejście do muzyki i takie nastawienie. To jest artysta pod pseudonimem Snowman Skeletons. Później mamy Uranus Space Club i tu jest funk, metal i rock. Czyli też, no tak niejednoznacznie.
7: Mieszanka.
6: Dokładnie. Później zmieniamy znowu, bo będzie rap i singer songwriterka.
7: W końcu mamy rap.
6: Tak, wiedziałam, że zapytasz.
7: Tak, tak. I to jeszcze ta kobieca, więc...
6: Tak, tak. Żeńska odmiana rapu. Wystąpi Sienia jako czwarty slot sobotni. I skończymy znowu z przytupem, bo sobota, weekend, trzeba, prawda, odreagować tydzień. I wystąpi Beach Cruiser. To będzie metal i rock. Czyli no tak... mocno po prostu skończymy. No niedziela, to już wiadomo, trzeba troszkę myśleć o powrocie do balansu, więc zaczynamy folkowo, indie popowo z zespołem Kilka Czułości. Oni też przenoszą w taki swój świat, tak jak od Tant Freaky mówiliśmy, że wpadamy w jakąś kolorową bajkę, to tutaj myślę, że tak spokojniej, no wprowadzą nas po prostu w swój taki spokojniejszy świat. Później będzie Purple Strain. Oni wpisali, że rock, ja sobie dopisałam, że trochę psychodeliczne, przepraszam, granie, bo też wciągają w taką swoją gęstość tej muzyki.
7: Słuchałam i zgodzę się z tym, jest.
6: Dziękuję.
7: Też bym powiedziała, że to też nie dla każdego, że to dla kogoś, kto, chociaż ta niedziela właśnie teoretycznie psychodeliczna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że może tak uspokoić wejście na poniedziałek.
6: Dokładnie, tak można właśnie na spokojnie odnaleźć oddech, balans i tak dalej. Później wystąpi dla nas Oda Nowa, to będzie indie i to jest też singer-songwriterka. W zasadzie tak spojrzałam wcześniej, że mamy około 5-6 singer-songwriterów, co super, bo to znaczy, że to są naprawdę kreatywni, multidyscyplinarni artyści. No tutaj jest wpisane po prostu indie i tak bym też określiła po swoich przesłuchaniach. Później będziemy mieć Norbi i Wika. Duet z nazwy, ale oczywiście cały zespół na scenie. Indie rock i też sami piszą te piosenki i tworzą melodię. I kończymy powrotem po 5 latach zespołem Messie Premier.
7: To tak jak wspominałaś, u was te zasady pięcioletnie istnieją.
6: Tak, istnieją i w zeszłym roku też mieliśmy powrót. Teraz też cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rok. taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Jeśli ktoś siedzi trochę w tej lokalnej scenie, to myślę, że kojarzy ten zespół. No dla nas to jest taki fajny powrót, bo po prostu znamy się z chłopakami i cieszymy się, że no nie
7: spadli.
6: Tak, nie wybiła ich ta fala, wiesz, zmienna w branży muzycznej. Także jak zazwyczaj eklektycznie. Trochę mało hip-hopu i rapu wiem,
7: tak,
6: ale
7: aczkolwiek jest. Chyba wszyscy widzimy, że jest powrót tej gitary i tych zespołów, że ten rock chociażby, chociaż nie tylko, jak słyszymy, to ma te swoje drugie życie teraz.
6: Tak, tak, my to widzimy i generalnie...
7: Na ZC też widzieliście.
6: Dokładnie, na ZC było to zauważalne. No tak, jako słuchacze, jako właśnie zbierający zgłoszenia, gitara to jest jednak ponadczasowy instrument i jak widać nadal coś z niego można wycisnąć nowego.
7: Tych zgłoszeń, no bo warto dodać, że te zespoły wybierały osoby, które jak już wspominamy, znają się albo siedzą w tym świecie i tych zgłoszeń całkiem sporo chyba było.
6: Tak, było ponad 200 zgłoszeń.
7: Trzeba było się nasłuchać.
6: Tak, tak, dokładnie, z tego co kojarzę i tak jak mówisz, kilka... 10 powiedzmy osób, no bo to tam około 30 faktycznie oddawało głosy. Wiecie, no o muzyce się nie dyskutuje, wiadomo, komuś się coś spodoba, komuś nie, więc tak jak Julka powiedziała, nie każdy zespół jest dla każdego, ale też nie w tym rzecz, bo
7: ale jest aż
6: każdy
7: 15,
6: coś znajdzie
7: więc
6: dla siebie.
7: Każdy właśnie, tym bardziej, że to jest ten duży, więc mamy 3 dni, no i mamy line-up, to jak na każdym innym festiwalu wybieramy ten dzień, który najbardziej
6: Oczywiście. Nam
7: pasuje. Zresztą często na tych dużych festiwalach jest to jednak tak, że mamy tego jednego artystę, no i wybieramy ten jeden dzień, jeżeli jest możliwość i idziemy dla tego jednego artysty, więc może ktoś zobaczy, posłucha akurat jednego z nich i w ten dzień się wybierze.
6: Dokładnie i tutaj gwiazdka, bo na dużych eventach jest tak, że często masz 3 gwiazdy i każda z nich gra w inny dzień.
7: Gdyby tak, tutaj ten problem.
6: Tak,
7: myślę, że każdy zna ten problem też.
6: A wiadomo, że tam wchodzi aspekt finansowy, którego nie ma w przypadku koncertów na Wrofie, bo jeśli przypadły wam do gustu akurat zespoły z każdego dnia, to zapraszamy śmiało w każdy dzień, bo niezmiennie formuła koncertowa jest bezpłatna.
7: Przypomnijmy datę, bo skoro już zapraszamy, to oczywiście osoby z Wrocławia no pewnie daleko nie będą miały, ale skoro mówimy, że to Dolnośląski Festiwal i może są tutaj zespoły, nie wiem, na przykład z innego miasta dookoła Wrocławia, to i będą chciały przyjechać, oprócz zespołów, to też fani, no to właśnie, przypomnijmy datę, bo może ktoś sobie zaplanuje taki dłuższy weekend.
6: Dokładnie, to zachęcam do zaplanowania ostatniego weekendu majowego we Wrocławiu, czyli 29 do 31 maja.
7: No, czyli przed Bożym Ciałem.
6: Można połączyć z Dniem Dziecka, zaraz jest Boże Ciało pod koniec tygodnia, albo po prostu z fajny weekend z dobrą muzyką i wiedzą branżową połączyć.
7: No, brzmi imponująco. Mam nadzieję, że dla słuchaczy też. Jakbyśmy tak na podsumowanie miały zachęcać i wrocławian, i te osoby, które już wspomniałam, że może przyjadą do naszego Wrocławia, bo przypominam ja, że spotykamy się, mam nadzieję, w czasoprzestrzeni u nas przy tramwajowej, ale dla tych osób, które czy to na koncerty, czy jakiś właśnie wykład, czy warsztat ich zaciekawił, to jakbyśmy miały zachęcać do tego dużego Wrofa. Szczególnie myślę o tych przyjezdnych, bo wrocławian, chociaż też wiadomo jak to bywa, niektórych trzeba kopnąć, też trzeba tego bodźca, więc tak. Może dajmy jakiś taki wyjątkowy, co by ich zachęcił, żeby sobie zaplanować ten weekend.
6: No wiesz, zależy czy chodzi o wiedzę czy o muzykę, bo jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego, bo no myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze...
7: No nie wiemy, że mamy jakieś perełki właśnie, w naszym mieście czy regionie.
6: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania, więc jeśli muzycznie, no to wbijajcie, bo warto zobaczyć, posłuchać, poznać nowe zespoły. Może usłyszycie swój nowy ulubiony zespół, nie można wykluczyć, a na pewno poznacie fajnych ludzi. A jeśli wiedza, no to tutaj te dwie gwiazdki, czyli na konferencję obowiązują bilety. Jest już link w naszych social mediach. No jest to raczej taka symboliczna kwota cegiełka, która nam pozwala działać i po prostu opłacić działania organizacyjne. A tak jak słyszeliście, no 9, 12, no praktycznie 12 wydarzeń i jeszcze te towarzyszące, jeszcze oczywiście będzie wystawa, wernisaż. No po prostu fajnie
7: jest
6: z nami być.
7: Jest co robić.
6: Tak, tak. Na pewno każdy znajdzie coś, co wciągnie go jakby w swoje, że to coś wciągnie w ten temat po prostu, nie? Mm-hmm. Bo w sumie w tych tematach, no to też nie wszystko dla wszystkie, dla każdego, ale myślę, że fajnie można tak od różnych stron trochę tą branżę muzyczną podgryźć trochę. Już tutaj szukam naprawdę słów.
7: No ja zdradzę, może ja zachęcając, mhm. to zdradzę, że na poprzednim dużym WROF-ie rozmawiając, wcześniej słuchając koncertów, ale rozmawiając, skończyłam WROF-a koło pierwszej, drugiej, mniej więcej o tej wracałam do tak. domu, także myślę, że warto, bo każdy, jak wspominasz, znajdzie coś dla siebie, a zawsze może wyjść, wrócić, do rynku nie ma daleko, może dokładnie. Pojechać na rynek, wrócić na koncert, który go akurat interesuje, na speed meetingach poznać kogoś, opcji jest wiele.
6: Dokładnie, wiele się może wydarzyć i tak jak tutaj wspomniałaś, wiele takich historii słyszałam, że ktoś się po prostu zagadał i już miał iść i ja tak widzę taką osobę, co już mówi, że wychodzi od 2 godzin, nie? Bo rozmawia właśnie i no naprawdę spotkać się zajaw
16: Ola Kubera, organizatorka WROF-a, czyli festiwalu dla dolnośląskich artystów i jak słyszeliście ogólnie zajawkowiczów muzycznych, zachęcała nas przez ten ostatni czas do brania udziału w evencie. Osobiście również Wam polecam, bo z własnego doświadczenia wiem, że nigdy nie wiadomo, kogo na tym WROF-ie poznacie i jak ta znajomość zaowocuje. Także z ręką na sercu polecam brać.

0: zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zapraszam do słuchania. Tym razem opowiemy Wam o pluszakach, które pełnią szczególną funkcję.
4: Pluszaki są piękne. Mamy nadzieję, że pomogą dzieciom w tych trudnych sytuacjach skupić uwagę na czymś innym.
3: O maskotkach rozdawanych dzieciakom przy pożarach czy wypadkach przez wrocławskich strażaków zaraz będzie dużo więcej, ale najpierw o miejscu, gdzie owoce można będzie zrywać prosto z drzew. Na Wojszycach powstaje wrocławski sad mieszkańca.
5: Przygotowujemy się do budowy sadu mieszkańca. Podpisana już jest umowa z wykonawcą, Paulina Czernota z Wrocławskich Inwestycji. Sad mieszkańca to projekt wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Między ulicami Grota Roweckiego a Radłową powstanie trasa dla pieszych i rowerzystów. Będzie oświetlona, powstaną wygodne ławki oraz kosze na odpady, a przede wszystkim zostaną nasadzone drzewa, głównie owocowe. Wykonawca będzie miał zadanie nasadzenie 49 drzew. Będą to jabłonie, śliwy, grusze, lipy drobnolistne, które tak lubią zapylacze, a także 150 krzewów, jaśminowiec, róże, tawuły. Koszt inwestycji to 1 200 000 zł, a wykonawca będzie miał 6 miesięcy od podpisania umowy na wybudowanie tego sadu mieszkańca i wygodnej trasy dla pieszych i rowerzystów.
3: Sadzi się takie małe drzewka, czy takie już bardziej dorodne egzemplarze, kiedy one będą owocowe?
5: Będą to standardowe drzewa owocowe, jakie sadzimy na inwestycje.
3: Rozumiem, że ten sad nie będzie jakoś specjalnie ogrodzony, on będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców.
5: Tak, oczywiście będzie to sad dostępny dla wszystkich mieszkańców.
3: Powinien być gotowy za pół roku, czyli raczej dopiero w następnym sezonie będzie można z niego skorzystać. A teraz już o współpracy Wrocławskiej Straży Pożarnej ze spółką MPWiK. Chodzi tu o wspomniane wcześniej przeze mnie maskotki, ale nie tylko.
6: Witold Ziomek, prezes zarządu MPWiK we Wrocławiu. Bardzo się cieszymy, że Straż Pożarna Miejska Wrocławska będzie naszym ambasadorem naszej kranówki, czyli to jest taki główny cel naszej współpracy i promocji również poprzez taką instytucję, która jest instytucją najwyższego zaufania publicznego, bo wszystkie badania wskazują na to, że ma bardzo wysokie i zawsze miała bardzo wysokie poparcie społeczne i taki szacunek społeczeństwa. Więc z naszej strony jest to kolejny krok w szerzeniu edukacji ekologicznej, w mówieniu o kranówce wrocławskiej. Natomiast Straż będzie miała od nas maskotki, które będą mogli strażacy przy jakichś traumatycznych wydarzeniach, a takich w straży przecież zawsze nie brakuje. Takie maskotki pocieszenia dla dzieci.
4: Przekazujemy na ręce strażaków poduszki turystyczne, które jednocześnie są pluszakami dla najmłodszych. Martyna Bańcerek, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. One są wykonane w taki sposób, że właśnie można zrobić z tego wieloryba albo przekręcić go na drugą stronę. I wtedy otrzymamy właśnie taką poduszeczkę turystyczną, którą dziecko może sobie założyć na szyję.

0: je. Pluszaki są piękne. Sama osobiście uważam, że po prostu chętnie bym takiego przytuliła. Mamy nadzieję, że pomogą dzieciom w tych trudnych sytuacjach skupić uwagę na czymś innym. Są też wykonane z takiego materiału, który i środka, który pozwala sobie ją ugniatać, i to też jest taki element, który pozwala właśnie skupić dziecko na czymś innym i troszeczkę w tych trudnych momentach skoncentrować się właśnie na samym pluszaku, a nie myśleć o tym przykrym wydarzeniu, które właśnie się wydarzyło.
1: Tak, no bo to są maskotki tylko dla dzieci oczywiście, bo nie dla dorosłych, bo dorośli o czym innym myślą w czasie takiego jakiegoś właśnie wydarzenia dramatycznego, więc to będzie zapas uzupełniany na bieżąco, jak strażacy będą to zużywać.
0: Natomiast mam nadzieję, że będą potrzebować ich jak najmniej, bo każdy taki przekazany pluszak to jest niestety dziecko, które zostało poszkodowane w wypadku.
2: Nazywam się Sygieryż Karol, jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i również poza jakby służbą Straży Pożarnej, magistrem psychologii. Na co dzień pracuję w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym, czyli odpowiadam m.in. za szkolenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, jakby od tych kwestii technicznych poprzez jakby też te kwestie merytoryczne. Docelowo ma być tak, że faktycznie będziemy mieli takie maskotki na każdym aucie wyjazdowym, odpowiednio zabezpieczone, zafoliowane, tak żeby one były po prostu czyste. W chwili obecnej też mamy takie maskotki, ale one są gdzieś z różnych mniejszych akcji, jest ich po prostu mniej, a w chwili obecnej ma to być właśnie taki standard, że będziemy mieli na każdym aucie pierwszowyjazdowym takie maskotki, żeby właśnie one w razie potrzeby mogły być użyte.
3: Dlaczego to fajny pomysł, żeby mieć takie maskotki, poduszki rozdawane dzieciom?
2: Państwowa Straż Pożarna odpowiada, tak jak się powszechnie jakby rozumie, za bezpieczeństwo, za prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, czyli zabezpieczenie miejsca zdarzenia, za pomoc osobom poszkodowanym i za eliminację tych zagrożeń. No ale poza jakby tym udzielaniem pomocy w formie takiej fizycznej, poprzez pomoc poszkodowanym, poprzez udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ważny jest też ten komfort psychiczny osób poszkodowanych. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, no to jest o tyle proste, że dorosły człowiek jak widzi, że ma tą pomoc zapewnianą w sposób profesjonalny, w sposób rzetelny, sprawny, no to już się uspokaja jakby na samej tej podstawie. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, jest o tyle trudno, że one nie rozumieją, co się dzieje dookoła, jakby nie zdają sobie do końca sprawy z tym, jakby w jakiej są sytuacji, nawet w tym kontekście, że taki strażak takiemu dziecku pomaga, chce pomóc. Natomiast jeśli mamy takie rzeczy, które mogą takie dziecko zająć, chociażby właśnie taką maskotkę, no to w tym momencie może to pomóc takiemu dziecku się uspokoić, może to jakby być dla takiego dziecka czymś takim, co sprawi, że tego stresu będzie mniej, no a później jakby sumarycznie sprowadzi się to do tego, że wspomnienia z takich właśnie trudnych wydarzeń będą mniej traumatyczne właśnie dla tych najmłodszych osób. W takiej sytuacji ten czas może się dłużyć i jakby tutaj chodzi o to, żeby temu dziecku zapewnić jak największy komfort. No i jak to dziecko zostanie już zabrane przez rodzica, przez opiekuna, no to ten rodzic, zakładamy, to bezpieczeństwo już zapewni, tak? No bo dzieci jakby ciągną do swoich opiekunów, do tych osób, do których są przywiązane. Natomiast tutaj ta maskotka ma pomóc strażakowi jakby zapewnić temu dziecku ten komfort psychiczny na tyle, na ile jest to możliwe. Tutaj oczywiście nie chodzi o to, że strażak, mając tą maskotkę, nagle jakby zastąpi tego rodzica czy opiekuna, tylko ma mu to pomóc, żeby maksymalnie zwiększyć jakby ten komfort tego dziecka w tej sytuacji.
3: No ale jest pożar, sytuacja awaryjna, państwo mają wtedy mnóstwo roboty, jest czas na to, żeby zajmować się jeszcze poszkodowanymi w tym sensie takim psychologicznym trochę?
2: Znaczy wygląda to tutaj w taki sposób, strażacy no w takiej sytuacji są bezpośrednio jako pierwsi przy tych osobach. Do każdego zdarzenia są dysponowane odpowiednie siły i środki. Mam tutaj na myśli zakres sprzętowy, ale zakres też ilości funkcjonariuszy, którzy jadą do takich działań. Więc jakby funkcjonariuszy tam fizycznie na miejscu będzie na tyle dużo, żeby móc takim osobom poszkodowanym pomóc. Na pewno nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie. Oczywiście strażak nie zapewni takiego wsparcia, takiego poczucia bezpieczeństwa, jak na przykład rodzice takich dzieci. Wiadomo, ta osoba najbliższa dla takich najmłodszych jest najważniejsza, natomiast do tego czasu, kiedy one będą przekazane czy służbom medycznym, czy właśnie opiekunom, taki strażak, no tego dziecka nie zostawi tam fizycznie na miejscu, tylko jakby będzie też wspierać to dziecko, jakby żadna osoba poszkodowana nie zostanie pozostawiona sama sobie. Na to po pierwsze, no nie pozwalają procedury, po drugie, no jesteśmy taką służbą, która ma pomagać, więc jakby to jest naszym priorytetem, więc jakby fizycznie jakby my musimy to zapewnić. No tutaj we Wrocławiu jest 9 jednostek ratowniczo-gaśniczych, więc jeśli dane zdarzenie będzie w rejonie danej jednostki, no to nie jest tak, że tylko ta jednostka będzie tam dysponowana, będą też wozy bojowe i funkcjonariusze z innych jednostek do tego miejsca dysponowani, jeśli będzie taka potrzeba.
4: Starszy brygadier Krzysztof Gielsa, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. My odpowiadamy za ratownictwo, za ratowanie życia, za gaszenie pożarów, za walkę z powodziami, innymi klęskami żywiołowymi, natomiast ten element jest elementem dodatkowym, który zwiększa na pewno naszą skuteczność, żeby dziecko nie miało tych traumatycznych wspomnień. Staramy się to zminimalizować, żeby ono miało lepsze wspomnienie dzięki temu, więc to jest na pewno dla nas duże wsparcie. Nie posiadamy takich zabawek na swoich samochodach w tym momencie, więc ta współpraca z MPWiK i teraz to, że te maskotki trafią na nasze samochody, one na pewno trafią w dobre ręce i zrobią dużo dobrego dla tych najmłodszych, którzy potrzebują naszej pomocy. Do nas zwróciło się MPWiK z propozycją zawarcia takiego porozumienia, ponieważ strażacy pełnią służbę 24 godziny na dobę. Przez te 24 godziny piją wodę, muszą się nawadniać. Przy dużych akcjach my też dostarczamy im wodę na miejsce. Jest to bardzo wymagający, duży wysiłek. Wymaga nawodnienia. Zazwyczaj strażacy korzystają ze swoich prywatnych bidonów, różnych butelek. Tutaj w ramach tego porozumienia otrzymamy także dla wszystkich naszych strażaków specjalne, przygotowane przez MPWiK butelki, w których będą mogli przechowywać tą swoją wodę. Tak naprawdę Straż Pożarną kojarzy się z pożarami, ale tylko 20% naszych interwencji to pożary. Zdecydowanie więcej zdarzeń to są tak zwane MZ-ki, miejscowe zagrożenia, czyli wszystko, co nie jest pożarem. Bardzo dużo wypadków komunikacyjnych, w których uczestniczą także dzieciaki. Z tego, co przejrzeliśmy ubiegłoroczne statystyki za 2025 rok, zdarzenia, w których mieliśmy do czynienia z dziećmi, gdzie one były poszkodowane, to jest około 50 takich dzieciaczków, które uczestniczyły w tych naszych zdarzeniach. Myślę, że ta statystyka też jest niepełna, bo nie zawsze to zostaje zanotowane, ale w momencie, kiedy posiadamy takie pluszaki i posiadamy dzieciaki i strażacy widzą, że są na miejscu małe dzieci, na pewno ten pluszak poprawi im troszeczkę humor, pomoże im. Najpopularniejsze MZ-ki miejscowe zagrożenia to są właśnie wypadki komunikacyjne, wypadki drogowe. Zwykłe kolizje samochodowe to są takie drobiazgi, ale strażacy także przy nich są. Natomiast to wypadki drogowe, te przy dużych prędkościach, pomimo tego, że nasze samochody są naprawdę dużo, bardzo zaawansowane, bezpieczne, drogi są coraz lepsze, aczkolwiek do wypadków dochodzi cały czas i blisko 60% naszych zdarzeń to są właśnie tego typu interwencje.
3: Pozostańmy jeszcze w temacie może nie tyle wypadków, co zagrożeń związanych z dostawami wody do naszych mieszkań we Wrocławiu, a jeszcze precyzyjniej będzie o ochronie przed tymi zagrożeniami. Prezes wrocławskiego MPWiK Witold Ziomek.
1: Od kilku lat, od czasu właściwie wybuchu wojny w 22 roku, już prawie 4 lata, ten element zaczęliśmy brać pod uwagę, bo wcześniej wodociągi były typowo cywilnym przedsiębiorstwem i nie miały żadnych procedur na wypadek jakichś katastrof takich, powiedzmy, typu wojna. Natomiast od tamtego czasu zaczęliśmy wdrażać procedury i różne zabezpieczenia i sprzętowe, i software'owe, bo jeszcze mówimy o wojnie hybrydowej, która właściwie jest, tak? To ataki cybernetyczne dzieją się już od kilku lat z mniejszą lub większą intensywnością na naszą infrastrukturę, więc przygotowujemy się do tego, jesteśmy dobrze przygotowani, natomiast robimy, zawsze, to nigdy nie można powiedzieć, że się wszystko zrobiło, tak? Natomiast o szczegółach też nie chcę mówić, bo radia, media mają szeroką publiczność i nie wszyscy, którzy nas będą słuchać, mogą mieć życzliwe myśli w kierunku nas i mieszkańców. W związku z tym pewne takie szczegóły już sobie zostawimy dla siebie. No dzisiaj już wiemy, że infrastruktura krytyczna to nie jest tylko teoria, bo mamy kontakty, mamy kolegów i wymianę z wodociągami ukraińskimi, więc no wiemy dokładnie, jak to się dzieje. Już 4 lata doświadczeń pokazało właściwie wszystkie chyba możliwości, jakie grożą takim wodociągom i też z drugiej strony mamy informacje, jak się zabezpieczyć przed tym najgorszym. Zresztą z różnych kierunków i na różne przypadki.
3: W zeszłym roku z inicjatywy wrocławskiego MPWiK spółki wodociągowe z kilku dużych miast Polski stworzyły zresztą takie centrum wymiany informacji i analizy zagrożeń. Właśnie ono ma im pomóc w zabezpieczaniu się przed cyberprzestępcami.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Charytatywny Czerwiec Impro też ma taką atmosferę, która zbliża ludzi, a warto być razem.
10: Warto być razem, śmiejąc się, a przy okazji pomagając. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Będziecie mieli do tego okazję już w czerwcu dzięki improwizowanym poniedziałkom. Tę grupę aktorów improwizatorów myślę, że dobrze ode mnie znacie, a we wspomnianym czerwcu ponownie organizują wyjątkowe poniedziałki, bo charytatywne. Posłuchajcie.
9: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
11: Paweł Zefir-Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
10: Za chwilę zaczynacie bardzo taki wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a skąd się w ogóle wziął taki pomysł?
9: Były tak odległe czasy, przedcovidowe. No, charytatywny wieczór wtedy, impro, aż tak długo nie trwa. Natomiast powstał on właśnie w czasach przedcovidowych jako inicjatywa Zrzeszenia Teatrów Improwizacji we Wrocławiu w szczytnym celu, ale po właśnie perturbacjach covidowych stwierdziliśmy, że będzie bardziej efektywnie, żeby poświęcić cały miesiąc na to, żeby grać charytatywnie, rozdzielić sobie tę przyjemność na więcej wieczorów w miesiącu i póki co ta koncepcja nam się sprawdza.
10: Z tego, co wiem, to i w tym roku, bo nie pamiętam, czy wszystkie, ale pamiętam, że i rok temu ten charytatywny czerwiec był dla was wyjątkowy, bo wybraliście taki cel, w cudzysłowie, który był wam bliski i w tym roku chyba też, więc dla kogo zagracie?
11: W tym roku gramy dla Adama. Adam to jest wujek mojej żony, któremu zdecydowaliśmy się pomóc w rehabilitacji. Adam, tak się nieszczęśliwie złożyło, zachorował na raka i jest w tej chwili już po amputacji nogi i potrzebuje środków na rehabilitację, potem na dojście do siebie, postawienie na własne zdrowie i w tym celu właśnie będziemy zbierać środki przez cały czerwiec.
10: To są pewnie duże pieniądze.
11: Owszem, tak. W tej chwili, jak patrzę na zbiórkę, cel jest ustawiony na 250 tysięcy złotych, więc i to jest w tej kwocie wlicza się wszystko właśnie od rehabilitacji po protezę, więc tak, jest to dosyć duża kwota. Fajnie by było zebrać całą, chociaż...
10: Ale wiemy, każda złotówka się przyda.
11: Tak, oczywiście. My ze swojej strony jako poniedziałki też właśnie bierzemy udział w tej akcji, żeby pomóc Adamowi wrócić do normalnego życia.
10: Ta motywacja jest chyba jeszcze większa, jeżeli ten cel jest osobisty, nie tylko dla ciebie, ale w ogóle dla całej grupy.
9: Ja myślę, że staramy się wybierać takie cele, gdzie to nasze zaangażowanie dodatkowo jest motywowane tym, że po prostu pomagamy komuś, kto jest bliski nam albo bliskim nam osobom.
11: Oczywiście, chcielibyśmy, żeby nie było potrzeby pomagania. Tak by było najlepiej. Niestety właśnie taka jest sytuacja, że bliskie nam osoby wymagają takiego wsparcia z naszej strony i dzięki tutaj pomocy naszych przyjaciół, również z kilku wrocławskich grup impro, będziemy mogli taką pomoc zaoferować Adamowi.
10: No właśnie, super, że macie taką możliwość, to żeby było teraz przyjemniej, to właśnie powiedzmy, jakie spektakle czekają tutaj waszych gości. Z tego, co już zdradzę przed rozmową mówiliśmy, to będą spektakle, które w ciągu całego roku się sprawdziły.
9: Jak najbardziej. I myślę, że można powiedzieć, że to są takie nasze ulubione spektakle, formaty. I w tym roku mamy ogromne szczęście, podobnie jak w poprzednim, że czerwiec ma aż 5 poniedziałków. Zaczynamy poniedziałkiem, kończymy co prawda wtorkiem. Czerwiec ma 30 dni, prawda? Wtorkiem. Ale jakby 5 poniedziałków, 1 czerwca, słuchajcie, Dzień Dziecka. I my sobie też robimy trochę taki Dzień Dziecka, bo gramy Mistrzunia Impro z naszym zaprzyjaźnionym teatrem improwizacji Kardamon. No i będziemy się z nimi tak trochę, no, bić.
10: Ale turniej będzie, coś w tym stylu?
9: Będziemy walczyć o tytuł Mistrzunia Impro, czyli najbardziej zabawnego, elokwentnego improwizatora, improwizatorki. No i ta osoba, która wygra, będzie dzierżyć ten tytuł przynajmniej do następnego
11: sezonu.
9: Dokładnie,
11: tak.
9: Do następnego sezonu.
10: No a przewidujecie jakąś nagrodę?
11: Jako nagrodę to już jest nasz stały żart, można tak powiedzieć, gdyż jest to banana, czyli w skrócie BNN, który to akronim rozwija się jako bardzo nadzwyczajna nagroda. I jest to nomen omen, pojemnik na banana.
10: Okej, okay. A skąd akurat taki pomysł?
11: To jest pomysł, który chyba funkcjonuje od początku, od kiedy gramy Mistrzunia Impro, czyli już bardzo długo, lat. Chyba to jest chyba jeden z naszych najstarszych w ogóle tytułów, który gramy. I banana została właśnie skonstruowana jako żart, gdyż jest to taki pojedynek na krótkie gry, w którym to śmiech jest najważniejszy, a nie to, kto i co wygra.
9: Format, którym się inspirowaliśmy, tworząc Mistrzunia Impro, też przewiduje nagrodę, natomiast tą nagrodą jest kostium goryla. I myśmy też rozważali ten kostium goryla, natomiast w takim kostiumie goryla jest bardzo gorąco.
11: Prawdopodobnie,
9: nie próbowaliśmy, natomiast szukając pewnego rodzaju...
10: Widziałam ostatnio pluszaka, który był jednocześnie małpą i bananem, takim pluszak przewracany. Nie pamiętam, gdzie był, w sklepie, ale może się znajdzie.
9: O, pytanie, czy można w nim przechowywać banana, bo jakby...
10: No, myślę, że w tej dziurce coś znalazłoby się miejsce.
9: To jest jakaś alternatywna opcja.
10: Mm-hmm. Wspominamy o tych nagrodach, to może właśnie poruszmy temat, który też może słuchacze kojarzą, czyli fakt, że nagrody będą też od was. Myślę o tej zbiórce, o tym, że to ten czerwiec jest charytatywny.
9: Jak najbardziej i my jak co roku przygotowujemy cegiełki. Te cegiełki będzie można zakupić i z niektórymi otrzymać również pewne dodatkowe prezenty przygotowane przez nas. Ja ze swojej strony co roku przygotowuję roślinki, bo mam ich bardzo dużo, bardzo lubię je rozmnażać. Takie roślinki do tych cegiełek niektórych będą dołączane, a oprócz tego planujemy silent auction, czyli cichą aukcję, na której nasi widzowie będą mogli się przelicytować na takie, mogę powiedzieć, fajne wydarzenia z nami. Ja ze swojej strony oferuję naukę tworzenia florystycznych rzeczy.
10: O, to moi słuchacze będą w temacie, bo akurat rozmawiałam ostatnio i temat na czasie o Branżowym Centrum Umiejętności właśnie z dziedziny florystyki.
9: O.
10: Jest we Wrocławiu na Szkockiej, więc może komuś ten temat będzie bliski.
11: To naprawdę warto, bo Ania jest absolutną specjalistką, jeśli chodzi o układanie kwiatów. Co roku też dostajemy od Ani te na święta wianuszek, taki z kwiatów. Tak to się nazywa? Wieniec?
9: Strojek, ale może być wieniec.
11: Też ładnie.
10: Każdy wie, o co chodzi.
11: Jest naprawdę fantastyczny, także polecam, bo sezon letni, ale święta będą już zaraz, więc można się przygotować.
9: Warto się nauczyć.
10: A te osoby, bo też mówiłeś o gościach i to też oczywiście klasyczny element tych czerwcowych, charytatywnych spektakli. Kto będzie też z wami grał?
11: W drugim spektaklu, to jest 8 czerwca, zagrają z nami dwie wyjątkowe improwizatorki. Jest to Anna Wojtkowiak-Williams z Improkracji oraz Akademii Improwizacji oraz Hanna Jasiczek z grupy Epizod.
10: Tam, jeżeli się nie mylę, to właśnie są też inne wrocławskie grupy, więc taka integracja, nie ma tej rywalizacji między wami.
9: Ja myślę, że to jest właśnie jeden z najfajniejszych elementów czy charytatywnego wieczoru impro wtedy, czy teraz charytatywnego czerwca impro, że rzeczywiście możemy zaprosić gości i poimprowizować z innymi osobami i mieć z tego taki dodatkowy fun.
11: Tak, nieczęsto jest taka okazja, gdyż każda grupa ma swoje terminy grania i naprawdę czasami ciężko nam się zgrać, jeżeli się zapraszamy gdzieś w trakcie roku do gościnnych występów. A tutaj w czerwcu my to komunikujemy dosyć wcześnie. Też dostosowujemy trochę terminy do gości, tak żeby wszyscy mogli, których zaprosiliśmy, z nami wystąpić w dogodnym terminie. I tak, jest to również świetna okazja na takie poznanie się na scenie, poznanie swojej energii, swoich wrażliwości nawzajem. To jest też wartość dodana dla nas jako improwizatorów.
10: Nauka, a kolejne spektakle, bo z tego co widziałam, będzie chociażby Amnezja. Amnezja to jest stosunkowo nowy tytuł, ale się sprawdził.
9: Jak najbardziej, jest to tytuł, spektakl, który wymyślił Zefir.
10: Mm-hmm, to oddaję głos tutaj.
11: To prawda. Wpadłem jakiś czas temu na taki pomysł na kanwie którejś opinii od naszego widza, w której to usłyszeliśmy, że to nie mogło być improwizowane. To było tak fajne i spójne, że ciężko uwierzyć, że coś jest w ogóle, że ten spektakl był nieprzygotowany. I na tym pomyśle wymyśliłem format Amnezja, który polega na tym, że jeden z improwizatorów wychodzi z sali, więc kompletnie nie wie, o czym jest spektakl. Wie jedynie, że będzie głównym bohaterem. Tyle. Nie wie, jakie są postacie na scenie, gdzie jest, kim jest, co się dzieje. Wie tylko, że stracił pamięć. To też jest do ogrania. Nie musi wiedzieć nawet, że stracił pamięć. Takie jest założenie, ale jak z jakim pomysłem on wejdzie do sceny i jak odczyta nasze zamiary jako postaci, no to już Państwo będą mogli sami zobaczyć.
10: Mhm. Za każdym razem inna koncepcja, a z tego co pamiętam, tutaj Ania ma sporo chyba tych ulubionych tytułów, ale pamiętam, że lubisz te relacyjne i będzie To tylko seks.
9: Jak najbardziej, To tylko seksem, zakończymy czerwiec. Zakończymy sezon, także myślę, znaczy ja jestem zadowolona, że to jest akurat ten spektakl, z racji tego, że no, nasz zespół ostatnio obfituje w panów, pań mamy coraz mniej. Zaprosiliśmy absolwentki Akademii Improwizacji, żeby nas wspomogły, także będziemy miały trzy wspaniałe absolwentki, Zuzę Olek, Agatę Karabę i Adę Janiec, także no, pobawimy się z nimi relacyjnie.
10: Co oprócz tego? Wiem, że u was sprawdzają się też te okołokryminalne morderczek tematy.
11: Tak, jednym z naszych spektaklów, to jest 15 czerwca, będzie nasz stosunkowo nowy tytuł. Są to Mordercze urodziny. Mówię stosunkowo nowy, gdyż pierwszy raz zagraliśmy go w kwietniu na naszych urodzinach i doszły nas słuchy z publiki, że bardzo się spodobał, więc nie chcieliśmy czekać do nowego sezonu, tylko wykorzystać ten dosyć świeży, ale już sprawdzony tytuł na czerwiec. I będziemy mieli ogromną przyjemność zagrać z bardzo popularnymi improwizatorami we Wrocławiu. Myślę, że w Polsce nawet też to...
9: Jak najbardziej.
11: To jest naprawdę klasa światowa, bym powiedział.
9: Crème de la crème.
11: Tak, będzie to Artur i Joanna Juskowiak z grupy Improkracja.
10: Czyli tak jak mówiłam, tej rywalizacji nie ma, jest nauka. Trzy spektakle umówiliśmy, jak się nie mylę. Dwa pozostałe tytuły to...
11: Los Impros Telenovelas.
10: Tak, to też. Pamiętam, że Ania często o tym wspomina.
9: Prawie jak To tylko seks, tylko...
11: Tylko jest więcej...
9: Ludzi?
11: Głupich wypadków.
9: Ciągłości fabuły.
11: Ciągłości fabuły, no, powiedzmy.
10: No, telenowele nie tylko nasze babcie w cudzysłowie lubią, ale myślę, że te klimaty tych reality show, które teraz są popularne, też się sprawdzają wśród młodych, starszych, więc to domyślam się, że przyciąga. A kolejny?
9: Słuchaj, no ja myślę, że już... Mamy pięć.
10: Mamy pięć, bo było morderstwo, był To tylko seks, był
11: Strzuniu.
10: Tak, i Amnezja. To brakuje mi jeszcze jednego.
11: I telenowela.
9: I telenowela.
10: A, i telenowela. No to mamy wszystko. Czyli tak wygląda ten rozkład jazdy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też, co ważne, tak jak mówiliśmy od początku, chodzi o to, żeby się bawić, ale w ten charytatywny sposób. Wiemy już dla kogo, więc jakbyśmy mieli zachęcać, to jak?
11: Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś ma trochę wolnego czasu, trochę funduszy, taką chęć spędzenia dobrze wieczoru, to zapraszamy na poniedziałek. Także serdecznie zapraszamy. My damy z siebie naprawdę wszystko, tak żeby wszyscy wyszli z sali w bardzo dobrych humorach, z dobrym poczuciem, że mimo dobrej zabawy przyczynili się też do powrotu do zdrowia Adama.
10: Paweł Zefir-Stecki i Ania Bienias, czyli członkowie grupy improwizowanych poniedziałków, zachęcają, by odmienić ten mityczny poniedziałek na coś wyjątkowego pod wieloma względami. W czerwcu zagrają charytatywne spektakle i jeśli chcielibyście być częścią tej inicjatywy, albo na przykład chcielibyście ten stroik od Ani na święta dostać, no to wiecie, co robić.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a u nas zajrzymy na Kępę Mieszczańską, gdzie Galeria 66P zaprasza na cykl darmowych warsztatów łączących codzienność ze sztuką współczesną.
13: Jak zobaczycie na przykład tytuły warsztatów, to można w nich odnaleźć konkretne potrzeby, takie jak bycie wziętym pod uwagę, natchnienie, odpoczynek.
3: Cykl warsztatów nazywa się Kępa Mieszczańska – Kultura z potrzeb, a rozmowa o nim już za chwilę, bo zaczniemy od centrów pomocy dzieciom. Na Dolnym Śląsku działają we Wrocławiu i Głogowie i teraz trochę rozszerzają swoją działalność, bo dostały dodatkowe pieniądze.
14: Wojciech Wochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Centra pomocy dzieciom to jest pilotażowy program w tym sensie, że my dopełniamy to, co już funkcjonuje oczywiście państwowo, natomiast wiemy, że są potrzeby większe, dlatego samorząd województwa podjął decyzję, że kwota 500 tysięcy jest przeznaczona na te dwa centra w Głogowie i we Wrocławiu. Będziemy to rozszerzać na inne subregiony. Są to pieniądze przede wszystkim na psychoterapeutów, na rozmowy z dziećmi i to, co jest ważne, to, co było dzisiaj powiedziane. W jednym miejscu dziecko otrzymuje pełną pomoc, czyli nie odsyłamy od jednego fachowca do drugiego, tylko w jednym miejscu jest pełna pomoc dla dziecka, czy to skrzywdzonego, czy dla dziecka po traumie, czy dla osoby z jakimiś myślami samobójczymi.
3: Ta kwota to jest na ten rok? Na jaki okres?
14: Tak, to jest kwota dla stowarzyszeń, które tutaj z nami uczestniczyły w konferencji, to jest kwota na ten rok, tak.
3: A to rozszerzanie na inne subregiony, co ono właściwie w praktyce oznacza i kiedy ma się znaleźć?
14: Chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonować w tych dwóch miejscach, czyli w Głogowie i we Wrocławiu, a chcielibyśmy pójść dalej, jeśli znajdziemy takich partnerów, jak tutaj znaleźliśmy dwójkę tych partnerów, organizacje pozarządowe, chcielibyśmy również myśleć o Jeleniej Górze i o Wałbrzychu, czyli stacjonarnie tam. Bo to muszą być też odpowiednie warunki techniczne. Ja Głogów widziałem, no to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie ośrodek, gdzie naprawdę dziecko czuje się bardzo bezpiecznie, gdzie są oczywiście specjalne sale do tego przygotowane, bezpieczne sale, gdzie po prostu to już spełnia wymogi też sądowe, gdzie te dzieci są przesłuchiwane przez policjantów, przez prokuratorów, więc to są miejsca specjalnie przygotowane. Nie każdy się do tego po prostu, nie każde miejsce się do tego nadaje. Więc musi być baza i psychoterapeuci, psychiatrzy, którzy tam już funkcjonują, ale przede wszystkim na pewno baza. Te ośrodki już to mają.
3: Czyli samorząd dofinansowuje, a z perspektywy rodziców dzieci to jest bezpłatne, to jest jednorazowe, czy jakby to jest proces,
14: tak,
3: który
14: to jest, trwa? To jest bezpłatne, bo właśnie te środki mają zabezpieczyć te stowarzyszenia, które będą prowadzić te centra pomocy dzieciom, otrzymują środki od nas i z tych środków utrzymują tych specjalistów.
3: We Wrocławiu Centrum Pomocy Dzieciom znajduje się przy ulicy Grabiszyńskiej.
15: Dzień dobry, Daniel Łukacki, Fundacja Non-Licet. Jestem prezesem fundacji i działam w niej od prawie 30 lat.
3: Proszę wyjaśnić tę ideę działania centrów pomocy dzieciom.
15: Centra pomocy dzieciom działają na zasadzie idei Barnahus, która jest skandynawską metodą organizowania wsparcia dla dzieci. Polega to na tym, że w jednym miejscu zarówno dzieci doświadczające przemocy, jak i rodzice i opiekunowie, którzy nie krzywdzą, mogą uzyskać kompleksową pomoc, czyli mogą uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, psychiatryczną, pomoc pedagogiczną, czyli wszystko to, co jest potrzebne. Centra pomocy współpracują ściśle, interdyscyplinarnie, zarówno z MOPS-em, zarówno z służbami mundurowymi, czyli policja, ze służbą sądowniczą, czyli z sądami. Więc przepływ informacji jest dosyć taki szeroki, dzięki temu osoby, które doświadczają przemocy, czyli dzieci, młodzież, nie muszą ponownie bać się o to, że będą wtórnie traumatyzowane, co nie? Czyli będą musiały opowiadać ponownie sytuacje z życia, które są dla nich no, traumatyczne.
3: Mhm. Czyli to jest tak, że trafiają do Państwa dzieci skierowane właśnie przez MOPS policję, czy z zewnątrz osoby też się mogą jakoś zgłaszać?
15: To jest tak, że mogą się do nas zgłosić osoby z zewnątrz, czyli powiedzmy, że z ulicy. Natomiast istnieje też to, że musi przejść taka osoba pewien etap kwalifikacyjny. Czyli osoby są w procedurach karnych, czyli te dzieci doświadczyły przemocy, jest założona niebieska karta na przykład, jest sprawa w sądzie i to są przypadki, które kwalifikujemy do pomocy w centrach pomocy dzieciom.
3: Jak wygląda taka pomoc w czasie? To jest jedna wizyta, wiele wizyt, proces?
15: W naszym przypadku mamy osoby, które przychodzą do nas praktycznie od początku, czyli jak utworzyliśmy Centrum Pomocy w 2022 roku, to korzystają z tej pomocy do tej pory. Są to bardzo nieliczne przypadki, natomiast często jest tak, że praca z dzieckiem kończy się po kilku lub nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu spotkaniach, które są cykliczne. Bywają też przypadki takie, że praca zostaje zakończona, natomiast po jakimś czasie niestety coś się zadzieje w życiu, że dziecko do nas wraca.
3: Wyjaśniał Daniel Łukacki z Fundacji Non-Licet, a my zmieniamy temat, by, jak zdradziłam Wam już wcześniej, porozmawiać o cyklu bezpłatnych warsztatów, z których możecie korzystać aż do września.
16: Witam wszystkich, nazywam się Gosia Rzeżycha-Myśliwy, zajmuję się koordynacją projektu Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb.
3: Właśnie o tym projekcie będziemy rozmawiać. Co to jest za projekt? Jaki jest pomysł na niego?
16: To jest projekt realizowany przez Galerię 66P, subiektywna instytucja kultury, którą być może Państwo znają, ponieważ znajduje się w piekarni blisko placu Jana Pawła II. Projekt dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. On już właściwie trwa, więc musimy też to gdzieś mieć na uwadze, ponieważ rozpoczął się już w kwietniu i będzie trwał do końca września, jeżeli chodzi o takie działania dla publiczności. Potem jeszcze taki mamy miesiąc projektowy na publikację, która będzie go podsumowywać. I jeżeli chodzi o same wydarzenia, to mamy już dwa, które są za nami. Na początku było takie spotkanie sąsiedzkie, ponieważ projekt jest tutaj szczególnie dedykowany mieszkańcom Kępy Mieszczańskiej, ale oczywiście jest też otwarty dla wszystkich wrocławian, wrocławianek, którzy chcieliby w nim wziąć udział. Odbył się też jeden warsztat, taki powiedzmy wstęp do tego, co będzie się działo później. No i przed nami jeszcze kolejne 5 warsztatów, po jednym w każdym miesiącu. Mhm.
3: To zanim omówimy je bardziej szczegółowo, to powiedzmy ten program, ten projekt, co jest jego ideą, jaki jest na niego pomysł?
16: Punktem wyjścia dla projektu Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb były takie uniwersalne potrzeby opracowane przez Marshalla Rosenberga, twórcy metody porozumienia bez przemocy. I potem, jak
13: Państwo zaglądniecie na stronę i zobaczycie na przykład tytuły warsztatów, to można w nich odnaleźć konkretne właśnie potrzeby, takie jak bycie wziętym pod uwagę, natchnienie, odpoczynek. Tutaj Marshall Rosenberg proponował konkretne strategie, jak z tymi potrzebami pracować, jak je zaspokajać, jak poznawać potrzeby innych, żeby budować bardziej takie owocne relacje. Na pierwszym warsztacie troszkę było więcej takiej może teorii, też były zadania takie praktyczne, ale dzięki temu pierwszemu warsztatowi mieliśmy okazję dowiedzieć się, na czym konkretnie te potrzeby polegają, jak z nimi pracować, ale nawet jeżeli kogoś na tym pierwszym spotkaniu nie było, to bez problemu można przyjść na kolejne i tutaj ponownie się dowiadywać, na czym to polega, dalej sobie z tym pracować, poszerzając to też o kolejne aspekty, ponieważ część warsztatów została też opracowana w kontekście wystaw, które dzieją się tutaj w galerii, a także w kontekście samego położenia galerii, czyli tutaj jej otoczenia, tego, co sąsiaduje z galerią 66P.
3: No właśnie, bo Kępa Mieszczańska to jest takie no, ciekawe miejsce.
13: Łatwo zwrócić uwagę na to, że jest tutaj dużo nowych budynków, które się wciąż powiększają, są rozbudowywane. Temu też sprzyja taki intensywny napływ nowych mieszkańców, także mamy wrażenie, że tutaj ta taka wspólnota mieszkańców się dopiero tworzy i poniekąd ten nasz program odpowiada też na takie potrzeby, jak budowanie tej tożsamości, jakichś relacji z sąsiadami.
3: To może przejdźmy do tego programu konkretnie, co przed nami?
13: Najbliższy warsztat jest 30 maja, mamy jeszcze wolne miejsca. To jest sobota, warsztat odbywa się w stajni, czyli tutaj no nie bezpośrednio w tym głównym budynku galerii, ale w budynku sąsiadującym na ulicy Dmowskiego 13B, bez problemu do odnalezienia, także tutaj w pobliżu. Jest dosyć długi, bo trzeba przeznaczyć na niego 3 godziny, ale myślę, że to będą takie dobrze spożytkowane 3 godziny. Tytuł to Mapowanie kulturowe osiedla, bycie wziętym pod uwagę. To jest właśnie to hasło, które przyświeca temu spotkaniu i które odnosi się właśnie do tych potrzeb, które opracował Marshall Rosenberg w ramach swojej metody porozumienia bez przemocy. Warsztat poprowadzi Zofia Małkowicz, która jest socjolożką o takim artystycznym backgroundzie, ponieważ też studiowała edukację artystyczną. I on jest tak szczególnie dedykowany tutaj osobom, które mieszkają tutaj w okolicy, ale jeżeli ktoś ma taką otwartość, żeby to miejsce też tutaj poznawać i chce je też jakoś tak zbadać, dowiedzieć się czegoś o nim, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Rzeczy, których się dowiemy tu podczas warsztatu, spokojnie będzie można przenieść na te miejsca, w których żyjemy poza Kępą. To będzie troszkę takiego mapowania, troszkę takiego dowiadywania się, co jest wokół, ale też trochę takiego badania własnych takich historii związanych z tym miejscem, czy z miejscem, w którym funkcjonujemy na co dzień.
3: To 30 maja, a kolejne wydarzenie już w czerwcu.
13: Tak, kolejne wydarzenie odbędzie się 20 czerwca, też w sobotę, między 11 a 14. To wydarzenie już będzie tutaj w przestrzeni galerii, w przestrzeni wystawy Izy Tarasewicz. Poprowadzi te spotkanie Natalia Drost, która jest choreografką i zajmuje się tańcem artystycznym. Tytuł to Natchnienie, poruszaj się w rytmie wystawy Izy Tarasewicz. I tutaj ten warsztat jest jeszcze w jakimś takim dopracowywaniu, więc nie jestem w stanie do końca zdradzić może szczegółów na ten moment, ale na pewno chciałabym wspomnieć, że szczególnie zapraszamy osoby niesłyszące, ponieważ warsztat będzie tak dostosowany, żeby taka dosyć szeroka tutaj publiczność mogła w nim wziąć udział. Nie ma się co przerażać, nie trzeba mieć jakichś super tutaj tanecznych umiejętności, to będzie raczej praca z gestem, z mimiką, także nie trzeba być jakąś osobą zaawansowaną w tych kwestiach tanecznych. Więc to jeżeli chodzi o warsztat 20 czerwca, a potem mamy jeszcze kolejne trzy, jeden w lipcu, jeden w sierpniu, jeden we wrześniu. W lipcu mamy warsztat pracy z ciałem pod tytułem Bezpieczeństwo, historia Kępy, ciało, pamięć, miejsca i poczucie bezpieczeństwa. Potem w sierpniu warsztat uważnego odbioru, odpoczynek, warsztat w przestrzeni wystawy Macierzyńskiej Macieja Cholewy, bo już w tym czasie będzie kolejna wystawa tutaj w przestrzeni galerii. I we wrześniu mamy warsztat ruchowo-rysunkowy, ruch, ślady ruchu ciała i przestrzeni z wykorzystaniem GPS. Chciałabym zaprosić Państwa do śledzenia strony internetowej galerii 66P. Tam trzeba wejść w zakładkę Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb. Warsztaty są opisane, jest tam też formularz elektroniczny do wypełnienia.
3: No właśnie, bo o tym nie mówiłyśmy, że potrzebne są zapisy.
13: Tak, potrzebne są zapisy, ale warsztaty są darmowe, nie trzeba tutaj żadnej opłaty uiszczać. Formularz jest dla nas potrzebny o tyle, żebyśmy wiedzieli, jak duża grupa przyjdzie, że chcielibyśmy się też troszkę przez ten formularz dowiedzieć jakichś informacji o uczestnikach, żeby te warsztaty były jak najlepiej dostosowywane do ich potrzeb, ponieważ mamy też taką możliwość, jeżeli ktoś zgłosi jakąś szczególną potrzebę, ponieważ chce wziąć udział w warsztacie, ale nie wiem, przeszkodą jest na przykład, że jest on prowadzony w języku polskim, czy nie ma z kim zostawić dzieci, żeby przyjść na warsztat. Można taką potrzebę zgłosić, my postaramy się warsztat tak dopasować, żeby tacy uczestnicy również mogli wziąć w nim udział. To jeszcze tak na koniec chciałam tylko dodać, że jeżeli są osoby, które nie lubią takich formularzy elektronicznych, są powiedzmy bardziej analogowe, tak jak na przykład ja, to zachęcam do tego, żeby dzwonić pod numer telefonu 511 075 362. Między 9 a 15 odbieramy telefony i osoby mogą się bezproblemowo zgłosić również przez telefon.
3: Ten numer i formularz do zapisów znajdziecie też na stronie internetowej 66P.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
17: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
18: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
5: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Po raz kolejny wyruszą w góry, by odetchnąć od rzeczywistości. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Mowa o uczestnikach i wolontariuszach biorących udział w wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie ponownie rusza z projektem Łączą nas góry w tej letniej edycji. Wy też możecie wziąć w nim udział, a jak? Posłuchajcie.
19: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
10: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
19: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
10: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
19: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy.
10: Jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no trzeba się na to przygotować.
19: No mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawiać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
10: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
19: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej.
10: Mhm. To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
19: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
10: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
19: To jest kilkanaście tysięcy złotych, po 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
10: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce, bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
19: Tak, ja zawsze zapraszam każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę. Na początku też jest czas już na miejscu naszego startu. Jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę. Więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekuna, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
10: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
19: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
10: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
19: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób. 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka. Więc to są bardzo duże liczby. Więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
10: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
19: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mnie uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać.
10: Mhm. To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
19: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle. Bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pochódkę na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
20: A sami uczestnicy, ile tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
19: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
20: Mhm. To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
19: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są dwie. No czekamy, jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy. Ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
20: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
19: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki. Ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
20: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać? Chodzi mi o takie techniczne sprawy.
19: Jedynym tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować. Jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry i jest grupa facebookowa Volo Team, jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
20: Jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
19: Przede wszystkim dla uczestników, no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
20: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości.
19: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
20: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli no właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki, na to mają zwracać uwagę.
19: Też na tych jednodniowych wycieczkach no zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic, opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki, wiadomo, większy, taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić. Też wspaniała forma wyjazdu. Mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
20: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
19: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2-3-4 godziny robią swoje.
20: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
19: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
10: I na razie, idąc tokiem myślenia organizatorki Basi Małkowicz, skupmy się na tych wycieczkach w sezonie letnim. A mowa dziś o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. Powtórzę po Basi, wolontariusze do boju i to do chętnych właśnie na taką pomoc, bo ręce do pracy, jak słyszeliście, są potrzebne. No i myślę, że i dla własnego odpoczynku wyprawa w góry się przyda.
5: Reklama.
17: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
17: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostają.

0: 7700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce. Po reklamie.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Myślę, że autostrada A4 nie jest ulubioną drogą sporej części z nas, ale skrywa wiele sekretów i zaskakujących historii. Będziemy je odkrywać razem z Agatą Ciastoń, kuratorką wystawy i autorką książki o A4. To za chwilę, bo wcześniej o poszukiwaniach ludzi do pracy we wrocławskiej Straży Miejskiej.
5: Piotr Szereda, naczelnik oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia.
6: W pierwszym kwartale 2026 roku liczba wakatów mundurowych spadła w Straży Miejskiej Wrocławia do 9. Tutaj warto wskazać, że pod koniec 2023 roku tych wakujących stanowisk mieliśmy aż 77. Stąd dzięki regularnemu naborowi, uzupełnianiu, obecnie służbę w Straży Miejskiej Wrocławia pełni 298 strażników, funkcjonariuszy. Co oferujemy? Co oferuje Straż Miejska Wrocławia? Przede wszystkim jest to umowa o pracę. Jest to wynagrodzenie aktualnie 6150 zł brutto, przy czym od 1 czerwca zagwarantowana jest podwyżka od 600 do 800 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tak zwana trzynastka, które przysługuje pracownikom samorządowym. Są to premie i nagrody motywacyjne, w tym premia regulaminowa kwartalna. Dodatek stażowy od 5 do 20% w zależności od wysługi lat. Są to atrakcyjne szkolenia, profesjonalne zaplecze sportowe, czyli siłownia, szkoleniowe, dofinansowanie kart sportowych, możliwość przystąpienia na dogodnych warunkach do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. No a dodatkowo jest to również bogaty pakiet socjalny.
4: Nabór do Wrocławskiej Straży Miejskiej trwa do 3 czerwca. Zmieniamy temat, bo zapraszam Was teraz na rozmowę o tym, dlaczego wystawa o drodze może być ciekawa. W Muzeum Architektury można teraz oglądać wystawę nazwaną Na środkowym pasie latem trawa była wysoka.
7: Dzień dobry, nazywam się Agata Ciastoń, jestem badaczką i kuratorką i obecnie w Muzeum Architektury we Wrocławiu można zobaczyć wystawę, którą przygotowałam, nad którą pracowałam przez ostatnie miesiące, ale wcześniej też nad książką o tym samym tytule Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, która jest opowieścią o autostradzie A4.
4: No właśnie, najpierw książka, później wystawa. Ten sam tytuł, jedna droga, ale najdłuższa autostrada w Polsce. Jakiego rodzaju opowieści skrywa w sobie ta droga, czy jakiego rodzaju opowieści pani szukała a propos autostrady A4?
7: No rzeczywiście takim pretekstem, punktem wyjścia zarówno dla książki, jak i wystawy jest autostrada A4, ale dla mnie to jest pretekst do opowieści o tożsamości Dolnego Śląska, o skomplikowanej historii, taka opowieść o przeplataniu się polskich i niemieckich losów, ale też o tym, jak ludzie, którzy zamieszkali na terenach Dolnego Śląska po wojnie, jak oni oswajali tę przestrzeń, którą między innymi właśnie stanowiła autostrada.
4: No właśnie, wspomniałam już, że najdłuższa, ale jak długo z nią obcujemy? Jak długo istnieje?
7: Ona została otwarta w 1936 roku we wrześniu, no ale to wtedy jeszcze w Rzeszy. No a Polska przejęła ją wraz z tak zwanymi wtedy ziemiami zachodnimi zaraz po wojnie. No i była to wtedy jedyna autostrada w Polsce, no więc mamy ją od końca wojny.
4: No kawał czasu i ta tytułowa też trawa w obydwu przypadkach dla mnie była zaskoczeniem.
7: Tak, to jest z jednej strony tytuł, który ma wnosić takie skojarzenie z latem, z czymś przyjemnym, z takim też oderwaniem.

0: i zupełnie odległym od autostrady, a z drugiej strony ta trawa ma swoje konkretne źródło, bo okazało się w czasie moich badań, w czasie mojego researchu nad tym tematem, że rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
1: Co jeszcze było takiego zaskakującego, czy jest w tej autostradzie, o czym pewnie my nie wiemy?
0: Nie wiem, czy są jakieś tajemnice. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że spotykałam wiele osób, które ma wręcz taką emocjonalną relację z tą drogą, że oni mają dobre wspomnienia, że kojarzy im się z czymś przyjemnym, właśnie, nie wiem, z wycieczką samochodową, z piknikiem, z przejażdżką na rowerze i że nagle po prostu to miejsce osłoniło przede mną swoje oblicze, którego ja kompletnie nie znałam i myślę, że wielu z nas A4 nie kojarzy dzisiaj w taki właśnie sielankowy sposób.
1: Co było większym wyzwaniem? Napisanie książki czy zrobienie wystawy o A4?
0: Myślę, że to się zazębia, bo książka była w dużej mierze wychodziła z moich badań archiwalnych, czyli to były miesiące, lata, wręcz nawet spędzone w archiwach polskich, niemieckich, rozmowy z ludźmi, zbieranie wywiadów, później utkanie z tego historii, złożenie sekwencji zdjęć. Natomiast wystawa jest dla mnie takim otwarciem na inne osoby, dlatego że w wystawie poza tym, że są fotografie i materiały archiwalne, to zaprosiliśmy do nich też osoby artystyczne, które stworzyły nową pracę, więc to też było takie przyjemne wyzwanie pracować z nimi nad ich nowymi pracami. I takie bardzo satysfakcjonujące uczucie, że ta historia, to co ja zrobiłam, stało się inspiracją dla czyjejś pracy.
1: No ale tak sobie myślę, że nikt nie robi sobie chyba za bardzo zdjęć na autostradzie, a jeśli już mamy teraz zdjęcia z autostrady A4, to raczej są zdjęcia przy okazji wypadków. Czy łatwo było znaleźć te fotografie?
0: To z przeszłości tak, bo jak się robi takie badania archiwalne z ludźmi, to się okazuje, że to jest taki łańcuszek, że kolejna osoba poleca kolejną i się okazuje, że to jest właściwie taka studnia bez dna. Wydaje mi się, że ja i tak nie odkryłam wszystkiego, a w tym wszystkim jeszcze były materiały też przedwojenne, czyli wszystkie publikacje, książki, gazety, które były wydawane przez Rzeszę, żeby promować ten ogromny projekt budowy autostrad, więc tego materiału chyba było nawet aż za dużo.
1: A na wystawie w tej archiwalnej części co widzimy? Jakie zdjęcia i jakie inne materiały?
0: Te zdjęcia, one przede wszystkim nie są ilustracyjne, one są taką mieszanką właśnie fotografii z przedwojennych, z tymi powojennymi, próba pokazania tego, jak one ze sobą pracują, trochę uwolnienia tych materiałów archiwalnych, które były propagandowe i pokazanie ich w nowym kontekście, to jest taka moja intencja. Natomiast w gablotach, bo tutaj powiedziałam o ścianach, a w gablotach będą, myślę, że dosyć unikatowe archiwalia pochodzące z Archiwum Państwowego, z Muzeum Politechniki Wrocławskiej w większości, które pokazują ten proces powstawania, planowania autostrad, wtedy właśnie jeszcze autostrad Rzeszy. No jak powiedziałam, że myślę, że to może w ogóle jest pierwsza okazja, żeby je zobaczyć tak publicznie.
1: A jeśli chodzi o to dzieło sztuki, czy dzieła sztuki, które zostały?
0: Tak, to są prace artystów, może i wymienię wszystkich, Ewy Axelrad, Alicji Bielawskiej, Emanuela Gejsera i Komy Sokolnickiej, Marleny Kudlickiej, Natalii LL, Piotra Peskiby i Łukasza Wojciechowskiego. Poza Ewą Axelrad i Natalią LL, to wszystkie te osoby, które wymieniłam, stworzyły specjalnie nowe prace. No i to są różne, to są zarówno rzeźby, obiekty przestrzenne, takie prace grające może w ogóle z historią autostrady i w ogóle z takim też doświadczeniem bycia na autostradzie i w ogóle z doświadczeniem jazdy samochodem.
1: No właśnie, bo pani pisze, że autostrada jest dziełem sztuki.
0: Znaczy, ja tego nie napisałam. To jest właśnie, to są słowa wyjęte z pewnie z jakiejś książki z czasów właśnie III Rzeszy, kiedy ona powstawała, no postrzegano ją, czy chciano jej nadać taką rangę dzieła sztuki, dlatego że ona była taka nowatorska, no to były też drogi Adolfa Hitlera, takie jego dzieło, więc starano się no, sprawić, żeby to było takie mocne i wyjątkowe, no po prostu służyło propagandzie też Rzeszy jako kraju takiego innowacyjnego i dobrze radzącego sobie w ogóle z nową technologią, z motoryzacją. No po prostu chciano promować takie oblicze Rzeszy.
1: O swojej wystawie i książce na temat dolnośląskiego odcinka Autostrady A4 opowiada Wam teraz ich autorka Agata Ciastoń. Propaganda i wychwalanie tej drogi to jedno, ale w tej opowieści pojawia się też papier.
0: Tak, wątek papieru jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony ten papier no, to jest nośnik historii i wszystkie materiały archiwalne, mapy, jakieś listy, fotografie, no to one są na papierze, więc ten papier z jednej strony tak, a z drugiej strony no, z zaskoczeniem trafiłam na informację o technologii budowy autostrad, kiedy okazało się, że papier był wykorzystywany, on tworzył taką warstwę między betonem a gruntem i tam rzeczywiście rozwijano takie długie zwoje papieru nasączone olejem i one po prostu w tej jeszcze nawierzchni betonowej z czasów Rzeszy rzeczywiście ten papier tam jest i nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni, gdzie właśnie ten papier rzeczywiście jest.
1: A propos właśnie wystawy, to chciałabym też zapytać tak geograficznie, jakie te fragmenty autostrady możemy oglądać?
0: Nie wiem, czy możemy oglądać dokładnie fragmenty, ale no, w moich badaniach skupiałam się najbardziej na tych dolnośląskich odcinkach A4, czyli na tych idących w stronę zachodniej granicy, w stronę Drezna, ale też w pewnym momencie zainteresowały mnie te fragmenty idące w stronę dzisiejszego Śląska. No, czyli właściwie najbliższe nasze otoczenie, czyli miejsca pewnie, które wszyscy kojarzymy z przemieszczania się albo na wschód, albo na zachód.
1: Mhm. No właśnie, bo ja tak wspomniałam o tych wypadkach, bo rzeczywiście fraza wypadek na A4 to już jest... No codzienność.
0: Tak, to już pewnie nikogo nie dziwi, no natomiast w tych latach 50., 60. no to ciężko było o samochód, a co dopiero o wypadek, chociaż one też się zdarzały i nawet na wystawie będzie jedna historia dotycząca wypadku. Jest w ogóle wspaniałe zdjęcie z wypadku z udziałem Wołgi, która zdarzyła się z kolumną radzieckich samochodów.
1: Właśnie dlatego bym zaryzykowała nawet stwierdzenie, że A4 nie ma dobrej sławy teraz.
0: No myślę, że nie ma i w kontekście tego, co powiedziałam o Rzeszy i o tej w ogóle całej mrocznej historii, tej przeszłości drogi, no to myślę, że w przeszłości też nie miała, a z drugiej strony no, na to wszystko nakładają się te wspomnienia i to myślę, że to wyobrażenie różnych osób na ten temat takie zupełnie w ogóle oderwane od rzeczywistości.
1: Mhm. A dlaczego wystawa nazywa się tak samo jak książka?
0: Wydaje mi się, że razem z zespołem muzeum uznaliśmy, że po prostu też dla promocji wystawy to będzie dobre, że ten tytuł już może funkcjonuje, ale też wydaje mi się, że ten tytuł pasuje bardzo też do wystawy, bo na przykład mamy pracę Alicji Bielawskiej, która też ma takie skojarzenia z latem, z kocem, z czymś ciepłym, miłym, więc to lato, też biorąc pod uwagę czas trwania wystawy, myślę, że bardzo pasuje.
1: Mhm. Powiedziała Pani, że w trakcie zbierania materiału do książki spotkała się z tymi takimi sentymentalnymi odczuciami wobec A4, a po jej publikacji, no i teraz przy okazji wystawy pojawiło się tego więcej?
0: tak, bo no, to jest tak, że historia otwiera kolejną historię, czyli osoby, które zapoznały się z książką, przeczytały ją, no bardzo często zwracają się do mnie i opowiadają mi kolejne opowieści, albo mówią, potwierdzają właśnie to, co tam jest napisane, że tak, rzeczywiście tak było, że tam, nie wiem, wspominają jakieś historie związane z dziadkami, czy z rodzicami, więc myślę, że ta historia, no ona ciągle się toczy, ciągle się jakoś tak samo wolnie tka.
1: Wystawę na środkowym pasie latem Trawa była wysoka możecie oglądać we Wrocławskim Muzeum Architektury do 6 września.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Dlaczego i kiedy wrocławski rynek zmieni się w wielką kuchnię? Tego dowiecie się z naszego programu, ale zanim o tym, to będzie o konkursie na mural i o planach zmiany Karłowic i Różanki w otwartą galerię sztuki.
6: Monika Gilis z Centrum Kultury Agora. Jestem koordynatorką projektu Byłem Tu, sztuka i edukacja w przestrzeni publicznej.
1: Częścią tego projektu jest konkurs na mural, może od tego zacznijmy. Powiedz, gdzie ma być ten mural, co to ma być za praca, kogo szukacie, jakiego twórcy?
6: Rok 2026 to rok kolei polskiej, w związku z tym ogłosiliśmy konkurs na mural o tematyce kolejowej, który będzie zresztą realizowany na osiedlu pokolejowym na Karłowicach, przy ulicy Kamińskiego 15. Ścianę i wizualizację można sobie zobaczyć na naszej stronie internetowej.
1: Z czego to jest mur? Co to jest za...
6: To jest brama przelotowa przy ulicy Kamińskiego. Są tam już 3 realizacje muralowe i teraz będziemy domykać ten cały projekt, także ważne jest dla nas uwzględnienie kontekstu, w jakim będzie ta praca i uwzględnienie charakteru właśnie tego miejsca. Jeśli chodzi o tematykę kolejową, to chcemy uniknąć dosłowności. Chcielibyśmy liczyć na fantazję artystów i potraktowanie tego tematu jako pretekst do wyrażenia własnego stylu i sprawdzania się w takiej tematyce.
1: A uwzględnienie kontekstu i charakteru miejsca, to co to znaczy, żeby się wpasować w te inne już istniejące prace?
6: Myślę, że najważniejsze jest dostrojenie się do architektury, bo jest to jednak malarstwo architektoniczne w przestrzeni publicznej, które powinno bardzo dobrze współgrać i wtapiać się wręcz w przestrzeń. Także liczy się wzięcie pod uwagę charakteru blokowisk, które tam są. To są szare, minimalistyczne bloki o fajnej bryle.
1: A to malowidło naprzeciwko, to co to jest?
6: Ciężko mi o tym mówić, bo jest to mój mural realizowany kilka lat temu z okazji Dnia Zwierząt w ramach kuźni projektów organizowanych przez Centrum Kultury Agora.
1: Szukacie kogoś, kto stworzy projekt tego muralu, tak?
6: Tak, szukamy osoby, która zaprojektuje mural, naniesie go na wizualizację dostępną na naszej stronie. Do wygrania jest 5000 zł za sam projekt i potem możliwa jest również dalsza współpraca z nami przy realizacji tego muralu. Można też ten mural wykonać. Zachęcamy do wykorzystywania różnych technik od ceramiki przez grafito po malarstwo tradycyjne, takie naścienne, akrylowe.
1: No i właśnie zaczęłyśmy od tego, że ten mural jest częścią większego projektu. Na czym on polega?
6: Projekt Byłem Tu ma za zadanie zaktywizować społeczność Karłowic i Różanki i udostępnić sztukę na co dzień, tak? Zmniejszyć dystans, czyli wyciągnąć pracę z galerii do zewnętrza, do naszych ulic, do naszej codzienności. Chciałabym, żeby karłowiczanie, idąc do sklepu po bułki, czy idąc z przyjacielem na kawę, mogli obejrzeć pracę artystów lokalnych i też prace zrobione na warsztatach, które będziemy organizować przy okazji tego projektu, w warsztatach ze sztuki, która nadaje się do ekspozycji na zewnątrz, czyli z grafito, mozaiki czy plakatu.
1: Ale to macie już upatrzone lokalizacje do tych wszystkich prac?
6: Niedługo rozpoczynamy nabór na lokalizacje, które będą chciały podjąć z nami współpracę. Mamy też kilka upatrzonych, do których będziemy się z przyjemnością odzywać i prosić o współpracę. Myślę, że warto wziąć w tym projekcie udział, ponieważ na pewno przyprowadzi to w te miejsca, nowe osoby, nowych klientów. W październiku prace naszych artystów będą możliwe do zobaczenia w kawiarniach, restauracjach, warzywniakach, sklepach, gabinetach fryzjerskich, dentystycznych, w wielu, wielu miejscach na naszym osiedlu Karłowice i Różanka.
1: Ale to ma być stała sytuacja, że te wszystkie restauracje, kawiarnie i tak dalej będą miały dzieła sztuki.
6: Idea jest taka, że powiesimy dzieła sztuki w tych miejscach na około 2 miesiące. Później, co się dalej wydarzy, to już zależy od relacji artysta i wystawiający. Być może osoby wystawiające będą chciały kontynuować ten projekt w jakimś zakresie. Być może zauważą, że daje im to jakieś korzyści, na przykład odwiedzających, a może po prostu te projekty polepszą przestrzeń tych miejsc i zainteresują sztuką swoich klientów, więc zobaczymy, jak to się dalej rozwinie.
1: Czyli rozumiem, że zakładacie trochę takie też spersonalizowane działania, że na przykład połączycie twórcę z danym miejscem.
6: Tak, dokładnie. Będziemy też myśleć o zasobach, jakie ma każde miejsce. Na przykład w wielu miejscach na naszym osiedlu nie ma pustych ścian, za to mamy do dyspozycji dużo witryn, więc liczymy też na widoczność w witrynach. Także nawet po zamknięciu takich lokali będzie można sobie podziwiać idąc spacerem i natknąć się po prostu przypadkiem na pracę artystów. W ramach projektu będziemy też gościć pracownię malarstwa architektonicznego i sztuki w przestrzeni publicznej z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która pokaże, czym właśnie ta pracownia się zajmuje. Będzie to 10 października. I tydzień później będziemy mieli wykład dotyczący właśnie sztuki w przestrzeni publicznej z dr Janą Pałys z Akademii Sztuk Pięknych. Po czym wszyscy razem udamy się na spacer, na takie oprowadzanie właśnie kuratorskie po tych wszystkich miejscach. W ramach projektu będziemy też gościć członków wydawnictwa Tory Press, którzy opowiedzą nam o modelu EN57.
1: Czyli?
6: Czyli o modelu pociągu, który powstał we Wrocławiu, EN57. Wydawnictwo Tory Press powstało właśnie na potrzebę pracy nad tą książką, właśnie nad taką monografią tego modelu pociągu. Także jest to bardzo ciekawa publikacja stworzona z miłości do tego modelu. Także zachęcam wszystkich zainteresowanych koleją bądź tworzeniem i projektowaniem książki.
1: A w październiku i listopadzie Karłowice i Różanka staną się otwartą galerią sztuki, co może być dobrym pretekstem do odwiedzin tej części Wrocławia. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Centrum Kultury Agora. A my przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia w pierwszy weekend czerwca na rynku Festiwal Delicje.
7: Małgorzata Szajertec, współorganizatorka festiwalu. Przed nami czwarta edycja festiwalu. Spotykamy się najczęściej właśnie na początku czerwca. 5-7 czerwca przeniesiemy wrocławian w podróż dookoła świata. Dzięki naszemu motywowi przewodniemu, wokół którego właśnie budujemy cały program festiwalu, a tym motywem są kulinarne mosty Wrocław otwarty na świat.
1: Czego będzie można spróbować i jak to będzie wyglądało organizacyjnie?
7: Sam festiwal tradycyjnie będzie taką hybrydą, czyli będą stoiska wystawców, od producentów po też lokalne restauracje. Będzie część warsztatowa, na której faktycznie będzie się naprawdę działo intensywnie i tu będziemy mocno pokazywali, że bliska nam jest lokalność, ale chcemy ją pokazać w takiej światowej odsłonie, na przykład pstrąg płocki w światowej odsłonie, czy potrawa turecka, której nadamy nowy farsz, do którego wskoczy kasza jaglana i kiszona sałata zamiast liści winogron.
1: A to będą warsztaty dla kucharzy wrocławskich?
7: Warsztaty będą dla wrocławian, dla wszystkich chętnych. Będzie to formuła otwarta. Będą obowiązywały zapisy siłą rzeczy, natomiast będą odbywały się w dwóch blokach w sobotę i w niedzielę. Będzie można się wcześniej zapisać i na miejscu przygotowywać potrawy pod czujnym okiem szefów kuchni.
1: A jeśli chodzi o producentów, czego to będą producenci? Co będzie można kupić?
7: Będą to głównie serowarzy, będą wśród wystawców i pszczelarzy i producenci wędlin. Jeżeli chodzi o napoje, będzie na pewno taki mocno trendujący teraz napój pod postacią kombuczy i zakwasu. A to jest dość popularne. Pogoda i okres, w który wkraczamy, myślę, że będzie bardzo właśnie sprzyjał po sięganie właśnie po lekko schłodzoną kombuczę. Jest to napój prozdrowotny.
1: Czyli warsztaty, możliwość kupna różnych produktów spożywczych, co jeszcze?
7: Też przygotowaliśmy intensywny i bardzo atrakcyjny program na scenie. Będzie obfitować w pokazy kulinarne. Na scenie wystąpi Kacper Sawoń z restauracji Gustaw i Anna Komorowska, która będzie łączyła naszą rodzimą potrawę bigos z koreańskim kimchi. Więc będzie gotowanie na scenie, będą prelekcje tematyczne i w tym roku również oprawą muzyczną zajmuje się Wrocławska Szkoła Śpiewu.
1: I te trzy dni między sobą będą się czymś różnić?
7: Najbardziej intensywna będzie sobota. W sobotę poznamy i przedstawimy zwycięzców konkursu Delicje 2026. Tak w sobotę o godzinie 14:30 będzie wręczenie, oficjalne wręczenie nagród. I faktycznie w tą sobotę to będzie najdłuższy dzień festiwalowy i najbardziej wypełniony atrakcjami.
1: Czy będzie można spróbować jakichś gotowych dań?
7: Oczywiście zarówno na scenie, każdy pokaz kulinarny, który odbędzie się na scenie, będzie zakończony degustacją, więc będzie można jak najbardziej popróbować tego, co szef kuchni będzie w trakcie tego pokazu przygotowywać. Zapewniam, że praktycznie na każdym stoisku wystawcy dbają o to, żeby nie tylko nas karmić, ale zanim to nastąpi, też dużo opowiadają i dużo odbywa się też degustacja tych produktów przed samym zakupem.
1: Początek czerwca, czy to będzie jakoś skupione na aktualnych, sezonowych warzywach, owocach, potrawach, czy wystawcy właśnie będą bardziej też lokalni, wrocławscy, domyślam?
7: Mimo, że faktycznie festiwal nabiera coraz bardziej międzynarodowego kierunku, to cały czas niezmiennie podkreślamy, że bliska jest nam lokalność. Dlatego wśród wystawców nie zabraknie dolnośląskich producentów, lokalnych restauracji, czy właśnie tego produktu regionalnego, który będzie przemycany czy podczas pokazów kulinarnych, czy na warsztatach festiwalowych.
8: Częścią festiwalu jest też konkurs Delicje.
9: Idea jest taka, że chcemy promować dobre jakościowo produkty, którymi można się pochwalić, które warto promować. Tomek Tys, jestem członkiem jury i też współorganizatorem festiwalu Delicje. Z samego początku przyświecała nam idea właśnie promocji też lokalnych producentów.
1: To są produkty oceniane z Dolnego Śląska czy z Wrocławia? Jest jakieś ograniczenie geograficzne?
9: Nie ma ograniczenia geograficznego. Otwieramy się tak naprawdę na cały świat. Myślę, że w ogóle nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, jeśli chodzi o lokalnych producentów i wszystko, co jest tutaj na miejscu robione rzemieślniczymi metodami, może stanowić wizytówkę. Wiadomo, że serwarstwo jest jak najbardziej teraz na topie. Mamy też bardzo prężnie działające winnice na Dolnym Śląsku. Jesteśmy jednym z najszczodrzej obdarzonym regionem w Polsce, jeśli chodzi o winnice. Tak samo pozostałe przetwory czy miody w naszym regionie są bardzo dobre, więc myślę, że wszystko, co jest robione uczciwie i z pasją, może być wizytówką Wrocławia czy Dolnego Śląska.
1: No i były obrady jury, znamy już wyniki konkursu, one zostaną w trakcie festiwalu ogłoszone ze sceny. Jak właśnie to przebiegało? Czy było dużo zgłoszeń? Czy było trudno wybrać?
9: Było kilkadziesiąt zgłoszeń i tak naprawdę poziom z roku na rok jest coraz wyższy i mamy tylko trzy miejsca tak naprawdę w każdej kategorii, więc jest bardzo ciężko, żeby wybrać tych trzech najlepszych tutaj reprezentantów, więc jest to spora trudność, no ale udało nam się dojść do porozumienia i wierzymy, że te produkty, które nagrodziliśmy się, to są te, które są bardzo dobre w swojej kategorii.
1: Właśnie, jakie to są kategorie na przykład?
9: To była flagowa delicja, która przedstawiała taki produkt, który dany producent uznał za najlepszy, najlepiej reprezentujący jego działalność. Delicja nowej fali, czyli nowatorskie ujęcie w produktu oraz delicja kuchni świata, która mogła stanowić interpretację kuchni światowej, bądź też być samą siebie kuchnią spoza Polski.
1: Jakiego rodzaju produkty zostały nagrodzone? Dużo serów.
9: Tak, dużo serów. Były też wędliny, były potrawy, był chleb keto, więc te produkty nie były powiązane ściśle z jakimś jednym konkretnym rodzajem produktu, ale to był bardzo szeroki wachlarz, który został nagrodzony.
1: Chleb keto, czyli jaki?
9: Chleb keto, czyli bez użycia mąki. On jest na bazie twarogu i różnych ziaren.
1: Brzmi intrygująco co najmniej. Smaczny?
9: Bardzo smaczny. Naprawdę zaskakująco smaczny, mimo że właśnie bez użycia mąki i wzbudził właśnie nasze duże zainteresowanie i podziw, że można było coś takiego osiągnąć właśnie w dziedzinie chleba.
1: No i Państwo specjaliści docenili te ciekawe, najlepsze produkty. Czy wrocławianie w trakcie festiwalu będą mogli ich spróbować?
9: Tak, no bo to konkurs był dedykowany uczestnikom Delicji, więc jak najbardziej te rzeczy powinny być dostępne do spróbowania już na samym festiwalu.
8: Okazja do przetestowania tych różnych pyszności od 5 do 7 czerwca na wrocławskim rynku.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a u nas tłumy z torbami książek kupionymi w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej na rynku, czyli relacja z odbywającej się tam co roku giełdy książki bibliotecznej.
12: 12, 13.
13: Cała biblioteczka, już nawet nie potrafię ich zliczyć.
14: Fantastyka, mangi to wschodzą od razu.
13: Trochę historyczny, trochę jakieś powieści.
15: Komiksy, nie dla dzieci.
13: I jeszcze książkę Remigiusza Mroza.
16: Jest bardzo dużo rzeczy, które były wydawane 3-4 lata temu.
8: O giełdzie książki bibliotecznej w centrum Wrocławia za chwilę więcej, ale najpierw o planowanym węźle przy wrocławskim dworcu głównym. Inwestycja odsuwa się w czasie, bo miasto z powodu cen proponowanych przez oferentów unieważniło pierwszy przetarg na projekt i ogłosiło postępowanie po raz kolejny. Przypomnijmy więc, o jakie zmiany chodzi.
17: Pomysł jest taki, żeby na ulicy Suchej wybudować torowisko tramwajowe, czyli praktycznie bus pas z tramwajem, czyli taki mały tat od ulicy Chłupskiej do ulicy Borowskiej z wszystkimi możliwymi relacjami skrętnymi. Krzysztof Sierż, Wrocławskie Inwestycje. Tak więc tramwaje jadące w przyszłości na przykład z Jagodna czy też z Gaju będą mogły jechać ulicą Glinianą, następnie ulicą Borowską i nie będą musiały wjeżdżać od strony północnej w kierunku dworca kolejowego, tylko będą mogły skręcić w prawo i będą mogły pojechać od strony południowej od dworca kolejowego. To samo w relacji skrętnej z ulicy Chłupskiej. Taka sama możliwość będzie i to zarówno skrętu w ulicę Suchą, jak i także skrętu w ulicę Płaskiego i dalej przejazd w kierunku na przykład ulicy Kościuszki, która będzie modernizowana. Tak więc, żeby tak sobie to łatwo wyobrazić, to tramwaj na przykład jadący od strony ulicy Glinianej będzie mógł pojechać ulicą Borowską, ulicą Suchą, zatrzymać się przy dworcu głównym i pojechać dalej w kierunku ulicy Płaskiego, zakręcić na przykład w przyszłości w ulicę Kościuszki i pojechać na Księże Wielkie, bo tam też planujemy trasę tramwajową. Więc jest to rozwiązanie, które odciąży zdecydowanie ulicę Peronową i umożliwi też wygodny, komfortowy dojazd do dworca głównego od jej strony południowej. Zarówno chcemy wybudować tak dużą przestrzeń peronu, żeby mogły się tam zatrzymywać zarówno autobusy, jak i tramwaje, więc to miejsce ulegnie dużym zmianom. Tutaj będziemy na pewno rozmawiać intensywnie z panem konserwatorem wojewódzkim zabytków, ponieważ rejon ulicy Suchej i dworca głównego jest objęty nadzorem konserwatorskim. Więc inwestycja bardzo istotna, to z punktu widzenia pieszych i rowerzystów chcemy tutaj wykonać wszelkiego rodzaju rozwiązania takie, żeby zapewnić im komfortowy przejazd i też komfortowe przejście przez jezdnię, zapewnić bezpieczeństwo. Perony, tak jak wspomniałem, będą na tyle szerokie, żeby mogło się zatrzymywać tam zarówno tramwaje, jak i autobusy, a też oczywiście będziemy myśleć, w jaki sposób najkorzystniej zadaszyć taką przestrzeń.
8: Miasto czeka teraz na oferty projektantów węzła przesiadkowego przy ulicy Suchej do 10 czerwca. A 18 do 22 maja to daty organizacji 34. już Giełdy Książki Bibliotecznej w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej na Wrocławskim Rynku. Giełdę odwiedziłam z mikrofonem już pierwszego dnia wydarzenia. Posłuchajcie.
12: 11, 12, 13,
15: 14. Ja szukam ogólnie science fiction, mangi, komiksy, ale też biografie historyczne i różne dokumenty. O, tutaj na przykład sprawa Dreyfusa z końca XIX wieku. Oczywiście oglądałam film Polańskiego, ale chcę też przeczytać, jak to było dokładnie, bo filmy to jedno, a książki to drugie. No i tutaj Amadeusza, Spaceball, o, więc tak, jestem bardzo zadowolona, zawsze przychodzę co roku i naprawdę, widzi pani, mam tutaj z 10 książek, z 5 następnych mam w plecaku, no to jestem bardzo szczęśliwa, że to nadal jest.
1: A przychodzi pani właśnie dlatego, że można coś znaleźć szczególnego, czy ta cena?
15: I szczególnego, i cena, ale szczerze mówiąc nawet bym dała 20 zł, jeżeli bym naprawdę trafiła na jakiegoś białego kruka. Nie wiem, ja osobiście książki z Gwiezdnych Wojen z lat 90. Teraz niektóre naprawdę można kupić za minimum 50 zł, ale czasami nawet za 100. Ale też szukam jednej biografii Jane Austen. W sieci widziałam, że minimum za 100 zł można ją kupić. No i jest niedostępna tak ogólnie. Wiem, że w bibliotece na Obożna Reja jest jeszcze chyba dostępna, no to fajnie, no ale boję się, że tam też mogą to sprzedać, bo nie są świadomi wartości tej książki.
1: A pani wybiera jakiś szczególny moment giełdy, żeby przyjść?
15: Wcześniej rano, a potem kawka i wrócić jeszcze raz, a może nawet około 16 po pracy. Trzy razy. I tak jeszcze kilka razy przyjdę w tygodniu. Tak.
1: To trzeba nieźle się przygotować, tak, logistycznie.
15: Tak, właśnie. No na szczęście Wrocław, no to mieszkam, więc mam blisko.
1: Jak tam poszukiwania?
13: Całkiem dobrze, już mam tutaj dwie kolejne, w plecaku 6 książek. Ale w tym roku chyba gorzej niż tamtym.
1: Czemu?
13: Z książkami. Nie wiem, no nie mogę znaleźć czegoś, co aż tak mi pasuje. W tamtym roku to chyba z 30 książek wyłowiłem łącznie.
1: Tak. A czego szukasz? Czegoś konkretnego?
13: Nie, generalnie wszystkiego, co mi się spodoba. Trochę historycznych, trochę jakichś powieści. Nic specjalnego.
1: A co teraz znalazłeś?
13: Van Gogha i jeszcze książkę Remigiusza Mroza, więc też fajnie.
1: Czemu przychodzisz tutaj na tę giełdę?
13: Z żoną przyszedłem, bardzo lubi i żona przychodzi na tą giełdę, więc pomyślałem, że przyjdę razem z nią.
1: To już niezły zbiór książek z tej giełdy się w domu.
13: Cała biblioteczka, już nawet nie potrafię ich zliczyć.
1: Każda książka 5 zł.
13: Tak, jak
1: najbardziej. Jesteście przygotowani z plecakami i tak dalej, widzę?
13: Tak, jeszcze torby rozdają, więc w razie czego będziemy z tego korzystać.
15: Coś się udało, głównie dla dzieci.
1: To jest ten cały stosik pani, tak?
15: Tak. Teraz właśnie przeglądam, co odłożyć, co zabrać. Głównie dla syna, dla dwulatka. Książeczki jakieś i płyty.
1: Jest duży wybór?
15: Jest. Widzę, że też jest dokładane na bieżąco. Więc coś można znaleźć dla siebie. Duże zainteresowanie.
18: A ja jestem z córką. Tutaj razem tu wybieramy. Ja dla wnusia, ona dla synka.
1: Panie są pierwszy raz, czy już kolejny?
15: A na giełdzie pierwszy raz, tak. Można by wypożyczyć, ale zawsze to jest pod ręką. Akurat widziałam to, co syn po prostu na bieżąco ogląda.
1: Później trzeba to przetransportować do domu.
15: Tak, no to jest tutaj transporter w postaci babci.
19: Dzień dobry, nazywam się Jolanta Pajek, jestem kierownikiem działu gromadzenia i opracowania zbiorów i odpowiadam za giełdę książki bibliotecznej, która odbywa się w naszej bibliotece.
1: No właśnie, już kolejny raz ta giełda, ale i tłumy o niej wiedzą, bo są i przyszły już na sam początek, ale przypomnijmy, na czym to polega?
19: Sprzedajemy książki, które gromadzimy przez cały rok i takie, które nam zostają z poprzednich giełd. Są to książki pozyskane od czytelników naszych, od mieszkańców Wrocławia, którzy często sprzątają mieszkania po rodzinie, którzy się przeprowadzają, nie mają co z tymi książkami zrobić. My przyjmujemy książki do biblioteki. Jeżeli danych tytułów nie mamy, jeżeli są to cenne tytuły i chcemy je do naszych zbiorów zgromadzić, to je wtedy gromadzimy, a pozostałe przekazujemy na giełdę, żeby ich nie wyrzucać, żeby nie wyrzucać na makulaturę, żeby dać im drugie życie, żeby mogły dalej egzystować i cieszyć czytelników. I to sprzedajemy je za taką symboliczną kwotę 5 zł, aby ruszyły w dalszy obieg.
1: Jakie to są książki? Tutaj są podzielone działami.
19: Tak, jest bardzo dużo książek. Starałyśmy się, w ogóle mamy na całą giełdę ponad 10 tysięcy książek. Stąd, że tutaj na dole gdzieś 3 tysiące się mieszczą. Są to książki z różnych dziedzin. Bardzo dużo mamy w tym roku literatury dziecięco-młodzieżowej, ponieważ dział dziecięcy jakby czyści się, robi taką ożywia swój dział, bardzo dużo nowych zamówień, no i musiał się pozbyć się starych książek, książki, które nie są już wypożyczane, a o dziwo na giełdzie znajdują nowych właścicieli. Bardzo dużo mieliśmy z Dolnego Śląska, bardzo dużo literatury pięknej, dużo też obcojęzycznych książek, ale jeszcze mniej jakichś poradników, sportu, rozrywki, nauk matematyczno-przyrodniczych. No starałyśmy się to jakoś podzielić, żeby móc to wystawić tutaj na dole na giełdzie.
1: Książki, ale też co jeszcze?
19: Są kasety, stare kasety, już niewiele osób słucha takiej książki mówionej na kasetach.
1: Magnetofonowe.
19: Tak, na magnetofonowych. My się całkowicie już pozbywamy, dlatego też tutaj takie można kupić. Są jakieś filmy też, jakieś audiobooki, ale to już nieduży taki zbiór, ale również można kupić u nas na giełdzie. Mhm.
1: Jaka jest strategia wykładania tych wszystkich rzeczy? Bo to nie jest tak, że wszystko naraz.
19: Prawda jest, że pierwszego dnia zaczęliśmy już rozkładać w czwartek, więc miałyśmy czas, żeby powybierać te książki. A teraz, jeżeli zrobi się tylko troszeczkę luźniej, to dokładamy. I prawdę mówiąc, mamy swoją grupę i się komunikujemy, gdzie się zrobił luz, co dowieć. I którakolwiek koleżanka, która ma chwilę wolnego, jedzie na górę do magazynów, gdzie gromadzimy przez cały rok tą książki na giełdę i dowozi, gdzie się zrobi luźniej.
1: Mówi pani, że to są książki takie już niepotrzebne w bibliotece, ale też przynoszone przez czytelników, przez wrocławian, czyli tutaj można znaleźć i starsze wydania i też nowe rzeczy.
19: Tak, są. Często mamy takie nowe, praktycznie nieużywane książki, ale też dużo takich starych perełek. Naprawdę, znajdują się tu bardzo wartościowe książki, które niestety nie znajdują odbiorcy w naszej bibliotece, ale akurat ten jeden czytelnik przyjdzie po nią na giełdę. Dlatego naprawdę różnorodne, bardzo, bardzo stare lata 60., jak i nowe wydane nawet w tym roku.
1: No i ludzie wychodzą z naręczami tych książek.
19: Tak, szczególnie pierwszy dzień to jest istne szaleństwo. Już bardzo duża kolejka się utworzyła, zanim utworzyliśmy giełdę. I kupują po 20-50 książek, także naprawdę bardzo dużo. I cieszymy się bardzo, że takim powodzeniem cieszy się giełda.
1: Właśnie na giełdzie jest tłum. Kto przychodzi?
19: Przychodzi cały przekrój społeczeństwa, prawdę mówiąc, bo przychodzą i mali, i starsi, i dużo starsi. Także cieszymy się, że odbiorca jest bardzo różnorodny.
1: To jest walka?
14: Tak, trochę tak, bo jest bardzo dużo osób i bardzo dużo osób interesuje się podobnymi tematykami. Także są takie, które są, wiadomo, mniej popularne, natomiast gdzieś na przykład fantastyka, mangi to po prostu schodzą od razu, jak tylko się pojawią, także tak.
1: Widzę cały stosik w rękach.
14: Tak, tak, to prawda. Ja kolekcjonuję, także sporo mam już w mieszkaniu, także będzie czytane. Ceny są bardzo, no, przystępne. Przystępne zdecydowanie, jakby książka, gdybyśmy chcieli kupić ją w sklepie z książkami, antykwariacie nawet, to ceny są dużo wyższe. Tak naprawdę jedna książka, jeśli chodzi na przykład o mangi, to jest w granicach 30 zł, a tutaj mamy za 5, więc jak najbardziej warto korzystać.
1: Ale to rzeczywiście można znaleźć coś, czego jeszcze nie czytałaś? Coś bardziej współczesnego?
14: Tak, właśnie to jest dość ciekawe, bo na początku, jak pierwszy raz tu byłam, to myślałam, że będą same, że tak powiem, starocie. Natomiast jest bardzo dużo rzeczy, które były wydawane 3-4 lata temu, także to są naprawdę w miarę nowe tytuły.
20: Mam pudełko z kasetami, nie spodziewałam się znaleźć kaset, ale bardzo się cieszę, że je znalazłam. Rzeczywiście.
1: Administracja, wojskowość, Monte Cassino, co to jest?
20: Tak, znalazłam to dla mojego ukochanego, on bardzo lubi tą tematykę, jest... Razem zbieramy różne takie właśnie kasety, płyty, a raczej wolimy analogowe rzeczy. I On tę książkę ma, ale myślę, że zawsze to łatwiej sobie posłuchać niż usiąść i podczytać, zwłaszcza jak się ma dużo do roboty. Także bardzo się cieszę.
1: Czyli będzie na czym odtwarzać.
20: Tak, zgadza się.
1: A przyszłaś tutaj specjalnie? Na giełdę, czy przypadkiem jakoś?
20: Akurat mam w tym momencie okienko na uczelni między zajęciami, więc pomyślałam, że wpadnę, skoro i tak mam trochę czasu wolnego.
1: Jak oceniasz w ogóle tę ideę, żeby takie wydarzenia organizować co roku?
20: Fajnie, fajnie. Myślę, że nawet można byłoby częściej, bo jak widać, chętni są. Książek na pewno nigdy nie zabraknie. U nas na uczelni też się coś takiego dosyć często odbywa i zawsze jest zainteresowanie. Także...
1: Czy tutaj musisz tak rzeczywiście grzebać i szukać, żeby coś ciekawego odkryć, czy po prostu nie wiesz, gdzie ręce włożyć?
20: Przyznam szczerze, że niewiele widać, bo jest bardzo dużo ludzi, więc po prostu też nie przyszłam grzebać, raczej zobaczyć, co jest i akurat znalazłam coś dla siebie, więc wzięłam.
8: Giełda Książki Bibliotecznej odbywa się w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej raz w roku. Tym razem jest to, przypomnę, 18 do 22 maja. Komu nie udało się jej odwiedzić tym razem, pewnie będzie miał więc kolejną szansę właśnie za rok.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
21: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
22: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
23: Opiekunowie przyzwyczajają się do swoich podopiecznych, a podopieczni do opiekunów i zawsze jest żal i przykro, jak wyjeżdżają. Ale też jest i taka ulga, jeżeli wiemy, że jedzie w dobre miejsce, gdzie będzie mieć dobrą opiekę, odpowiednie warunki. No a nam to też trochę ułatwi sprawę, dlatego że przy czwórce dużych młodych i jeszcze rodzicach wcale niełatwo jest wszystkich razem utrzymać i o nich zadbać.
24: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Ostatnio przypominałam wam o remoncie terrarium w naszym wrocławskim zoo, a dziś, skoro usłyszeliście hasło czwórka, no to pewnie ci obeznani we wrocławskich tematach domyślili się już, że będziemy mówić o kultowych czworaczkach naszych tygrysów sumatrzańskich. Jeden z nich, Musi, rusza w świat, a dokładnie do Lizbony, by założyć własną rodzinę. Kto tam na niego czeka? Wracamy do Pawła Sroki, czyli kierownika sekcji ssaków drapieżnych.
23: Na razie... Starsza tygrysia dama. Tak to jest w ogrodach, że nie zawsze uda się zgrać idealną sytuację, ale on będzie dla niej dobrym towarzyszem, jeżeli uda się ich połączyć, no a szansa jest, no bo ona też już zna z przeszłości tygrysie towarzystwo. No a jak ona dożyje swoich dni, no to wtedy Musi ma w przyszłości szansę na partnerkę i na kontynuację tego ważnego programu.
24: A program zakłada ratowanie tego podgatunku.
23: Jest to możliwe dzięki programowi hodowlanemu tygrysów sumatrzańskich, który jest już prowadzony od wielu lat i ma na celu zachowanie tego krytycznie zagrożonego podgatunku. Co ciekawe, wrocławskie zoo ma duże zasługi w tej hodowli, dlatego że mieliśmy już tygrysy nawet i w latach 70. z powodzeniem rozmnażane. Właśnie sumatrzańskie, była też u nas para prosto z natury. Te czasy były i już minęły, gdzie zwierzęta do ogrodów trafiały prosto z natury, no ale kiedyś skądś musiały się w nich znaleźć. Wtedy tygrysy jeszcze nie były aż tak bardzo zagrożone wyginięciem. Przez wiele lat ta sytuacja się bardzo odmieniła. W tej chwili w naturze zostało już ich niewiele. No i hodowla w ogrodach zoologicznych stwarza szansę na przetrwanie dla tych tygrysów oraz umożliwia też podnoszenie świadomości na ich temat, edukację. A dzięki temu, że mamy we wrocławskim zoo Fundację Dodo, to możemy i wspierać tygrysy sumatrzańskie w naturze. Co roku wysyłamy znaczną kwotę na ich ratunek tam na Sumatrze.
24: Dlatego warto przypomnieć, że narodziny tygrysów były sensacją na skalę nie tylko wrocławską, ale i światową. Na razie jednak no nie martwcie się, bo mówimy o czworaczkach. Co z tymi pozostałymi?
23: Jeden z nich jeszcze wyjedzie poza Europę. Natomiast dla pozostałej dwójki nie mamy jeszcze rekomendacji, ale jesteśmy po ustaleniach z koordynatorem, że bardzo byśmy chcieli, żeby jedno z nich mogło u nas zostać. Są takie udane, zdrowe, pięknie wyrosły, więc chcielibyśmy, aby do przyszłej pary mógł jeden z nich zostać. I czy to będzie kampar, czy indera, z każdej opcji będziemy szczęśliwi.
24: Paweł Sroka, czyli kierownik sekcji ssaków drapieżnych, wspomniał też przed chwilą o wrocławskiej fundacji Dodo, która wspiera tygrysy sumatrzańskie w naturze.
4: Marta Gądek, prezes Fundacji Za Wrocław Dodo. Fundacja Za Wrocław Dodo oraz Za Wrocław od wielu lat wspiera tygrysy sumatrzańskie występujące w naturze. Wspieramy finansowo organizację White Cat Conservation, która działa w Indonezji na Sumatrze i tak naprawdę wszelkie działania, które mają miejsce w Parku Narodowym Kerinci Seblat, czyli wspomaganie rangersów, wspomaganie ochrony, monitoring, analiza zdjęć, fotopułapek, te właśnie działania wspierane są z funduszy przez nasze organizacje. Znaczy od wielu lat cały czas mówi się, że jest to około 400 do 600 dzikich tygrysów w naturze. Tego do dzisiaj nie jesteśmy w stanie ocenić. Nie ma takich konkretnych danych nawet w wyniku fotopułapek, w wyniku analiz fotopułapek. Niestety są one ciągle krytycznie zagrożone wyginięciem, co wynika z tego, że parki narodowe czy rezerwaty na wyspie Sumatrze są mocno, są po prostu oddalone od siebie i przez to tygrysy nie mają możliwości wymiany przestrzeni, nie mają jak się przemieszczać.
24: Wy za to ze swoich domów możecie przemieścić się do naszego Zoo Wrocław, no i przyjrzeć się tym pozostałym ze stada tygrysów. Do tego zachęca prezes Fundacji Zoo Wrocław Dodo Marta Gądek, którą właśnie usłyszeliście, ale i ja osobiście. Osobiście zachęcam was również do przypomnienia sobie właśnie teraz, bo teraz będziemy o tym mówić, zasad wyrzucania różnych śmieci we Wrocławiu. Trwa sezon remontowy, sezon wymiany ubrań też, czy w ogóle innych porządków. Co za tym idzie? Pozostaną po tych sprzątaniach odpady. No i warto by było wyrzucić je w odpowiednie miejsca. Co gdzie? O tym teraz.
5: Maciej Fedorczuk, rzecznik ekosystemu.
24: Zacznijmy od tych remontów. No i przy remoncie pojawiają się różnego rodzaju śmieci. Głównie gabaryty, czyli te rzeczy, które często widzimy albo na klatkach schodowych, bo one tam koczują, dopóki nie przyjedzie kontener, albo właśnie są wyrzucane w nieodpowiednich miejscach. To co to są te gabaryty? Zacznijmy od tego.
5: Ja zwrócę uwagę na wstępie, że to właśnie od nas zależy, jak nasza okolica będzie wyglądała. Służby miejskie, ekosystem, wykonawcy to jest jedno, ale nasza odpowiedzialność to jest drugie, dlatego że jeżeli będą te odpady gospodarowane we właściwy sposób, to też jakieś interwencyjne sprzątania nie będą potrzebne, więc dobrze, że zwracasz uwagę, jak w ogóle rozróżnić, co jest gabarytem. W skrócie wszystko to, co w standardowym pojemniku się nie zmieści, to już jest gabaryt. Oczywiście, jeżeli zmieści się w jakiś taki wymuszony sposób i zajmie cały pojemnik, to też jest gabaryt, więc tutaj zdrowy rozsądek wchodzi do gry. Natomiast wszystkie meble, rowery, tego typu większe przedmioty już traktujemy jako gabaryty i należy je albo zanieść do kontenera na gabaryty, który minimum raz w miesiącu na każdym osiedlu jest, a jeżeli nie do kontenera na gabaryty, mieszkamy na przykład bliżej w centrum lub nasza spółdzielnia, wspólnota w inny sposób gospodaruje gabarytami, to też można wystawiać je w niektórych miejscach, ale sprawdźmy to oczywiście wcześniej, pod wiaty śmietnikowe, tylko że weźmy pod uwagę fakt, że jeżeli wywóz jest w czwartek, to wystawmy te gabaryty w środę. Tylko i wyłącznie w środę lub właśnie z samego rana w czwartek, żeby one tam nie zaśmiecały okolicy.
24: Mhm, ale wiem chyba też, że można zamówić taki kontener. To znaczy, jeżeli jest potrzeba na osiedle, nie wiem, zaraz pewnie powiesz naszym słuchaczom, jak to dokładnie wygląda, jak wygląda procedura, ale że można zamówić, żeby ten kontener był podstawione więcej niż ten raz.
5: Zamówień indywidualnych nie realizujemy, więc jeżeli ktoś miałby taką potrzebę prywatną, no to wtedy jednak trzeba skorzystać z usług prywatnej firmy. Natomiast jeżeli uznamy, że faktycznie liczba podstawień na naszym osiedlu, w naszej okolicy jest zbyt mała, zgłośmy to do zarządcy. On ma takie uprawnienia, żeby wnioskować do nas, czyli do ekosystemu z prośbą o zwiększenie liczby podstawień. My w miarę możliwości staramy się oczywiście mieszkańcom zawsze pójść na rękę.
24: Przy remontach też pojawia się kwestia chociażby gruzu. Czy gruz też jest tym gabarytem, albo inaczej, gdzie go wyrzucać?
5: No właśnie, jeszcze może wracając też do gabarytów, jeżeli oczywiście nie pasuje nam termin podstawienia gabarytów lub chcemy tu i teraz zrobić z nimi porządek, to wpakujmy te wszystkie, potocznie mówiąc, graty w samochód i zawieźmy na PSZOK. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje takie rzeczy i właśnie dlatego o tym mówię, że podobnie jest z gruzem. Gruzu nie wolno wyrzucać do kontenera na gabaryty, ale można go przywieźć na PSZOK, tam przyjmiemy, nie ma z tym żadnego problemu. Podobnie jest na przykład z armaturą, z takimi pozostałościami po remoncie łazienki. To również nie powinno trafić do kontenera na gabaryty, często to się zdarza, więc uczulam, że tutaj właściwym adresem także jest PSZOK. Jeżeli mamy mniejsze przedmioty, właśnie tak zwane odpady problemowe, jakieś pozostałości farb, po chemikaliach na przykład, tego typu rzeczy, to kursuje także SHOP, czyli samochód zbierający odpady problemowe. Na naszej stronie ekosystem.wroc.pl można sprawdzić harmonogram i wtedy, kiedy SHOP będzie na osiedlu, można takie mniejsze rzeczy do niego przynieść. Także jest dużo możliwości, wystarczy odrobina chęci, żeby sprawdzić, która najbardziej nam w danym momencie odpowiada.
3: Tak, bo faktycznie wydaje mi się, że jak robimy te remonty i tak by się wydawało, wanna, no to też duża, to gabaryt, albo te właśnie rzeczy łazienkowe, o których wspomniałeś. I tak na pierwszy rzut oka, jak w przypadku, no myślę, że sporej ilości różnych śmieci, każdy może mieć tam swoją ideę co do śmietnika, gdzie chce te śmieci wyrzucić. A jeszcze myślę o elektrośmieciach, bo to też są rzeczy, które często wymieniamy.
5: Tak, dokładnie. Ja sobie zdaję sprawę, że często te zasady segregacji dla niektórych mogą być nieintuicyjne.
3: No bo jest dużo niuansów.
5: Jest dużo niuansów, oczywiście. To też jest taka branża, której trzeba się nauczyć, to wiem po sobie. I polecam, jeżeli mamy wątpliwości, skorzystać z naszej wyszukiwarki na stronie ekosystemu. Tam można sobie sprawdzić właśnie dokładnie pod hasłem, gdzie wyrzucić, gdzie powinien trafić dany odpad. Elektroodpady akurat to również nie jest rzecz, która powinna trafić do gabarytów. Ich odpowiednim miejscem jest PSZOK. Są także punkty zbiórki elektroodpadów często w marketach elektronicznych, więc sprawdźmy, czy w najbliższej okolicy takiego miejsca nie ma, bo to być może będzie wygodniejsze niż wieźć takie odpady do PSZOK-a od razu lub czekać na SHOP-a. Także też rekomenduję takie rozwiązanie i generalnie ta wyszukiwarka może być bardzo pomocna.
3: Mhm. Tak też sobie pomyślałam, bo wspomniałeś o chociażby farbach, a pewnie po remontach zostaje też styropian albo kartony. To jest też ważne o tym, co wspomniałeś na początku, czyli chociażby to, żeby na przykład te kartony przy wyrzucaniu składać, bo może być ich całkiem sporo, a nie jesteśmy pewnie jedyni, którzy ten papier wyrzucają.
5: Tak, tego trzeba pilnować. Starajmy się po prostu też dbać o takie dobro wspólne, czyli składać kartony, inne odpady też rozdrabniać w możliwie taki sposób, żeby po prostu do pojemnika zmieściło się ich jak najwięcej. Papier jest dobrym przykładem. Co do styropianu, no to jeżeli on jest opakowaniowy, czysty, to może bez problemu trafić do żółtego pojemnika. Jeżeli to jest styropian budowlany, są tam jeszcze domieszki innych różnych tworzyw, no to tutaj właściwym adresem będzie również PSZOK na taki styropian. A propos tych takich właśnie różnych niuansów, często nam się wydaje, że szkło na przykład, lustro jest szkłem, też po remontach czasem wyrzucamy lustra, więc no skoro lustro to szkło, no to wrzucę to do szkła. No ale właśnie, to jest szkło, pojemniki, które mamy na osiedlach są na szkło opakowaniowe. Lustro topi się w innej temperaturze, powinno trafić do odpadów zmieszanych. Podobnie jest na przykład z paragonem, to też taka pułapka. Myślimy sobie papier, no jakby nie było papier, ale jest to papier termiczny.
3: Ma inną strukturę. Teraz o tym pomyślałam.
5: Dokładnie tak, też topi się w innej temperaturze, też nie jest to w 100% taki naturalny papier, więc również do odpadów zmieszanych. Jest kilka takich niuansów i tutaj właśnie z pomocą przychodzi nasza wyszukiwarka. Można sprawdzić, mamy też infolinię, jeżeli byłby kłopot ze skorzystaniem z wyszukiwarki, więc zachęcam do takich rozwiązań, żebyśmy mieli pewność, że postępujemy z odpadami jak należy.
3: Mhm. Wiosna to też, omówiliśmy te remonty mieszkań, ale wiosna to też taki czas, kiedy zaglądamy do szafy, trzeba wymienić i okazuje się, że tych rzeczy jest całkiem sporo. Jeżeli się nie mylę, to z tymi ubraniami, butami, tekstylia zmieniły się chyba zasady, jeżeli chodzi o ich wyrzucanie.
5: Tak, dokładnie. Wiosna to jest dobry moment na różne zmiany, również garderoby i tutaj z pomocą z kolei przychodzi SHOT, czyli samochód zbierający odzież i tekstylia. Zmieniły się, tak jak wspomniałaś, zasady. Już nie wyrzucamy tekstyliów do odpadów zmieszanych. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest sprawdzenie harmonogramu też na naszej stronie właśnie SHOT-a, który podjeżdża na każde osiedle i zbiera tekstylia. Możemy przynieść je właśnie w dogodnym dla nas momencie, kiedy będzie podstawienie samochodu. Tych podstawień jest dużo, to jest kilkadziesiąt kursów dziennie, więc naprawdę jest dużo możliwości, żeby je przynieść. Nie trzeba jechać od razu na PSZOK. Tekstylia to też jest jest taka frakcja, która, no umówmy się, może trochę poczekać na swoją kolej. Ona nie wydziela żadnego zapachu, nie zajmuje też tak dużo miejsca jak odpady gabarytowe, więc można poczekać na przyjazd szota, a jeżeli czekać nie chcemy, zapraszamy na PSZOK. Wrocławianie z tego rozwiązania bardzo chętnie korzystają, nas to cieszy. Jesteśmy gminą w Polsce najefektywniej zbierającą tekstylia. Tutaj dzierżymy pierwsze miejsce z dumą, gdyż ta ilość tekstyliów wyrzucanych w odpowiedni sposób na jednego mieszkańca w takim przeliczeniu jest po prostu najwyższa. W ubiegłym roku zebraliśmy przez SZOT i PSZOKi ponad 610 ton. A co do tekstyliów, no to też tutaj mamy taką małą uwagę, o której głośno staramy się mówić, że bardzo dużo tych ubrań, które tam znajdujemy, no właściwie mogłoby bez problemu służyć komuś innemu dalej. Trafiając do SZOTa to już się nie zdarzy, więc to taka sugestia z naszej strony, żeby przed oddaniem tekstyliów do SZOT upewnić się, że nie posłużą komu innemu, że nie są w dobrym stanie. Jeżeli są, to być może butik cyrkularny.
3: No we Wrocławiu sporo jest takich inicjatyw tej wymiany ubrań.
5: Dokładnie, sąsiedzkie wymiany, może jakieś punkty pomocowe, SZOT na tym ostatnim etapie, kiedy wiemy, że po prostu danej rzeczy już wypadałoby się pozbyć raz na zawsze.
24: Więc jeśli i wy raz na zawsze będziecie się pozbywali czy to tych ubrań, czy innych odpadów, takich jak chociażby gabaryty, no to pamiętajcie o zasadach, które przybliżał nam dziś rzecznik ekosystemu Maciej Fedorczuk.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
26: Barbara, kupiłem taniej.
27: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Na początek zagadka, co wspólnego z hejtem mają motyle i wrocławski autobus MPK.
4: Jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany.
3: U nas będzie teraz o hejcie, sposobach radzenia sobie z nim oraz o wrocławskiej kampanii o nazwie Hate Over. Stąd te motyle i stąd ten autobus MPK. Wyjaśnimy to po kolei. Najpierw sprawdźmy, jak to jest z tym hejtem we Wrocławiu? Czy macie z nim do czynienia?
5: Wydaje mi się, że to jest powszechna jakby sytuacja i że występuje faktycznie. Osobiście mnie nigdy nie dotknął, ale znam ludzi, których dotykał hejt. Tak.
3: I z jakich powodów?
5: No, w sensie tak naprawdę myślę, że to może być błahostka najmniejsza.
3: A powiedz mi jakiś przykład, czego dotyczyło takie...
5: To znaczy bardzo często myślę, że na pewno seksualna orientacja, na pewno na przykład, nie wiem, jakieś większe osoby bardzo często takiego bezpośredniego hejtu doświadczają. I to też nie tylko jakby w mediach społecznościowych, ale też w takich face-to-face sytuacjach. Bardzo często słyszałem, że właśnie jakaś grubsza osoba po prostu jest bezpośrednio obrażana. Tak, i to jest jakby jest coś, co kompletnie nie jest, wydaje mi się, że mało się o tym mówi w ogóle i że to jest jakby bardzo powszechne nadal, coś takiego, na co może powinniśmy bardziej zwracać uwagę nadal.
3: A ciebie dotknął hejt albo jakieś osoby, które znasz?
6: Nie, no to bardziej to się okazuje w internetach, a na przykład ja z internetu też średnio korzystam, więc nie miałem na przykład okazji.
3: Czy spotkałeś się z hejtem?
7: Dobre pytanie, w sumie to ciężko mi hejtować tak naprawdę. Oczywiście czasem to nie... Może są takie momenty w moim życiu, kiedy mogą mi hejtować, jednak nie hejtują, no bo mam, ja umiem jak postawić te granice między sobą i innymi ludźmi, więc nie.
3: Ale jest ten hejt w ogóle?
7: Wiem, że istnieje ten hejt odnośnie innych ludzi. Te ludzie spotykają się z nim, to na przykład jestem w ogóle z Białorusi, nie? I inni ludzie z Białorusi czasem spotykają się z takim hejtem, czasem mówią wyjechać gdzie nie być, na przykład do Ukrainy, chociaż są z Białorusi, ale w moim przypadku takiego nigdy nie spotkałem się, nigdy z takim nie spotkałem się.
8: No w mediach to no, tak, w mediach to chyba najwięcej. Bardziej to może u influencerów, u takich bardziej celebrytów, u bardziej takich znanych osób, ale też często na TikToku zauważam, że dostaję hejt takie osoby, które, nie wiem, zrobią coś przypadkiem i później tak wylewa się na nich fala tego wszystkiego.
3: Przypadkiem w sensie?
8: Przypadkiem, no są takie sytuacje, że ktoś nagrywa tam TikToki, ma mało wyświetleń, a jest jeden TikTok, który tak się wybije, że on przez całego TikToka lata i po prostu coś tam, ktoś źle coś powiedział, zły dobór słów, dobór, nie wiem, gestów czy czegoś i ludzie już po prostu leci cały hejt na tę osobę.
3: A tak w realu hejt jest wokół was?
6: Z pewnością jest, tylko że jakby to powiedzieć, w internecie ludzie bardziej hejtują innych, bo...
8: W realu tak jak jest coś takiego, mi się wydaje, że człowiek nie podejdzie z jednej strony i nie powie tego w twarz. Powie, jak to w plotkach, woli powiedzieć dla innej osoby, a w twarz nie powie tego do ciebie. Tak mi się wydaje.
3: Hate Over. Tą kampanią Wrocław chce przeciwdziałać hejtowi. Posłuchajcie, jaką rolę odgrywa w niej autobus MPK Wrocław.
4: Generalnie autobus pełni rolę taką wieloraką. Dorota Felix, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Po pierwsze, jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany, wystrojony wewnętrznie. Można tam po prostu wejść, chwilę pobyć, wyciszyć się. To jest jakby pierwszy krok. Drugi krok. W autobusie znajdują się różnego typu ulotki, czy mówiąc metaforycznie narzędzia, dzięki którym można się dowiedzieć, czym jest hejt, jak na niego można reagować, gdzie można znaleźć pomoc, jak działać, żeby samemu nie być hejterem. Oprócz tego jest znowelizowany w środku, w autobusie do przejrzenia, jeśli ktoś ma wielką potrzebę, to i do zabrania ze sobą, informator wsparcia, gdzie młody człowiek, rodzic, nauczyciel, opiekun znajduje kompleksową informację o bezpłatnych możliwościach skorzystania ze wsparcia i pomocy w przypadku, gdy się gdzieś zetknęło z hejtem, jest się hejtowanym albo, co ciekawe, bo na to też chcemy w tym roku zwracać uwagę, samemu się hejtuje. Czasem człowiek, który hejtuje, też potrzebuje

0: pomocy, żeby z tego kręgu wyjść. Autobusy będą, czyli jak się wchodzi do autobusu, to samemu się wkrótce zadecyduje, w jakim celu się tam wchodzi. W autobusie jest również animator i psycholog, który udziela takich naprawdę absolutnie wstępnych wskazówek, bo odwiedzamy ten autobus i z niego wychodzimy. Pełnej porady psychologicznej nikt tam nie otrzyma, ale otrzyma pierwsze wsparcie. Jeśli ma bardzo duży kłopot, to psycholog też będzie wiedział, co zrobić od razu, jak działać natychmiast, albo jak pokierować i opowiedzieć, co powinno się robić w dalszej kolejności. Animator będzie też udostępniał narzędzia, dzięki którym samemu będzie można było sprawdzić, to jest takie fajne kółko, na jakim etapie jesteśmy, czy z jaką sytuacją się spotykamy, czy jest to dopiero jakiś zupełny początek i w sumie totalnie niegroźny i wystarczy o tym komuś powiedzieć, czy jest to już niebezpieczeństwo i trzeba szukać wsparcia, czy jest to już zagrożenie życia i trzeba wtedy natychmiast udzielać, bądź zwrócić się o pomoc specjalistyczną. To jest takie nowe narzędzie, które zawiera fazę opisu, co się dzieje, a z drugiej strony pojawia się w okienku odpowiednia informacja, na jakim etapie jesteśmy i co w związku z tym trzeba zrobić. Dlatego szkoły podstawowe, że z ogromną przykrością trzeba stwierdzić, że hejt dotyka już absolutnie najmłodszych. W zasadzie dziecko, które dostaje komórkę do rąk, oby jak najpóźniej się to działo, to apelujemy też o to, już jest narażone na to, że spotka się z jakimś rodzajem cyberprzemocy czy hejtu. Dlatego podstawowe szkoły, bo trzeba zaczynać od samiutkiego początku i wtedy mamy szansę uchronić dzieci i zapobiec tym sytuacjom związanym z cyberprzemocą czy hejtem w sieci. Autobus będzie się pojawiał pod szkołami podstawowymi według ustalonego harmonogramu, który ustalamy z Departamentem Edukacji. Szkoły nas albo zapraszają, albo my sami kierujemy zapytanie, czy szkoła nie chciałaby takiej wizyty autobusu. I jednocześnie, kiedy autobus podjeżdża pod szkołę, to ta szkoła ma w tym dniu takie krótkie szkolenie dość dynamicznego i interaktywnego wykładu o cyberbezpieczeństwie. A potem dzieci po tym wykładzie odwiedzają, jeśli oczywiście chcą, jeśli mają ochotę, po lekcjach czy w czasie lekcji ten autobus, żeby właśnie skorzystać z miejsca, o którym mówiłam.
1: Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych. To kampanią Hate Over przede wszystkim chcemy pokazać konsekwencje tego hejtu. Myślę, że większość zna konsekwencje, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że można na pewnym etapie się zatrzymać, po prostu szukać wsparcia. I w tej kampanii chcemy pokazać miejsca we Wrocławiu, gdzie to wsparcie można uzyskać. Ale również w tej kampanii przygotowaliśmy taką tarczę cyberprzemocy, której można sobie sprawdzić natychmiast, czy to, co nas dotyka, to jest moment, w którym wystarczy zmienić swoje zachowanie, czy to jest moment, w którym już należy szukać pomocy, lub moment, w którym na pilnie należy szukać pomocy. Bo musimy naszym dzieciakom powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest jedno złe słowo, które ich spotyka, tylko pokazać, że ono po pierwsze nie musi ich spotykać, po drugie nie musimy sobie nawzajem mówić, hejtować się, bo to ma konsekwencje na całe życie.
2: Na tyle, na ile Państwo mają to zdiagnozowane, co można powiedzieć o skali tego hejtu we Wrocławiu?
1: No skala jest ogromna, jeżeli większość dzieciaków nie tylko we Wrocławiu, w Polsce, bo to bardzo ważne jest, że hejt to nie jest tylko temat wrocławski, tylko to jest ogólnopolski wszystkich naszych dzieciaków. Jeżeli większość dzieciaków uznaje, że przyjmuje ponad 80%, że hejt po prostu występuje i tak jest i należy z tym żyć, no to my chcemy powiedzieć nie. Hejt występuje, ale my nie musimy się na niego zgadzać i to od nas zależy, czy ten hejt dalej będzie, czy nie, bo dobre słowo można, jedno słowo, tak jak efekt motyla, jedno słowo może zmienić tą przestrzeń, rzeczywistość naszą codzienną. Jeżeli im więcej dzieciaków będzie wiedziało, że nie zostaje samo z tym tematem, z problemem hejtu, to będzie miało przekonanie, że możemy zmienić świat, że świat jest do zmiany w ich rękach. I co jeszcze ważne, w tej kampanii zaopiekowujemy w tej kampanii wspieramy nie tylko dzieciaki czy młodzież w szkołach podstawowych, ale również rodziców i nauczycieli. Będą osobne warsztaty dla nauczycieli, jak reagować, jak wspierać, ale również jak zwracać uwagę na to, że ten hejt jest. Bo czasami w szkole zdarza się, że dzieciaki się wyzywają i być może to już jest moment, w którym trzeba natychmiast reagować, bo dużo rzeczy dzieje się na telefonach, na komunikatorach, a to tylko jest czubek góry lodowej, to co się dzieje w szkołach. Ale również warsztaty obejmują rodziców, ponieważ niezwykle ważne jest, żeby rodzice wiedzieli, na co zwracać uwagę, jak reagować, no bo sposób reakcji jest niezwykle ważny, bo Zła reakcja może spowodować, że dziecko się zamknie w sobie, albo się nie przyzna, albo się będzie po prostu wstydziło, albo będzie właśnie uważało hejt za normalność, która po prostu musi z nim być, a to nieprawda.
2: Ja jeszcze wrócę do kwestii diagnozy sytuacji. Po poprzednim roku, kiedy również była kampania odnośnie hejtu skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, co Państwo mogą powiedzieć właśnie o tej skali hejtu cały czas?
1: Jest duża skala, ale to, co nas ucieszyło, nie ukrywam, że liczyliśmy na to, ale jednak zaskoczyło, ogromne zaangażowanie młodzieży w tą naszą kampanię, czyli tysiące reakcji na portalach, na mediach społecznościowych. Ogromne zainteresowanie autobusem, dzieciaki wchodziły, brały informatory wsparcia, skanowały kody QR, które odprowadzają do informatora wsparcia, były zaangażowane. Mamy ponad 2,5 tysiąca karteczek, bo przypomnę, że w autobusie były dwie skrzyneczki na hasła antyhejtowe, ale również na możliwość opisania sytuacji hejtowej, która mnie spotkała. Mamy ponad 2,5 tysiąca karteczek i naprawdę skala zaangażowania młodzieży pokazuje po pierwsze, że to jest niezwykle potrzebne, po drugie, że trafiliśmy z narzędziami, bo nie każda kampania trafia do młodych ludzi. W zeszłym roku trafiliśmy z narzędziami, jestem przekonana, że w tym roku adekwatne narzędzia do dzieci młodszych, czyli w szkołach podstawowych, będą równie angażujące. Naszym oczywiście absolutnym partnerem jest MPK, bo bez MPK nie ma autobusu, ale naszym partnerem również będzie, jest w tym roku ZOO, które brało udział w przygotowaniu tej całej kampanii i tych narzędzi. Będzie niedługo ogłoszony konkurs dla młodzieży, dla dzieciaków w szkołach i w nagrodę będą warsztaty w ZOO i wizyta w motylarni, ale również opowieść o tym, jak hejt występuje, a w zasadzie nie występuje wśród zwierząt. Mówimy, że najfajniejsze lekcje to są lekcje w terenie, a w ZOO jestem przekonana, że będą fantastyczne i będzie to dla dzieciaków bardzo atrakcyjne, no i może łatwiejsze do przyswajania wiedzy.
2: Wrocławscy uczniowie mogą skorzystać też z darmowych porad psychologów online w ramach programu Zdalny Psycholog.
3: Marcin Miedziński, Departament Edukacji. Program Zdalnego Psychologa jest to uzupełnienie oferty, która ma szkoła wsparcia psychologicznego. Oprócz tego, że uczeń ma możliwość skorzystania ze wsparcia w szkole, to chcieliśmy też dostarczyć taką możliwość, która zapewnia anonimowość i łamie tą barierę dotarcia. Niektórzy po prostu się wstydzą skorzystać z pomocy psychologicznej w szkole, nie chcą być widziani po prostu pod gabinetem psychologa, bo może to się wiązać z jakimś właśnie hejtem czy wykluczeniem w ich ocenie.
2: Jaka to jest skala dostępności dla poszczególnych uczniów?
3: Zdalny psycholog to jest taka nakładka na stronę internetową, czyli uczeń wchodząc na stronę internetową swojej szkoły, a większość szkół we Wrocławiu ma tą nakładkę zainstalowaną i nasze wszystkie poradnie psychologiczne, pedagogiczne, wyśle się taka słuchawka i może skorzystać z kilku opcji kontaktu z psychologiem. Może to być czat tekstowy, jeżeli nie chce w jakiś sposób, nie wiem, się ujawniać. Może to być rozmowa telefoniczna bądź rozmowa wideo. Może się łączyć ad hoc, po prostu w razie potrzeby, od 8 do 20, od poniedziałku do piątku, taka jest dostępność. Bądź się umówić według kalendarza na konkretną godzinę, która akurat z jakiegoś powodu jest dla niego odpowiednia.
2: Jakie jest zainteresowanie?
3: Powiem tak, zainteresowanie jest duże, połączeń jest sporo. Nie chciałbym mówić, czy w danej szkole jest dużo, czy mało połączeń, bo to z różnych rzeczy wynika. To, że gdzieś w jakiejś szkole jest dużo połączeń, to nie znaczy, że tam są problemy, a tak czasami to jest interpretowane. A to, że gdzieś w jakiejś szkole połączeń nie ma, to nie znaczy, że to jest taka świetna sytuacja. Staramy się docierać z tą informacją do rodziców i do dzieci. Chcemy, żeby korzystali z tej możliwości. Na pewno wartościowe w tym wszystkim jest to, że te połączenia nie są krótkie, tylko to jest około średnio 20 minut, także to nie jest tak, żeby ktoś dzwoni sobie i sprawdza, co to jest w ramach jakiejś zabawy, czy po prostu sprawdzania nowej usługi, tylko w tym czasie jest udzielane rzeczywiście wsparcie i dzieci są kierowane, czy rodzice, do już opieki instytucjonalnej, która w danej sytuacji jest konieczna. Ale tych połączeń w skali miasta jest kilka tysięcy.
2: Dzisiaj rozmawiamy w kontekście hejtu. Z jakimi problemami tak generalnie zgłaszają się uczniowie i czy właśnie hejt też tam występuje?
3: W ramach Zdalnego Psychologa? Tak, oczywiście. Hejt jest jedną ze składowych tych problemów, które są zgłaszane w ramach Zdalnego Psychologa. Najczęściej to są problemy związane z dorastaniem, tak kategoryzują te psycholodzy, są problemy dorastania. Problemy w kontakcie z rodzicami, z relacją z rodzicami i rówieśnikami.
2: Wracając jeszcze do hejtu, statystycznie w internecie doświadcza go co drugi nastolatek.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
6: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: No hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Tak jak mówiłam, do końca maja będę upierdliwa i będę was bombardować tematem WROW Festiwalu, czyli wydarzenia promującego dolnośląskich artystów. Było przypomnienie o warsztatach, które będą dostępne dla tych zainteresowanych oczywiście w trakcie eventu, a teraz ostateczne przypomnienie o line-upie, a więc o muzykach i zespołach, którzy wystąpią na imprezie. Dobra, z nami w studio Ola Kubera, czyli organizatorka festiwalu, który myślę, że słuchacze już znają. Chodzi o WROFA, Festiwal Dolnośląskiej Muzyki. To może zacznijmy od tego line-upu. Co będzie królowało?
9: Tak, to najpierw się przywitam. Cześć wszystkim. Też mam nadzieję, że już kojarzycie trochę nazwę naszego showcase'u. No i nie przedłużając, znamy już line-up. On był ogłoszony z końcem marca, ale warto tutaj powtórzyć te nazwy zespołów, bo zawsze warto promować dobrą muzykę.
8: No i może akurat ktoś, kto nas słuchał, jest w tym line-upie, albo
9: jakiś tak, znajomy jest w line-upie.
8: Albo jakiś znajomy, dlatego że często też powtarzamy, żeby się zgłaszać, więc ja tutaj do wielu osób z różnych miast mówię, żeby się zgłaszać, więc może ktoś tam jest.
9: Dokładnie. I tak jak Julia już wielokrotnie przypominała, chodzi nam o Dolny Śląsk, więc nie lękajcie się, że to jest tylko wrocławska impreza.
8: Aczkolwiek pamiętam, że wspominałaś, że będzie jakiś zespół, mieliście współpracę z kimś, tylko nie pamiętam kto, co to, to były Czechy?
9: Tak, ale teraz bardziej idziemy w stronę węgierską.
8: Okay.
9: Z tym, że to będzie współpraca, jeśli się uda, wszystko na jesień.
8: Okay.
9: W ramach działań WROFA, ale może nie konkretnie na WROFie w tym roku.
8: Więc Dolny Śląsk.
9: Tak, na razie Dolny Śląsk, tego się trzymamy. No i piątek rozpoczniemy zespołem Safe World. Ja tutaj będę się posiłkować gatunkami, które zespoły wpisały w zgłoszeniach, bo nie chcę trochę pomieszać i jakby źle ich zaklasyfikować.
8: Wiadomo, bo teraz mieszanka tych gatunków jest na tyle bogata, że myślę, że no niektórzy nawet jak usłyszą, to niekoniecznie mogą kojarzyć. Dopiero jak przyjdą na miejsce i już usłyszą na żywo, to wtedy będą wiedzieli, o co chodzi.
9: Dokładnie. Oczywiście to są takie podstawowe gatunki i tak jak mówisz, trzeba przyjść i samemu poczuć, jakie tam dokładnie niuanse się kryją. W takim razie zaczynamy od bluesa i rocka. Tutaj nas wprowadzą w taki gitarowy, trochę mroczniejszy świat, z tego co pamiętam. Ja bym nawet powiedziała, że to jest tam nutka jazzująca taka, ale no mówię, już tu nie wybiegajmy, proszę przyjść i samemu ocenić. Drugim zespołem będą Mysłaki i tutaj już tak pop, rock, wesołe teksty, duża charyzma ze sceny. W ekipie jest dwóch bliźniaków, więc no domyślacie się, żarty o tym, że podmieniali tam jakieś sytuacje w życiu i tak dalej. Później mamy Donikąd, no tu takie dobre gitarowe granie, indie rock po prostu. Później zmieniamy gatunek na elektronikę pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixi, ale obstawiam, że z większym zespołem, w zasadzie wiem, bo widziałam Rider i będziemy kończyć indie rockowym, to jest w zasadzie duet, ale wiem, że na scenie ma być około 5-6 osób, Moa Tears. No i to myślę, będzie takie klimatyczne zakończenie piątku. Dobra, później mamy sobotę, to zaczynamy od Tant Freaky. Tu Julka chyba kojarzy.
8: Ja kojarzę, dlatego że na i dużym, na małym nie, to znaczy dla tych młodych, tak, ale tak. Na dużym, skoro już tak to nazywamy, na tym dużym WROFie akurat rozmawiałam i nawet moi słuchacze no mieli, może nie mieli okazji, ale może jeszcze będą mieli, żeby posłuchać troszeczkę więcej o tej muzyce, a jest ona specyficzna.
9: Intensywna, powiedziałabym.
8: Tak, intensywna, myślę, że nie dla każdego, ale z drugiej strony kobieca bardzo, tak mimo tego, że tak, skład tak, nie jest ultra kobiecy, to jednak Karolina, czyli tutaj główna odpowiedzialna za ten zespół, jest taka bardzo eteryczna i bardzo w klimacie. Jeżeli kogoś klimaty boho, tak mi się wydaje, interesują, to będzie coś dla nich.
9: Tak, na pewno będzie kolorowo, będą stylizacje, które będą przyciągać uwagę. No i tutaj takie mocne rozpoczęcie, bo to elektronika, funk, jazz, więc spodziewajcie się czegoś mocnego, powiedziałabym, w odczuciach. Później troszkę zluzujemy, bo będzie tutaj artysta wpisał folk, punk i singer-songwriting. No, folk tam słyszałam, punk chyba bardziej chodzi o podejście do muzyki i takie nastawienie. To jest artysta pod pseudonimem Snowman Skeletons. Później mamy Uranus Space Club i tu jest funk, metal i rock. Czyli też, no tak niejednoznacznie.
10: Mieszanka.
9: Dokładnie. Później zmieniamy znowu, bo będzie rap i singer songwriterka.
10: W końcu mamy rap.
9: Tak, wiedziałam, że zapytasz.
10: Tak, tak. I to jeszcze ta kobieca, więc...
9: Tak, tak. Żeńska odmiana rapu. Wystąpi Sienia jako czwarty slot sobotni. I skończymy znowu z przytupem, bo sobota, weekend, trzeba, prawda, odreagować tydzień. I wystąpi Beach Cruiser. To będzie metal i rock. Czyli no tak... mocno po prostu skończymy. No niedziela, to już wiadomo, trzeba troszkę myśleć o powrocie do balansu, więc zaczynamy folkowo, indie popowo z zespołem Kilka Czułości. Oni też przenoszą w taki swój świat, tak jak od Tantfryki mówiliśmy, że wpadamy w jakąś kolorową bajkę, to tutaj myślę, że tak spokojniej, no wprowadzą nas po prostu w swój taki spokojniejszy świat. Później będzie Purple Strain. Oni wpisali, że rock. Ja sobie dopisałam, że trochę psychodeliczne, przepraszam, granie, bo też wciągają w taką swoją gęstość tej muzyki.
10: Słuchałam i zgodzę się z tym. Jest.
9: Dziękuję.
10: Też bym powiedziała, że to też nie dla każdego. Że to... dla kogoś, kto... Chociaż ta niedziela właśnie teoretycznie psychodeliczna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że może tak uspokoić wejście na poniedziałek.
9: Dokładnie, tak można właśnie na spokojnie odnaleźć oddech, balans i tak dalej. Później wystąpi dla nas Oda Nowa, to będzie indie. I to jest też singer-songwriterka. W zasadzie tak spojrzałam wcześniej, że mamy około 5-6 singer-songwriterów, co super, bo to znaczy, że to są naprawdę kreatywni, multidyscyplinarni artyści. No tutaj jest wpisane po prostu indie i tak bym też określiła po swoich przesłuchaniach. Później będziemy mieć Norbi i Wika. Duet z nazwy, ale oczywiście cały zespół na scenie. Indie rock i też sami piszą te piosenki i tworzą melodię. I kończymy powrotem po 5 latach zespołem Messie Premier.
10: Bo tak jak wspominałaś, u was te zasady pięcioletnie istnieją.
9: Tak, istnieją i w zeszłym roku też mieliśmy powrót. Teraz też cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rok. Taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Jeśli ktoś siedzi trochę w tej lokalnej scenie, to myślę, że kojarzy ten zespół. No dla nas to jest taki fajny powrót, bo po prostu znamy się z chłopakami i cieszymy się, że no nie
10: spadli.
9: Tak, nie wybiła ich ta fala, wiesz, zmienna w branży muzycznej. Także jak zazwyczaj eklektycznie. Trochę mało hip-hopu i rapu, wiem, ale jest.
10: Aczkolwiek chyba wszyscy widzimy, że jest powrót tej gitary i tych zespołów, że ten rock chociażby, chociaż nie tylko, słyszymy, to ma te swoje drugie życie teraz.
9: Tak, tak. My to widzimy i generalnie...
10: Na Zetce też widzieliście.
9: Dokładnie. Na Zetce było to zauważalne. No tak, jako słuchacze, jako właśnie zbierający zgłoszenia. Gitara to jest jednak ponadczasowy instrument i jak widać nadal coś z niego można wycisnąć nowego.
10: Tych zgłoszeń, no bo warto dodać, że te zespoły wybierały osoby, które jak już wspominamy, znają się albo siedzą w tym świecie i tych zgłoszeń całkiem sporo chyba było.
9: Tak, było ponad 200 zgłoszeń.
10: Trzeba było się nasłuchać.
9: Tak, tak, dokładnie, z tego co kojarzę i tak jak mówisz, kilka... 10 powiedzmy osób, no bo to tam około 30 faktycznie oddawało głosy. Wiecie, no o muzyce się nie dyskutuje, wiadomo, komuś się coś spodoba, komuś nie, więc tak jak Julka powiedziała, nie każdy zespół jest dla każdego, ale też nie w tym rzecz, bo
10: ale jest aż
9: każdy
10: 15,
9: coś znajdzie
10: więc
9: dla siebie.
10: Każdy właśnie, tym bardziej, że to jest ten duży, więc mamy 3 dni, no i mamy line-up, to jak na każdym innym festiwalu wybieramy ten dzień, który najbardziej
9: oczywiście
10: nam pasuje. Zresztą często na tych dużych festiwalach jest jednak tak, że mamy tego jednego artystę, no i wybieramy ten jeden dzień, jeżeli jest możliwość i idziemy dla tego jednego artysty, więc może ktoś zobaczy, posłucha akurat jednego z nich i w ten dzień się wybierze.
9: Dokładnie. I tutaj gwiazdka, bo na dużych eventach jest tak, że często masz 3 gwiazdy i każda z nich gra w inny dzień.
10: Gdyby tak, tutaj... znamy ten problem. Tak, myślę, że każdy zna ten problem też.
9: A wiadomo, że tam wchodzi aspekt finansowy, którego nie ma w przypadku koncertów na WROF-ie, bo jeśli przypadły wam do gustu akurat zespoły z każdego dnia, to zapraszamy śmiało w każdy dzień, bo niezmiennie formuła koncertowa jest bezpłatna.
10: Przypomnijmy datę, bo skoro już zapraszamy, to oczywiście osoby z Wrocławia no pewnie daleko nie będą miały, ale skoro mówimy, że to Dolnośląski Festiwal i może są tutaj zespoły, nie wiem, na przykład z innego miasta dookoła Wrocławia, to i będą chciały przyjechać, oprócz zespołów, to też fani. No to właśnie, przypomnijmy datę, bo może ktoś sobie zaplanuje taki dłuższy weekend.
9: Dokładnie, to zachęcam do zaplanowania ostatniego weekendu majowego we Wrocławiu, czyli 29 do 31 maja.
10: No, czyli przed Bożym Ciałem.
9: Można połączyć z Dniem Dziecka, zaraz jest Boże Ciało pod koniec tygodnia, albo po prostu z fajny weekend z dobrą muzyką i wiedzą branżową połączyć.
10: No, brzmi imponująco. Mam nadzieję, że dla słuchaczy też. Jakbyśmy tak na podsumowanie miały zachęcać i wrocławian, i te osoby, które już wspomniałam, że może przyjadą do naszego Wrocławia, bo przypominam ja, że spotykamy się, mam nadzieję, w czasoprzestrzeni u nas przy tramwajowej, ale dla tych osób, które czy to na koncerty, czy jakiś właśnie wykład, czy warsztat ich zaciekawił, to jakbyśmy miały zachęcać do tego dużego WROF-a. Szczególnie myślę o tych przyjezdnych, bo wrocławian, chociaż też wiadomo jak to bywa, niektórych trzeba kopnąć, też trzeba tego bodźca, więc tak. Może dajmy jakiś taki wyjątkowy, co by ich zachęcił, żeby sobie zaplanować ten weekend.
9: No wiesz, zależy czy chodzi o wiedzę czy o muzykę, bo jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego, bo no myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze.
10: No nie wiemy, że mamy jakieś no perełki właśnie, w naszym dokładnie. Mieście czy regionie.
9: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania, więc jeśli muzycznie, no to wbijajcie, bo warto zobaczyć, posłuchać, poznać nowe zespoły. Może usłyszycie swój nowy ulubiony zespół, nie można wykluczyć, a na pewno poznacie fajnych ludzi. A jeśli wiedza, no to tutaj te dwie gwiazdki, czyli na konferencję obowiązują bilety. Jest już link w naszych social mediach. No jest to raczej taka symboliczna kwota cegiełka, która nam pozwala działać i po prostu opłacić działania organizacyjne. A tak jak słyszeliście, no 9, 12, no praktycznie 12 wydarzeń i jeszcze te towarzyszące, jeszcze oczywiście będzie wystawa, wernisaż. No po prostu fajnie
10: jest
9: z nami być.
10: Jest co robić.
9: Tak, tak. Na pewno każdy znajdzie coś, co wciągnie go jakby w swoje, że to coś wciągnie w ten temat po prostu, nie? Bo w sumie w tych tematach, no to też nie wszystko dla każdego, ale myślę, że fajnie można tak od różnych stron trochę tą branżę muzyczną podgryźć trochę. Już tutaj szukam naprawdę słów.
10: No ja zdradzę, może ja zachęcając to zdradzę, że na poprzednim dużym WROF-ie rozmawiając, wcześniej słuchając koncertów, ale rozmawiając skończyłam WROF-a koło 1:00, 2:00 mniej więcej. O tej wracałam do domu, także myślę, że warto, bo każdy jak wspominasz znajdzie coś dla siebie, a zawsze może wyjść, wrócić, do rynku nie ma daleko, może dokładnie. Pojechać na rynek, wrócić na koncert, który go akurat interesuje, na speed meetingach poznać kogoś, opcji jest wiele.
9: Dokładnie, wiele się może wydarzyć i tak jak tutaj wspomniałaś, wiele takich historii słyszałam, że ktoś się po prostu zagadał i już miał iść i ja tak widzę taką osobę, co już mówi, że wychodzi od 2 godzin, nie? Bo rozmawia właśnie i no naprawdę spotkać się zajaw
10: Ola Kubera, organizatorka WROF-a, czyli festiwalu dla dolnośląskich artystów i jak słyszeliście ogólnie zajawkowiczów muzycznych, zachęcała nas przez ten ostatni czas do brania udziału evencie. Osobiście również wam polecam, bo z własnego doświadczenia wiem, że nigdy nie wiadomo, kogo na tym WROF-ie poznacie i jak ta znajomość zaowocuje. Także z ręką na sercu polecam branie udziału i pamiętajcie, że same koncerty są darmowe, a na konferencje, czyli te między innymi warsztaty, trzeba zakupić bilet. WROF rusza 29 maja i potrwa przez cały weekend do 31 maja.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zapraszam do słuchania. Tym razem opowiemy Wam o pluszakach, które pełnią szczególną funkcję.
12: Pluszaki są piękne. Mamy nadzieję, że pomogą dzieciom w tych trudnych sytuacjach skupić uwagę na czymś innym.
2: O maskotkach rozdawanych dzieciakom przy pożarach czy wypadkach przez wrocławskich strażaków zaraz będzie dużo więcej, ale najpierw o miejscu, gdzie owoce można będzie zrywać prosto z drzew. Na Wojszycach powstaje wrocławski sad mieszkańca.
13: Przygotowujemy się do budowy sadu mieszkańca. Podpisana już jest umowa z wykonawcą, Paulina Czernota z Wrocławskich Inwestycji. Sad mieszkańca to projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Między ulicami Grota Roweckiego a Radłową powstanie trasa dla pieszych i rowerzystów. Będzie oświetlona, powstaną wygodne ławki oraz kosze na odpady, a przede wszystkim zostaną nasadzone drzewa, głównie owocowe. Wykonawca będzie miał zadanie nasadzenie 49 drzew. Będą to jabłonie, śliwy, grusze, lipy drobnolistne, które tak lubią zapylacze, a także 150 krzewów, jaśminowiec, róże, tawuły. Koszt inwestycji to 1 200 000 zł, a wykonawca będzie miał 6 miesięcy od podpisania umowy na wybudowanie tego sadu mieszkańca i wygodnej trasy dla pieszych i rowerzystów.
2: Sadzi się takie małe drzewka, czy takie już bardziej dorodne egzemplarze, kiedy one będą owocowe?
13: Będą to standardowe drzewa owocowe, jakie sadzimy na inwestycjach.
2: Rozumiem, że ten sad nie będzie jakoś specjalnie ogrodzony, on będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców.
13: Tak, oczywiście, będzie to sad dostępny dla wszystkich mieszkańców.
2: Powinien być gotowy za pół roku, czyli raczej dopiero w następnym sezonie będzie można z niego skorzystać. A teraz już o współpracy Wrocławskiej Straży Pożarnej ze spółką MPWiK. Chodzi tu o wspomniane wcześniej przeze mnie maskotki, ale nie tylko.
14: Witold Ziomek, prezes zarządu MPWiK we Wrocławiu. Bardzo się cieszymy, że Straż Pożarna Miejska Wrocławska będzie naszym ambasadorem, ambasadorem naszej kranówki, czyli to jest taki główny cel naszej współpracy i promocji również poprzez taką instytucję, która jest instytucją najwyższego zaufania publicznego, bo wszystkie badania wskazują na to, że ma bardzo wysokie i zawsze miała bardzo wysokie poparcie społeczne i taki szacunek społeczeństwa. Więc z naszej strony jest to kolejny krok w szerzeniu edukacji ekologicznej, w mówieniu o kranówce wrocławskiej. Natomiast Straż będzie miała od nas maskotki, które będą mogli strażacy przy jakichś traumatycznych wydarzeniach, a takich w straży przecież zawsze nie brakuje. Takie maskotki pocieszenia dla dzieci.
12: Przekazujemy na ręce strażaków poduszki turystyczne, które jednocześnie są pluszakami dla najmłodszych. Martyna Bańcerek, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. One są wykonane w taki sposób, że właśnie można zrobić z tego wieloryba albo przekręcić go na drugą stronę. I wtedy otrzymamy właśnie taką poduszeczkę turystyczną, którą dziecko może sobie założyć na szyję. Pluszaki są piękne. Sama osobiście uważam, że po prostu chętnie bym takiego przytuliła. Mamy nadzieję, że pomogą dzieciom w tych trudnych sytuacjach skupić uwagę na czymś innym. Są też wykonane z takiego materiału, który i środka, który pozwala sobie ją ugniatać. I to też jest taki element, który pozwala właśnie skupić dziecko na czymś innym i troszeczkę w tych trudnych momentach tak skoncentrować się właśnie na samym pluszaku, a nie myśleć o tym przykrym wydarzeniu, które właśnie się wydarzyło.
14: Tak, no bo to są maskotki tylko dla dzieci oczywiście, bo nie dla dorosłych, bo dorośli o czym innym myślą w czasie takiego jakiegoś właśnie wydarzenia dramatycznego. Więc to będzie zapas uzupełniany na bieżąco, jak strażacy będą to zużywać.
12: Natomiast mam nadzieję, że będą potrzebować ich jak najmniej, bo każdy taki przekazany pluszak to jest niestety dziecko, które zostało poszkodowane w wypadku.
15: Nazywam się Sygieryż Karol, jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i również poza jakby służbą w Straży Pożarnej, magistrem psychologii. Na co dzień pracuję w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym, czyli odpowiadam m.in. za szkolenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, jakby od tych kwestii technicznych poprzez jakby też te kwestie merytoryczne. Docelowo ma być tak, że faktycznie będziemy mieli takie maskotki na każdym aucie wyjazdowym, odpowiednio zabezpieczone, zafoliowane, tak żeby one były po prostu czyste. W chwili obecnej też mamy takie maskotki, ale one są gdzieś z różnych mniejszych akcji, jest ich po prostu mniej, a w chwili obecnej ma to być właśnie taki standard, że będziemy mieli na każdym aucie pierwszowyjazdowym takie maskotki, żeby właśnie one w razie potrzeby mogły być użyte.
2: Dlaczego to fajny pomysł, żeby mieć takie maskotki, poduszki rozdawane dzieciom?
15: Państwowa Straż Pożarna odpowiada, tak jak się powszechnie jakby rozumie, za bezpieczeństwo, za prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, czyli zabezpieczenie miejsca zdarzenia, za pomoc osobom poszkodowanym i za eliminację tych zagrożeń. No ale poza jakby tym udzielaniem pomocy w formie takiej fizycznej, poprzez pomoc poszkodowanym, poprzez udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ważny jest też ten komfort psychiczny osób poszkodowanych. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, no to jest o tyle proste, że dorosły człowiek, jak widzi, że ma tą pomoc zapewnianą w sposób profesjonalny, w sposób rzetelny, sprawny, no to już się uspokaja jakby na samej tej podstawie. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, jest o tyle trudno, że one nie rozumieją, co się dzieje dookoła, jakby nie zdają sobie do końca sprawy z tym, jakby w jakiej są sytuacji, nawet w tym kontekście, że taki strażak takiemu dziecku pomaga, chce pomóc. Natomiast jeśli mamy takie rzeczy, które mogą takie dziecko zająć, chociażby właśnie taką maskotkę, no to w tym momencie może to pomóc takiemu dziecku się uspokoić, może to jakby być dla takiego dziecka czymś takim, co sprawi, że tego stresu będzie mniej, no a później jakby sumarycznie sprowadzi się to do tego, że wspomnienia z takich właśnie trudnych wydarzeń będą mniej traumatyczne właśnie dla tych najmłodszych osób. W takiej sytuacji ten czas może się dłużyć i jakby tutaj chodzi o to, żeby temu dziecku zapewnić jak największy komfort, no i jak to dziecko zostanie już zabrane przez rodzica, przez opiekuna, no to ten rodzic, zakładamy, to bezpieczeństwo już zapewni, tak? No bo dzieci jakby ciągną do swoich opiekunów, do tych osób, do których są przywiązane. Natomiast tutaj ta maskotka ma pomóc strażakowi jakby zapewnić temu dziecku ten komfort psychiczny na tyle, na ile jest to możliwe. Tutaj oczywiście nie chodzi o to, że strażak, mając tą maskotkę, nagle jakby zastąpi tego rodzica czy opiekuna, tylko ma mu to pomóc, żeby maksymalnie zwiększyć jakby ten komfort tego dziecka w tej sytuacji.
2: No ale jest pożar, sytuacja awaryjna, państwo mają wtedy mnóstwo roboty, jest czas na to, żeby zajmować się jeszcze poszkodowanymi w tym sensie takim psychologicznym trochę?
15: Znaczy wygląda to tutaj w taki sposób, strażacy no w takiej sytuacji są bezpośrednio jako pierwsi przy tych osobach. Do każdego zdarzenia są dysponowane odpowiednie siły i środki. Mam tutaj na myśli zakres sprzętowy, ale zakres też ilości funkcjonariuszy, którzy jadą do takich działań. Więc jakby funkcjonariuszy tam fizycznie na miejscu będzie na tyle dużo, żeby móc takim osobom poszkodowanym pomóc. Na pewno nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie. Oczywiście strażak nie zapewni takiego wsparcia, takiego poczucia bezpieczeństwa, jak na przykład rodzice takich dzieci. Wiadomo, ta osoba najbliższa dla takich najmłodszych jest najważniejsza, natomiast do tego czasu, kiedy one będą przekazane czy służbom medycznym, czy właśnie opiekunom, taki strażak, no tego dziecka nie zostawi tam fizycznie na miejscu, tylko jakby będzie też wspierać to dziecko, jakby żadna osoba poszkodowana nie zostanie pozostawiona sama sobie na to. Po pierwsze, no nie pozwalają procedury, po drugie, no jesteśmy taką służbą, która ma pomagać, więc jakby to jest naszym priorytetem, więc jakby fizycznie jakby my musimy to zapewnić. No tutaj we Wrocławiu jest 9 jednostek ratowniczo-gaśniczych, więc jeśli dane zdarzenie będzie w rejonie danej jednostki, no to nie jest tak, że tylko ta jednostka będzie tam dysponowana, będą też wozy bojowe i funkcjonariusze z innych jednostek do tego miejsca dysponowani, jeśli będzie taka potrzeba.
16: Starszy brygadier Krzysztof Gielsa, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. My odpowiadamy za ratownictwo, za ratowanie życia, za gaszenie pożarów, za walkę z powodziami, innymi klęskami żywiołowymi, natomiast ten element jest elementem dodatkowym, który zwiększa na pewno naszą skuteczność, żeby dziecko nie miało tych traumatycznych wspomnień. Staramy się to zminimalizować, żeby ono miało lepsze wspomnienie dzięki temu, więc to jest na pewno dla nas duże wsparcie. Nie posiadamy takich zabawek na swoich samochodach w tym momencie, więc ta współpraca z MPWiK i teraz to, że te maskotki trafią na nasze samochody, one na pewno trafią w dobre ręce i zrobią dużo dobrego dla tych najmłodszych, którzy potrzebują naszej pomocy. Do nas zwróciło się MPWiK z propozycją zawarcia takiego porozumienia, ponieważ strażacy pełnią służbę 24 godziny na dobę. Przez te 24 godziny piją wodę, muszą się nawadniać. Przy dużych akcjach my też dostarczamy im wodę na miejsce. Jest to bardzo wymagający, duży wysiłek. Wymaga nawodnienia. Zazwyczaj strażacy korzystają ze swoich prywatnych bidonów, różnych butelek. Tutaj w ramach tego porozumienia otrzymamy także dla wszystkich naszych strażaków specjalne, przygotowane przez MPWiK butelki, w których będą mogli przechowywać tą swoją wodę. Tak naprawdę straż pożarną kojarzy się z pożarami, ale tylko 20% naszych interwencji to pożary. Zdecydowanie więcej zdarzeń to są tak zwane MZ-ki, miejscowe zagrożenia, czyli wszystko, co nie jest pożarem. Bardzo dużo wypadków komunikacyjnych, w których uczestniczą także dzieciaki. Z tego, co przejrzeliśmy ubiegłoroczne statystyki za 2025 rok, zdarzenia, w których mieliśmy do czynienia z dziećmi, gdzie one były poszkodowane, to jest około 50 takich dzieciaczków, które uczestniczyły w tych naszych zdarzeniach. Myślę, że ta statystyka też jest niepełna, bo nie zawsze to zostaje zanotowane, ale w momencie, kiedy posiadamy takie pluszaki i posiadamy dzieciaki i strażacy widzą, że są na miejscu małe dzieci, na pewno ten pluszak poprawi im troszeczkę humor, pomoże im. Najpopularniejsze MZ-ki, miejscowe zagrożenia, to są właśnie wypadki komunikacyjne, wypadki drogowe. Zwykłe kolizje samochodowe to są takie drobiazgi, ale strażacy także przy nich są. Natomiast to wypadki drogowe, te przy dużych prędkościach, pomimo tego, że nasze samochody są naprawdę dużo, bardzo zaawansowane, bezpieczne, drogi są coraz lepsze, aczkolwiek do wypadków dochodzi cały czas i blisko 60% naszych zdarzeń to są właśnie tego typu interwencje.
2: Pozostańmy jeszcze w temacie może nie tyle wypadków, co zagrożeń związanych z dostawami wody do naszych mieszkań we Wrocławiu, a jeszcze precyzyjniej będzie o ochronie przed tymi zagrożeniami. Prezes wrocławskiego MPWiK Witold Ziomek.
17: Od kilku lat, od czasu właściwie wybuchu wojny w 22 roku, już prawie 4 lata, ten element zaczęliśmy brać pod uwagę, bo wcześniej wodociągi były typowo cywilnym przedsiębiorstwem i nie miały żadnych procedur na wypadek jakichś katastrof takich, powiedzmy, typu wojna. Natomiast od tamtego czasu zaczęliśmy wdrażać procedury i różne zabezpieczenia i sprzętowe, i software'owe, bo jeszcze mówimy o wojnie hybrydowej, która właściwie jest, tak? To ataki cybernetyczne dzieją się już od kilku lat z mniejszą lub większą intensywnością na naszą infrastrukturę, więc przygotowujemy się do tego, jesteśmy dobrze przygotowani, natomiast robimy, zawsze to nigdy nie można powiedzieć, że się wszystko zrobiło, tak? Natomiast o szczegółach też nie chcę mówić, bo radia, media mają szeroką publiczność i nie wszyscy, którzy nas będą słuchać, mogą mieć życzliwe myśli w kierunku nas i mieszkańców. W związku z tym pewne takie szczegóły już sobie zostawimy dla siebie. No dzisiaj już wiemy, że infrastruktura krytyczna to nie jest tylko teoria, bo mamy kontakty, mamy kolegów i wymianę z wodociągami ukraińskimi, więc wiemy dokładnie, jak to się dzieje. Już 4 lata doświadczeń pokazało właściwie wszystkie chyba możliwości, jakie grożą takim wodociągom i też z drugiej strony mamy informacje, jak się zabezpieczyć przed tym najgorszym. Zresztą z różnych kierunków i na różne przypadki.
2: W zeszłym roku z inicjatywy wrocławskiego MPWiK spółki wodociągowe z kilku dużych miast Polski stworzyły zresztą takie Centrum Wymiany Informacji i Analizy Zagrożeń. Właśnie ono ma im pomóc w zabezpieczaniu się przed cyberprzestępcami.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
20: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Charytatywny czerwiec impro też ma taką atmosferę, która zbliża ludzi, a warto być razem.
10: Warto być razem, śmiejąc się, a przy okazji pomagając. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Będziecie mieli do tego okazję już w czerwcu dzięki improwizowanym poniedziałkom. Tę grupę aktorów improwizatorów myślę, że dobrze ode mnie znacie, a we wspomnianym czerwcu ponownie organizują wyjątkowe poniedziałki, bo charytatywne. Posłuchajcie.
18: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
21: Paweł Zefir-Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
10: Za chwilę zaczynacie bardzo taki wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a skąd się w ogóle wziął taki pomysł?
18: Były tak odległe czasy, przedcovidowe, no charytatywny wieczór wtedy, impro, aż tak długo nie trwa. Natomiast powstał on właśnie w czasach przedcovidowych jako inicjatywa zrzeszenia teatrów improwizacji we Wrocławiu w szczytnym celu, ale po właśnie perturbacjach covidowych stwierdziliśmy, że będzie bardziej efektywnie, żeby poświęcić cały miesiąc na to, żeby grać charytatywnie, rozdzielić sobie tę przyjemność na więcej wieczorów w miesiącu i póki co ta koncepcja nam się sprawdza.
10: Mhm. Z tego, co wiem, to i w tym roku, bo nie pamiętam, czy wszystkie, ale pamiętam, że i rok temu ten charytatywny czerwiec był dla was wyjątkowy, bo wybraliście taki cel, w cudzysłowie, który był wam bliski i w tym roku chyba też, więc dla kogo zagracie?
21: W tym roku gramy dla Adama. Adam to jest wujek mojej żony, któremu zdecydowaliśmy się pomóc w rehabilitacji. Adam, tak się nieszczęśliwie złożyło, zachorował na raka i jest w tej chwili już po amputacji nogi i potrzebuje środków na rehabilitację, potem na dojście do siebie, postawienie na własne zdrowie i w tym celu właśnie będziemy zbierać środki przez cały czerwiec.
10: To są pewnie duże pieniądze.
21: Owszem, tak. W tej chwili, jak patrzę na zbiórkę, cel jest ustawiony na 250 tysięcy złotych, więc i to jest w tej kwocie wlicza się wszystko właśnie od rehabilitacji po protezę, więc tak, jest to dosyć duża kwota. Fajnie by było zebrać całą, chociaż...
10: Ale wiemy, każda złotówka się przyda.
21: Tak, oczywiście. My ze swojej strony jako poniedziałki też właśnie bierzemy udział w tej akcji, żeby pomóc Adamowi wrócić do normalnego życia.
10: Ta motywacja jest chyba jeszcze większa, jeżeli ten cel jest osobisty, nie tylko dla ciebie, ale w ogóle dla całej grupy.
18: Ja myślę, że staramy się wybierać takie cele, gdzie to nasze zaangażowanie dodatkowo jest motywowane tym, że po prostu pomagamy komuś, kto jest bliski nam albo bliskim nam osobom.
21: Oczywiście, chcielibyśmy, żeby nie było potrzeby pomagania. Tak by było najlepiej. Niestety właśnie taka jest sytuacja, że bliskie nam osoby wymagają takiego wsparcia z naszej strony i dzięki tutaj pomocy naszych przyjaciół, również z kilku wrocławskich grup impro, będziemy mogli taką pomoc zaoferować Adamowi.
10: No właśnie, super, że macie taką możliwość. To, żeby było teraz przyjemniej, to właśnie powiedzmy, jakie spektakle czekają tutaj waszych gości. Z tego, co już zdradzę, przed rozmową mówiliśmy, to będą spektakle, które w ciągu całego roku się sprawdziły.
18: Jak najbardziej i myślę, że można powiedzieć, że to są takie nasze ulubione spektakle, formaty i w tym roku mamy ogromne szczęście, podobnie jak w poprzednim, że czerwiec ma aż 5 poniedziałków. Zaczynamy poniedziałkiem, kończymy co prawda w wtorkiem. Czerwiec ma 30 dni, prawda? Wtorkiem. Mm-hmm. Ale tak. Jakby 5 poniedziałków, 1 czerwca, słuchajcie, Dzień Dziecka. I my sobie też robimy trochę taki Dzień Dziecka, bo gramy Mistrzonia Impro z naszym zaprzyjaźnionym teatrem improwizacji Kardamon. No i będziemy się z nimi tak trochę, no, bić.
10: Tyle turniej będzie, coś w tym stylu.
18: Będziemy walczyć o tytuł Mistrzonia Impro, czyli najbardziej zabawnego, elokwentnego improwizatora, improwizatorki. No i ta osoba, która wygra, będzie dzierżyć ten tytuł przynajmniej do następnego sezonu. Dokładnie, tak. Do następnego sezonu.
10: No a przewidujecie jakąś nagrodę?
21: Jako nagrodę to już jest nasz stały żart, można tak powiedzieć, gdyż jest to BANANA, czyli w skrócie BNN, który to akronim rozwija się jako bardzo nadzwyczajna nagroda. I jest to nomen omen. Pojemnik na banana.
10: Okej, okay. A skąd akurat taki pomysł?
21: To jest pomysł, który chyba funkcjonuje od początku, od kiedy gramy Mistrzunia Impro, czyli już bardzo długo, lat. Chyba, to jest chyba jeden z naszych najstarszych w ogóle tytułów, który gramy. I banana została właśnie skonstruowana jako żart, gdyż jest to taki pojedynek na krótkie gry, w którym to śmiech jest najważniejszy, a nie to, kto i co wygra.
18: Format, którym się inspirowaliśmy, tworząc Mistrzunia Impro, też przewiduje nagrodę, natomiast tą nagrodą jest kostium goryla. I myśmy też rozważali ten kostium goryla, natomiast w takim kostiumie goryla jest bardzo gorąco.
21: Prawdopodobnie
18: nie próbowaliśmy, natomiast szukając pewnego rodzaju...
10: Widziałam ostatnio pluszaka, który był jednocześnie małpą i bananem. Takim pluszak przewracany. Nie pamiętam, gdzie był, w sklepie, ale może się znajdzie.
18: O, pytanie, czy można w nim przechowywać banana, bo jakby...
10: No, myślę, że w tej dziurce coś znalazłoby się miejsce.
18: No, to jest jakaś alternatywna opcja.
10: Mm-hmm. Wspominamy o tych nagrodach, to może właśnie poruszmy temat, który też może słuchacze kojarzą, czyli fakt, że nagrody będą też od was. Myślę o tej zbiórce, o tym, że to ten czerwiec jest charytatywny.
18: Jak najbardziej i my jak co roku przygotowujemy cegiełki. Te cegiełki będzie można zakupić i z niektórymi otrzymać również pewne dodatkowe prezenty przygotowane przez nas. Ja ze swojej strony co roku przygotowuję roślinki, bo mam ich bardzo dużo, bardzo lubię je rozmnażać. Takie roślinki do tych cegiełek niektórych będą dołączane, a oprócz tego planujemy silent auction, czyli cichą aukcję, na której nasi widzowie będą mogli się przelicytować na takie, mogę powiedzieć, fajne wydarzenia z nami. Ja ze swojej strony oferuję naukę tworzenia florystycznych rzeczy.
10: O, to moi słuchacze będą w temacie, bo akurat rozmawiałam ostatnio i temat na czasie o Branżowym Centrum Umiejętności właśnie z dziedziny florystyki.
18: O.
10: Jest we Wrocławiu na Szkockiej, więc może komuś ten temat będzie bliski.
21: To naprawdę warto, bo Ania jest absolutną specjalistką, jeśli chodzi o układanie kwiatów. Co roku też dostajemy od Ani te na święta wiaduszek, taki z kwiatów. Tak to się nazywa? Wieniec?
18: Strojek, ale może być wieniec.
21: O, też ładnie.
10: Każdy wie, o co chodzi.
21: Jest naprawdę fantastyczny, także polecam, bo sezon letni, ale święta będą już zaraz, więc można się przygotować.
18: Warto się nauczyć.
10: A te osoby, bo też mówiłeś o gościach i to też oczywiście klasyczny element tych czerwcowych, charytatywnych spektakli. Kto będzie też z wami grał?
21: W drugim spektaklu, to jest 8 czerwca, zagrają z nami dwie wyjątkowe improwizatorki. Jest to Anna Wojtkowiak-Williams z Improkracji oraz Akademii Improwizacji oraz Hanna Jasiczek z grupy Epizod.
10: Tam, jeżeli się nie mylę, to właśnie są też inne wrocławskie grupy, więc taka integracja, nie ma tej rywalizacji między wami.
18: Ja myślę, że to jest właśnie jeden z najfajniejszych elementów czy charytatywnego wieczoru impro wtedy, czy teraz charytatywnego czerwca impro, że rzeczywiście możemy zaprosić gości i poimprowizować z innymi osobami i mieć z tego taki dodatkowy fun.
21: Tak, nieczęsto jest taka okazja, gdyż każda grupa w ma swoje terminy grania i naprawdę czasami ciężko nam się zgrać, jeżeli, jeżeli się zapraszamy gdzieś w trakcie roku do gościnnych występów. A tutaj w czerwcu my to komunikujemy dosyć wcześnie. Też dostosowujemy trochę terminy do gości, tak żeby wszyscy mogli, których zaprosiliśmy, z nami wystąpić w dogodnym terminie. I tak, jest to również świetna okazja na takie poznanie się na scenie, poznanie swojej energii, swoich wrażliwości nawzajem. To jest też wartość dodana dla nas jako improwizatorów.
10: Nauka, a kolejne spektakle, bo z tego co widziałam, będzie chociażby Amnezja. Amnezja to jest stosunkowo nowy tytuł, ale się sprawdził.
18: Jak najbardziej, jest to tytuł, spektakl, który wymyślił Zefir.
10: To oddaję głos tutaj.
21: To prawda. Wpadłem jakiś czas temu na taki pomysł na kanwie którejś opinii od naszego widza, w której to usłyszeliśmy, że to nie mogło być improwizowane. To było tak fajne i spójne, że ciężko uwierzyć, że coś jest w ogóle, że ten spektakl był nieprzygotowany. I na tym pomyśle wymyśliłem format Amnezja, który polega na tym, że jeden z improwizatorów wychodzi z sali, więc kompletnie nie wie, o czym jest spektakl. Wie jedynie, że będzie głównym bohaterem. Tyle. Nie wie, jakie są postacie na scenie, gdzie jest, kim jest, co się dzieje. Wie tylko, że stracił pamięć. To też jest do ogrania. Nie musi wiedzieć nawet, że stracił pamięć. Takie jest założenie, ale jak, z jakim pomysłem on wejdzie do sceny i jak odczyta nasze zamiary jako postaci, no to już Państwo będą mogli sami zobaczyć.
10: Mhm. Za każdym razem inna koncepcja, a z tego co pamiętam, tutaj Ania ma sporo chyba tych ulubionych tytułów, ale pamiętam, że lubisz te relacyjne i będzie to tylko seks.
18: Jak najbardziej, to tylko seksem. Zakończymy czerwiec. Zakończymy sezon, także myślę, znaczy ja jestem zadowolona, że to jest akurat ten spektakl, z racji tego, że no, nasz zespół ostatnio obfituje w panów. Pań mamy coraz mniej. Zaprosiliśmy absolwentki Akademii Improwizacji, żeby nas wspomogły, także będziemy miały trzy wspaniałe absolwentki. Zuzę Olek, Agatę Karabę i Adę Janiec. Także no, pobawimy się z nimi relacyjnie.
10: Co oprócz tego? Wiem, że u was sprawdzają się też te okołokryminalne morderczek tematy.
21: Tak, jednym z naszych spektaklów, to jest 15 czerwca, będzie nasz stosunkowo nowy tytuł. Są to Mordercze urodziny. Mówię stosunkowo nowy, gdyż pierwszy raz zagraliśmy go w kwietniu na naszych urodzinach i doszły nas słuchy z publiki, że bardzo się spodobał, więc nie chcieliśmy czekać do nowego sezonu, tylko wykorzystać ten dosyć świeży, ale już sprawdzony tytuł na czerwiec. I będziemy mieli ogromną przyjemność zagrać z bardzo popularnymi improwizatorami we Wrocławiu. Myślę, że w Polsce nawet też to...
18: Jak najbardziej.
21: To jest naprawdę klasa światowa, bym powiedział.
18: Creme de la creme.
21: Tak, będzie to Artur i Joanna Juskowiak z grupy Improkracja.
10: Czyli tak jak mówiłam, tej rywalizacji nie ma, jest nauka. Trzy spektakle umówiliśmy, jak się nie mylę. Dwa pozostałe tytuły to...
21: Los Impros Telenovelas.
10: Tak, to też. Pamiętam, że Ania często o tym wspomina.
18: Prawie jak to tylko seks, tylko...
21: Tylko jest więcej...
18: Ludzi?
21: Głupich wypadków.
18: Ciągłości fabuły.
21: Ciągłości fabuły, no, powiedzmy.
10: No, telenowele nie tylko nasze babcie w cudzysłowie lubią, ale myślę, że te klimaty tych reality show, które teraz są popularne, też się sprawdzają wśród młodych, starszych, więc to domyślam się, że przyciąga. A kolejny?
18: Słuchaj, no ja myślę, że już... Mamy pięć.
10: Mamy pięć, bo było morderstwo, był to tylko seks, był...
21: Mistrzuniu.
10: Tak, i Amnezja. To brakuje mi jeszcze jednego.
21: I telenowela.
18: I telenowela.
10: A, i telenowela. No to mamy wszystko. Czyli tak wygląda ten rozkład jazdy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też, co ważne, tak jak mówiliśmy od początku, chodzi o to, żeby się bawić, ale w ten charytatywny sposób. Wiemy już dla kogo, więc jakbyśmy mieli zachęcać, to jak?
21: Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś ma trochę wolnego czasu, trochę funduszy, taką chęć spędzenia dobrze wieczoru, to zapraszamy na poniedziałek. Także serdecznie zapraszamy. My damy z siebie naprawdę wszystko, tak żeby wszyscy wyszli z sali w bardzo dobrych humorach, z dobrym poczuciem, że mimo dobrej zabawy przyczynili się też do powrotu do zdrowia Adama.
8: Paweł Zefir Stecki i Ania Bienias, czyli członkowie grupy improwizowanych poniedziałków, zachęcają, by odmienić ten mityczny poniedziałek na coś wyjątkowego pod wieloma względami. W czerwcu zagrają charytatywne spektakle i jeśli chcielibyście być częścią tej inicjatywy, albo na przykład chcielibyście ten stroik od Ani na święta dostać, no to wiecie, co robić.
4: Reklama.
0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
22: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
23: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
22: Są sprawdzone przepisy
23: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
22: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
23: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
4: Po reklamie.
24: Siemanko, dzień dobry, cześć. Jeśli myślicie, że w niedzielę damy wam trochę odpocząć, to nic bardziej mylnego. Z nami Dobre Melo trwa cały tydzień. A teraz WW i Bet. Zróbcie głośniej, opoka, cześć.

The Way You Are w Melo Radio, takie gorące numery tylko u nas, tylko w weekendowym Melo. Za chwilę gość, który pojawi się w tym roku oczywiście na Tomorrowland, gość, z którym mieliśmy przyjemność, ja miałem przyjemność pogadać chwilę w zeszłym roku, jego akcent, ten francuski taki, powiem wam, trudny, troszkę trudny, ale muzyka wspaniała, Head Down, gorące leci teraz do was. Dajcie znać, gdzie jesteście i co u was, standardowo pytam o tej porze, bo lubię wiedzieć, gdzie jesteście i co robicie razem z nami, gdzie pokręcamy tempo.

0: Modelki wodarskie, lubię cię jak lato, a do tego prawdziwego lata kalendarzowego, już niecały miesiąc, 22 zobaczymy w kalendarzach. 21 pojawi się to astronomiczne, u nas gorąco już za chwilę. Maszer je DJ Antoine.
1: Reklama. Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest. Czas go wymienić.
3: A no widzisz. Bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
6: taniej masz. Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
7: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
8: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Arbus teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje. Kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
19: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
20: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
0: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
15: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Po reklamie.

Sofia Loren, DJ Remo, Tymek. Sorry, że gramy takie gorące numery. Sorry, że tak podkręcamy tempo, jak dzisiaj jest tak gorąco. No właśnie, prognozy mówiły, że nawet 30 można zobaczyć będzie dzisiaj na termometrach. To ja mówię, sprawdzam, bo pogoda i prognozy to jedno, a to, co dzieje się w rzeczywistości, często odbiega od tych zapowiedzi. Więc dajcie znać, jaka temperatura u was, jaka pogoda, czy patelnia, czy może jednak wcale nie tak optymistycznie i wakacyjnie. Czekam przy WhatsAppie, oczywiście, a teraz gorące Don't Want Your Love, Ilenium dla was.

0: Loud Luxury Body w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi do kolejnej godziny. O 11 odpalimy wam naprawdę wiele muzycznych sztosów, a pierwszy będzie ten numer.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jan.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
5: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: O reklamie. Mello Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
7: Dzień dobry, cześć, siemanko, Feliksian Kaskada za chwilę z gorącym Boju Czerni w Mello Radio. Podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście i zachęcamy, żebyście apkę pobrali na smartfony. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, będziemy pod ręką, w kieszeni, bardzo blisko. Opoka, cześć.

John Summit, The Chainsmokers z numerem All The Time w Melo Radio. Lista gwiazd w tym roku na Tomorrowland jest po prostu porażająca, nieziemska. Wystarczy tylko wymienić Calvina Harrisa, który po raz pierwszy na Tomorrowland zagra w belgijskim Boom. Nie skupiajmy się jednak na gwiazdach, a na tym, co zrobić, by móc tam w ogóle pojechać, bo biletów po prostu już nie ma. No więc zachęcam do tego, żebyście byli z nami, bo od poniedziałku będziemy was zapraszać na Tomorrowland. Jak chcecie przeżyć z nami te niezwykłe chwile, to koniecznie bądźcie z Melo Radiem od samego rana już jutro. Shaun Guy, Tukase, teraz.

Talk to you. Mówię do ciebie, tak, do ciebie. Jak brakuje kasy po weekendzie, to na meloradio.pl możesz sięgnąć po szybką kasę od Meloradia. Zachęcam, jak masz potrzebę, tylko daj znać, na co potrzebujesz tych pieniędzy. A resztą to już my się zajmiemy. Za chwilę Keanu Silva.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alytos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
15: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Thank you, Dmitry Vegas, Like Mike. No powiem tak, jak pojawili się w zeszłym roku na Tomorrowland, to miałem wrażenie, że od skakania po prostu beton skruszeje przed sceną i zapadnie się cała ziemia z trawą tam, gdzie betonu nie zdążyli wylać. To naprawdę są niezwykłe chwile, kiedy oni pojawiają się na scenie. Energia po prostu wszystkich rozpiera i trzeba to przeżyć. A już najlepiej na Tomorrowland, więc bądźcie czujni, bo będziemy mieć dla was wejściówy. Będziemy zapraszać was na to niezwykłe wydarzenie. Candy Night!

0: Ten numer się nie nudzi. Świetny, na taki króciutki finisz. Ale za chwilkę znowu wracamy, bo w samo południe przygotowaliśmy dla was prawdziwą muzyczną petardę.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, Daya, Albi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lato w Half Price.

0: teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61. O reklamie.
2: Siemanko, dzień dobry, hej, hej, hej. Daja Albi, to jest właśnie ta para artystów, którzy teraz przejmują antenę. Good Boys zatytułowany jest numer i mam nadzieję, że dostarczy wam dużo dobrej energii i choć odrobinę przyjemności.

Uwaga, i teraz to, co lubię najbardziej. Jak donoszą amerykańscy naukowcy, podobno jak ktoś słucha muzyki, to czuje się piękniejszy. Może nie na zewnątrz, ale w środku na pewno dusza staje się bogatsza. Beautiful, Anima i Georgie w Melo Radio. Tak gramy wam gorąco, gorąco i wakacyjnie w weekendowym Melo po godzinie 12. A teraz coś z naszego polskiego podwórka. Wiem, że ich kochacie. Bambi, Young Leosia, BFF. Proszę bardzo, róbcie głośniej.

James Hype, Be Mine, taką nówkę mamy dla was w weekendowym Mello. No i co, podoba się? Jeśli jesteście fanami tego gościa jako DJ-a, tego gościa jako producenta, to przypomnę, że gra w tym roku na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A kto tam was zabiera? Kto, bo nie słyszę? No pewnie, że Mello Radio, będziemy tam razem z wami.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: M to muzyka, której...

0: weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.

A to numer z cyklu Albo Grubo, Albo Wcale, Play Hard, David Guetta, Neo Akon w Melo Radio i takich numerów, które sprawiają, że człowiek staje się jakby bardziej twardy. Mamy dla was bardzo dużo. A jeśli macie ochotę wspierać te wasze ulubione, to wbijajcie na playermeloradio.pl, bo tam znajdziecie 30 Melo Radia, a w niej same gorące muzyczne sztosy. No tylko sprawdźcie, naprawdę się nie mylę, naprawdę. Jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni u nas to Zokaria, Andy Dust. Proszę bardzo.

0: To jest numer, który nawet dziadki pamiętają, a do tańca wyrywa nawet najmłodszych. Eric Prydz z numerem Call On Me. Jeżeli nie widzieliście teledysku do tego utworu, to gorąco, gorąco zachęcam. Za chwilę do was wracamy.
1: A już od 13 zagramy
0: René Zonneveld, Loco Loco.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Direksa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
2: Dwie stówy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.

Siemanko, dzień dobry, już 13, to cały czas weekendowe Melo, a w nim Renie Zonneveld, gwiazda Sunrise Festival. W tym roku pojawia się w Kołobrzegu, a my pojawimy się tam również i wy też się tam pojawicie. Bądźcie czujni, bo będziemy was jeszcze tam na pewno zapraszać. Loco Loco, przed wami, opoka, cześć!

strony Fodera, Crystal My Loving. Tak prawdę powiedziawszy, to już trochę miszmaszu dostaje w oczach, bo tyle wspaniałych wydarzeń mamy dla Was w tym roku. W tyle niezwykłych miejsc Was chcemy zaprosić, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami najpiękniejsze chwile tego lata, tych wakacji. Dlatego i Tomorrowland, i Sunrise Festival, i Sunset Square. I mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale skupmy się na razie na tym, by czerpać przyjemność z niedzielnego popołudnia. Filipek, Nel, Sermi, ich z numerem Niech się kręci. No to niech się kręci, róbcie głośniej. I niech

I niech mi ktoś powie, że ten numer nie powinien stać się wiralem. Magnetic, Bausa. Gramy go w Melo Radio w weekendowym Melo z wielkim uśmiechem, bananem od ucha do ucha. Oznajmiam, że za kilka minut na naszej antenie Landberry. Lubimy polskich artystów i dlatego ostatni most dla was za chwilę.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes. Less stress.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

Sweet Disco I Found You w Melo Radio to weekendowe Melo, w którym kochamy nowości, te, które porywają do tańca, i teraz taki gorący numer wam zagram. To jest absolutna nówka u nas w Melo Radio. Numer, za który odpowiada Kygo, zresztą to za chwilkę sami usłyszycie, bo jest bardzo w jego stylu, ale niezwykły jest wokalista. Ten głos możecie rozpoznać, bo kilkanaście lat temu wystąpił w numerze Hey Brother. Tak, z pewnością Avicii'ego kojarzycie, bo to był właśnie tamten niezwykły hit. To teraz Dante Miński zaśpiewa z Kygo, Heaven on Your Mind. Tylko proszę się nie wzruszać, okej? Nie od tego jesteśmy, żebyście płakali.

0: The Passenger, La La La, Lumix w Meloradio, prawie 14, za chwilę do was wracam. Mam już kolejne super numery, którymi będziemy podkręcać was w niedzielne popołudnie.
1: A już o 14 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Powiedziałbym dzień dobry, ale nie mam krawata, więc powiem po prostu siema, cześć, hej, fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że dobrze się bawicie wszędzie tam, gdzie słuchacie Meloradia. Ślemy do was numer Rumors, Thomas Gray teraz. Opoka, cześć.

To jest taki plasterek na rany. Ten gość, ten artysta. Jego numery, takie jak Hollow, Eben w Melo Radio. Mamy dla was gorących numerów, całe mnóstwo prawdziwych muzycznych sztosów, numerów, które w tym roku będziecie słyszeć na największych wydarzeniach EDM-owych i w Polsce, i w Europie. My będziemy was na te wspanialsze oczywiście zapraszać już w lipcu na dwa weekendy do belgijskiego Boom, na Tomorrowland na przełomie lipca i sierpnia, do Kołobrzegu na Sunrise Festival. Takie rzeczy w tym sezonie tylko z Melo. A teraz tylko w Melo, Jackson i Pedro.

0: Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Kiedyś jeden ze słuchaczy napisał, że David Guetta jest starszy od jego ojca. I to jest wiadomość, która z jednej strony przeraża, z drugiej strony jest piękna. David Guetta, ponadczasowy, łączy pokolenia. Tak samo jak muzyka Cibula, Wonderland, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
20: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
21: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
22: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
21: Lesmes, less stress.
23: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę?
0: Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Hot grill.
23: Parilla caliente.
24: Grilla calda.
25: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
26: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
27: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Trzeba być nieźle pokręconym, ale tak pozytywnie pokręconym oczywiście, żeby wpaść na pomysł zrobienia takiego numeru. Barbra Streisand i Daxos w Belo Radio, ale teraz nie mniej gorące i niezwykłe Repeat It. To numer od Martina Garrixa, króla sceny EDM, i Eda Sheerana, który rozkochał w sobie pół świata, może i świat cały. Porządni ludzie, porządni artyści, posłuchajcie ich numeru i dajcie znać, czy wam się podoba, czy chcecie go więcej. Na naszej antenie czekam przy WhatsAppie, wysyłajcie głosówki albo wiadomości.

0: No i w zasadzie ode mnie to jest ostatni numer, który zagrałem. Przykro mi, smutno, ale nie na długo się żegnam, bo jutro wstajemy razem i tak będzie przez cały tydzień. Opoka, siemano, meldujemy się tutaj jutro o 6.30 i mam nadzieję, że będziecie razem z nami. Dużo dobrej energii poleci do was. Cześć!
1: A już o 15.00 zagramy!

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
5: Wczoraj to było ciepło, ale dzisiaj to my dopiero mamy życie jak w Madrycie. Na szczęście nieco tańsze, bo w Polsce. 15 na zegarkach, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Candy Night na początek.

Alok i Khalid w Melo Radio na 14 minut po 15. My nieustająco podkręcamy tempo, a wy bardzo lubicie ten dźwięk. I jutro też go będzie można usłyszeć na naszej antenie, ponieważ już jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Na co tylko chcecie, możecie je wydać. Na przykład na zrzutkę Łatwo Gęga. Tak na marginesie, to on już 12 milionów uzbierał, a teraz jeszcze kolejne 2,5 miliona prawie wspiera dzieciaki, tam można się dorzucić. Ale oczywiście z tymi 200 zrobicie, co będziecie chcieli, co chcecie z nimi zrobić. Piszcie na meloradio.pl już teraz.

Crush All The Time w Melo, 27 minut po 15. Podkręcamy tempo. A dzisiaj w kalendarzu nietypowe święto, bo Dzień Braci. Kto jest dla was jak brat i dlaczego? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na takie wzruszające albo może na przypałowe historie z waszymi ziomkami. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Kto jest dla was jak brat i dlaczego? Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Braci się nie traci. Chętnie posłucham. Stereo Love już za chwilę.

0: to promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

To Melo Radio, a to Becky Hill i David Guetta. Tak podkręcamy tempo u nas jeszcze przed 16. Dzisiaj w kalendarzu Dzień Braci. Pytałem, kto jest dla was jak brat i dlaczego. No i Michał napisał na WhatsAppie Melo, że dla niego taką osobą jest jego przyjaciel Paweł, z którym zna się od podstawówki. Wtedy jeszcze się panowie nienawidzili, ale połączyła ich też nienawiść do nauczycielki od matmy i wspólne wagary. No proszę bardzo, od nienawiści do przyjaźni można. Można. Dostałem też taką wiadomość. Dla mnie jak brat jest mój brat, bo jest dla mnie jak brat, bo to mój brat. A kiwi, kiwi, kiwi.

0: Jeszcze przed 16 u nas jest to Ewa Max. Jakie to piękne uczucie, kiedy jest niedziela i wiemy, że nic nie musimy. Tym bardziej, że też wielkimi krokami zbliżamy się do długiego czerwcowego weekendu. No znakomicie, znakomicie. Do 16 też się zbliżamy.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sam Felty Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my gramy i podkręcamy tempo, więc bądźcie razem z Meloradiem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
0: Po reklamie.
9: Niektórzy teraz być może sprzątają, inni sobie coś dobrego szamią, a inni odpoczywają. Dla wszystkich zagram Hejson na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

14 już minut po 16, a my podkręcamy tempo w Meloradiu. Talk to you u nas. Ale to jest dobry numer. A w świecie sportów walki dość mocne zaskoczenie, to trzeba przyznać. Marta Linkiewicz, czyli Linki Master, którą doskonale znacie, słuchajcie, dostała powołanie do kadry narodowej w kickboxingu w formule low kick. No dla tych, którzy nie wiedzą tak jak ja, no to ta technika to taka technika walki, która polega na uderzeniu piszczelem lub stopą w nogę przeciwnika. No i to już może trochę wyjaśniać, no bo w końcu jeśli chodzi o nogi, a dokładniej klęczenie, no to Linki ma doświadczenie z początków kariery.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Beautiful Janima u nas 26 minut po 16. A ja już za parę chwil będę miał dla was protip, jak przeżyć coś, czego jeszcze nie przeżyliście i długo tego nie zapomnicie. Zagra nam również Rihanna, to już za moment.
1: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja. Wbijaj na

0: Szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Melo Radiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socjalach też. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: O reklamie. Autopromocja.
18: Matko, dobra, wstaję!
19: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj. Muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
5: Dmuchniemy ci rano żagle.
18: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
19: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo.

Dinoro i Gigi Diagostino w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut przed 17. Niesamowite doznania i niesamowite uczucie. To możecie przeżyć na własnej skórze już niebawem. Tomorrowland w Belgii przed nami. No i właśnie to doświadczenie może zapewnić wam Melo Radio. Słuchajcie nas uważnie jutro, bo właśnie od jutra szansa, żeby pojechać na Tomorrowland, na którym między innymi będzie Fisher, będzie Calvin Harris, David Guetta. Oj, dużo się będzie działo. No i na pewno tego nie zapomnicie. A to już świeżynka w naszej playce. Robin Schulz i Better Times. Dajcie głośniej, bo to bardzo dobry numer.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. Afrojack, Martin Garrix i David Guetta. Lubicie wyzwania? No to dobrze się składa, bo po 17 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, więc już przygotujcie telefony, ale będzie też muza.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. Ten numer ostatni na szczycie notowania z 30 Meloradia. Justin Bieber, Nicki Minaj punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwanie. Kto ma ochotę, niech dzwoni już teraz. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Podejmij wyzwanie. Bardzo lubię te momenty podczas weekendów, bo teraz to się dopiero będzie działo na antenie Meloradia. Kygo i Khalid za nami, Save My Love, a teraz właśnie podejmij wyzwanie i to wyzwanie dzisiaj będzie podejmowała Monia. Cześć Monia!
1: Cześć!
0: Jak tam u ciebie ta niedziela mija?
1: Za szybko, naprawdę za szybko. Już prawie koniec niedzieli, a tu z rana trzeba wracać do pracy.
0: A no
1: to
0: właśnie.
1: Chcę sobie cofnąć i wrócić do weekendu od początku.
0: No tak by było najprzyjemniej, ale Monia, słuchaj, ja mam dla ciebie złe wieści, bo ja też będę miał dla ciebie trochę roboty, a mianowicie mam dla ciebie wyzwanie na antenie Meloradia, ale z dobrym wynagrodzeniem. Co ty na to?
1: Oczywiście, jestem... Gotowa. To wyzwanie.
0: No to idealnie. Monia, twoim zadaniem będzie powiedzenie mi 5 słów, ale musisz wziąć pod uwagę, że każde kolejne słowo zaczyna się od ostatniej litery tego słowa, które powiedziałaś przed chwilą i te słowa muszą się kojarzyć z latem. No czyli załóżmy, mamy na przykład słowo arbuz, czyli kończy się na Z, czyli kolejne słowo zaczyna się na Z. No i tak z 5 kolejnych słów kojarzących się z latem, z wypoczywaniem, a zaczniemy od słowa lato. No to proszę bardzo.
1: Lato, opalanie, energia, ananasy, yeti, impreza.
0: Impreza, no i bardzo ładnie. Monia, ja nie wiem, gdzie ty tego lata yeti zobaczysz, ale wierzę na słowo, że tak będzie. Monia, kochana, mam dla ciebie prezenty od Meloradia, które do ciebie wysyłam, a jeszcze ty możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie. To kogo pozdrawiamy?
1: Asię, Anię, Litkę, Anię, Ulę, Gabrysię, Magdę i wszystkie dziewczyny, które pominęłam. A też pozdrawiam twoje kochane córeczki Natalkę i Marikę. Oczywiście prowadzącego, tak wspaniałego.
0: A bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkie dziewczyny pozdrawiamy. No i jak słyszycie, Monia zawsze sobie znakomicie radzi z wymienieniem słów, a także z wymienieniem imion. Podejmij wyzwanie.

0: Sony Fodera w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo przy niedzieli i się nastrajamy na ten nadchodzący tydzień, ale na razie o nim jeszcze nie myślmy. Natomiast myślmy o tym, że za chwilę David Guetta i When Love Takes Over. Oj, będzie się działo.
1: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo eObuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super, no to jak dołączyć?
10: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: O reklamie.

Robin Schulz i James Blunt w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Jeszcze przed 18:00 to tempo też nieźle podkręcone. Łatwo ganga. On teraz jedzie 22, nawet 23 km na godzinę. Przemierza Polskę. Przemierza Polskę, żeby pomóc najpierw Maksiowi. Teraz pomaga Adasiowi. Już ponad 3 miliony złotych na jego liczniku brakuje. No tak mniej więcej 420 tysięcy. Wy też możecie się dorzucić do tej zbiórki. Warto pomagać, warto pokazywać, że mamy serducho. No i warto go też dopingować. A na trasie Łatwo ganga nie brakuje ludzi. Tak jak i w Melo, nie brakuje najlepszej muzy. In My Head, Baby I'm Sorry, to już teraz.

0: tabletkę, a to mój numer Skizo od Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Alan Walker w Meloradiu jeszcze przed 18. Alan Walker też na Tomorrowland w Belgii. A jeżeli wy chcecie to przeżyć, no to słuchajcie jutro uważnie Meloradia, bo startuje nasza zabawa.
1: A już o 18 zagramy
0: Think About Us. Sony Fodera punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my w Melo już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Sony Fodera na dobry początek, ale w przygotowanej przez mnie na tę godzinę playce też m.in. Juno Taosy czy Duke Dumont. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Felix Jen i Kaskada, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To już kwadrans po 18, ja mam dla was najlepszy patent na odchudzanie. No okazuje się, że nie 10 tysięcy kroków dziennie jest metodą, a 30 minut przeplatane, 3 minut szybkiego marszu z 3 minutami wolniejszego, no i tak 4 razy w tygodniu. No i podobno na tym się znakomicie chudnie, no jeszcze przy okazji się też poprawia ciśnienie krwi. No to jeszcze tylko trzeba pamiętać o jedzeniu, żeby ta japońska metoda nie skończyła się jako tako.

0: Timmy Trumpet i Frank Walker i John Martin w Meloradiu 27 minut po 18. A ja już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby przeżyć niezapomniane lato. Zagrają nam też Rihanna i Calvin Harris, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Melioracja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melioradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Avicii i Waiting for Love. A to Melo Radio na 17 minut do 19. Znakomita muzyka, świetni ludzie i coś, czego się nigdy nie zapomina i trudno opisać to słowami. To wszystko możecie przeżyć. Tomorrowland w Belgii. Możecie dokładniej przeżyć tego lata. Tam mnóstwo znakomitych artystów. No i już jutro też startuje nasza zabawa, która może to wszystko wam zapewnić. A na Tomorrowland m.in. James Hype, który już teraz przed nami.

0: To Wersowi o północy w Melo jeszcze przed 19. A łatwo gang dalej rozwala system. Zebrał już 12 milionów dla Maxia, 3,5 bańki dla Adasia, no i teraz zbiera kasę dla Wojtusia. Jeszcze można pomagać, wy też możecie to zrobić. Po 19 też można to zrobić i przed 19.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Punktualnie o 19 też możecie pomóc, a my punktualnie o 19 zagramy New Religion, bo kiedy inni gadają, to my gramy.
1: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: A cappuccino też za 7?
5: Też.
6: A flat white?
5: Też.
6: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
11: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
12: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
11: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

19 to idealna pora, żeby podkręcić tempo, a my w Melo robimy to nieustająco. Bibi Rexha i Faithless na dobry początek, a za chwilę też między nimi Doda. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Dive Into Me w Melo Radio na kwadrans po 19. Czy tylko ja tak się nie mogę doczekać lata? Czy wy też? No myślę, że wiele osób może mieć podobnie, ale nie tylko czekam na słońce, ale też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Tam oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy i nie zabraknie też najlepszych twórców. Będzie Sigala, będzie Sony Fodera, będzie też chociażby Afrojack, ale będzie też on, czyli Jugel, który już teraz na naszej antenie.

przyjemny numer, chyba sami przyznacie. I Can't Wait w Melo, 26 minut po 19. Podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla was gorącą świeżynkę w naszej playce, ale zanim to, to jeszcze przed 20 między innymi Calvin Harris i Sam Smith.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
0: Po reklamie.

0: Pierwszy drop nowych hitów w Melo.
1: I jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć najlepszych i najświeższych numerów w naszej playce. No i taki też teraz przed nami. Stworzył go Sony Fodera, który z tego co widziałem, to ostatnią noc spędzał na hiszpańskiej Marbei, rozgrzewając tłumy. No i razem z Libianką ten numer zrobili. Numer Let Me Be In Your Arms. Jak patrzyłem w komentarze, no to fani są zachwyceni. Jestem przekonany, że wam też się spodoba. Jesteście gotowi? No to gramy. Sony Fodera i Libianka w Melo.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Ależ wyciągnięte. Robin Schulz w Meloradiu jeszcze przed 20, a my nieustająco podkręcamy tempo, więc i po 20 też bądźcie z nami. Ja tymczasem się odmeldowuję, dobrego tygodnia wam życzę. Wracam we wtorek wieczorem. Wszystkiego dobrego, hej!

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
12: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
13: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a u nas zajrzymy na Kępę Mieszczańską, gdzie Galeria 66P zaprasza na cykl darmowych warsztatów łączących codzienność ze sztuką współczesną.
15: Jak zobaczycie na przykład tytuły warsztatów, to można w nich odnaleźć konkretne potrzeby, takie jak bycie wziętym pod uwagę, natchnienie, odpoczynek.
14: Cykl warsztatów nazywa się Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb, a rozmowa o nim już za chwilę, bo zaczniemy od centrów pomocy dzieciom. Na Dolnym Śląsku działają we Wrocławiu i Głogowie i teraz trochę rozszerzają swoją działalność, bo dostały dodatkowe pieniądze.
16: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Centra pomocy dzieciom to jest pilotażowy program w tym sensie, że my dopełniamy to, co już funkcjonuje oczywiście państwowo, natomiast wiemy, że są potrzeby większe, dlatego samorząd województwa podjął decyzję i kwota 500 tysięcy jest przeznaczona na te dwa centra w Głogowie i we Wrocławiu. Będziemy to rozszerzać na inne subregiony. Są to pieniądze przede wszystkim na psychoterapeutów, na rozmowy z dziećmi i to, co jest ważne, to, co było dzisiaj powiedziane. W jednym miejscu dziecko otrzymuje pełną pomoc, czyli nie odsyłamy od jednego fachowca do drugiego, tylko w jednym miejscu jest pełna pomoc dla dziecka, czy to skrzywdzonego, czy dla dziecka po traumie, czy dla osoby z jakimiś myślami samobójczymi.
14: Ta kwota to jest na ten rok? Na jaki okres?
16: Tak, to jest kwota dla stowarzyszeń, które tutaj z nami uczestniczyły w konferencji, to jest kwota na ten rok, tak.
14: A to rozszerzanie na inne subregiony, co ono właściwie w praktyce oznacza i kiedy ma się zacząć?
16: Chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonować w tych dwóch miejscach, czyli w Głogowie i we Wrocławiu, a chcielibyśmy pójść dalej, jeśli znajdziemy takich partnerów, jak tutaj znaleźliśmy dwójkę tych partnerów, organizacje pozarządowe, chcielibyśmy również myśleć o Jeleniej Górze i o Wałbrzychu, czyli stacjonarnie tam. Bo to muszą być też odpowiednie warunki techniczne. Ja Głogów widziałem, no to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie ośrodek, gdzie naprawdę dziecko czuje się bardzo bezpiecznie, gdzie są oczywiście specjalne sale do tego przygotowane, bezpieczne sale, gdzie po prostu to już spełnia wymogi też sądowe, gdzie te dzieci są przesłuchiwane przez policjantów, przez prokuratorów, więc to są miejsca specjalnie przygotowane. Nie każde miejsce się do tego nadaje. Więc musi być baza i psychoterapeuci, psychiatrzy, którzy tam już funkcjonują, ale przede wszystkim na pewno baza. Te ośrodki już to mają.
14: Czyli samorząd dofinansowuje, a z perspektywy rodziców dzieci to jest bezpłatne, to jest jednorazowe, czy jakby to jest proces, tak, który
16: to jest,
14: trwa?
16: To jest bezpłatne, bo właśnie te środki mają zabezpieczyć te stowarzyszenia, które będą prowadzić te centra pomocy dzieciom, otrzymują środki od nas i z tych środków utrzymują tych specjalistów.
14: We Wrocławiu Centrum Pomocy Dzieciom znajduje się przy ulicy Grabiszyńskiej.
6: Dzień dobry, Daniel Łukacki, Fundacja Non-Licet. Jestem prezesem fundacji i działam w niej od prawie 30 lat.
14: Proszę wyjaśnić tę ideę działania Centrów Pomocy Dzieciom.
6: Centra Pomocy Dzieciom działają na zasadzie idei Barnahus, która jest skandynawską metodą organizowania wsparcia dla dzieci. Polega to na tym, że w jednym miejscu zarówno dzieci doświadczające przemocy, jak i rodzice i opiekunowie, którzy nie krzywdzą, mogą uzyskać kompleksową pomoc, czyli mogą uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, psychiatryczną, pomoc pedagogiczną, czyli wszystko to, co jest potrzebne. Centra pomocy współpracują ściśle interdyscyplinarnie, zarówno z MOPS-em, zarówno z służbami mundurowymi, czyli policja, ze służbą sądowniczą, czyli z sądami. Więc przepływ informacji jest dosyć taki szeroki. Dzięki temu osoby, które doświadczają przemocy, czyli dzieci, młodzież, nie muszą ponownie bać się o to, że będą wtórnie traumatyzowane, co nie? Czyli będą musiały opowiadać ponownie sytuacje z życia, które są dla nich traumatyczne.
14: Czyli to jest tak, że trafiają do Państwa dzieci skierowane właśnie przez MOPS policję, czy z zewnątrz osoby też się mogą jakoś zgłaszać?
6: To jest tak, że mogą się do nas zgłosić osoby z zewnątrz, czyli powiedzmy, że z ulicy. Natomiast istnieje też to, że musi przejść taka osoba pewien etap kwalifikacyjny. Czyli osoby są w procedurach karnych, czyli te dzieci doświadczyły przemocy, jest założona niebieska karta na przykład, jest sprawa w sądzie i to są przypadki, które kwalifikujemy do pomocy w centrach pomocy dzieciom.
14: Jak wygląda taka pomoc w czasie? To jest jedna wizyta, wiele wizyt, proces?
6: W naszym przypadku mamy osoby, które przychodzą do nas praktycznie od początku, czyli jak utworzyliśmy Centrum Pomocy w 2022 roku, to korzystają z tej pomocy do tej pory. Są to bardzo nieliczne przypadki, natomiast często jest tak, że praca z dzieckiem kończy się po kilku lub nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu spotkaniach, które są cykliczne. Bywają też przypadki takie, że praca zostaje zakończona, natomiast po jakimś czasie niestety coś się zadzieje w życiu, że dziecko do nas wraca.
14: Wyjaśniał Daniel Łukacki z Fundacji Non-Licet, a my zmieniamy temat, by jak

0: przez Galerię 66P, subiektywna instytucja kultury, którą być może Państwo znają, ponieważ znajduje się w piekarni blisko placu Jana Pawła II. Projekt dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. On już właściwie trwa, więc musimy też to gdzieś mieć na uwadze, ponieważ rozpoczął się już w kwietniu i będzie trwał do końca września, jeżeli chodzi o takie działania dla publiczności. Potem jeszcze taki mamy miesiąc projektowy na publikację, która będzie go podsumowywać. I jeżeli chodzi o same wydarzenia, to mamy już dwa, które są za nami. Na początku było takie spotkanie sąsiedzkie, ponieważ projekt jest tutaj szczególnie dedykowany mieszkańcom Kępy Mieszczańskiej, ale oczywiście jest też otwarty dla wszystkich wrocławian, wrocławianek, którzy chcieliby w nim wziąć udział. Odbył się też jeden warsztat, taki powiedzmy wstęp do tego, co będzie się działo później. No i przed nami jeszcze kolejne 5 warsztatów, po jednym w każdym miesiącu.
1: To zanim omówimy je bardziej szczegółowo, to powiedzmy ten program, ten projekt, co jest jego ideą, jaki jest na niego pomysł?
0: Punktem wyjścia dla projektu Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb były takie uniwersalne potrzeby opracowane przez Marshalla Rosenberga, twórcy metody porozumienia bez przemocy. I potem, jak Państwo zaglądniecie na stronę i zobaczycie na przykład tytuły warsztatów, to można w nich odnaleźć konkretne właśnie potrzeby, takie jak bycie wziętym pod uwagę, natchnienie, odpoczynek. Tutaj Marshall Rosenberg proponował konkretne strategie, jak z tymi potrzebami pracować, jak je zaspokajać, jak poznawać potrzeby innych, żeby budować bardziej takie owocne relacje. Na pierwszym warsztacie troszkę było więcej takiej może teorii, też były zadania takie praktyczne, ale dzięki temu pierwszemu warsztatowi mieliśmy okazję dowiedzieć się, na czym konkretnie te potrzeby polegają, jak z nimi pracować, ale nawet jeżeli kogoś na tym pierwszym spotkaniu nie było, to bez problemu można przyjść na kolejne i tutaj ponownie się dowiadywać, na czym to polega, dalej sobie z tym pracować, poszerzając to też o kolejne aspekty, ponieważ część warsztatów została też opracowana w kontekście wystaw, które dzieją się tutaj w galerii, a także w kontekście samego położenia galerii, czyli tutaj jej otoczenia, tego, co sąsiaduje z Galerią 66.
1: No właśnie, bo Kępa Mieszczańska to jest takie ciekawe miejsce.
0: Łatwo zwrócić uwagę na to, że jest tutaj dużo nowych budynków, które się wciąż powiększają, są rozbudowywane. Tam też sprzyja taki intensywny napływ nowych mieszkańców. Także mamy wrażenie, że tutaj ta taka wspólnota mieszkańców się dopiero tworzy i poniekąd ten nasz program odpowiada też na takie potrzeby, jak budowanie tej tożsamości, jakichś relacji z sąsiadami.
1: To może przejdźmy do tego programu konkretnie. Co przed nami?
0: Najbliższy warsztat jest 30 maja. Mamy jeszcze wolne miejsca. To jest sobota. Warsztat odbywa się w stajni, czyli tutaj nie bezpośrednio w tym głównym budynku galerii, ale w budynku sąsiadującym na ulicy Dmowskiego 13B. Bez problemu do odnalezienia. Także tutaj w pobliżu. Jest dosyć długi, bo trzeba przeznaczyć na niego 3 godziny. Ale myślę, że to będą takie dobrze spożytkowane 3 godziny. Tytuł to Mapowanie kulturowe osiedla, bycie wziętym pod uwagę. To jest właśnie to hasło, które przyświeca temu spotkaniu i które odnosi się właśnie do tych potrzeb, które opracował Marshall Rosenberg w ramach swojej metody porozumienia bez przemocy. Warsztat poprowadzi Zofia Małkowicz, która jest socjolożką o takim artystycznym backgroundzie, ponieważ też studiowała edukację artystyczną. I on jest tak szczególnie dedykowany tutaj, osobom, które mieszkają tutaj w okolicy, ale jeżeli ktoś ma taką otwartość, żeby to miejsce też tutaj poznawać i chce je też jakoś tak zbadać, dowiedzieć się czegoś o nim, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Rzeczy, które się dowiemy tu podczas warsztatu, spokojnie będzie można przenieść na te miejsca, w których żyjemy poza Kępą. To będzie troszkę takiego mapowania, troszkę takiego dowiadywania się, co jest wokół, ale też trochę takiego badania własnych takich historii, związanych z tym miejscem, czy z miejscem, w którym funkcjonujemy na co dzień.
1: to 30 maja, a kolejne wydarzenie już w czerwcu.
0: Tak, kolejne wydarzenie odbędzie się 20 czerwca, też w sobotę, między 11 a 14. To wydarzenie już będzie tutaj w przestrzeni galerii, w przestrzeni wystawy Izy Tarasewicz. Poprowadzi te spotkanie Natalia Drost, która jest choreografką i zajmuje się tańcem artystycznym. Tytuł to

0: Natchnienie, poruszaj się w rytmie wystawy Izy Tarasewicz. I tutaj ten warsztat jest jeszcze w jakimś takim dopracowywaniu, więc nie jestem w stanie do końca zdradzić może szczegółów na ten moment, ale na pewno chciałabym wspomnieć, że szczególnie zapraszamy osoby niesłyszące, ponieważ warsztat będzie tak dostosowany, żeby taka dosyć szeroka tutaj publiczność mogła w nim wziąć udział. Nie ma się co przerażać, nie trzeba mieć jakichś super tutaj tanecznych umiejętności, to będzie raczej praca z gestem, z mimiką, także nie trzeba być jakąś osobą zaawansowaną w tych kwestiach tanecznych. Więc to jeżeli chodzi o warsztat 20 czerwca, a potem mamy jeszcze kolejne trzy, jeden w lipcu, jeden w sierpniu, jeden we wrześniu. W lipcu mamy warsztat pracy z ciałem pod tytułem Bezpieczeństwo, historia Kępy, ciało, pamięć, miejsca i poczucie bezpieczeństwa. Potem w sierpniu warsztat uważnego odbioru, odpoczynek, warsztat w przestrzeni wystawy Macieja Cholewy, bo już w tym czasie będzie kolejna wystawa tutaj w przestrzeni galerii. I we wrześniu mamy warsztat ruchowo-rysunkowy, ruch, ślady ruchu ciała i przestrzeni z wykorzystaniem GPS. Chciałabym zaprosić Państwa do śledzenia strony internetowej galerii 66P. Tam trzeba wejść w zakładkę Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb. Warsztaty są opisane, jest tam też formularz elektroniczny do wypełnienia.
1: No właśnie, bo o tym nie mówiłyśmy, że potrzebne są zapisy.
0: Tak, potrzebne są zapisy, ale warsztaty są darmowe, nie trzeba tutaj żadnej opłaty uiszczać. Formularz jest dla nas potrzebny o tyle, żebyśmy wiedzieli, jak duża grupa przyjdzie, chcielibyśmy się też troszkę przez ten formularz dowiedzieć jakieś informacje o uczestnikach, żeby te warsztaty były jak najlepiej dostosowywane do ich potrzeb, ponieważ mamy też taką możliwość, jeżeli ktoś zgłosi jakąś szczególną potrzebę, ponieważ chce wziąć udział w warsztacie, ale nie wiem, przeszkodą jest na przykład, że jest on prowadzony w języku polskim, czy nie ma z kim zostawić dzieci, żeby przyjść na warsztat. Można taką potrzebę zgłosić, my postaramy się warsztat tak dopasować, żeby tacy uczestnicy również mogli wziąć w nim udział. To jeszcze tak na koniec chciałam tylko dodać, że jeżeli są osoby, które nie lubią takich formularzy elektronicznych, są powiedzmy bardziej analogowe, tak jak na przykład ja, to zachęcam do tego, żeby dzwonić pod numer telefonu 511 075 362. Między 9 a 15 odbieramy telefony i osoby mogą się bezproblemowo zgłosić również przez telefon.
1: Ten numer i formularz do zapisów znajdziecie też na stronie internetowej 66P.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Po raz kolejny wyruszą w góry, by odetchnąć od rzeczywistości. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Mowa o uczestnikach i wolontariuszach biorących udział w wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie ponownie rusza z projektem Łączą nas góry w tej letniej edycji. Wy też możecie wziąć w nim udział, a jak? Posłuchajcie.
6: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
7: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
6: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
7: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
6: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy.
7: Jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no trzeba się na to przygotować.
6: No mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
7: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
6: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej. Mhm.
7: To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
6: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
7: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
6: To jest kilkanaście tysięcy złotych. Od 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
7: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce? Bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
6: Tak, ja zawsze zapraszam każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę. Na początku też jest czas już na miejscu naszego startu. Jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę, więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekuna, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
7: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
6: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis, można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy, nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru, na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
7: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
6: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób. 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka. Więc to są bardzo duże liczby. Więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
7: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
6: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku, zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mi uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać. Mm-hmm.
7: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
6: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pochódkę na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
7: A sami uczestnicy, ile tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
6: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń. Mhm.
7: To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
6: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są dwie. No czekamy, jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy, ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
7: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
6: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki, ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
7: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać, chodzi mi o takie techniczne sprawy.
6: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować, jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry i jest grupa facebookowa Volo Team. Jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
7: Jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
6: Przede wszystkim dla uczestników, no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
7: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości.
6: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
7: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki. Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują. Rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki. Na to mają zwracać uwagę.
6: Też na tych jednodniowych wycieczkach to zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy, taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu, mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
7: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
6: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2, 3, 4 godziny robią swoje.
7: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
6: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
5: I na razie, idąc tokiem myślenia organizatorki Basi Małkowicz, skupmy się na tych wycieczkach w sezonie letnim. A mowa dziś o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. Powtórzę po Basi, wolontariusze do boju i to do chętnych właśnie na taką pomoc, bo ręce do pracy, jak słyszeliście, są potrzebne. No i myślę, że i dla własnego odpoczynku wyprawa w góry się przyda.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Myślę, że autostrada A4 nie jest ulubioną drogą sporej części z nas, ale skrywa wiele sekretów i zaskakujących historii. Będziemy je odkrywać razem z Agatą Ciastoń, kuratorką wystawy i autorką książki o A4. To za chwilę, bo wcześniej o poszukiwaniach ludzi do pracy we wrocławskiej Straży Miejskiej.
10: Piotr Szereda, naczelnik oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia.
11: W pierwszym kwartale 2026 roku liczba wakatów mundurowych spadła w Straży Miejskiej Wrocławia do 9. Tutaj warto wskazać, że pod koniec 2023 roku tych wakujących stanowisk mieliśmy aż 77. Stąd dzięki regularnemu naborowi, uzupełnianiu, obecnie służbę w Straży Miejskiej Wrocławia pełni 298 strażników, funkcjonariuszy. Co oferujemy? Co oferuje Straż Miejska Wrocławia? Przede wszystkim jest to umowa o pracę. Jest to wynagrodzenie aktualnie 6150 zł brutto, przy czym od 1 czerwca zagwarantowana jest podwyżka od 600 do 800 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tak zwana trzynastka, które przysługuje pracownikom samorządowym. Są to premie i nagrody motywacyjne, w tym premia regulaminowa kwartalna. Dodatek stażowy od 5 do 20% w zależności od wysługi lat. Są to atrakcyjne szkolenia, profesjonalne zaplecze sportowe, czyli siłownia, szkoleniowe, dofinansowanie kart sportowych, możliwość przystąpienia na dogodnych warunkach do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. No a dodatkowo jest to również bogaty pakiet socjalny.
1: Nabór do Wrocławskiej Straży Miejskiej trwa do 3 czerwca. Zmieniamy temat, bo zapraszam Was teraz na rozmowę o tym, dlaczego wystawa o drodze może być ciekawa. W Muzeum Architektury można teraz oglądać wystawę nazwaną na środkowym pasie latem Trawa była wysoka.
12: Dzień dobry, nazywam się Agata Ciastoń, jestem badaczką i kuratorką i obecnie w Muzeum Architektury we Wrocławiu można zobaczyć wystawę, którą przygotowałam, nad którą pracowałam przez ostatnie miesiące, ale wcześniej też nad książką o tym samym tytule Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, która jest opowieścią o autostradzie A4.
1: No właśnie, najpierw książka, a później wystawa. Ten sam tytuł, jedna droga, ale najdłuższa autostrada w Polsce. Jakiego rodzaju opowieści skrywa w sobie ta droga, czy jakiego rodzaju opowieści pani szukała a propos autostrady A4?
12: No rzeczywiście takim pretekstem, punktem wyjścia zarówno dla książki, jak i wystawy jest autostrada A4, ale dla mnie to jest pretekst do opowieści o tożsamości Dolnego Śląska, o skomplikowanej historii, taka opowieść o przeplataniu się polskich i niemieckich losów, ale też o tym, jak ludzie, którzy zamieszkali na terenach Dolnego Śląska po wojnie, jak oni oswajali tę przestrzeń, którą między innymi właśnie stanowiła autostrada.
1: No właśnie, wspomniałam już, że najdłuższa, ale jak długo z nią obcujemy? Jak długo istnieje?
12: Ona została otwarta w 1936 roku we wrześniu, no ale to wtedy jeszcze w Rzeszy. No a Polska przejęła ją wraz z tak zwanymi wtedy ziemiami zachodnimi zaraz po wojnie. No i była to wtedy jedyna autostrada w Polsce, no więc mamy ją od końca wojny.
1: No kawał czasu i ta tytułowa też trawa w obydwu przypadkach dla mnie była zaskoczeniem.
12: Tak, to jest z jednej strony tytuł, który ma wnosić takie skojarzenie z latem, z czymś przyjemnym, z takim też oderwanym i zupełnie odległym od autostrady, a z drugiej strony ta trawa ma swoje konkretne źródło, bo okazało się w czasie moich badań, w czasie mojego researchu nad tym tematem, że rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
1: Co jeszcze było takiego zaskakującego, czy jest w tej autostradzie, o czym pewnie my nie wiemy?
12: Nie wiem, czy są jakieś tajemnice. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że spotykałam wiele osób, które ma wręcz taką emocjonalną relację z tą drogą, że oni mają dobre wspomnienia, że kojarzy im się z czymś przyjemnym, właśnie, nie wiem, z wycieczką samochodową, z piknikiem, z przejażdżką na rowerze i że nagle po prostu to miejsce osłoniło przede mną swoje oblicze, którego ja kompletnie nie znałam i myślę, że wielu z nas A4 nie kojarzy dzisiaj w taki właśnie sielankowy sposób.
1: Co było większym wyzwaniem? Napisanie książki czy zrobienie wystawy o A4?
12: Myślę, że to się zazębia, bo książka była w dużej mierze wychodziła z moich badań archiwalnych, czyli to były no, miesiące, lata, wręcz nawet spędzone w archiwach polskich, niemieckich, rozmowy z ludźmi, zbieranie wywiadów, później utkanie z tego historii, złożenie sekwencji zdjęć. Natomiast wystawa jest dla mnie takim otwarciem na inne osoby, dlatego że w wystawie poza tym, że są fotografie i materiały archiwalne, no to zaprosiliśmy do nich też osoby artystyczne, które stworzyły nową pracę, więc to też było takie przyjemne wyzwanie pracować z nimi nad ich nowymi pracami i takie bardzo satysfakcjonujące uczucie, że ta historia, to co ja zrobiłam, stało się inspiracją dla czyjejś pracy.
1: No ale tak sobie myślę, że nikt nie robi sobie chyba za bardzo zdjęć na autostradzie, a jeśli już mamy teraz zdjęcia z autostrady A4, to raczej są zdjęcia przy okazji wypadków. Czy łatwo było znaleźć te fotografie?
12: To z przeszłości tak, bo jak się robi takie badania archiwalne z ludźmi, no to się okazuje, że to jest taki łańcuszek, że kolejna osoba poleca kolejną i się okazuje, że to jest właściwie taka studnia bez dna. Wydaje mi się, że ja i tak nie odkryłam wszystkiego, a w tym wszystkim jeszcze były materiały też przedwojenne, czyli wszystkie publikacje, książki, gazety, które były wydawane przez Rzeszę, żeby promować ten ogromny projekt budowy autostrad, więc tego materiału chyba było nawet aż za dużo.
1: A na wystawie w tej archiwalnej części co widzimy? Jakie zdjęcia i jakie inne materiały?
12: Te zdjęcia, one przede wszystkim nie są ilustracyjne, one są taką mieszanką właśnie fotografii z przedwojennych, z tymi powojennymi, próba pokazania tego, jak one ze sobą pracują, trochę uwalnienia tych materiałów archiwalnych, które były propagandowe i pokazanie ich w nowym kontekście, to jest taka moja intencja. Natomiast w gablotach, bo tutaj powiedziałam o ścianach, a w gablotach będą, myślę, że dosyć unikatowe archiwalia pochodzące z Archiwum Państwowego, z Muzeum Politechniki Wrocławskiej w większości, które pokazują ten proces powstawania, planowania autostrad, wtedy właśnie jeszcze autostrad Rzeszy. No jak powiedziałam, myślę, że to może w ogóle jest pierwsza okazja, żeby je zobaczyć tak publicznie.
1: A jeśli chodzi o to dzieło sztuki, czy dzieła sztuki, które
12: Tak, to są prace artystów, może i wymienię wszystkich, Ewy Akselrad, Alicji Bielawskiej, Emanuela Gejsera i Kamy Sokolnickiej, Marleny Kudlickiej, Natalii LL, Piotra Peskiby i Łukasza Wojciechowskiego. Poza Ewą Akselrad i Natalią LL, no to wszystkie te osoby, które wymieniłam, stworzyły specjalnie nowe prace. No i to są różne, to są zarówno rzeźby, obiekty przestrzenne, takie prace no, grające może w ogóle z historią autostrady i w ogóle z takim też doświadczeniem bycia na autostradzie i w ogóle z doświadczeniem jazdy samochodem.
1: No właśnie, bo pani pisze, że autostrada jest dziełem sztuki.
12: Znaczy, ja tego nie napisałam. To jest właśnie, to są słowa wyjęte pewnie z jakiejś książki z czasów właśnie III Rzeszy, kiedy ona powstawała, no postrzegano ją, czy chciano jej nadać taką rangę dzieła sztuki, dlatego że ona była taka nowatorska, no to były też drogi Adolfa Hitlera, takie jego dzieło, więc starano się no, sprawić, żeby to było takie mocne i wyjątkowe, no po prostu służyło propagandzie też Rzeszy jako kraju takiego innowacyjnego i dobrze radzącego sobie w ogóle z nową technologią, z motoryzacją. No po prostu chciano promować takie oblicze Rzeszy.
1: O swojej wystawie i książce na temat dolnośląskiego odcinka autostrady A4 opowiada wam teraz ich autorka Agata Ciastoń. Propaganda i wychwalanie tej drogi to jedno, ale w tej opowieści pojawia się też papier.
12: Tak, wątek papieru jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony ten papier no, to jest nośnik historii i wszystkie materiały archiwalne, mapy, jakieś listy, fotografie, no to one są na papierze, więc ten papier z jednej strony tak, a z drugiej strony no, z zaskoczeniem trafiłam na informację o technologii budowy autostrad, kiedy okazało się, że papier był wykorzystywany, on tworzył taką warstwę między betonem a gruntem i tam rzeczywiście rozwijano takie długie zwoje papieru nasączone olejem i one po prostu w tej jeszcze nawierzchni betonowej z czasów Rzeszy rzeczywiście ten papier tam jest i nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni, gdzie właśnie ten papier rzeczywiście jest.
1: A propos właśnie wystawy, to chciałabym też zapytać tak geograficznie, jakie te fragmenty autostrady możemy oglądać?
12: Nie wiem, czy możemy oglądać dokładnie fragmenty, ale no, w moich badaniach skupiałam się najbardziej na tych dolnośląskich odcinkach A4, czyli na tych idących w stronę zachodniej granicy, w stronę Drezna, ale też w pewnym momencie zainteresowały mnie te fragmenty idące w stronę dzisiejszego Śląska. No, czyli właściwie najbliższe nasze otoczenie, czyli miejsca pewnie, które wszyscy kojarzymy z przemieszczania się albo na wschód, albo na zachód.
1: Mhm. No właśnie, bo ja tak wspomniałam o tych wypadkach, bo rzeczywiście fraza wypadek na A4 to już jest... No codzienność.
12: Tak, to już pewnie nikogo nie dziwi, no natomiast w tych latach 50., 60. no to ciężko było o samochód, a co dopiero o wypadek, chociaż one też się zdarzały i nawet na wystawie będzie jedna historia dotycząca wypadku. Jest w ogóle wspaniałe zdjęcie z wypadku z udziałem Wołgi, która zdarzyła się z kolumną radzieckich samochodów.
1: Właśnie dlatego bym zaryzykowała nawet stwierdzenie, że A4 nie ma dobrej sławy teraz.
12: No myślę, że nie ma i w kontekście tego, co powiedziałam o Rzeszy i o tej w ogóle całej mrocznej historii, tej przyszłości drogi, no to myślę, że w przeszłości też nie miała, a z drugiej strony no, na to wszystko nakładają się te wspomnienia i to myślę, że to wyobrażenie różnych osób na ten temat takie zupełnie w ogóle oderwane od rzeczywistości.
1: A dlaczego wystawa nazywa się tak samo jak książka?
12: Wydaje mi się, że razem z zespołem muzeum uznaliśmy, że po prostu też dla promocji wystawy to będzie dobre, że ten tytuł już może funkcjonuje, ale też wydaje mi się, że ten tytuł pasuje bardzo też do wystawy, bo na przykład mamy pracę Alicji Bielawskiej, która też ma takie skojarzenia z latem, z kocem, z czymś ciepłym, miłym, więc to lato, też biorąc pod uwagę czas trwania wystawy, myślę, że bardzo pasuje.
1: Mhm. Powiedziała pani, że w trakcie zbierania materiału do książki spotkała się z tymi takimi sentymentalnymi odczuciami wobec A4, a po jej publikacji, no i teraz przy okazji wystawy pojawiło się tego więcej?
12: Tak, bo no, to jest tak, że historia otwiera kolejną historię, czyli osoby, które zapoznały się z książką, przeczytały ją, no bardzo często zwracają się do mnie i opowiadają mi kolejne opowieści, albo mówią, potwierdzają właśnie to, co tam jest napisane, że tak, rzeczywiście tak było, że tam, nie wiem, wspominają jakieś historie związane z dziadkami, czy z rodzicami, więc myślę, że ta historia, no ona ciągle się toczy, ciągle się jakoś tak samo wolnie tka.
1: Wystawę na środkowym pasie latem Trawa była wysoka możecie oglądać we Wrocławskim Muzeum Architektury do 6 września.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
14: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
15: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Dlaczego i kiedy wrocławski rynek zmieni się w wielką kuchnię? Tego dowiecie się z naszego programu, ale zanim o tym, to będzie o konkursie na mural i o planach zmiany Karłowic i Różanki w otwartą galerię sztuki.
16: Monika Gil z Centrum Kultury Agora. Jestem koordynatorką projektu Byłem Tu, sztuka i edukacja w przestrzeni publicznej.
1: Częścią tego projektu jest konkurs na mural, może od tego zacznijmy. Powiedz, gdzie ma być ten mural, co to ma być za praca, kogo szukacie, jakiego twórcy?
16: Rok 2026 to rok kolei polskiej, w związku z tym ogłosiliśmy konkurs na mural o tematyce kolejowej, który będzie zresztą realizowany na osiedlu pokolejowym na Karłowicach, przy ulicy Kamińskiego 15. Ścianę i wizualizację można sobie zobaczyć na naszej stronie internetowej.
1: Z czego to jest mur? Co to jest za...
16: To jest brama przelotowa przy ulicy Kamińskiego. Są tam już trzy realizacje muralowe i teraz będziemy domykać ten cały projekt, także ważne jest dla nas uwzględnienie kontekstu, w jakim będzie ta praca i uwzględnienie charakteru właśnie tego miejsca. Jeśli chodzi o tematykę kolejową, to chcemy uniknąć dosłowności, chcielibyśmy liczyć na fantazję artystów i otraktowanie tego tematu jako pretekst do wyrażenia własnego stylu i sprawdzania się w takiej tematyce.
1: A uwzględnienie kontekstu i charakteru miejsca, to co to znaczy, żeby się wpasować w te inne już istniejące prace?
16: Myślę, że najważniejsze jest dostrojenie się do architektury, bo jest to jednak malarstwo architektoniczne w przestrzeni publicznej, które powinno bardzo dobrze współgrać i wtapiać się wręcz w przestrzeń. Także liczy się wzięcie pod uwagę charakteru blokowisk, które tam są. To są szare, minimalistyczne bloki o fajnej bryle.
1: A to malowidło naprzeciwko, to co to jest?
16: Ciężko mi o tym mówić, bo jest to mój mural realizowany kilka lat temu z okazji Dnia Zwierząt w ramach kuźni projektów organizowanych przez Centrum Kultury Agora.
1: Szukacie kogoś, kto stworzy projekt tego muralu, tak?
16: Tak, szukamy osoby, która zaprojektuje mural, naniesie go na wizualizację dostępną na naszej stronie. Do wygrania jest 5000 zł za sam projekt i potem możliwa jest również dalsza współpraca z nami przy realizacji tego muralu. Można też ten mural wykonać. Zachęcamy do wykorzystywania różnych technik od ceramiki przez grafito po malarstwo tradycyjne, takie naścienne, akrylowe.
1: No i właśnie zaczęłyśmy od tego, że ten mural jest częścią większego projektu. Na czym on polega?
16: Projekt Byłem Tu ma za zadanie zaktywizować społeczność Karłowic i Różanki i udostępnić sztukę na co dzień, tak? Zmniejszyć dystans, czyli wyciągnąć pracę z galerii do zewnętrza, do naszych ulic, do naszej codzienności. Chciałabym, żeby karłowiczanie, idąc do sklepu po bułki, czy idąc z przyjacielem na kawę, mogli obejrzeć pracę artystów lokalnych i też prace zrobione na warsztatach, które będziemy organizować przy okazji tego projektu, w warsztatach ze sztuki, która nadaje się do ekspozycji na zewnątrz, czyli z grafito, mozaiki czy plakatu.
1: Ale to macie już upatrzone lokalizacje do tych wszystkich prac?
16: Niedługo rozpoczynamy nabór na lokalizacje, które będą chciały podjąć z nami współpracę. Mamy też kilka upatrzonych, do których będziemy się z przyjemnością odzywać i prosić o współpracę. Myślę, że warto wziąć w tym projekcie udział, ponieważ na pewno przyprowadzi to w te miejsca, nowe osoby, nowych klientów. W październiku prace naszych artystów będą możliwe do zobaczenia w kawiarniach, restauracjach, warzywniakach, sklepach, gabinetach fryzjerskich, dentystycznych, w wielu, wielu miejscach na naszym osiedlu Karłowice i Różanka.
1: Ale to ma być stała sytuacja, że te wszystkie restauracje, kawiarnie i tak dalej będą miały dzieła sztuki.
16: Idea jest taka, że powiesimy dzieła sztuki w tych miejscach na około 2 miesiące. Później, co się dalej wydarzy, to już zależy od relacji artysta i wystawiający. Być może osoby wystawiające będą chciały kontynuować ten projekt w jakimś zakresie. Być może zauważą, że daje im to jakieś korzyści, na przykład odwiedzających, a może po prostu te projekty polepszą przestrzeń tych miejsc i zainteresują sztuką swoich klientów, więc zobaczymy, jak to się dalej rozwinie.
1: Czyli rozumiem, że zakładacie trochę takie też spersonalizowane działania, że na przykład połączycie twórcę z danym miejscem.
16: Tak, dokładnie. Będziemy też myśleć o zasobach, jakie ma każde miejsce. Na przykład w wielu miejscach na naszym osiedlu nie ma pustych ścian, za to mamy do dyspozycji dużo witryn, więc liczymy też na widoczność w witrynach. Także nawet po zamknięciu takich lokali będzie można sobie podziwiać idąc spacerem i natknąć się po prostu przypadkiem na pracę artystów. W ramach projektu będziemy też gościć pracownię malarstwa architektonicznego i sztuki w przestrzeni publicznej z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która pokaże, czym właśnie ta pracownia się zajmuje. Będzie to 10 października. I tydzień później będziemy mieli wykład dotyczący właśnie sztuki w przestrzeni publicznej z dr Janą Pałys z Akademii Sztuk Pięknych. Po czym wszyscy razem udamy się na spacer, na takie oprowadzanie właśnie kuratorskie po tych wszystkich miejscach. W ramach projektu będziemy też gościć członków wydawnictwa Tory Press, którzy opowiedzą nam o modelu EN57.
1: Czyli?
16: Czyli o modelu pociągu, który powstał we Wrocławiu, EN57. Wydawnictwo Tory Press powstało właśnie na potrzebę pracy nad tą książką, właśnie nad taką monografią tego modelu pociągu. Także jest to bardzo ciekawa publikacja stworzona z miłości do tego modelu. Także zachęcam wszystkich zainteresowanych koleją bądź tworzeniem i projektowaniem książki.
1: A w październiku i listopadzie Karłowice i Różanka staną się otwartą galerią sztuki, co może być dobrym pretekstem do odwiedzin tej części Wrocławia. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Centrum Kultury Agora. A my przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia w pierwszy weekend czerwca na rynku Festiwal Delicje.
17: Małgorzata Szajertyc, współorganizatorka festiwalu. Przed nami czwarta edycja festiwalu. Spotykamy się najczęściej właśnie na początku czerwca. 5-7 czerwca przeniesiemy Wrocławian w podróż dookoła świata. Dzięki naszemu motywowi przewodniemu, wokół którego właśnie budujemy cały program festiwalu, a tym motywem są kulinarne mosty Wrocław otwarty na świat.
1: Czego będzie można spróbować i jak to będzie wyglądało organizacyjnie?
17: Sam festiwal tradycyjnie będzie taką hybrydą, czyli będą stoiska wystawców, od producentów po też lokalne restauracje. Będzie część warsztatowa, na której faktycznie będzie się naprawdę działo intensywnie i tu będziemy mocno pokazywali, że bliska nam jest lokalność, ale chcemy ją pokazać w takiej światowej odsłonie, na przykład pstrąg płocki w światowej odsłonie, czy potrawa turecka, której nadamy nowy farsz, do którego wskoczy kasza jaglana i kiszona sałata zamiast liści winogron.
1: A to będą warsztaty dla kucharzy wrocławskich?
17: Warsztaty będą dla wrocławian, dla wszystkich chętnych. Będzie to formuła otwarta. Będą obowiązywały zapisy siłą rzeczy, natomiast będą odbywały się w dwóch blokach w sobotę i w niedzielę. Będzie można się wcześniej zapisać i na miejscu przygotowywać potrawy pod czujnym okiem szefów kuchni.
1: A jeśli chodzi o producentów, czego to będą producenci? Co będzie można kupić?
17: Będą to głównie serowarzy, będą wśród wystawców i pszczelarzy i producenci wędlin. Jeżeli chodzi o napoje, będzie na pewno taki mocno trendujący teraz napój pod postacią kombuczy i zakwasu. To jest dość popularne. Pogoda i okres, w który wkraczamy, myślę, że będzie bardzo właśnie sprzyjał po sięganie właśnie po lekko schłodzoną kombuczę. Jest to napój prozdrowotny.
1: Czyli warsztaty, możliwość kupna różnych produktów spożywczych, co jeszcze?
17: Też przygotowaliśmy intensywny i bardzo atrakcyjny program na scenie. Będzie obfitować w pokazy kulinarne. Na scenie wystąpi Kacper Sawoń z restauracji Gustaw i Anna Komorowska, która będzie łączyła naszą rodzimą potrawę bigos z koreańskim kimchi. Więc będzie gotowanie na scenie, będą prelekcje tematyczne i w tym roku również oprawą muzyczną zajmuje się Wrocławska Szkoła Śpiewu.
1: I te trzy dni między sobą będą się czymś różnić?
17: Najbardziej intensywna będzie sobota. W sobotę poznamy i przedstawimy zwycięzców konkursu Delicje 2026. Tak w sobotę o godzinie 14:30 będzie oficjalne wręczenie nagród. I faktycznie w tą sobotę to będzie najdłuższy dzień festiwalowy i najbardziej wypełniony atrakcjami.
1: Czy będzie można spróbować jakichś gotowych dań?
17: Oczywiście zarówno na scenie, każdy pokaz kulinarny, który odbędzie się na scenie, będzie zakończony degustacją, więc będzie można jak najbardziej popróbować tego, co szef kuchni będzie w trakcie tego pokazu przygotowywać. Zapewniam, że praktycznie na każdym stoisku wystawcy dbają o to, żeby nie tylko nas karmić, ale zanim to nastąpi, też dużo opowiadają i dużo odbywa się też degustacja tych produktów przed samym zakupem.
1: Początek czerwca, czy to będzie jakoś skupione na aktualnych, sezonowych warzywach, owocach, potrawach? Czy wystawcy właśnie będą bardziej też lokalni, wrocławscy domyślnie?
17: Mimo, że faktycznie festiwal nabiera coraz bardziej międzynarodowego kierunku, to cały czas niezmiennie podkreślamy, że bliska jest nam lokalność. Dlatego wśród wystawców nie zabraknie dolnośląskich producentów, lokalnych restauracji, czy właśnie tego produktu regionalnego, który będzie przemycany czy podczas pokazów kulinarnych, czy na warsztatach festiwalowych.
1: Częścią festiwalu jest też konkurs Delicje.
18: Idea jest taka, że chcemy promować dobre jakościowo produkty, którymi można się pochwalić, które warto promować. Tomek Tys, jestem członkiem jury i też współorganizatorem festiwalu Delicje. Z samego początku przyświecała nam idea właśnie promocji też lokalnych producentów.
1: To są produkty oceniane z Dolnego Śląska czy z Wrocławia? Jest jakieś ograniczenie geograficzne?
18: Nie ma ograniczenia geograficznego. Otwieramy się tak naprawdę na cały świat. Myślę, że w ogóle nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, jeśli chodzi o lokalnych producentów i wszystko, co jest tutaj na miejscu robione rzemieślniczymi metodami, może stanowić wizytówkę. Wiadomo, że serwarstwo jest jak najbardziej teraz na topie. Mamy też bardzo prężnie działające winnice na Dolnym Śląsku. Jesteśmy jednym z najszczodrzej obdarzonym regionem w Polsce, jeśli chodzi o winnice. Tak samo pozostałe przetwory czy miody w naszym regionie są bardzo dobre, więc myślę, że wszystko, co jest robione uczciwie i z pasją, może być wizytówką Wrocławia czy Dolnego Śląska.
1: No i były obrady jury, znamy już wyniki konkursu, one zostaną w trakcie festiwalu ogłoszone ze sceny. Jak właśnie to przebiegało? Czy było dużo zgłoszeń? Czy było trudno wybrać?
18: Było kilkadziesiąt zgłoszeń i tak naprawdę poziom z roku na rok jest coraz wyższy i mamy tylko 3 miejsca tak naprawdę w każdej kategorii, więc jest bardzo ciężko, żeby wybrać tych 3 najlepszych tutaj reprezentantów, więc jest to spora trudność, no ale udało nam się dojść do porozumienia i wierzymy, że te produkty, które nagrodziliśmy się, to są te, które są bardzo dobre w swojej kategorii.
1: Właśnie, jakie to są kategorie na przykład?
18: To była flagowa delicja, która przedstawiała taki produkt, który dany producent uznał za najlepszy, najlepiej reprezentujący jego działalność. Delicja nowej fali, czyli nowatorskie ujęcie w produktu oraz delicja kuchni świata, która mogła stanowić interpretację kuchni światowej, bądź też być samą siebie kuchnią spoza Polski.
1: Jakiego rodzaju produkty zostały nagrodzone? Dużo serów.
18: Tak, dużo serów. Były też wędliny, były potrawy, był chleb keto, więc jakby te produkty nie były powiązane ściśle z jakimś jednym konkretnym rodzajem produktu, ale to był bardzo szeroki wachlarz, który został nagrodzony.
1: Chleb keto, czyli jaki?
18: Chleb keto, czyli bez użycia mąki. On jest na bazie twarogu i różnych ziaren.
1: Brzmi intrygująco, co najmniej. Smaczny?
18: Bardzo smaczny. Naprawdę zaskakująco smaczny, mimo że właśnie bez użycia mąki i wzbudził właśnie nasze duże zainteresowanie i podziw, że można było coś takiego osiągnąć właśnie w dziedzinie chleba.
1: No i Państwo specjaliści docenili te ciekawe, najlepsze produkty. Czy wrocławianie w trakcie festiwalu będą mogli ich spróbować?
18: Tak, bo to konkurs był dedykowany uczestnikom Delicji, więc jak najbardziej te rzeczy powinny być dostępne do spróbowania już na samym festiwalu.
1: Okazja do przetestowania tych różnych pyszności od 5 do 7 czerwca na wrocławskim rynku.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
19: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
20: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
21: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim

0: Wybuchaj na 97,8.
1: To jest tydzień. To jest tydzień.
0: Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a u nas tłumy z torbami książek kupionymi w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej na rynku, czyli relacja z odbywającej się tam co roku giełdy książki bibliotecznej.
6: 12, 13.
7: Cała biblioteczka, już nawet nie potrafię ich zliczyć.
8: Fantastyka, mangi to wschodzą od razu.
7: Trochę historyczny, trochę jakieś powieści.
9: Komiksy, głównie dla dzieci.
7: I jeszcze książkę Remigiusza Mroza.
10: Jest bardzo dużo rzeczy, które były wydawane 3-4 lata temu.
5: O giełdzie książki bibliotecznej w centrum Wrocławia za chwilę więcej, ale najpierw o planowanym węźle przy wrocławskim dworcu głównym. Inwestycja odsuwa się w czasie, bo miasto z powodu cen proponowanych przez oferentów unieważniło pierwszy przetarg na projekt i ogłosiło postępowanie po raz kolejny. Przypomnijmy więc, o jakie zmiany chodzi.
11: Pomysł jest taki, żeby na ulicy Suchej wybudować torowisko tramwajowe, czyli praktycznie bus pas z tramwajem, czyli taki mały tat od ulicy Chłupskiej do ulicy Borowskiej z wszystkimi możliwymi relacjami skrętnymi. Krzysztof Sierż, Wrocławskie Inwestycje. Tak więc tramwaje jadące w przyszłości na przykład z Jagodna czy też z Gaju będą mogły jechać ulicą Glinianą, następnie ulicą Borowską i nie będą musiały wjeżdżać od strony północnej w kierunku dworca kolejowego, tylko będą mogły skręcić w prawo i będą mogły pojechać od strony południowej od dworca kolejowego. To samo w relacji skrętnej z ulicy Chłupskiej. Taka sama możliwość będzie i to zarówno skrętu w ulicę Suchą, jak i także skrętu w ulicę Płaskiego i dalej przejazd w kierunku na przykład ulicy Kościuszki, która będzie modernizowana. Tak więc, żeby tak sobie to łatwo wyobrazić, to tramwaj na przykład jadący od strony ulicy Glinianej będzie mógł pojechać ulicą Borowską, ulicą Suchą, zatrzymać się przy dworcu głównym i pojechać dalej w kierunku ulicy Płaskiego, zakręcić na przykład w przyszłości w ulicę Kościuszki i pojechać na Księże Wielkie, bo tam też planujemy trasę tramwajową. Więc jest to rozwiązanie, które odciąży zdecydowanie ulicę Peronową i umożliwi też wygodny, komfortowy dojazd do dworca głównego od jej strony południowej. Zarówno chcemy wybudować tak dużą przestrzeń peronu, żeby mogły się tam zatrzymywać zarówno autobusy, jak i tramwaje, więc to miejsce ulegnie dużym zmianom. Tutaj będziemy na pewno rozmawiać intensywnie z panem konserwatorem wojewódzkim zabytków, ponieważ rejon ulicy Suchej i dworca głównego jest objęty nadzorem konserwatorskim. Więc inwestycja bardzo istotna to z punktu widzenia pieszych i rowerzystów. Chcemy tutaj wykonać wszelkiego rodzaju rozwiązania takie, żeby zapewnić im komfortowy przejazd i też komfortowe przejście przez jezdnię. Zapewnić bezpieczeństwo. Perony, tak jak wspomniałem, będą na tyle szerokie, żeby mogły się zatrzymywać tam zarówno tramwaje, jak i autobusy. A też oczywiście będziemy myśleć, w jaki sposób najkorzystniej zadaszyć taką przestrzeń.
5: Miasto czeka teraz na oferty projektantów węzła przesiadkowego przy ulicy Suchej do 10 czerwca. A 18 do 22 maja to daty organizacji 34. już Giełdy Książki Bibliotecznej w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej na wrocławskim rynku. Giełdę odwiedziłam z mikrofonem już pierwszego dnia wydarzenia. Posłuchajcie.
6: 11. 12, 13, 14.
9: Ja szukam ogólnie Science fiction, mangi, komiksy, ale też biografie historyczne i różne dokumenty. O, tutaj na przykład sprawa Dreyfusa z końca XIX wieku. Oczywiście oglądałam film Polańskiego, ale chcę też przeczytać, jak to było dokładnie, bo filmy to jedno, a książki to drugie. No i tutaj Amadeusza, Spaceball, bo, więc tak, jestem bardzo zadowolona, zawsze przychodzę co roku i naprawdę, widzi pani, mam tutaj z 10 książek, z 5 następnych mam w plecaku, no to jestem bardzo szczęśliwa, że to nadal jest.
5: Przychodzi pani właśnie dlatego, że można coś znaleźć szczególnego, czy ta cena?
9: I szczególnego, i cena, ale szczerze mówiąc nawet bym dała 20 zł, jeżeli bym naprawdę trafiła na jakiegoś białego kruka. Nie wiem, ja osobiście książki z Gwiezdnych Wojen z lat 90. Teraz niektóre naprawdę można kupić za minimum 50 zł, ale czasami nawet za 100. Ale też szukam jednej biografii Jane Austen. W sieci widziałam, że minimum za 100 zł można ją kupić. No i jest niedostępna tak ogólnie. Wiem, że w bibliotece na Obożna Reja jest jeszcze chyba dostępna, no to fajnie. No, ale boję się, że tam też mogą to sprzedać, bo nie są świadomi wartości tej książki.
5: A pani wybiera jakiś szczególny moment giełdy, żeby przyjść?
9: Wcześniej rano, a potem kawka i wrócić jeszcze raz, a może nawet około 16 po pracy. Trzy razy. I tak jeszcze kilka razy przyjdę w tygodniu. Tak.
5: To trzeba nieźle się przygotować, tak, logistycznie.
9: Tak, właśnie. No na szczęście Wrocław, no to mieszkam, więc mam blisko.
5: Jak poszukiwania?
7: Całkiem dobrze, już mam tutaj dwie kolejne, w plecaku 6 książek. Ale w tym roku chyba gorzej niż tamtym.
5: Czemu?
7: Z książkami. Nie wiem, no nie mogę znaleźć czegoś, co aż tak mi pasuje. W tamtym roku to chyba z 30 książek wyłowiłem łącznie.
5: Tak. A czego szukasz? Czegoś konkretnego?
7: Nie, generalnie wszystkiego, co mi się spodoba. Trochę historycznych, trochę jakichś powieści. Nic specjalnego.
5: A co teraz znalazłeś?
7: Van Gogha i jeszcze książkę Remigiusza Mroza, więc też fajnie.
5: Czemu przychodzisz tutaj na tę giełdę?
7: A z żoną przyszedłem, bardzo lubi, że ona przychodzi na tę giełdę, więc pomyślałem, że przyjdę razem z nią.
5: To już niezły zbiór książek z tej giełdy się w domu.
7: Cała biblioteczka, już nawet nie potrafię ich zliczyć.
5: Każda książka 5 zł.
7: Tak.
5: Jesteście przygotowani z plecakami i tak dalej?
7: Tak, jeszcze torby rozdają, więc w razie czego będziemy z tego korzystać.
12: Coś się udało, głównie dla dzieci.
5: To jest ten cały stosik pani, tak?
12: Tak. Teraz właśnie przeglądam, co odłożyć, co zabrać. Głównie dla syna, dla 2-latka. Książeczki jakieś i płyty.
5: Jest duży wybór?
12: Jest, widzę, że też jest dokładane na bieżąco.

0: gromadzenia i opracowania zbiorów i odpowiadam za giełdę książki bibliotecznej, która odbywa się w naszej bibliotece.
1: No właśnie, już kolejny raz ta giełda, ale i tłumy o niej wiedzą, bo są i przyszły już na sam początek, ale przypomnijmy, na czym to polega?
0: Sprzedajemy książki, które gromadzimy przez cały rok i takie, które nam zostają z poprzednich giełd. Są to książki pozyskane od czytelników naszych, od mieszkańców Wrocławia, którzy często sprzątają mieszkania po rodzinie, którzy się przeprowadzają, nie mają co z tymi książkami zrobić. My przyjmujemy książki do biblioteki. Jeżeli danych tytułów nie mamy, jeżeli są to cenne tytuły i chcemy je do naszych zbiorów zgromadzić, to je wtedy gromadzimy, a pozostałe przekazujemy na giełdę, żeby ich nie wyrzucać, żeby nie wyrzucać na makulaturę, żeby dać im drugie życie, żeby mogły dalej egzystować i cieszyć czytelników. I to sprzedajemy je za taką symboliczną kwotę 5 zł, aby ruszyły w dalszy obieg.
1: Jakie to są książki? Tutaj są podzielone działami.
0: Tak, jest bardzo dużo książek. Starałyśmy się, w ogóle mamy na całą giełdę ponad 10 tysięcy książek. Stąd, że tutaj na dole gdzieś 3 tysiące się mieszczą. Są to książki z różnych dziedzin. Bardzo dużo mamy w tym roku literatury dziecięco-młodzieżowej, ponieważ dział dziecięcy jakby czyści się, robi taką, ożywia swój dział, bardzo dużo nowych zamówień. No i musiał się pozbyć starych książek, książki, które nie są już wypożyczane, a o dziwo na giełdzie znajdują nowych właścicieli. Bardzo dużo mieliśmy z Dolnego Śląska, bardzo dużo literatury pięknej, dużo też obcojęzycznych książek, ale jeszcze mniej jakichś poradników, sportu, rozrywki, nauk matematyczno-przyrodniczych. No starałyśmy się to jakoś podzielić, żeby móc to wystawić tutaj na dole na giełdzie.
1: Książki, ale też co jeszcze?
0: Są kasety, stare kasety, już niewiele osób słucha takiej książki mówionej na kasetach.
1: Magnetofonowe.
0: Tak, na magnetofonowych. My się całkowicie już pozbywamy, dlatego też tutaj takie można kupić. Są jakieś filmy też, jakieś audiobooki, ale to już nieduży taki zbiór, ale również można kupić u nas na giełdzie. Mhm.
1: Jaka jest strategia wykładania tych wszystkich rzeczy? Bo to nie jest tak, że wszystko naraz.
0: Prawda jest, że pierwszego dnia zaczęliśmy już rozkładać w czwartek, więc miałyśmy czas, żeby powybierać te książki. A teraz, jeżeli zrobi się tylko troszeczkę luźniej, to dokładamy. I prawdę mówiąc, mamy swoją grupę i się komunikujemy, gdzie się zrobił luz, co dowieść. I którakolwiek koleżanka, która ma chwilę wolnego, jedzie na górę do magazynów, gdzie gromadzimy przez cały rok tą książki na giełdę i dowodzi, gdzie się zrobi luźniej.
1: Mówi pani, że to są książki takie już niepotrzebne w bibliotece, ale też przynoszone przez czytelników, przez wrocławian. Czyli tutaj można znaleźć i starsze wydania, i też nowe rzeczy.
0: Tak, są. Często mamy takie nowe, praktycznie nieużywane książki, ale też dużo takich starych perełek. Naprawdę, znajdują się tu bardzo wartościowe książki, które niestety nie znajdują odbiorcy w naszej bibliotece, ale akurat ten jeden czytelnik przyjdzie po nią na giełdę. Dlatego naprawdę różnorodne, bardzo, bardzo stare lata 60., jak i nowe wydane nawet w tym roku.
1: No i ludzie wychodzą z naręczami tych książek.
0: Tak, szczególnie pierwszy dzień to jest istne szaleństwo. Już bardzo duża kolejka się utworzyła, zanim otworzyliśmy giełdę. I kupują po 20-50 książek, także naprawdę bardzo dużo. I cieszymy się bardzo, że takim powodzeniem cieszy się giełda.
1: Właśnie na giełdzie jest tłum. Kto przychodzi?
0: Przychodzi cały przekrój społeczeństwa, prawdę mówiąc. Bo przychodzą i mali, i starsi, i dużo starsi. Także cieszymy się, że odbiorca jest bardzo różnorodny.
1: To jest walka?
2: Tak, trochę tak, bo jest bardzo dużo osób i bardzo dużo osób interesuje się podobnymi tematykami, także są takie, które są, wiadomo, mniej popularne, natomiast gdzieś na przykład fantastyka, mangi to po prostu schodzą od razu, jak tylko się pojawią, także Tak.
1: Widzę cały stosik w rękach.
2: Tak, tak, to prawda. Ja kolekcjonuję, także sporo mam już w mieszkaniu, także będzie czytane. Ceny są bardzo, no, przystępne. Przystępne zdecydowanie, jakby książka, gdybyśmy chcieli kupić ją w sklepie z książkami, antykwariacie nawet, to ceny są dużo wyższe. Tak naprawdę jedna książka, jeśli chodzi na przykład o mangi, to jest w granicach 30 zł, a tutaj mamy za 5, więc jak najbardziej warto korzystać.
1: Ale to rzeczywiście można znaleźć coś, czego jeszcze nie czytałaś, coś bardziej

0: Współczesnego?
1: Tak, właśnie to jest dość ciekawe, bo na początku jak pierwszy raz tu byłam, to myślałam, że będą same, że tak powiem, starocie, natomiast jest bardzo dużo rzeczy, które były wydawane 3-4 lata temu, także to są naprawdę w miarę nowe tytuły.
2: Mam pudełko z kasetami, nie spodziewałam się znaleźć kaset, ale bardzo się cieszę, że je znalazłam. Rzeczywiście.
0: Administracja, wojskowość, Monte Cassino, co to jest?
2: Tak, znalazłam to dla mojego ukochanego, on bardzo lubi tą tematykę, jest, razem zbieramy różne takie właśnie kasety, płyty, a raczej wolimy analogowe rzeczy i on tę książkę ma, ale myślę, że zawsze to łatwiej sobie posłuchać niż usiąść i podczytać, zwłaszcza jak się ma dużo do roboty, także bardzo się cieszę.
0: Czyli będzie na czym odtwarzać.
2: Tak, zgadza się.
0: A przyszłaś tutaj specjalnie? Na giełdę, czy przypadkiem jakoś?
2: Akurat mam w tym momencie okienko na uczelni między zajęciami, więc pomyślałam, że wpadnę, skoro i tak mam trochę czasu wolnego.
0: Jak oceniasz w ogóle tę ideę, żeby takie wydarzenie organizować co roku?
2: Fajnie. Myślę, że nawet można byłoby częściej, bo jak widać chętni są, książek na pewno nigdy nie zabraknie. U nas na uczelni też się coś takiego dosyć często odbywa i zawsze jest zainteresowanie tą książką.
0: Czy tutaj musisz tak rzeczywiście grzebać i szukać, żeby coś ciekawego odkryć, czy po prostu nie wiesz, gdzie ręce włożyć?
2: Przyznam szczerze, że niewiele widać, bo jest bardzo dużo ludzi, więc po prostu też nie przyszłam grzebać, raczej zobaczyć, co jest i akurat znalazłam coś dla siebie, więc wzięłam.
3: Giełda Książki Bibliotecznej odbywa się w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej raz w roku. Tym razem jest to, przypomnę, 18 do 22 maja. Komu nie udało się jej odwiedzić tym razem, pewnie będzie miał więc kolejną szansę właśnie za rok.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Opiekunowie przyzwyczajają się do swoich podopiecznych, a podopieczni do opiekunów i zawsze jest żal i przykro, jak wyjeżdżają, ale też jest i taka ulga, jeżeli wiemy, że jedzie w dobre miejsce, gdzie będzie mieć dobrą opiekę, odpowiednie warunki, no a nam to też trochę ułatwi sprawę, dlatego że przy czwórce dużych młodych i jeszcze rodzicach wcale niełatwo jest wszystkich razem utrzymać i o nich zadbać.
8: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Ostatnio przypominałam wam o remoncie terrarium w naszym wrocławskim zoo, a dziś, skoro usłyszeliście hasło czwórka, no to pewnie ci obeznani we wrocławskich tematach domyślili się już, że będziemy mówić o kultowych czworaczkach naszych tygrysów sumatrzańskich. Jeden z nich, Musi, rusza w świat, a dokładnie do Lizbony, by założyć własną rodzinę. Kto tam na niego czeka? Wracamy do Pawła Sroki, czyli kierownika sekcji ssaków drapieżnych.
7: Na razie starsza tygrysia dama. Tak to jest w ogrodach, że nie zawsze uda się zgrać idealną sytuację, ale on będzie dla niej dobrym towarzyszem, jeżeli uda się ich połączyć, no a szansa jest, no bo ona też już zna z przeszłości tygrysie towarzystwo. No a jak ona dożyje swoich dni, no to wtedy Musi ma w przyszłości szansę na partnerkę i na kontynuację tego ważnego programu.
8: A program zakłada ratowanie tego podgatunku.
7: Jest to możliwe dzięki programowi hodowlanemu tygrysów sumatrzańskich, który jest już prowadzony od wielu lat i ma na celu zachowanie tego krytycznie zagrożonego podgatunku. Co ciekawe, wrocławskie zoo ma duże zasługi w tej hodowli, dlatego że mieliśmy już tygrysy nawet i w latach 70. z powodzeniem rozmnażane. Właśnie sumatrzańskie, była też u nas para prosto z natury. Te czasy były i już minęły, gdzie zwierzęta do ogrodów trafiały prosto z natury, no ale kiedyś skądś musiały się w nich znaleźć. Wtedy tygrysy jeszcze nie były aż tak bardzo zagrożone wyginięciem. Przez wiele lat ta sytuacja się bardzo odmieniła. W tej chwili w naturze zostało już ich niewiele. No i hodowla w ogrodach zoologicznych stwarza szansę na przetrwanie dla tych tygrysów oraz umożliwia też podnoszenie świadomości na ich temat, edukację. A dzięki temu, że mamy we wrocławskim zoo Fundację Dodo, to możemy i wspierać tygrysy sumatrzańskie w naturze. Co roku wysyłamy znaczną kwotę na ich ratunek tam na Sumatrze.
8: Dlatego warto przypomnieć, że narodziny tygrysów były sensacją na skalę nie tylko wrocławską, ale i światową. Na razie jednak no nie martwcie się, bo mówimy o czworaczkach. Co z tymi pozostałymi?
7: Jeden z nich jeszcze wyjedzie poza Europę, natomiast dla pozostałej dwójki nie mamy jeszcze rekomendacji, ale jesteśmy po ustaleniach z koordynatorem, że bardzo byśmy chcieli, żeby jedno z nich mogło u nas zostać. Są takie udane, zdrowe, pięknie wyrosły, więc chcielibyśmy, aby do przyszłej pary mógł jeden z nich zostać. I czy to będzie Kampar czy Indera, z każdej opcji będziemy szczęśliwi.
8: Paweł Sroka, czyli kierownik sekcji ssaków drapieżnych, wspomniał też przed chwilą o wrocławskiej fundacji Dodo, która wspiera tygrysy sumatrzańskie te w naturze.
9: Marta Gądek, prezes Fundacji Za Wrocław Dodo. Fundacja Za Wrocław Dodo oraz Za Wrocław od wielu lat wspiera tygrysy sumatrzańskie występujące w naturze. Wspieramy finansowo organizację White Cat Conservation, która działa w Indonezji na Sumatrze i tak naprawdę wszelkie działania, które mają miejsce w Parku Narodowym Kerinci Seblat, czyli wspomaganie rangersów, wspomaganie ochrony, monitoring, analiza zdjęć fotopułapek, te właśnie działania wspierane są z funduszy zebranych przez nasze organizacje. Znaczy od wielu lat cały czas mówi się, że jest to około 400 do 600 dzikich tygrysów w naturze. Tego do dzisiaj nie jesteśmy w stanie ocenić, nie ma takich konkretnych danych nawet w wyniku fotopułapek, w wyniku analizy z fotopułapek. Niestety są one ciągle krytycznie zagrożone wyginięciem, co wynika z tego, że parki narodowe czy rezerwaty na wyspie Sumatrze są mocno, są po prostu oddalone od siebie i przez to tygrysy nie mają możliwości wymiany przestrzeni, nie mają jak się przemieszczać.
8: Wy za to ze swoich domów możecie przemieścić się do naszego Zoo Wrocław, no i przyjrzeć się tym pozostałym ze stada tygrysów. Do tego zachęca prezes Fundacji Zoo Wrocław Dodo Marta Gądek, którą właśnie usłyszeliście, ale i ja osobiście. Osobiście zachęcam Was również do przypomnienia sobie właśnie teraz, bo teraz będziemy o tym mówić, zasad wyrzucania różnych śmieci we Wrocławiu. Trwa sezon remontowy, sezon wymiany ubrań też, czy w ogóle innych porządków. Co za tym idzie? Pozostaną po tych sprzątaniach odpady. No i warto by było wyrzucić je w odpowiednie miejsca. Co gdzie? O tym teraz.
10: Maciej Fedorczuk, rzecznik ekosystemu.
8: Zacznijmy od tych remontów. No i przy remoncie pojawiają się różnego rodzaju śmieci. Głównie gabaryty, czyli te rzeczy, które często widzimy albo na klatkach schodowych, bo one tam koczują, dopóki nie przyjedzie kontener, albo właśnie są wyrzucane w nieodpowiednich miejscach. To co to są te gabaryty? Zacznijmy od tego.
10: Ja zwrócę uwagę na wstępie, że to właśnie od nas zależy, jak nasza okolica będzie wyglądała. Służby miejskie, ekosystem, wykonawcy, to jest jedno, ale nasza odpowiedzialność to jest drugie, dlatego że jeżeli będą te odpady gospodarowane we właściwy sposób, to też jakieś interwencyjne sprzątania nie będą potrzebne, więc dobrze, że zwracasz uwagę, jak w ogóle rozróżnić, co jest gabarytem. W skrócie wszystko to, co w standardowym pojemniku się nie zmieści, to już jest gabaryt. Oczywiście, jeżeli zmieści się w jakiś taki wymuszony sposób i zajmie cały pojemnik, to też jest gabaryt, więc tutaj zdrowy rozsądek wchodzi do gry. Natomiast wszystkie meble, rowery, tego typu większe przedmioty już traktujemy jako gabaryty i należy je albo zanieść do kontenera na gabaryty, który minimum raz w miesiącu na każdym osiedlu jest, a jeżeli nie do kontenera na gabaryty, mieszkamy na przykład bliżej w centrum lub nasza spółdzielnia, wspólnota w inny sposób gospodaruje gabarytami, to też można wystawiać je w niektórych miejscach, ale sprawdźmy to oczywiście wcześniej, pod wiaty śmietnikowe, tylko że weźmy pod uwagę fakt, że jeżeli wywóz jest w czwartek, to wystawmy te gabaryty w środę. Tylko i wyłącznie w środę lub właśnie z samego rana w czwartek, żeby one tam nie zaśmiecały okolicy.
8: Mhm, ale wiem chyba też, że można zamówić taki kontener. To znaczy, jeżeli jest potrzeba na osiedle, nie wiem, zaraz pewnie powiesz naszym słuchaczom, jak to dokładnie wygląda, jak wygląda procedura, ale że można zamówić, żeby ten kontener był podstawione więcej niż ten raz.
10: Zamówień indywidualnych nie realizujemy, więc jeżeli ktoś miałby taką potrzebę prywatną, no to wtedy jednak trzeba skorzystać z usług prywatnej firmy. Natomiast jeżeli uznamy, że faktycznie liczba podstawień na naszym osiedlu, w naszej okolicy jest zbyt mała, zgłośmy to do zarządcy. On ma takie uprawnienia, żeby wnioskować do nas, czyli do ekosystemu z prośbą o zwiększenie liczby podstawień. My w miarę możliwości staramy się oczywiście mieszkańcom zawsze pójść na rękę.
9: Przy remontach też pojawia się kwestia chociażby gruzu. Czy gruz też jest tym gabarytem, albo inaczej, gdzie go wyrzucać?
10: No właśnie, jeszcze może wracając też do gabarytów, jeżeli oczywiście nie pasuje nam termin podstawienia gabarytów lub chcemy tu i teraz zrobić z nimi porządek, to wpakujmy te wszystkie, potocznie mówiąc, graty w samochód i zawieźmy na PSZOK. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje takie rzeczy i właśnie dlatego o tym mówię, że podobnie jest z gruzem. Gruzu nie wolno wyrzucać do kontenera na gabaryty, ale można go przywieźć na PSZOK, tam przyjmiemy, nie ma z tym żadnego problemu. Podobnie jest na przykład z armaturą, z takimi pozostałościami po remoncie łazienki. To również nie powinno trafić do kontenera na gabaryty, często to się zdarza, więc uczulam, że tutaj właściwym adresem także jest PSZOK. Jeżeli mamy mniejsze przedmioty, właśnie tak zwane odpady problemowe, jakieś pozostałości farb, po chemikaliach na przykład, tego typu rzeczy, to kursuje także SHOP, czyli samochód zbierający odpady problemowe. Na naszej stronie ekosystem.wroc.pl można sprawdzić harmonogram i wtedy, kiedy SHOP będzie na osiedlu, można takie mniejsze rzeczy do niego przynieść. Także jest dużo możliwości, wystarczy odrobina chęci, żeby sprawdzić, która najbardziej nam w danym momencie odpowiada.
9: Tak, bo faktycznie wydaje mi się, że jak robimy te remonty i tak by się wydawało, wanna, no to też duża, to gabaryt, albo te właśnie rzeczy łazienkowe, o których wspomniałeś. I tak na pierwszy rzut oka, jak w przypadku, no myślę, że sporej ilości różnych śmieci, każdy może mieć tam swoją ideę co do śmietnika, gdzie chce te śmieci wyrzucić, a jeszcze myślę o elektrośmieciach, bo to też są rzeczy, które często wymieniamy.
10: Tak, dokładnie. Ja sobie zdaję sprawę, że często te zasady segregacji dla niektórych mogą być nieintuicyjne.
9: No bo jest dużo niuansów.
10: Jest dużo niuansów, oczywiście. To też jest taka branża, której trzeba się nauczyć, to wiem po sobie. I polecam, jeżeli mamy wątpliwości, skorzystać z naszej wyszukiwarki na stronie ekosystemu. Tam można sobie sprawdzić właśnie dokładnie pod hasłem, gdzie wyrzucić, gdzie powinien trafić dany odpad. Elektroodpady akurat to również nie jest rzecz, która powinna trafić do gabarytów. Ich odpowiednim miejscem jest PSZOK. Są także punkty zbiórki elektroodpadów często w marketach elektronicznych, więc sprawdźmy, czy w najbliższej okolicy takiego miejsca nie ma, bo to być może będzie wygodniejsze niż wieźć takie odpady do PSZOK-a od razu lub czekać na SHOP-a. Także też rekomenduję takie rozwiązanie i generalnie ta wyszukiwarka może być bardzo pomocna.
9: Mhm. Tak też sobie pomyślałam, bo wspomniałeś o chociażby farbach, a pewnie po remontach zostaje też styropian albo kartony. To jest też ważne o tym, co wspomniałeś na początku, czyli chociażby to, żeby na przykład te kartony przy wyrzucaniu składać, bo może być ich całkiem sporo, a nie jesteśmy pewnie jedyni, którzy ten papier wyrzucają.
10: Tak, tego trzeba pilnować. Starajmy się po prostu też dbać o takie dobro wspólne, czyli składać kartony, inne odpady też rozdrabniać w możliwie taki sposób, żeby po prostu do pojemnika zmieściło się ich jak najwięcej. Papier jest dobrym przykładem. Co do styropianu, no to jeżeli on jest opakowaniowy, czysty, to może bez problemu trafić do żółtego pojemnika. Jeżeli to jest styropian budowlany, są tam jeszcze domieszki innych różnych tworzyw, no to tutaj właściwym adresem będzie również PSZOK na taki styropian. A propos tych takich właśnie różnych niuansów, często nam się wydaje, że szkło na przykład, lustro jest szkłem, też po remontach czasem wyrzucamy lustra, więc no skoro lustro to szkło, no to wrzucę to do szkła. No ale właśnie, to jest szkło, pojemniki, które mamy na osiedlach są na szkło opakowaniowe. Lustro topi się w innej temperaturze, powinno trafić do odpadów zmieszanych. Podobnie jest na przykład z paragonem, to też taka pułapka. Myślimy sobie papier, no jakby nie było papier, ale jest to papier termiczny.
9: Ma inną strukturę, teraz o tym pomyślałam.
10: Dokładnie tak, też topi się w innej temperaturze, też nie jest to w 100% taki naturalny papier, więc również do odpadów zmieszanych. Jest kilka takich niuansów i tutaj właśnie z pomocą przychodzi nasza wyszukiwarka. Można sprawdzić, mamy też infolinię, jeżeli byłby kłopot ze skorzystaniem z wyszukiwarki, więc zachęcam do takich rozwiązań, żebyśmy mieli pewność, że postępujemy z odpadami jak należy.
9: Mhm. Wiosna to też, omówiliśmy te remonty mieszkań, ale wiosna to też taki czas, kiedy zaglądamy do szafy, trzeba wymienić i okazuje się, że tych rzeczy jest całkiem sporo. Jeżeli się nie mylę, to z tymi ubraniami, butami, tekstylia zmieniły się chyba zasady, jeżeli chodzi o ich wyrzucanie.
10: Tak, dokładnie. Wiosna to jest dobry moment na różne zmiany, również garderoby i tutaj z pomocą z kolei przychodzi SHOT, czyli samochód zbierający odzież i tekstylia. Zmieniły się, tak jak wspomniałaś, zasady. Już nie wyrzucamy tekstyliów do odpadów zmieszanych. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest sprawdzenie harmonogramu też na naszej stronie właśnie SHOT-a, który podjeżdża na każde osiedle Mydle i zbiera tekstylia. Możemy przynieść je właśnie w dogodnym dla nas momencie, kiedy będzie podstawienie samochodu. Tych podstawień jest dużo, to jest kilkadziesiąt kursów dziennie, więc naprawdę jest dużo możliwości, żeby je przynieść. Nie trzeba jechać od razu na PSZOK. Tekstylia to też jest taka frakcja, która, no umówmy się, może trochę poczekać na swoją kolej. Ona nie wydziela żadnego zapachu, nie zajmuje też tak dużo miejsca jak odpady gabarytowe, więc można poczekać na przyjazd szota, a jeżeli czekać nie chcemy, zapraszamy na PSZOK. Wrocławianie z tego rozwiązania bardzo chętnie korzystają. Nas to cieszy. Jesteśmy gminą w Polsce najefektywniej zbierającą tekstylia. Tutaj dzierżymy pierwsze miejsce z dumą, gdyż ta ilość tekstyliów wyrzucanych w odpowiedni sposób na jednego mieszkańca w takim przeliczeniu jest po prostu najwyższa. W ubiegłym roku zebraliśmy przez SZOT i PSZOKi ponad 610 ton. A co do tekstyliów, no to też tutaj mamy taką małą uwagę, o której głośno staramy się mówić, że bardzo dużo tych ubrań, które tam znajdujemy, no właściwie mogłoby bez problemu służyć komuś innemu dalej. Trafiając do szota to już się nie zdarzy, więc to taka sugestia z naszej strony, żeby przed oddaniem tekstyliów do szot upewnić się, że nie posłużą komu innemu, że nie są w dobrym stanie. Jeżeli są, to być może butik cyrkularny.
8: No we Wrocławiu sporo jest takich inicjatyw tej wymiany ubrań.
10: Dokładnie, sąsiedzkie wymiany, może jakieś punkty pomocowe, szot w tym na tym ostatnim etapie, kiedy wiemy, że po prostu danej rzeczy już wypadałoby się pozbyć raz na zawsze.
8: Więc jeśli i wy raz na zawsze będziecie się pozbywali czy to tych ubrań, czy innych odpadów, takich jak chociażby gabaryty, no to pamiętajcie o zasadach, które przybliżał nam dziś rzecznik ekosystemu Maciej Fedorczuk.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
13: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Na początek zagadka, co wspólnego z hejtem mają motyle i wrocławski autobus MPK.
14: Jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany.
0: U nas będzie teraz o hejcie, sposobach radzenia sobie z nim oraz o wrocławskiej kampanii o nazwie Hate Over. Stąd te motyle i stąd ten autobus MPK. Wyjaśnimy to po kolei. Najpierw sprawdźmy, jak to jest z tym hejtem we Wrocławiu? Czy macie z nim do czynienia?
15: Wydaje mi się, że to jest powszechna jakby sytuacja i że występuje faktycznie. Osobiście mnie nigdy nie dotknął, ale znam ludzi, których dotykał hejt, tak.
0: I z jakich powodów?
15: No, w sensie tak naprawdę myślę, że to może być błahostka najmniejsza.
0: A powiedz mi jakiś przykład, czego dotyczyło takie...
15: To znaczy bardzo często myślę, że na pewno seksualna orientacja, na pewno na przykład, nie wiem, jakieś większe osoby bardzo często takiego bezpośredniego hejtu doświadczają i to też nie tylko jakby w mediach społecznościowych, ale też w takich face-to-face sytuacjach. Bardzo często słyszałem, że właśnie jakaś grubsza osoba po prostu jest bezpośrednio obrażana. Tak, i to jest jakby jest coś, co kompletnie nie jest. Wydaje mi się, że mało się o tym mówi w ogóle. I że to jest jakby bardzo powszechne nadal. Coś takiego, na co może powinniśmy bardziej zwracać uwagę nadal.
0: A ciebie dotknął hejt albo jakieś osoby, które znasz?
16: Nie, no to bardziej to się okazuje w internetach, a na przykład ja z internetu tak średnio korzystam, więc nie miałem na przykład okazji.
0: Czy spotkałeś się z hejtem?
17: Dobre pytanie, w sumie to ciężko mi hejtować tak naprawdę. Oczywiście czasem to nie... Może są takie momenty w moim życiu, kiedy mogą mi hejtować, jednak nie hejtują, no bo ja umiem jak postawić te granice między sobą i innymi ludźmi, więc nie.
0: Ale jest ten hejt w ogóle?
17: Wiem, że istnieje ten hejt odnośnie innych ludzi. Te ludzie spotykają się z nim, to na przykład jestem w ogóle z Białorusi, nie? I inni ludzie z Białorusi czasem spotykają się z takim hejtem, czasem mówią wyjechać gdzie nie być, na przykład do Ukrainy, chociaż są z Białorusi, ale w moim przypadku takiego nigdy nie spotykałem się, nigdy z takim nie spotykałem się.
18: No w mediach to no, tak, w mediach to chyba najwięcej. Bardziej to może u influencerów, u takich bardziej celebrytów, u bardziej takich znanych osób, ale też często na TikToku zauważam, że dostają hejt takie osoby, które, nie wiem, zrobią coś przypadkiem i później tak wylewa się na nich fala tego wszystkiego.
0: Przypadkiem w sensie?
18: No, przypadkiem, no są takie sytuacje, że ktoś nagrywa tam TikToki, ma mało wyświetleń, a jest jeden TikTok, który tak się wybije, że on przez całego TikToka lata i po prostu coś tam, ktoś źle coś powiedział, zły dobór słów, dobór, nie wiem, gestów czy czegoś i ludzie już po prostu leci cały hejt na tę osobę.
0: A tak w realu hejt jest wokół was?
16: Z pewnością jest, tylko że jakby to powiedzieć, w internecie ludzie bardziej hejtują innych, bo...
18: W realu tak jak jest coś takiego, mi się wydaje, że człowiek nie podejdzie z jednej strony i nie powie tego w twarz, powie, jak to w plotkach, woli powiedzieć dla innej osoby, a w twarz nie powie tego do ciebie, tak mi się wydaje.
3: Hejtover. Tą kampanią Wrocław chce przeciwdziałać hejtowi. Posłuchajcie, jaką rolę odgrywa w niej autobus MPK Wrocław.
14: Generalnie autobus pełni rolę taką wieloraką. Dorota Felix, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Po pierwsze, jest to przestrzeń spokoju, relaksu, odprężenia, taki jest zamiar. Zresztą autobus jest bardzo ładnie do tego przygotowany, wystrojony wewnętrznie. Można tam po prostu wejść, chwilę pobyć, wyciszyć się. To jest jakby pierwszy krok. Drugi krok. W autobusie znajdują się różnego typu ulotki, czy mówiąc metaforycznie, narzędzia, dzięki którym można się dowiedzieć, czym jest hejt, jak na niego można reagować, gdzie można znaleźć pomoc, jak działać, żeby samemu nie być hejterem. Oprócz tego jest znowelizowany w środku, w autobusie do przejrzenia, jeśli ktoś ma wielką potrzebę, to i do zabrania ze sobą, informator wsparcia, gdzie młody człowiek, rodzic, nauczyciel, opiekun znajduje kompleksową informację o bezpłatnych możliwościach skorzystania ze wsparcia i pomocy w przypadku, gdy się gdzieś zetknęło z hejtem, jest się hejtowanym albo, co ciekawe, bo na to też chcemy w tym roku zwracać uwagę, samemu się hejtuje. Czasem człowiek, który hejtuje, też potrzebuje pomocy, żeby z tego kręgu wyjść. Autobusy będą, czyli jak się wchodzi do autobusu, to samemu się wkrótce zadecyduje, w jakim celu się tam wchodzi. W autobusie jest również animator i psycholog, który udziela takich naprawdę absolutnie wstępnych wskazówek, bo odwiedzamy ten autobus i z niego wychodzimy. Pełnej porady psychologicznej nikt tam nie otrzyma, ale otrzyma pierwsze wsparcie. Jeśli ma bardzo duży kłopot, to psycholog też będzie wiedział, co zrobić od razu, jak działać natychmiast, albo jak pokierować i opowiedzieć, co powinno się robić w dalszej kolejności. Animator będzie też udostępniał narzędzia, dzięki którym samemu będzie można było sprawdzić, to jest takie fajne kółko, na jakim etapie jesteśmy, czy z jaką sytuacją się spotykamy, czy jest to dopiero jakiś zupełny początek i w sumie totalnie niegroźny i wystarczy o tym komuś powiedzieć, czy jest to już niebezpieczeństwo i trzeba szukać wsparcia, czy jest to już zagrożenie życia i trzeba wtedy natychmiast udzielać bądź zwrócić się o pomoc specjalistyczną. To jest takie nowe narzędzie, które zawiera fazę opisu, co się dzieje, a z drugiej strony pojawia się w okienku odpowiednia informacja, na jakim etapie jesteśmy i co w związku z tym trzeba zrobić. Dlatego szkoły podstawowe, że z ogromną przykrością trzeba stwierdzić, że hejt dotyka już absolutnie najmłodszych. W zasadzie dziecko, które dostaje komórkę do rąk, oby jak najpóźniej się to działo, to apelujemy też o to, już jest narażone na to, że spotka się z jakimś rodzajem cyberprzemocy czy hejtu. Dlatego podstawowe szkoły, bo trzeba zaczynać od samiutkiego początku i wtedy mamy szansę uchronić dzieci i zapobiec tym sytuacjom związanym z cyberprzemocą czy hejtem w sieci. Autobus będzie się pojawiał pod szkołami podstawowymi według ustalonego harmonogramu, który ustalamy z Departamentem Edukacji. Szkoły nas albo zapraszają, albo my sami kierujemy zapytanie, czy szkoła nie chciałaby takiej wizyty autobusu. I jednocześnie, kiedy autobus podjeżdża pod szkołę, to ta szkoła ma w tym dniu takie krótkie szkolenie dość dynamicznego i interaktywnego wykładu o cyberbezpieczeństwie. A potem dzieci po tym wykładzie odwiedzają, jeśli oczywiście chcą, jeśli mają ochotę, po lekcjach czy w czasie lekcji ten autobus, żeby właśnie skorzystać z miejsca, o którym mówiłam.
19: Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, Departament Spraw Społecznych. To kampanią Hate Over przede wszystkim chcemy pokazać konsekwencje tego hejtu. Myślę, że większość zna konsekwencje, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę, że można na pewnym etapie się zatrzymać i po prostu szukać wsparcia. I w tej kampanii chcemy pokazać miejsca we Wrocławiu, gdzie to wsparcie można uzyskać. Ale również w tej kampanii przygotowaliśmy taką tarczę cyberprzemocy, w której można sobie sprawdzić natychmiast, czy to, co nas dotyka, to jest moment, w którym wystarczy zmienić swoje zachowanie, czy to jest moment, w którym już należy szukać pomocy, lub moment, w którym na pilnie należy szukać pomocy. Bo musimy naszym dzieciakom powiedzieć, że to nie jest tak, że to jest jedno złe słowo, które ich spotyka, tylko pokazać, że ono po pierwsze nie musi ich spotykać, po drugie nie musimy sobie nawzajem mówić, hejtować się, bo to ma konsekwencje na całe życie.
0: Na tyle, na ile Państwo mają to zdiagnozowane, co można powiedzieć o skali tego hejtu we Wrocławiu?
19: No skala jest ogromna, jeżeli większość dzieciaków nie tylko we Wrocławiu, w Polsce, bo to bardzo ważne jest, że hejt to nie jest tylko temat wrocławski, tylko to jest ogólnopolski wszystkich naszych dzieciaków. Jeżeli większość dzieciaków uznaje, że przyjmuje ponad 80%, że hejt po prostu występuje i tak jest i należy z tym żyć, no to my chcemy powiedzieć nie. Hejt występuje, ale my nie musimy się na niego zgadzać i to od nas zależy, czy ten hejt dalej będzie, czy nie, bo dobre słowo można, jedno słowo, tak jak efekt motyla, jedno słowo może zmienić tą przestrzeń, rzeczywistość naszą codzienną. Jeżeli im więcej dzieciaków będzie wiedziało, że nie zostaje samo z tym tematem, z problemem hejtu, to będzie miało przekonanie, że możemy zmienić świat, że świat jest do zmiany w ich rękach. I co jeszcze ważne, w tej kampanii zaopiekowujemy w tej kampanii wspieramy nie tylko dzieciaki czy młodzież w szkołach podstawowych, ale również rodziców i nauczycieli. Będą osobne warsztaty dla nauczycieli, jak reagować, jak wspierać, ale również jak zwracać uwagę na to, że ten hejt jest. Bo czasami w szkole zdarza się, że dzieciaki się wyzywają i być może to już jest moment, w którym trzeba natychmiast reagować, bo dużo rzeczy dzieje się na telefonach, na komunikatorach, a to tylko jest czubek góry lodowej, to co się dzieje w szkołach. Ale również warsztaty obejmują rodziców, ponieważ niezwykle ważne jest, żeby rodzice wiedzieli, na co zwracać uwagę, jak reagować, no bo sposób reakcji jest niezwykle ważny, bo zła reakcja może spowodować, że dziecko się zamknie w sobie, albo się nie przyzna, albo się będzie po prostu wstydziło, albo będzie właśnie uważało hejt za normalność, która po prostu musi z nim być, a to nieprawda.
0: Ja jeszcze wrócę do kwestii diagnozy sytuacji. Po poprzednim roku, kiedy również była kampania odnośnie hejtu skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, co Państwo mogą powiedzieć właśnie o, no, o tej skali hejtu cały czas?
19: Jest duża skala, ale to, co nas ucieszyło, nie ukrywam, że liczyliśmy na to, ale jednak zaskoczyło, ogromne zaangażowanie młodzieży w tą naszą kampanię, czyli tysiące reakcji na portalach, na mediach społecznościowych. Ogromne zainteresowanie autobusem, dzieciaki wchodziły, brały informatory wsparcia, skanowały kody QR, które odprowadzają do informatora wsparcia, były zaangażowane. Mamy ponad 2,5 tysiąca karteczek, bo przypomnę, że w autobusie były dwie skrzyneczki na hasła antyhejtowe, ale również na możliwość opisania sytuacji hejtowej, która mnie spotkała. Mamy ponad 2,5 tysiąca karteczek i naprawdę no, skala zaangażowania młodzieży pokazuje po pierwsze, że to jest niezwykle potrzebne, po drugie, że trafiliśmy z narzędziami, bo nie każda kampania trafia do młodych ludzi. W zeszłym roku trafiliśmy z narzędziami, jestem przekonana, że w tym roku adekwatne narzędzia do dzieci młodszych, czyli w szkołach podstawowych, będą równie angażujące. Naszym oczywiście absolutnym partnerem jest MPK, bo bez MPK nie ma autobusu, ale naszym partnerem również będzie, jest w tym roku ZOO, które brało udział w przygotowaniu tej całej kampanii i tych narzędzi. Będzie niedługo ogłoszony konkurs dla młodzieży, dla dzieciaków w szkołach i w nagrodę będą warsztaty w ZOO i wizyta w motylarni, ale również opowieść o tym, jak hejt występuje, a w zasadzie nie występuje wśród zwierząt. Mówimy, że najfajniejsze lekcje to są lekcje w terenie, a w ZOO jestem przekonana, że będą fantastyczne i będzie to dla dzieciaków bardzo atrakcyjne, no i może łatwiejsze do przyswajania wiedzy.
0: Wrocławscy uczniowie mogą skorzystać też z darmowych porad psychologów online w ramach programu Zdalny Psycholog.
20: Marcin Miedziński, Departament Edukacji. Program Zdalnego Psychologa jest to uzupełnienie oferty, która ma szkoła wsparcia psychologicznego. Oprócz tego, że uczeń ma możliwość skorzystania ze wsparcia w szkole, to chcieliśmy też dostarczyć taką możliwość, która zapewnia anonimowość i łamie tą barierę dotarcia. Niektórzy po prostu się wstydzą skorzystać z pomocy psychologicznej w szkole, nie chcą być widziani po prostu pod gabinetem psychologa, bo może to się wiązać z jakimś właśnie hejtem czy wykluczeniem w ich ocenie.
0: Jaka to jest skala dostępności dla poszczególnych uczniów?
20: Zdalny psycholog to jest taka nakładka na stronę internetową, czyli uczeń wchodząc na stronę internetową swojej szkoły, a większość szkół we Wrocławiu ma tą nakładkę zainstalowaną i nasze wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Wyśle się taka słuchawka, I może skorzystać z kilku opcji kontaktu z psychologiem. Może to być czat tekstowy, jeżeli nie chce w jakiś sposób, nie wiem, się ujawniać. Może to być rozmowa telefoniczna bądź rozmowa wideo. Może się łączyć ad hoc, po prostu w razie potrzeby, od 8 do 20, od poniedziałku do piątku, taka jest dostępność. Bądź się umówić według kalendarza na konkretną godzinę, która akurat z jakiegoś powodu jest dla niego odpowiednia.
0: Jakie jest zainteresowanie?
20: Powiem tak, zainteresowanie jest duże, połączeń jest sporo. Nie chciałbym mówić, czy w danej szkole jest dużo, czy mało połączeń, bo to z różnych rzeczy wynika. To, że gdzieś w jakiejś szkole jest dużo połączeń, to nie znaczy, że tam są problemy, a tak czasami to jest interpretowane. A to, że gdzieś w jakiejś szkole połączeń nie ma, to nie znaczy, że to jest taka świetna sytuacja. Staramy się docierać z tą informacją do rodziców i do dzieci. Chcemy, żeby korzystali z tej możliwości. Na pewno wartościowe w tym wszystkim jest to, że te połączenia nie są krótkie, tylko to jest około średnio 20 minut, także to nie jest tak, żeby ktoś dzwoni sobie i sprawdza, co to jest w ramach jakiejś zabawy, czy po prostu sprawdzania nowej usługi, tylko w tym czasie jest udzielane rzeczywiście wsparcie i dzieci są kierowane, czy rodzice, do już opieki instytucjonalnej, która w danej sytuacji jest konieczna. Ale tych połączeń w skali miasta jest kilka tysięcy.
0: Dzisiaj rozmawiamy w kontekście hejtu. Z jakimi problemami tak generalnie zgłaszają się uczniowie i czy właśnie hejt też tam występuje?
20: W ramach zdalnego psychologa? Tak, tak, oczywiście. Hejt jest jedną ze składowych tych problemów, które są zgłaszane w ramach zdalnego psychologa. Najczęściej to są problemy związane z dorastaniem, tak kategoryzują to psycholodzy, są problemy dorastania, problemy w kontakcie z rodzicami, z relacją z rodzicami i rówieśnikami.
0: Wracając jeszcze do hejtu, statystycznie w internecie doświadcza go co drugi nastolatek.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
21: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
22: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: No hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Tak jak mówiłam, do końca maja będę upierdliwa i będę was bombardować tematem WROW Festiwalu, czyli wydarzenia promującego dolnośląskich artystów. Było przypomnienie o warsztatach, które będą dostępne dla tych zainteresowanych oczywiście w trakcie eventu, a teraz ostateczne przypomnienie o line-upie, a więc o muzykach i zespołach, którzy wystąpią na imprezie. Dobra, z nami w studio Ola Kubera, czyli organizatorka festiwalu, który myślę, że słuchacze już znają. Chodzi o WROFA, Festiwal Dolnośląskiej Muzyki. To może zacznijmy od tego line-upu. Co będzie królowało?
23: Tak, to najpierw się przywitam. Cześć wszystkim. Też mam nadzieję, że już kojarzycie trochę nazwę naszego showcase'u. No i nie przedłużając, znamy już line-up. On był ogłoszony z końcem marca, ale warto tutaj powtórzyć te nazwy zespołów, bo zawsze warto promować dobrą muzykę.
8: No i może akurat ktoś, kto nas słuchał, jest w tym line-upie albo jakiś znajomy, dlatego że często też powtarzamy, żeby się zgłaszać, więc ja tutaj do wielu osób z różnych miast mówię, żeby się zgłaszać, więc może ktoś tam jest.
23: Dokładnie i tak jak Julia już wielokrotnie przypominała, chodzi nam o Dolny Śląsk, więc nie lękajcie się, że to jest tylko wrocławska impreza.
8: Aczkolwiek pamiętam, że wspominałaś, że będzie jakiś zespół, mieliście współpracę z kimś, tylko nie pamiętam, to były Czechy?
23: Tak, ale teraz bardziej idziemy w stronę węgierską.
8: Okay.
23: Z tym, że to będzie współpraca, jeśli się uda, wszystko na jesień.
8: Okay.
23: W ramach działań WROFA, ale może nie konkretnie na WROFie w tym roku.
8: Więc Dolny Śląsk.
23: Tak, na razie Dolny Śląsk, tego się trzymamy. No i piątek rozpoczniemy z zespołem Safe Words. Ja tutaj będę się posiłkować gatunkami, które zespoły wpisały w zgłoszeniach, bo nie chcę trochę pomieszać i jakby źle ich zaklasyfikować.
8: Wiadomo, bo teraz mieszanka tych gatunków jest na tyle bogata, że myślę, że niektórzy nawet jak usłyszą, to niekoniecznie mogą kojarzyć. Dopiero jak przyjdą na miejsce i już usłyszą na żywo, to wtedy będą wiedzieli, o co chodzi.
23: Dokładnie. Oczywiście to są takie podstawowe gatunki i tak jak mówisz, trzeba przyjść i samemu poczuć, jakie tam dokładnie niuanse się kryją. W takim razie zaczynamy od bluesa i rocka. Tutaj nas wprowadzą w taki gitarowy, trochę mroczniejszy świat, z tego co pamiętam. Ja bym nawet powiedziała, że to jest tam nutka jazzująca taka, ale no mówię, już tu nie wybiegajmy, proszę przyjść i samemu ocenić. Drugim zespołem będą Mysłaki i tutaj już tak pop, rock, wesołe teksty, duża charyzma ze sceny. W ekipie jest dwóch bliźniaków, więc no domyślacie się, żarty o tym, że podmieniali tam jakieś sytuacje w życiu i tak dalej. Później mamy Donikąd, no tu takie dobre gitarowe granie, indie rock po prostu. Później zmieniamy gatunek na elektronikę, pop i singer-songwriterkę pod pseudonimem Kixi, ale obstawiam, że z większym zespołem, znaczy w zasadzie wiem, bo widziałam Rider. I będziemy kończyć indie rockowym, to jest w zasadzie duet, ale wiem, że na scenie ma być około 5-6 osób, Moa Tears. No i to myślę, będzie takie klimatyczne zakończenie piątku. Dobra, później mamy sobotę, to zaczynamy od Tant Freaky. Tu Julka chyba kojarzy.
2: Ja kojarzę, dlatego, że na i dużym, na małym nie, to znaczy dla tych młodych, ale na dużym, skoro już tak to nazywamy, na tym dużym w Rofie akurat rozmawiałam i nawet moi słuchacze no mieli, może nie mieli okazji, ale może jeszcze będą mieli, żeby posłuchać troszeczkę więcej o tej muzyce, a jest ona... specyficzna.
23: Intensywna, powiedziałabym.
2: Tak, intensywna, myślę, że nie dla każdego, ale z drugiej strony... kobieca bardzo, tak mimo tego, że tak, skład tak, nie oczywiście. Jest ultra kobiecy, to jednak Karolina, czyli tutaj główna odpowiedzialna tak. za ten zespół, jest taka bardzo eteryczna i bardzo w klimacie, jeżeli kogoś klimaty boho, tak mi się wydaje, interesują, to będzie coś dla nich.
23: Tak, na pewno będzie kolorowo, będą stylizacje, które będą przyciągać uwagę. No i tutaj takie mocne rozpoczęcie, bo to elektronika, funk, jazz, więc spodziewajcie się czegoś mocnego, powiedziałabym w odczuciach. Później troszkę zluzujemy, bo będzie tutaj artysta wpisał folk, punk i singer-songwriting. No, folk tam słyszałam, punk chyba bardziej chodzi o podejście do muzyki i takie nastawienie. To jest artysta pod pseudonimem Snowman Skeletons. Później mamy Uranus Space Club i tu jest funk, metal i rock. Czyli też, no tak niejednoznacznie.
2: Mieszanka.
23: Dokładnie. Później zmieniamy znowu, bo będzie rap i singer songwriterka.
2: W końcu mamy rap.
23: Tak, wiedziałam, że zapytasz.
2: Tak, tak. I to jeszcze ta kobieca, więc...
23: Tak, tak. Żeńska odmiana rapu. Wystąpi Sienia jako czwarty slot sobotni. I skończymy znowu z przytupem, bo sobota, weekend, trzeba, prawda, odreagować tydzień. I wystąpi Beach Cruiser. To będzie metal i rock. Czyli no tak... mocno po prostu skończymy. No niedziela, to już wiadomo, trzeba troszkę myśleć o powrocie do balansu, więc zaczynamy folkowo, indie popowo z zespołem Kilka Czułości. Oni też przenoszą w taki swój świat, tak jak od Tant Freaky mówiliśmy, że wpadamy w jakąś kolorową bajkę, to tutaj myślę, że tak spokojniej, no wprowadzą nas po prostu w swój taki spokojniejszy świat. Później będzie Purple Strain. Oni wpisali, że rock, ja sobie dopisałam, że trochę psychodeliczne, przepraszam, granie, bo też wciągają w taką swoją gęstość tej muzyki.
2: Słuchałam i zgodzę się z tym. Jest.
23: Dziękuję.
2: Też bym powiedziała, że to też nie dla każdego, że to... dla kogoś, kto... Chociaż ta niedziela właśnie teoretycznie psychodeliczna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że może tak uspokoić wejście na poniedziałek.
23: Dokładnie, tak można właśnie to na spokojnie odnaleźć oddech, balans i tak dalej. Później wystąpi dla nas Oda Nowa, to będzie indie i to jest też singer-songwriterka. W zasadzie tak spojrzałam wcześniej, że mamy około 5-6 singer-songwriterów, co super, bo to znaczy, że to są naprawdę kreatywni, multidyscyplinarni artyści. No tutaj jest wpisane po prostu indie i tak bym też określiła po swoich przesłuchaniach. Później będziemy mieć Norbi i Wika. Duet z nazwy, ale oczywiście cały zespół na scenie. Indie rock i też sami piszą te piosenki i tworzą melodię. I kończymy powrotem po 5 latach zespołem Messie Premier.
2: Bo tak jak wspominałaś, u was te zasady pięcioletnie istnieją.
23: Tak, istnieją i w zeszłym roku też mieliśmy powrót. Teraz też cieszymy się, że Messie Premier wróciło właśnie z nowym materiałem. No i to jest rok. taki nasz wrocławski, bym powiedziała. Jeśli ktoś siedzi trochę w tej lokalnej scenie, to myślę, że kojarzy ten zespół. No dla nas to jest taki fajny powrót, bo po prostu znamy się z chłopakami i cieszymy się, że no nie
2: spadli.
23: Nie wybiła ich ta fala, wiesz, zmienna w branży muzycznej. Także jak zazwyczaj eklektycznie. Trochę mało hip-hopu i rapu wiem, ale jest.
2: Tak, chyba wszyscy widzimy, że jest powrót tej gitary i tych zespołów, że ten rock chociażby, chociaż nie tylko, słyszymy, to ma te swoje drugie życie teraz.
23: Tak, my to widzimy i generalnie...
2: Na ZC też widzieliście.
23: Dokładnie, na ZC było to zauważalne. No tak, jako słuchacze, jako właśnie zbierający zgłoszenia, gitara to jest jednak ponadczasowy instrument i jak widać nadal coś z niego można wycisnąć nowego. Mm-hmm.
2: Tych zgłoszeń, no bo warto dodać, że te zespoły wybierały osoby, które jak już wspominamy, znają się albo siedzą w tym świecie i tych zgłoszeń całkiem sporo chyba było.
23: Tak, było ponad 200 zgłoszeń.
2: Trzeba było się nasłuchać.
23: Tak, dokładnie, z tego co kojarzę i tak jak mówisz, kilka... 10 powiedzmy osób, no bo to tam około 30 faktycznie oddawało głosy. Wiecie, no o muzyce się nie dyskutuje, wiadomo, komuś się coś spodoba, komuś nie, więc tak jak Julka powiedziała, nie każdy zespół jest dla każdego, ale też nie w tym rzecz, bo
2: ale jest aż
23: każdy
2: 15,
23: coś znajdzie
2: więc
23: dla siebie.
2: Każdy właśnie, tym bardziej, że to jest ten duży, więc mamy 3 dni, no i mamy line-up, to jak na każdym innym festiwalu wybieramy ten dzień, który najbardziej
23: Oczywiście.
2: Nam pasuje. Zresztą często na tych dużych festiwalach jest jednak tak, że mamy tego jednego artystę, no i wybieramy ten jeden dzień, jeżeli jest możliwość i idziemy dla tego jednego artysty, więc może ktoś zobaczy, posłucha akurat jednego z nich i w ten dzień się wybierze.
23: Dokładnie i tutaj gwiazdka, bo na dużych eventach jest tak, że często masz 3 gwiazdy i każda z nich gra w inny dzień.
2: Gdyby tak, tutaj... znamy ten problem.
23: Tak,
2: myślę, że każdy zna ten problem też.
23: A wiadomo, że tam wchodzi aspekt finansowy, którego nie ma w przypadku koncertów na WROF-ie, bo jeśli przypadły wam do gustu akurat zespoły z każdego dnia, to zapraszamy śmiało w każdy dzień, bo niezmiennie formuła koncertowa jest bezpłatna.
2: Przypomnijmy datę, bo skoro już zapraszamy, to oczywiście osoby z Wrocławia no pewnie daleko nie będą miały, ale skoro mówimy, że to Dolnośląski Festiwal i może są tutaj zespoły, nie wiem, na przykład z innego miasta dookoła Wrocławia, to i będą chciały przyjechać, oprócz zespołów to też fani, no to właśnie przypomnijmy datę, bo może ktoś sobie zaplanuje taki dłuższy weekend.
23: Dokładnie, to zachęcam do zaplanowania ostatniego weekendu majowego we Wrocławiu, czyli 29 do 31 maja.
2: No, czyli przed Bożym Ciałem.
23: Można połączyć z Dniem Dziecka, zaraz jest Boże Ciało pod koniec tygodnia, albo po prostu z fajny weekend z dobrą muzyką i wiedzą branżową połączyć.
2: No, brzmi imponująco, mam nadzieję, że dla słuchaczy też. Jakbyśmy tak na podsumowanie miały zachęcać i wrocławian, i te osoby, które już wspomniałam, że może przyjadą do naszego Wrocławia, bo przypominam ja, że spotykamy się, mam nadzieję, w czasoprzestrzeni u nas przy tramwajowej, ale dla tych osób, które czy to na koncerty, czy jakiś właśnie wykład, czy warsztat ich zaciekawił, to jakbyśmy miały zachęcać do tego dużego WROF-a. Szczególnie myślę o tych przyjezdnych, bo wrocławian, chociaż też wiadomo jak to bywa, niektórych trzeba kopnąć, też trzeba tego bodźca, więc tak. Może dajmy jakiś taki wyjątkowy, co by ich zachęcił, żeby sobie zaplanować ten weekend.
23: No wiesz, zależy czy chodzi o wiedzę czy o muzykę, bo jeśli o muzę, no to zawsze usłyszycie coś nowego, bo no myślę, że mało kto zna wszystkie te zespoły, nawet, znaczy nie, że nawet ja, ale po prostu my jako lokalni słuchacze...
2: No nie wiemy, że mamy jakieś perełki w naszym mieście czy regionie.
23: Dokładnie, naprawdę jest duża rotacja w zespołach i fajnie, że to nadal się odradza, ta chęć muzykowania, więc jeśli muzycznie, no to wbijajcie, bo warto zobaczyć, posłuchać, poznać nowe zespoły. Może usłyszycie swój nowy ulubiony zespół, nie można wykluczyć, a na pewno poznacie fajnych ludzi. A jeśli wiedza, no to tutaj te dwie gwiazdki, czyli na konferencję obowiązują bilety. Jest już link w naszych social mediach. No jest to raczej taka symboliczna kwota cegiełka, która nam pozwala działać i po prostu opłacić działania organizacyjne. A tak jak słyszeliście, no 9, 12, no praktycznie 12 wydarzeń i jeszcze te towarzyszące, jeszcze oczywiście będzie wystawa, wernisaż. No po prostu fajnie
2: jest
23: z nami być.
2: Co robić.
23: Tak, na pewno każdy znajdzie coś, co wciągnie go jakby w swoje, że to coś wciągnie w ten temat po prostu, nie? Mm-hmm. Bo w sumie w tych tematach, no to też nie wszystko dla każdego, ale myślę, że fajnie można tak od różnych stron trochę tą branżę muzyczną podgryźć trochę. Już tutaj szukam naprawdę słów.
2: No ja zdradzę, może ja zachęcając, to zdradzę, że na poprzednim dużym WROF-ie, rozmawiając, wcześniej słuchając koncertów, ale rozmawiając, skończyłam WROF-a koło pierwszej, drugiej, mniej więcej o tej wracałam do domu. Także myślę, że warto, bo każdy, jak wspominasz, znajdzie coś dla siebie, a zawsze może wyjść, wrócić. Do rynku nie ma daleko, może dokładnie pojechać na rynek, wrócić na koncert, który go akurat interesuje. Pewnie. Na speed meetingach poznać kogoś. Opcji jest wiele.
23: Dokładnie, wiele się może wydarzyć i tak jak tutaj wspomniałaś, wiele takich historii słyszałam, że ktoś się po prostu zagadał i już miał iść i ja tak widzę taką osobę, co już mówi, że wychodzi od 2 godzin, nie? Bo rozmawia właśnie i no naprawdę spotkać się zajaw Kowiczów.
8: Ola Kubera, organizatorka WROF-a, czyli Festiwalu dla Dolnośląskich Artystów i jak słyszeliście ogólnie zajawkowiczów muzycznych, zachęcała nas przez ten ostatni czas do brania udziału evencie. Osobiście również wam polecam, bo z własnego doświadczenia wiem, że nigdy nie wiadomo, kogo na tym WROF-ie poznacie i jak ta znajomość zaowocuje. Także z ręką na sercu polecam branie udziału i pamiętajcie, że same koncerty są darmowe, a na konferencje, czyli te między innymi warsztaty, trzeba zakupić bilet. WROF rusza 29 maja i potrwa przez cały weekend do 31 maja.
4: Autopromocja.
5: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
6: Meloradio.
5: Ale proszę uzasadnić.
6: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
5: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
6: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
4: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
5: Iga Dudziuk
6: i Mikołaj Kujawiński.
4: Rano.

0: Bali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska i zapraszam do słuchania. Tym razem opowiemy Wam o pluszakach, które pełnią szczególną funkcję.
5: Pluszaki są piękne. Mamy nadzieję, że pomogą dzieciom w tych trudnych sytuacjach skupić uwagę na czymś innym.
4: O maskotkach rozdawanych dzieciakom przy pożarach czy wypadkach przez wrocławskich strażaków zaraz będzie dużo więcej, ale najpierw o miejscu, gdzie owoce można będzie zrywać prosto z drzew. Na Wojszycach powstaje wrocławski sad mieszkańca.
6: Przygotowujemy się do budowy sadu mieszkańca. Podpisana już jest umowa z wykonawcą, Paulina Czernota z Wrocławskich Inwestycji. Sad mieszkańca to projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Między ulicami Grota Roweckiego a Radłową powstanie trasa dla pieszych i rowerzystów. Będzie oświetlona, powstaną wygodne ławki oraz kosze na odpady, a przede wszystkim zostaną nasadzone drzewa, głównie owocowe. Wykonawca będzie miał zadanie nasadzenie 49 drzew. Będą to jabłonie, śliwy, grusze, lipy drobnolistne, które tak lubią zapylacze, a także 150 krzewów, jaśminowiec, róże, tawuły. Koszt inwestycji to 1 200 000 zł, a wykonawca będzie miał 6 miesięcy od podpisania umowy na wybudowanie tego sadu mieszkańca i wygodnej trasy dla pieszych i rowerzystów.
4: Sadzi się takie małe drzewka, czy takie już bardziej dorodne egzemplarze, kiedy one będą owocowe?
6: Będą to standardowe drzewa owocowe, jakie sadzimy na inwestycjach.
4: Rozumiem, że ten sad nie będzie jakoś specjalnie ogrodzony, on będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców.
6: Tak, oczywiście, będzie to sad dostępny dla wszystkich mieszkańców.
4: Powinien być gotowy za pół roku, czyli raczej dopiero w następnym sezonie będzie można z niego skorzystać. A teraz już o współpracy Wrocławskiej Straży Pożarnej ze spółką MPWiK. Chodzi tu o wspomniane wcześniej przeze mnie maskotki, ale nie tylko.
7: Witold Ziomek, prezes zarządu MPWiK we Wrocławiu. Bardzo się cieszymy, że Straż Pożarna Miejska Wrocławska będzie naszym ambasadorem, naszej kranówki, czyli to jest taki główny cel naszej współpracy i promocji również poprzez taką instytucję, która jest instytucją najwyższego zaufania publicznego, bo wszystkie badania wskazują na to, że ma bardzo wysokie i zawsze miała bardzo wysokie poparcie społeczne i taki szacunek społeczeństwa. Więc z naszej strony jest to kolejny krok w szerzeniu edukacji ekologicznej, w mówieniu o kranówce wrocławskiej. Natomiast Straż będzie miała od nas maskotki, które będą mogli strażacy przy jakichś traumatycznych wydarzeniach, a takich w straży przecież zawsze nie brakuje. Takie maskotki pocieszenia dla dzieci.
5: Przekazujemy na ręce strażaków poduszki turystyczne, które jednocześnie są pluszakami dla najmłodszych. Martyna Bańcerek, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. One są wykonane w taki sposób, że właśnie można zrobić z tego wieloryba albo przekręcić go na drugą stronę. I wtedy otrzymamy właśnie taką poduszeczkę turystyczną, którą dziecko może sobie założyć na szyję. Pluszaki są piękne. Sama osobiście uważam, że po prostu chętnie bym takiego przytuliła. Mamy nadzieję, że pomogą dzieciom w tych trudnych sytuacjach skupić uwagę na czymś innym. Są też wykonane z takiego materiału, który i środka, który pozwala sobie ją ugniatać. I to też jest taki element, który pozwala właśnie skupić dziecko na czymś innym i troszeczkę w tych trudnych momentach jednak skoncentrować się właśnie na samym pluszaku, a nie myśleć o tym przykrym wydarzeniu, które właśnie się wydarzyło.
7: Tak, no bo to są maskotki tylko dla dzieci oczywiście, bo nie dla dorosłych, bo dorośli o czym innym myślą w czasie takiego jakiegoś właśnie wydarzenia dramatycznego. Więc to będzie zapas uzupełniany na bieżąco, jak strażacy będą to zużywać.
5: Natomiast mam nadzieję, że będą potrzebować ich jak najmniej, bo każdy taki przekazany pluszak to jest niestety dziecko, które zostało poszkodowane w wypadku.
8: Nazywam się Sygierysz Karol, jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i również poza jakby służbą Straży Pożarnej, magistrem psychologii. Na co dzień pracuję w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym, czyli odpowiadam m.in. za szkolenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, jakby od tych kwestii technicznych poprzez jakby też te kwestie merytoryczne. Docelowo ma być tak, że faktycznie będziemy mieli takie maskotki na każdym aucie wyjazdowym, odpowiednio zabezpieczone, zafoliowane, tak żeby one były po prostu czyste. W chwili obecnej też mamy takie maskotki, ale one są gdzieś z różnych mniejszych akcji, jest ich po prostu mniej, a w chwili obecnej ma to być właśnie taki standard, że będziemy mieli na każdym aucie pierwszowyjazdowym takie maskotki, żeby właśnie one w razie potrzeby mogły być użyte.
4: Dlaczego to fajny pomysł, żeby mieć takie maskotki, poduszki rozdawane dzieciom?
8: Państwowa Straż Pożarna odpowiada, tak jak się powszechnie jakby rozumie, za bezpieczeństwo, za prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych, czyli zabezpieczenie miejsca zdarzenia, za pomoc osobom poszkodowanym i za eliminację tych zagrożeń. No ale poza jakby tym udzielaniem pomocy w formie takiej fizycznej, poprzez pomoc poszkodowanym, poprzez udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ważny jest też ten komfort psychiczny osób poszkodowanych. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, no to jest o tyle proste, że dorosły człowiek jak widzi, że ma tą pomoc zapewnianą w sposób profesjonalny, w sposób rzetelny, sprawny, no to już się uspokaja jakby na samej tej podstawie. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, zwłaszcza te najmniejsze, jest o tyle trudno, że one nie rozumieją, co się dzieje dookoła, jakby nie zdają sobie do końca sprawy z tym, jakby w jakiej są sytuacji, nawet w tym kontekście, że taki strażak takiemu dziecku pomaga, chce pomóc. Natomiast jeśli mamy takie rzeczy, które mogą takie dziecko zająć, chociażby właśnie taką maskotkę, no to w tym momencie może to pomóc takiemu dziecku się uspokoić, może to jakby być dla takiego dziecka czymś takim, co sprawi, że tego stresu będzie mniej, no a później jakby sumarycznie sprowadzi się to do tego, że wspomnienia z takich właśnie trudnych wydarzeń będą mniej traumatyczne właśnie dla tych najmłodszych osób. W takiej sytuacji ten czas może się dłużyć i jakby tutaj chodzi o to, żeby temu dziecku zapewnić jak największy komfort, no i jak to dziecko zostanie już zabrane przez rodzica, przez opiekuna, no to ten rodzic, zakładamy, to bezpieczeństwo już zapewni, tak? No bo dzieci jakby ciągną do swoich opiekunów, do tych osób, do których są przywiązane. Natomiast tutaj ta maskotka ma pomóc strażakowi jakby zapewnić temu dziecku ten komfort psychiczny na tyle, na ile jest to możliwe. Tutaj oczywiście nie chodzi o to, że strażak, mając tą maskotkę, nagle jakby zastąpi tego rodzica czy opiekuna, tylko ma mu to pomóc, żeby maksymalnie zwiększyć jakby ten komfort tego dziecka w tej sytuacji.
4: No ale jest pożar, sytuacja awaryjna, państwo mają wtedy mnóstwo roboty, jest czas na to, żeby zajmować się jeszcze poszkodowanymi w tym sensie takim psychologicznym trochę?
8: Znaczy wygląda to tutaj

0: i funkcjonariuszy, którzy jadą do takich działań. Więc jakby funkcjonariuszy tam fizycznie na miejscu będzie na tyle dużo, żeby móc takim osobom poszkodowanym pomóc. Na pewno nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie. Oczywiście strażak nie zapewni takiego wsparcia, takiego poczucia bezpieczeństwa, jak na przykład rodzice takich dzieci. Wiadomo, ta osoba najbliższa dla takich najmłodszych jest najważniejsza, natomiast do tego czasu, kiedy one będą przekazane czy służbom medycznym, czy właśnie opiekunom, taki strażak no, tego dziecka nie zostawi tam fizycznie na miejscu, tylko jakby będzie też wspierać to dziecko, jakby żadna osoba poszkodowana nie zostanie pozostawiona sama sobie. Na to po pierwsze no, nie pozwalają procedury, po drugie no, jesteśmy taką służbą, która ma pomagać, więc jakby to jest naszym priorytetem, więc jakby fizycznie jakby my musimy to zapewnić. No tutaj we Wrocławiu jest 9 jednostek ratowniczo-gaśniczych, więc jeśli dane zdarzenie będzie w rejonie danej jednostki, no to nie jest tak, że tylko ta jednostka będzie tam dysponowana, będą też wozy bojowe i funkcjonariusze z innych jednostek do tego miejsca dysponowani, jeśli będzie taka potrzeba.
1: Starszy brygadier Krzysztof Gielsa, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. My odpowiadamy za ratownictwo, za ratowanie życia, za gaszenie pożarów, za walkę z powodziami, innymi klęskami żywiołowymi, natomiast ten element jest elementem dodatkowym, który zwiększa na pewno naszą skuteczność, żeby dziecko nie miało tych traumatycznych wspomnień. Staramy się to zminimalizować, żeby ono miało lepsze wspomnienie dzięki temu, więc to jest na pewno dla nas duże wsparcie. Nie posiadamy takich zabawek na swoich samochodach w tym momencie, więc ta współpraca z MPWiK i teraz to, że te maskotki trafią na nasze samochody, one na pewno trafią w dobre ręce i zrobią dużo dobrego dla tych najmłodszych, którzy potrzebują naszej pomocy. Do nas zwróciło się MPWiK z propozycją zawarcia takiego porozumienia, ponieważ strażacy pełnią służbę 24 godziny na dobę. Przez te 24 godziny piją wodę, muszą się nawadniać. Przy dużych akcjach my też dostarczamy im wodę na miejsce. Jest to bardzo wymagający, duży wysiłek. Wymaga nawodnienia. Zazwyczaj strażacy korzystają ze swoich prywatnych bidonów, różnych butelek. Tutaj w ramach tego porozumienia otrzymamy także dla wszystkich naszych strażaków specjalne, przygotowane przez MPWiK butelki, w których będą mogli przechowywać tą swoją wodę. Tak naprawdę Straż Pożarną kojarzy się z pożarami, ale tylko 20% naszych interwencji to pożary. Zdecydowanie więcej zdarzeń to są tak zwane MZ-ki, miejscowe zagrożenia, czyli wszystko, co nie jest pożarem. Bardzo dużo wypadków komunikacyjnych, w których uczestniczą także dzieciaki. Z tego, co przejrzeliśmy ubiegłoroczne statystyki za 2025 rok, zdarzenia, w których mieliśmy do czynienia z dziećmi, gdzie one były poszkodowane, to jest około 50 takich dzieciaczków, które uczestniczyły w tych naszych zdarzeniach. Myślę, że ta statystyka też jest niepełna, bo nie zawsze to zostaje zanotowane, ale w momencie, kiedy posiadamy takie pluszaki i posiadamy dzieciaki i strażacy widzą, że są na miejscu małe dzieci, na pewno ten pluszak poprawi im troszeczkę humor, pomoże im. Najpopularniejsze MZ-ki miejscowe zagrożenia to są właśnie wypadki komunikacyjne, wypadki drogowe. Zwykłe kolizje samochodowe to są takie no, drobiazgi, ale strażacy także przy nich są. Natomiast to wypadki drogowe, te przy dużych prędkościach, pomimo tego, że nasze samochody są naprawdę dużo, bardzo zaawansowane, bezpieczne, drogi są coraz lepsze, aczkolwiek do wypadków dochodzi cały czas i blisko 60% naszych zdarzeń to są właśnie tego typu interwencje.
2: Pozostańmy jeszcze w temacie może nie tyle wypadków, co zagrożeń związanych z dostawami wody do naszych mieszkań we Wrocławiu, a jeszcze precyzyjniej będzie o ochronie przed tymi zagrożeniami. Prezes wrocławskiego MPWiK Witold Ziomek.
3: Od kilku lat, od czasu właściwie wybuchu wojny w 22 roku, już prawie 4 lata, ten element zaczęliśmy brać pod uwagę, bo wcześniej wodociągi były typowo no, cywilnym przedsiębiorstwem i nie miały żadnych procedur na wypadek jakichś katastrof takich, no, powiedzmy, typu wojna. Natomiast od tamtego czasu zaczęliśmy wdrażać procedury i różne zabezpieczenia i sprzętowe, i software'owe, bo jeszcze mówimy o wojnie hybrydowej, która właściwie jest, tak? To ataki cybernetyczne dzieją się już od kilku lat z mniejszą lub większą intensywnością na naszą infrastrukturę.

0: infrastrukturę, więc no, jesteśmy, przygotowujemy się do tego, jesteśmy dobrze przygotowani, natomiast robimy, no zawsze, to nigdy nie można powiedzieć, że się wszystko zrobiło, tak, natomiast o szczegółach też nie chcę mówić, bo no, radia, media mają szeroką publiczność i nie wszyscy, którzy nas będą słuchać, mogą mieć życzliwe myśli w kierunku nas i mieszkańców. W związku z tym pewne takie szczegóły już sobie zostawimy dla siebie. No dzisiaj już wiemy, że infrastruktura krytyczna to nie jest tylko teoria, bo mamy kontakty, mamy kolegów i wymianę z wodociągami ukraińskimi, więc no, wiemy dokładnie, jak to się dzieje. Już 4 lata doświadczenia pokazało właściwie wszystkie chyba możliwości, jakie grożą takim wodociągom i też z drugiej strony mamy informacje, jak się zabezpieczyć przed tym najgorszym. Zresztą z różnych kierunków i na różne przypadki.
1: W zeszłym roku z inicjatywy wrocławskiego MPWiK spółki wodociągowe z kilku dużych miast Polski stworzyły zresztą takie Centrum Wymiany Informacji i Analizy Zagrożeń. Właśnie ono ma im pomóc w zabezpieczaniu się przed cyberprzestępcami.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Charytatywny czerwiec Impro też ma taką atmosferę, która zbliża ludzi, a warto być razem.
6: Warto być razem, śmiejąc się, a przy okazji pomagając. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Będziecie mieli do tego okazję już w czerwcu dzięki improwizowanym poniedziałkom. Tę grupę aktorów improwizatorów myślę, że dobrze ode mnie znacie, a we wspomnianym czerwcu ponownie organizują wyjątkowe poniedziałki, bo charytatywne. Posłuchajcie.
5: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
7: Paweł Zefir Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
6: Za chwilę zaczynacie bardzo taki wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a skąd się w ogóle wziął taki pomysł?
5: Były tak odległe czasy, przedcovidowe, no charytatywny wieczór wtedy, impro, aż tak długo nie trwa. Natomiast powstał on właśnie w czasach przedcovidowych jako inicjatywa Zrzeszenia Teatrów Improwizacji we Wrocławiu w szczytnym celu, ale po właśnie perturbacjach covidowych stwierdziliśmy, że będzie bardziej efektywnie, żeby poświęcić cały miesiąc na to, żeby grać charytatywnie, rozdzielić sobie tę przyjemność na więcej wieczorów w miesiącu i póki co ta koncepcja nam się sprawdza.
6: Z tego, co wiem, to i w tym roku, bo nie pamiętam, czy wszystkie, ale pamiętam, że i rok temu ten charytatywny czerwiec był dla was wyjątkowy, bo wybraliście taki cel, w cudzysłowie, który był wam bliski i w tym roku chyba też, więc dla kogo zagracie?
7: W tym roku gramy dla Adama. Adam to jest wujek mojej żony, któremu zdecydowaliśmy się pomóc w rehabilitacji. Adam, tak się nieszczęśliwie złożyło, zachorował na raka i jest w tej chwili już po amputacji nogi i potrzebuje środków na rehabilitację, potem na dojście do siebie, postawienie na własne zdrowie i w tym celu właśnie będziemy zbierać środki przez cały czerwiec.
6: To są pewnie duże pieniądze.
7: Owszem, tak. W tej chwili, jak patrzę na zbiórkę, cel jest ustawiony na 250 tysięcy złotych, więc i to jest w tej kwocie wlicza się wszystko właśnie od rehabilitacji po protezę, więc tak, jest to dosyć duża kwota. Fajnie by było zebrać całą, chociaż...
6: Ale wiemy, każda złotówka się przyda.
7: Tak, oczywiście. My ze swojej strony jako poniedziałki też właśnie bierzemy udział w tej akcji, żeby pomóc Adamowi wrócić do normalnego życia.
6: Ta motywacja jest chyba jeszcze większa, jeżeli ten cel jest osobisty, nie tylko dla ciebie, ale w ogóle dla całej grupy.
5: Ja myślę, że staramy się wybierać takie cele, gdzie to nasze zaangażowanie dodatkowo jest motywowane tym, że po prostu pomagamy komuś, kto jest bliski nam albo bliskim nam osobom.
7: Oczywiście, chcielibyśmy, żeby nie było potrzeby pomagania. Tak by było najlepiej. Niestety właśnie taka jest sytuacja, że bliskie nam osoby wymagają takiego wsparcia z naszej strony i dzięki tutaj pomocy naszych przyjaciół, również z kilku wrocławskich grup Impro, będziemy mogli taką pomoc zaoferować Adamowi.
6: No właśnie, super, że macie taką możliwość. To żeby było teraz przyjemniej, to właśnie powiedzmy, jakie spektakle czekają tutaj waszych gości. Z tego, co już zdradzę przed rozmową mówiliśmy, to będą spektakle, które w ciągu całego roku się sprawdziły.
5: Jak najbardziej. I myślę, że można powiedzieć, że to są takie nasze ulubione spektakle, formaty. I w tym roku mamy ogromne szczęście, podobnie jak w poprzednim, że czerwiec ma aż 5 poniedziałków. Zaczynamy poniedziałkiem, kończymy co prawda wtorkiem. Czerwiec ma 30 dni, prawda? Wtorkiem. Ale jakby 5 poniedziałków, 1 czerwca, słuchajcie, Dzień Dziecka. I my sobie też robimy trochę taki Dzień Dziecka, bo gramy Mistrzunia Impro z naszym zaprzyjaźnionym teatrem improwizacji Kardamon. No i będziemy się z nimi tak trochę, no, bić.
6: Tyle turniej będzie, coś w tym stylu.
5: Będziemy walczyć o tytuł Mistrzunia Impro, czyli najbardziej zabawnego, elokwentnego improwizatora, improwizatorki. No i ta osoba, która wygra, będzie dzierżyć ten tytuł przynajmniej do następnego
7: sezonu.
5: Dokładnie, do następnego sezonu.
6: No a przewidujecie jakąś nagrodę?
7: Jako nagrodę to już jest nasz stały żart, można tak powiedzieć, gdyż jest to banana, czyli w skrócie BNN, który to akronim rozwija się jako bardzo nadzwyczajna nagroda. I jest to nomen omen, pojemnik na banana.
6: Okej, okay. A skąd akurat taki pomysł?
7: To jest pomysł, który chyba funkcjonuje od początku, od kiedy gramy Mistrzunia Impro, czyli już bardzo długo, lat. Chyba to jest chyba jeden z naszych najstarszych w ogóle tytułów, który gramy. I banana została właśnie skonstruowana jako żart, gdyż jest to taki pojedynek na krótkie gry, w którym to śmiech jest najważniejszy, a nie to, kto i co wygra.
5: Format, którym się inspirowaliśmy, tworząc Mistrzunia Impro, też przewiduje nagrodę, natomiast tą nagrodą jest kostium goryla. I myśmy też rozważali ten kostium goryla, natomiast w takim kostiumie goryla jest bardzo gorąco.
7: Prawdopodobnie,
5: nie próbowaliśmy, natomiast szukając pewnego rodzaju...
6: Widziałam ostatnio pluszaka, który był jednocześnie małpą i bananem, takim pluszak przewracany. Nie pamiętam, gdzie był, w sklepie, ale może się znajdzie.
5: O, pytanie, czy można w nim przechowywać banana, bo jakby...
6: No, myślę, że w tej dziurce coś znalazłoby się miejsce.
5: To jest jakaś alternatywna opcja.
6: Mm-hmm. Wspominamy o tych nagrodach, to może właśnie poruszmy temat, który też może słuchacze kojarzą, czyli fakt, że nagrody będą też od was. Myślę o tej zbiórce, o tym, że to ten czerwiec jest charytatywny.
5: Jak najbardziej i my jak co roku przygotowujemy cegiełki. Te cegiełki będzie można zakupić i z niektórymi otrzymać również pewne dodatkowe prezenty przygotowane przez nas. Ja ze swojej strony co roku przygotowuję roślinki, bo mam ich bardzo dużo, bardzo lubię je rozmnażać. Takie roślinki do tych cegiełek niektórych będą dołączane, a oprócz tego planujemy silent auction, czyli cichą aukcję, na której nasi widzowie będą mogli się przelicytować na takie, mogę powiedzieć, fajne wydarzenia z nami. Ja ze swojej strony oferuję naukę tworzenia florystycznych rzeczy.
6: O, to moi słuchacze będą w temacie, bo akurat rozmawiałam ostatnio i temat na czasie o Branżowym Centrum Umiejętności właśnie z dziedziny florystyki.
5: O.
6: Jest we Wrocławiu na Szkockiej, więc może komuś ten temat będzie bliski.
7: To naprawdę warto, bo Ania jest absolutną specjalistką, jeśli chodzi o układanie kwiatów. Co roku też dostajemy od Ani te na święta wianuszek, taki z kwiatów. tak to się nazywa? Wieniec?
8: Strojek, ale strojek. Może być
7: o,
8: wieniec.
7: Też ładnie.
6: Każdy wie, o co chodzi.
7: Jest naprawdę fantastyczny, także polecam, bo sezon letni, ale święta będą już zaraz, więc można się przygotować.
5: Warto się nauczyć.
6: A te osoby, bo też mówiłeś o gościach i to też oczywiście klasyczny element tych czerwcowych, charytatywnych spektakli. Kto będzie też z wami grał?
7: W drugim spektaklu, to jest 8 czerwca, zagrają z nami dwie wyjątkowe improwizatorki. Jest to Anna Wojtkowiak-Williams z Improkracji oraz Akademii Improwizacji oraz Hanna Jasiczek z grupy Epizod.
6: Tam, jeżeli się nie mylę, to właśnie są też inne wrocławskie grupy, więc taka integracja, nie ma tej rywalizacji między wami.
5: Ja myślę, że to jest właśnie jeden z najfajniejszych elementów czy charytatywnego wieczoru impro wtedy, czy teraz charytatywnego czerwca impro, że rzeczywiście możemy zaprosić gości i poimprowizować z innymi osobami i mieć z tego taki dodatkowy fun.
7: Tak, nieczęsto jest taka okazja, gdyż każda grupa ma swoje terminy grania i naprawdę czasami ciężko nam się zgrać, jeżeli się zapraszamy gdzieś w trakcie roku do gościnnych występów. A tutaj w czerwcu my to komunikujemy dosyć wcześnie. Też dostosowujemy trochę terminy do gości, tak żeby wszyscy mogli, których zaprosiliśmy, z nami wystąpić w dogodnym terminie. I tak, jest to również świetna okazja na takie poznanie się na scenie, poznanie swojej energii, swoich wrażliwości nawzajem. To jest też wartość dodana dla nas jako improwizatorów.
6: Nauka, a kolejne spektakle, bo z tego co widziałam, będzie chociażby Amnezja. Amnezja to jest stosunkowo nowy tytuł, ale się sprawdził.
5: Jak najbardziej, jest to tytuł, spektakl, który wymyślił Zefir.
6: To oddaję głos tutaj.
7: To prawda. Wpadłem jakiś czas temu na taki pomysł na kanwie którejś opinii od naszego widza, w której to usłyszeliśmy, że to nie mogło być improwizowane. To było tak fajne i spójne, że ciężko uwierzyć, że coś jest w ogóle, że ten spektakl był nieprzygotowany. I na tym pomyśle wymyśliłem format Amnezja, który polega na tym, że jeden z improwizatorów wychodzi z sali, więc kompletnie nie wie, o czym jest spektakl. Wie jedynie, że będzie głównym bohaterem. Tyle. Nie wie, jakie są postacie na scenie, gdzie jest, kim jest, co się dzieje. Wie tylko, że stracił pamięć. To też jest do ogrania. Nie musi wiedzieć nawet, że stracił pamięć. Takie jest założenie, ale jak z jakim pomysłem on wejdzie do sceny i jak odczyta nasze zamiary jako postaci, no to już Państwo będą mogli sami zobaczyć.
6: Za każdym razem inna koncepcja, a z tego co pamiętam, tutaj Ania ma sporo chyba tych ulubionych tytułów, ale pamiętam, że lubisz te relacyjne i będzie to tylko seks.
5: Jak najbardziej, to tylko seksem. Zakończymy czerwiec. Zakończymy sezon, także myślę, znaczy ja jestem zadowolona, że to jest akurat ten spektakl, z racji tego, że no, nasz zespół ostatnio obfituje w panów. Pań mamy coraz mniej. Zaprosiliśmy absolwentki Akademii Improwizacji, żeby nas wspomogły, także będziemy miały trzy wspaniałe absolwentki. Zuzę Olek, Agatę Karabę i Adę Janiec. Także no, pobawimy się z nimi relacyjnie.
6: Co oprócz tego? Wiem, że u was sprawdzają się też te okołokryminalne morderczek tematy.
7: Tak, jednym z naszych spektaklów, to jest 15 czerwca, będzie nasz stosunkowo nowy tytuł, są to Mordercze urodziny. Mówię stosunkowo nowy, gdyż pierwszy raz zagraliśmy go w kwietniu na naszych urodzinach i doszły nas słuchy z publiki, że bardzo się spodobał, więc nie chcieliśmy czekać do nowego sezonu, tylko wykorzystać ten dosyć świeży, ale już sprawdzony tytuł na czerwiec. I będziemy mieli ogromną przyjemność zagrać z bardzo popularnymi improwizatorami we Wrocławiu. Myślę, że w Polsce nawet też to...
5: Jak najbardziej.
7: To jest naprawdę klasa światowa, bym powiedział.
5: Crème de la crème.
7: Tak, będzie to Artur i Joanna Juskowiak z grupy Improkracja.
6: Czyli tak jak mówiłam, tej rywalizacji nie ma, jest nauka. Trzy spektakle umówiliśmy, jak się nie mylę. Dwa pozostałe tytuły to...
7: Los Impros Telenovelas.
6: Tak, to też. Pamiętam, że Ania często o tym wspomina.
5: Prawie jak to tylko seks, tylko...
7: Tylko jest więcej...
5: Ludzi?
7: Głupich wypadków.
5: Ciągłości fabuły.
7: Ciągłości fabuły, no, powiedzmy.
6: No, telenowele nie tylko nasze babcie w cudzysłowie lubią, ale myślę, że te klimaty tych reality show, które teraz są popularne, też się sprawdzają wśród młodych, starszych, więc to domyślam się, że przyciąga. A kolejny?
5: Słuchaj, no ja myślę, że już... Mamy pięć.
6: Mamy pięć, bo było morderstwo, był to tylko seks, był...
7: Mistrzuniu.
6: Tak, i amnezja. To brakuje mi jeszcze jednego.
7: I telenowela.
5: I telenowela.
6: A, i telenowela. No to mamy wszystko. Czyli tak wygląda ten rozkład jazdy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też, co ważne, tak jak mówiliśmy od początku, chodzi o to, żeby się bawić, ale w ten charytatywny sposób. Wiemy już dla kogo, więc jak byśmy mieli zachęcać, to jak?
7: Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś ma trochę wolnego czasu, trochę funduszy, taką chęć spędzenia dobrze wieczoru, to zapraszamy na poniedziałek. Także serdecznie zapraszamy. My damy z siebie naprawdę wszystko, tak żeby wszyscy wyszli z sali w bardzo dobrych humorach, z dobrym poczuciem, że mimo dobrej zabawy, przyczynili się też do powrotu do zdrowia Adama.
6: Paweł Zefir-Stecki i Ania Bienias, czyli członkowie grupy improwizowanych poniedziałków, zachęcają, by odmienić ten mityczny poniedziałek na coś wyjątkowego pod wieloma względami. W czerwcu zagrają charytatywne spektakle i jeśli chcielibyście być częścią tej inicjatywy, albo na przykład chcielibyście ten stroik od Ani na święta dostać, no to wiecie, co robić.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
10: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a u nas zajrzymy na Kępę Mieszczańską, gdzie Galeria 66P zaprasza na cykl darmowych warsztatów łączących codzienność ze sztuką współczesną.
11: Jak zobaczycie na przykład tytuły warsztatów, to można w nich odnaleźć konkretne potrzeby, takie jak bycie wziętym pod uwagę, natchnienie, odpoczynek.
1: Cykl warsztatów nazywa się Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb, a rozmowa o nim już za chwilę, bo zaczniemy od centrów pomocy dzieciom. Na Dolnym Śląsku działają we Wrocławiu i Głogowie i teraz trochę rozszerzają swoją działalność, bo dostały dodatkowe pieniądze.
12: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Centra pomocy dzieciom to jest pilotażowy program w tym sensie, że my dopełniamy to, co już funkcjonuje oczywiście państwowo, natomiast wiemy, że są potrzeby większe, dlatego samorząd województwa podjął decyzję i kwota 500 tysięcy jest przeznaczona na te dwa centra w Głogowie i we Wrocławiu. Będziemy to rozszerzać na inne subregiony. Są to pieniądze przede wszystkim na psychoterapeutów, na rozmowy z dziećmi i to, co jest ważne, to, co było dzisiaj powiedziane. W jednym miejscu dziecko otrzymuje pełną pomoc, czyli nie odsyłamy od jednego fachowca do drugiego, tylko w jednym miejscu jest pełna pomoc dla dziecka, czy to skrzywdzonego, czy dla dziecka po traumie, czy dla osoby z jakimiś myślami samobójczymi.
1: Ta kwota to jest na ten rok? Na jaki okres?
12: Tak, to jest kwota dla stowarzyszeń, które tutaj z nami uczestniczyły w konferencji, to jest kwota na ten rok, tak.
1: A to rozszerzanie na inne subregiony, co ono właściwie w praktyce oznacza i kiedy ma się zadać?
12: Chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonować w tych dwóch miejscach, czyli w Głogowie i we Wrocławiu, a chcielibyśmy pójść dalej, jeśli znajdziemy takich partnerów, jak tutaj znaleźliśmy dwójkę tych partnerów, organizacje pozarządowe, chcielibyśmy również myśleć o Jeleniej Górze i o Wałbrzychu, czyli stacjonarnie tam. Bo to muszą być też odpowiednie warunki techniczne. Ja Głogów widziałem, no to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie ośrodek, gdzie naprawdę dziecko czuje się bardzo bezpiecznie, gdzie są oczywiście specjalne sale do tego przygotowane, bezpieczne sale, gdzie po prostu to już spełnia wymogi też sądowe, gdzie te dzieci są przesłuchiwane przez policjantów, przez prokuratorów, więc to są miejsca specjalnie przygotowane. Nie każde miejsce się do tego nadaje. Więc musi być baza i psychoterapeuci, psychiatrzy, którzy tam już funkcjonują, ale przede wszystkim na pewno baza. Te ośrodki już to mają.
1: Czyli samorząd dofinansowuje, a z perspektywy rodziców dzieci to jest bezpłatne, to jest jednorazowe, czy jakby to jest proces, tak, który trwa?
12: To jest bezpłatne, bo właśnie te środki mają zabezpieczyć te stowarzyszenia, które będą prowadzić te centra pomocy dzieciom, utrzymują środki od nas i z tych środków utrzymują tych specjalistów.
1: We Wrocławiu Centrum Pomocy Dzieciom znajduje się przy ulicy Grabiszyńskiej.
13: Dzień dobry, Daniel Łukacki, Fundacja Non-Licet. Jestem prezesem fundacji i działam w niej od prawie 30 lat.
1: Proszę wyjaśnić tę ideę działania Centrów Pomocy Dzieciom.
13: Centra Pomocy Dzieciom działają na zasadzie idei Barnahus, która jest skandynawską metodą organizowania wsparcia dla dzieci. Polega to na tym, że w jednym miejscu zarówno dzieci doświadczające przemocy, jak i rodzice i opiekunowie, którzy nie krzywdzą, mogą uzyskać kompleksowo pomoc, czyli mogą uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, psychiatryczną, pomoc pedagogiczną, czyli wszystko to, co jest potrzebne. Centra pomocy współpracują ściśle, interdyscyplinarnie, zarówno z MOPS-em, zarówno z służbami mundurowymi, czyli policja, ze służbą sądowniczą, czyli z sądami. Więc przepływ informacji jest dosyć taki szeroki. Dzięki temu osoby, które doświadczają przemocy, czyli dzieci, młodzież, nie muszą ponownie bać się o to, że będą wtórnie traumatyzowane, co nie? Czyli będą musiały opowiadać ponownie sytuacje z życia, które są dla nich traumatyczne.
1: Czyli to jest tak, że trafiają do Państwa dzieci skierowane właśnie przez MOPS policję, czy z zewnątrz osoby też się mogą jakoś zgłaszać?
13: To jest tak, że mogą się do nas zgłosić osoby z zewnątrz, czyli powiedzmy, że z ulicy. Natomiast istnieje też to, że musi przejść taka osoba pewien etap kwalifikacyjny. Czyli osoby są w procedurach karnych, czyli te dzieci doświadczyły przemocy, jest założona niebieska karta na przykład, jest sprawa w sądzie i to są przypadki, które kwalifikujemy do pomocy w centrach pomocy dzieciom.
1: Jak wygląda taka pomoc w czasie? To jest jedna wizyta, wiele wizyt, proces?
13: W naszym przypadku mamy osoby, które przychodzą do nas praktycznie od początku, czyli jak utworzyliśmy Centrum Pomocy w 2022 roku, to korzystają z tej pomocy do tej pory. Są to bardzo nieliczne przypadki, natomiast często jest tak, że praca z dzieckiem kończy się po kilku lub nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu spotkaniach, które są cykliczne. Bywają też przypadki takie, że praca zostaje zakończona, natomiast po jakimś czasie niestety coś się zadzieje w życiu, że dziecko do nas wraca.
1: Wyjaśniał Daniel Łukacki z Fundacji Non-Licet, a my zmieniamy temat, by, jak zdradziłam Wam już wcześniej, porozmawiać o cyklu bezpłatnych warsztatów, z których możecie korzystać aż do września.
14: Witam wszystkich, nazywam się Gosia Rzeżycha-Myśliwy, zajmuję się koordynacją projektu Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb.
1: Właśnie o tym projekcie będziemy rozmawiać. Co to jest za projekt? Jaki jest pomysł na niego?
14: To jest projekt realizowany przez Galerię 66P, subiektywna instytucja kultury, którą być może Państwo znają, ponieważ znajduje się w piekarni blisko placu Jana Pawła II. Projekt dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. On już właściwie trwa, więc musimy też to gdzieś mieć na uwadze, ponieważ rozpoczął się już w kwietniu i będzie trwał do końca września, jeżeli chodzi o takie działania dla publiczności. Potem jeszcze taki mamy miesiąc projektowy na publikację, która będzie go podsumowywać. I jeżeli chodzi o same wydarzenia, to mamy już dwa, które są za nami. Na początku było takie spotkanie sąsiedzkie, ponieważ projekt jest
11: tutaj szczególnie dedykowany mieszkańcom Kępy Mieszczańskiej, ale oczywiście jest też otwarty dla wszystkich wrocławian, wrocławianek, którzy chcieliby w nim wziąć udział. Odbył się też jeden warsztat, taki powiedzmy wstęp do tego, co będzie się działo później. No i przed nami jeszcze kolejne 5 warsztatów, po jednym w każdym miesiącu.
15: To zanim omówimy je bardziej szczegółowo, to powiedzmy ten program, ten projekt, co jest jego ideą, jaki jest na niego pomysł?
11: Punktem wyjścia dla projektu Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb były takie uniwersalne potrzeby opracowane przez Marshalla Rosenberga, twórcy metody porozumienia bez przemocy. I potem, jak Państwo zaglądniecie na stronę i zobaczycie na przykład tytuły warsztatów, to można w nich odnaleźć konkretne właśnie potrzeby, takie jak bycie wziętym pod uwagę, natchnienie, odpoczynek. Tutaj Marshall Rosenberg proponował konkretne strategie, jak z tymi potrzebami pracować, jak je zaspokajać, jak poznawać potrzeby innych, żeby budować bardziej takie owocne relacje. Na pierwszym warsztacie troszkę było więcej takiej może teorii, też były zadania takie praktyczne, ale dzięki temu pierwszemu warsztatowi mieliśmy okazję dowiedzieć się, na czym konkretnie te potrzeby polegają, jak z nimi pracować, ale nawet jeżeli kogoś na tym pierwszym spotkaniu nie było, to bez problemu można przyjść na kolejne i tutaj ponownie się dowiadywać, na czym to polega, dalej sobie z tym pracować, poszerzając to też o kolejne aspekty, ponieważ część warsztatów została też opracowana w kontekście wystaw, które dzieją się tutaj w galerii, a także w kontekście samego położenia galerii, czyli tutaj jej otoczenia, tego, co sąsiaduje z Galerią 66P.
15: No właśnie, bo Kępa Mieszczańska to jest takie no, ciekawe miejsce.
11: Łatwo zwrócić uwagę na to, że jest tutaj dużo nowych budynków, które się wciąż powiększają, są rozbudowywane. Temu też sprzyja taki intensywny napływ nowych mieszkańców. Także mamy wrażenie, że tutaj ta taka wspólnota mieszkańców się dopiero tworzy i poniekąd ten nasz program odpowiada też na takie potrzeby, jak budowanie tej tożsamości, jakichś relacji z sąsiadami.
15: To może przejdźmy do tego programu konkretnie. Co przed nami?
11: Najbliższy warsztat jest 30 maja. Mamy jeszcze wolne miejsca. To jest sobota. Warsztat odbywa się w stajni, czyli tutaj no nie bezpośrednio w tym głównym budynku galerii, ale w budynku sąsiadującym na ulicy Dmowskiego 13B. Bez problemu do odnalezienia. Także tutaj w pobliżu. Jest dosyć długi, bo trzeba przeznaczyć na niego 3 godziny, ale myślę, że to będą takie dobrze spożytkowane 3 godziny. Tytuł to Mapowanie kulturowe osiedla, bycie wziętym pod uwagę. To jest właśnie to hasło, które przyświeca temu spotkaniu i które odnosi się właśnie do tych potrzeb, które opracował Marshall Rosenberg w ramach swojej metody porozumienia bez przemocy. Warsztat poprowadzi Zofia Małkowicz, która jest socjolożką o takim artystycznym backgroundzie, ponieważ też studiowała edukację artystyczną. I on jest tak szczególnie dedykowany tutaj osobom, które mieszkają tutaj w okolicy, ale jeżeli ktoś ma taką otwartość, żeby to miejsce też tutaj poznawać i chce je też jakoś tak zbadać, dowiedzieć się czegoś o nim, to oczywiście serdecznie zapraszamy. Rzeczy, które się dowiemy tu podczas warsztatu, spokojnie będzie można przenieść na te miejsca, w których żyjemy poza Kępą. To będzie troszkę takiego mapowania, troszkę takiego dowiadywania się, co jest wokół, ale też trochę takiego badania własnych takich historii związanych z tym miejscem, czy z miejscem, w którym funkcjonujemy na co dzień.
15: To 30 maja, a kolejne wydarzenie już w czerwcu.
11: Tak, kolejne wydarzenie odbędzie się 20 czerwca, też w sobotę, między 11 a 14. To wydarzenie już będzie tutaj w przestrzeni galerii, w przestrzeni wystawy Izy Tarasewicz. Poprowadzi te spotkanie Natalia Drost, która jest choreografką i zajmuje się tańcem artystycznym. Tytuł to Natchnienie, poruszaj się w rytmie wystawy Izy Tarasewicz. I tutaj ten warsztat jest jeszcze w jakimś takim dopracowywaniu, więc nie jestem w stanie do końca zdradzić może szczegółów na ten moment, ale na pewno chciałabym wspomnieć, że szczególnie zapraszamy osoby niesłyszące, ponieważ warsztat będzie tak dostosowany, żeby taka dosyć szeroka tutaj publiczność mogła w nim wziąć udział. Nie ma się co przerażać, nie trzeba mieć jakichś super tutaj tanecznych umiejętności, to będzie raczej praca z gestem, z mimiką, także nie trzeba być jakąś osobą zaawansowaną w tych kwestiach tanecznych. Więc to jeżeli chodzi o warsztat 20 czerwca, a potem mamy jeszcze kolejne trzy, jeden w lipcu, jeden w sierpniu, jeden we wrześniu. W lipcu mamy warsztat pracy z ciałem pod tytułem Bezpieczeństwo, historia Kępy, ciało, pamięć, miejsca i poczucie bezpieczeństwa. Potem w sierpniu warsztat uważnego odbioru, odpoczynek, warsztat w przestrzeni wystawy Macieja Cholewy, bo już w tym czasie będzie kolejna wystawa tutaj w przestrzeni galerii. I we wrześniu mamy warsztat ruchowo-rysunkowy, ruch, ślady ruchu ciała i przestrzeni z wykorzystaniem GPS. Chciałabym zaprosić Państwa do śledzenia strony internetowej galerii 66P. Tam trzeba wejść w zakładkę Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb. Warsztaty są opisane. Jest tam też formularz elektroniczny do wypełnienia.
15: No właśnie, bo o tym nie mówiłyśmy, że potrzebne są zapisy.
11: Tak, potrzebne są zapisy, ale warsztaty są darmowe. Nie trzeba tutaj żadnej opłaty uiszczać. Formularz jest dla nas potrzebny o tyle, żebyśmy wiedzieli, jak duża grupa przyjdzie. Chcielibyśmy się też troszkę przez ten formularz dowiedzieć jakichś informacji o uczestnikach, żeby te warsztaty były jak najlepiej dostosowywane do ich potrzeb, ponieważ mamy też taką możliwość, jeżeli ktoś zgłosi jakąś szczególną potrzebę, ponieważ chce wziąć udział w warsztacie, ale nie wiem, przeszkodą jest na przykład, że jest on prowadzony w języku polskim, czy nie ma z kim zostawić dzieci, żeby przyjść na warsztat. Można taką potrzebę zgłosić, my postaramy się warsztat tak dopasować, żeby tacy uczestnicy również mogli wziąć w nim udział. To jeszcze tak na koniec chciałam tylko dodać, że jeżeli są osoby, które nie lubią takich formularzy elektronicznych, są powiedzmy bardziej analogowe, tak jak na przykład ja, to zachęcam do tego, żeby dzwonić pod numer telefonu 511 075 362. Między 9 a 15 odbieramy telefony i osoby mogą się bezproblemowo zgłosić również przez telefon.
15: Ten numer i formularz do zapisów znajdziecie też na stronie internetowej 66P.
2: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Po raz kolejny wyruszą w góry, by odetchnąć od rzeczywistości. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Mowa o uczestnikach i wolontariuszach biorących udział w wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie ponownie rusza z projektem Łączą nas góry w tej letniej edycji. Wy też możecie wziąć w nim udział, a jak? Posłuchajcie.
19: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
6: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
19: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
6: Mhm. A jak takie te biwaki wyglądają?
19: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy.
6: Jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona liczba miejsc i no trzeba się na to przygotować.
19: No mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
6: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
19: My oscylujemy w około okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej. Mm-hmm.
6: To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
19: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
6: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
19: To jest kilkanaście tysięcy złotych. Poza 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
6: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce? Bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
19: Tak, ja zawsze zapraszam każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę. Na początku też jest czas już na miejscu naszego startu. Jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi i na co zwrócić uwagę, więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekuna, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
6: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
19: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis, można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy, nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru, na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
6: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
19: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób. 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka. Więc to są bardzo duże liczby. Więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim no, pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
6: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
19: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku, zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mnie uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać.
6: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
19: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pół na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
6: A sami uczestnicy, ile tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
19: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
6: Mm-hmm. To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu?
19: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są dwie. No czekamy, jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy, ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
6: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
19: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki. Ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
6: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać, chodzi mi o takie techniczne sprawy.
19: Jedyną tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować. Jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry i jest grupa facebookowa Volo Team. Jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
6: Jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
19: Przede wszystkim dla uczestników, no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
6: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości.
19: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa no tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc no dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
6: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te te biwaki, na to mają zwracać uwagę.
19: Też na tych jednodniowych wycieczkach no zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy, taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu. Mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
6: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
19: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2, 3, 4 godziny robią swoje.
6: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
19: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
6: I na razie, idąc tokiem myślenia organizatorki Basi Małkowicz, skupmy się na tych wycieczkach w sezonie letnim. A mowa dziś o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Łączą nas góry Fundacji Ładne Historie. Powtórzę po Basi, wolontariusze do boju i to do chętnych właśnie na taką pomoc, bo ręce do pracy, jak słyszeliście, są potrzebne. No i myślę, że i dla własnego odpoczynku wyprawa w góry się przyda.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
20: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
21: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
20: O, dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

sprawa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: 97 i 8 FM. Autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, a ze mną dziś jest...
2: Karol Jachymek, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS, ale też edukator pracujący z młodzieżą.
1: I dzisiaj będziemy mówić, wydaje mi się, o dość młodzieżowym temacie, natomiast to też tak nie do końca, bo będziemy mówić o memach. Memach, które kiedyś, wydaje mi się, były taką domeną młodości i osób młodych w internecie, a teraz tak naprawdę można zobaczyć, że wszyscy memów używamy, wszyscy z memów się śmiejemy i również osoby publiczne i politycy korzystają z memów. Więc moje pierwsze pytanie jest, czym tak naprawdę jest mem? Wiem, że to bardzo ogólne, ale samo słowo ma bardzo ciekawą historię.
2: Tak, słowo ma bardzo ciekawą historię i rzeczywiście to rozumienie memów jest dosyć skomplikowane albo może użyję innego sformułowania, niejednoznaczne. No bo z jednej strony, kiedy mówimy mem, to do głowy przychodzą nam, prawda, pewne wyobrażenia dotyczące jakichś śmiesznych, żartobliwych, niekiedy głupich obrazków, prawda, które oglądamy czy konsumujemy w wolnych chwilach. Mem to jest oczywiście też pewien gatunek wypowiedzi internetowej i myślę, że wokół niego dzisiaj, prawda, wokół tego znaczenia dzisiaj będziemy mówili najszerzej.
1: Tak.
2: Ale tak naprawdę samo słowo mem jest związane z takim językiem naukowym, z dyskursem naukowym. Jest to słowo, które przypisywane jest memetyce, a samo słowo pochodzi z 1976 roku. Ono pojawiło się w takim opracowaniu Richarda Dawkinsa. To była książka Samolubny gen i była to książka dotycząca genetyki, ale jeden z rozdziałów był poświęcony właśnie zjawisku memów. A memy w rozumieniu Richarda Dawkinsa były takimi jednostkami informacji kulturowej. Tak jak gen, prawda, przenosi treść biologiczną, tak mem miał być tą jednostką treści kulturowej i cała memetyka jako nauka, która rzeczywiście też w środowiskach naukowych, czy w środowiskach badawczych no jest uznawana za taką naukę dosyć kontrowersyjną, a na pewno plasującą się, czy mieszczącą się na pograniczu różnych dyscyplin przez, prawda, takie dyscypliny biologiczne, jak też medioznawcze, prawda, i w ogóle, prawda, refleksje na temat kultury. Memetyka zresztą teraz wraca bardzo silnie, kiedy mówimy o sztucznej inteligencji. Memetyka zajmowała się tym, w jaki sposób różnego rodzaju memy, pojęcia, idee, mody przenoszą się, prawda, w kulturze i co powoduje, prawda, że pewne treści, prawda, czy pewne zjawiska stają się popularne i zrozumiałe przez szerszą grupę osób. I na pozór wydawać by się mogło, prawda, że kiedy mówimy o memetyce jako nauce i mówimy o tych memach, które oglądamy w internecie, pomiędzy tymi dwiema sferami jest taka ogromna rozbieżność, ale wydaje mi się, że to właśnie memy internetowe tak naprawdę unaoczniły nam, czy unaoczniają nam to, prawda, z czym ta memetyka jest związana i to, w jaki sposób, prawda, mówiło się wówczas o memach i o tym, w jaki sposób one wędrują w kulturze. Dlatego ja bardzo lubię te dwa zjawiska, no, w jaki sposób do siebie zbliżać.
1: Sformułowanie, określenie, tak jak pan wytłumaczył, pochodzi z dziedziny biologii tak naprawdę, ale kiedy pan opisał, czego dotyczy w tej samej biologii, to wydaje się dość zrozumiałe, dlaczego teraz obrazki w internecie, które są nośnikami treści, przenoszą pewne informacje, dlaczego one przejęły tak naprawdę tą nazwę, czemu one są memami, bo właśnie tym są te obrazki, one przenoszą pewne informacje i je utrwalają.
2: Tak, absolutnie i nawet można tak pół żartobliwie powiedzieć, że ten internet unaocznił, prawda, nam to, w jaki sposób memy w rozumieniu memetyki funkcjonują. Bo rzeczywiście, jeżeli na przykład popatrzylibyśmy też do innych publikacji, prawda, które wpisywane są czy uznawane są za jakiś kanon, prawda, memetyki jako nauki, to jedną z takich ciekawszych publikacji jest też publikacja pod tytułem Wirus umysłu. I rzeczywiście już sam tytuł, prawda, sygnalizuje coś, co w kontekście memów internetowych, prawda, czyli tych treści, które my oglądamy czy konsumujemy w internecie, jest szczególnie istotne.
1: Które roznoszą się też wirusowo, jak się
2: które
1: mówi.
2: Roznoszą się wirusowo, prawda, czyli roznoszą się na szeroką skalę, niejako infekując, prawda? Chociaż to słowo infekując tutaj używam tego słowa w sposób neutralny, ale zarażając, prawda, infekując nasze umysły i, no prawda, powodując, że my też rozpoznajemy, prawda, pewnego rodzaju treści czy znaczenia, bo jeżeli popatrzymy na memy, to one też bardzo często wiążą się z różnego rodzaju konwencjami, formatkami, prawda, stylistyką, która na taką szeroką skalę jest rozpoznawalna.
1: Memy, trudno, wydaje mi się, jeśli chodzi już o memy obrazki, trudno jest znaleźć jakąś konkretną genezę, czy ten Święty Graal, pierwszy mem, jaki kiedykolwiek powstał, bo to chyba stało się samoistnie w kilku miejscach przy internecie i jego rozpowszechnieniu. Nagle te obrazki się pojawiły. Też sprawdzałem chociażby przy użyciu Google Trend, że w 2012 angielska nazwa memes tak naprawdę wystrzeliła w wyszukiwaniach Google w internecie.
2: Jest to rzeczywiście bardzo trudne zjawisko, dlatego tak jak między innymi z tego powodu, prawda, o którym pan przed momentem powiedział, czyli że rzeczywiście tego typu formy rozwijały się, nazwijmy to, równolegle, a po drugie też w gruncie rzeczy wydaje mi się dosyć trudno stwierdzić, co jest memem, prawda, co można uznać za mem jako, prawda, taką specyficzną reprezentację jakiegoś gatunku, że tak to ujmę. Ale ciekawostka jest taka, drodzy państwo, że jeżeli wpiszą państwo do internetu first meme, to rzeczywiście wypadnie państwu w tym internecie obrazek z 1921 roku, o ile mnie pamięć nie myli. Jest to obrazek satyryczny, który absolutnie wykorzystuje taką typową konwencję memową. Pokazuje on jakby dwa obrazy, prawda, czy dwa wizerunki tego samego mężczyzny. Jeden z wizerunków jest, prawda, dotyczy tego, jak ten mężczyzna sam się widzi, prawda, a drugi obrazek to jest to, jak wygląda w rzeczywistości. Czyli, prawda, taka konwencja, która dla memów też współczesnych jest bardzo, bardzo
1: charakterystyczna. Dziś bardzo często spotykana właśnie.
2: Prawda, jak się czuję, jak widzą mnie moi rodzice,
1: jak
2: widzą
1: mnie czuję?
2: Pracownicy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście jako ciekawostkę mogą sobie państwo ten rysunek wyszukać, ale pokazanie takiego, z jednej strony pokazanie takiej historii memów, prawda, jako pewnego rodzaju tekstu kultury, który skąd się wyłonił, może być dosyć trudne. Możemy tutaj oczywiście, nie wiem, podać przykład barokowych emblematów, czyli takiego gatunku łączącego, prawda, tekst z obrazem. Możemy podać przykłady właśnie rysunków satyrycznych, możemy podać przykłady, prawda, jakichś treści dadaistycznych, pop art. To mogą być, prawda, jakieś wcześniejsze, prawda, reminiscencje estetyki memowej, ale rzeczywiście wskazanie takiej konkretnej drogi, skąd ten mem jako gatunek internetowy wyrósł, albo w ogóle gdzie pojawił się, prawda, w którym momencie powstał pierwszy mem, jest rzeczywiście bardzo skomplikowane i bardzo trudne, ale z drugiej strony, jeżeli pomyślimy o tym, czym są memy, prawda, i czym się charakteryzują, a charakteryzują się jednak, prawda, pewną ironicznością, zjadliwością, aktualnością, prawda, też wirusowością w rozumieniu tym, że rozchodzą się z ust do ust, to okazuje się, że, prawda, tego rodzaju formy w naszej kulturze są obecne od dłuższego czasu, więc rzeczywiście ten mem jest albo z jednej strony, prawda, takim gatunkiem bardzo specyficznym dla internetu, albo z drugiej strony rzeczywiście można wskazać taki długi ogon mema, prawda, który osadzałby go w podobnych zjawiskach, które paradoksalnie pełniły w naszej kulturze i pełnią w dalszym ciągu w naszej kulturze podobną funkcję, co mem właśnie.
1: Mówił pan, wspomniał pan o tym, czym jest mem. Właśnie, czy od takiego spojrzenia naukowego, badawczego, są jakieś ustalone ramy, żeby ułatwić sobie też zadanie i pracę i analizę, czym jest mem, że na przykład mamy dwa obrazki i tam musi być tekst, albo tego tekstu nie będzie. Czy są pewne ramy, które ograniczają, czym jest mem? Czy tu mamy całkowitą dowolność?
2: Rzeczywiście, jeżeli popatrzylibyśmy na jakąś taką powszechną definicję mema, to w istocie ona zakłada, że mem jest pewną formą wizualną, prawda, pewnym obrazkiem, który jednocześnie zawiera, prawda, jakiś tekst, który albo w ironiczny sposób komentuje ten obrazek czy ten rysunek, albo stanowi jego uzupełnienie itd., itd. Ale w gruncie rzeczy, patrząc z jednej strony na na to, co się dzieje obecnie, prawda, w kulturze popularnej, czyli śledząc jakieś aktualne zjawisko, nie z perspektywy badacza, choć oczywiście jakby ta perspektywa badacza czy perspektywa naukowca też tutaj jest bardzo ważna. Myślę, że powiedzenie takie dyrektywne i konkretne, co jest memem, a co memem nie jest, jest obecnie jeszcze bardziej skomplikowane, dlatego że ja już jestem jakby po tej stronie i ja sam uważam,

0: też stają się memami. Tutaj na przykład TikTok jest znakomitym przykładem wykorzystywania, prawda, różnego rodzaju konwencji memów, albo memów w ogóle jako takich. Myślę, że jeżeli miałbym wskazać jakiś wyróżnik tego, czym jest mem, to po pierwsze powiedziałbym o tym, że mem pełni jednak bardzo konkretną funkcję, prawda? Czyli mem z jednej strony pełni taką funkcję rozrywkową, ale ta funkcja rozrywkowa jest związana jednak z pewną swawolnością, tutaj użyję słowa niecnością, dlatego że gdzieś z tyłu głowy pojawia się bardzo znakomita książka Magdaleny Kamińskiej, badaczki kultury internetowej, Niecne memy ona właśnie się nazywa. To są takie wykłady o kulturze internetu, pewną ironicznością, kąśliwością i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony to, co w memach jest istotne, to to, że memy same w sobie są powtarzalne. Mamy do czynienia z pewnymi formatkami, pewnymi treściami, które też przez nas, jako odbiorców memów, są rozpoznawalne, a które, prawda, też przenoszą się z medium do medium, prawda, z umysłu do umysłu, tutaj odwołując się do koncepcji memetyki. Ale to jest ten aspekt, który też mnie szczególnie fascynuje, dlatego że, drodzy Państwo, jeżeli wejdą Państwo na jakąkolwiek stronę z formatkami memowymi, prawda, czyli w ogóle nie z gotowymi memami, nie z memami, które poruszają pewnego rodzaju treści, tylko są, prawda, gotowymi formatkami, w które my mamy wlać swój pomysł. Proszę zobaczyć, jak one bardzo silnie są już w nas zakonotowane i jak my sami, prawda, wiemy, co na przykład wpisać w górną część, prawda, danej formatki, co wpisać w dolną część danej formatki, czy w jakąkolwiek inną część, prawda, jeżeli ta formatka jest dużo bardziej złożona. Jeżeli jeszcze miałbym dodać jakąś, moim zdaniem, cechę charakterystyczną memów, to oczywiście memy dla mnie są też tym gatunkiem, który bardzo wiąże się z czymś, co określiłbym mianem remiksowanie, prawda? Co określiłbym, no, prawda, wpisywaniem się w coś, co moglibyśmy nazwać kulturą remiksu. Bo rzeczywiście proszę zobaczyć, jak wiele popularnych memów sięga nie tylko po treści popkulturowe i nie popkulturowe, prawda? Ale rzeczywiście jak same memy stają się pewnego rodzaju zjawiskami popkulturowymi, to które rzeczywiście podejmowane, prawda, jako pewnego rodzaju formy wypowiedzi są też przez ich użytkowników, prawda, tak jak powiedziałem, stają się jakąś treścią, która jest powszechnie rozpoznawalna. I tutaj też dokonam takiego polecenia. To jest strona, która nosi nazwę Know Your Meme i rzeczywiście, jeżeli będą mieli Państwo chwilę wolnego czasu, to zachęcam do wejścia na tę stronę, bo rzeczywiście można na niej prześledzić historię, momenty pojawienia się, czy jakieś drogi, które przeszły te najbardziej popularne, najbardziej rozpoznawalne memy, które gdzieś tak bardzo wyraźnie wpisały się w kulturę internetu.
1: To jest taka swego rodzaju Wikipedia dla memów, tak?
0: Tak, to jest taka Wikipedia dla memów, ona jest zupełnie fascynująca, no bo z jednej strony pokazuje nam historię tych najbardziej popularnych formatek, prawda, czyli dokonuje rzeczy praktycznie niemożliwej, czyli, prawda, wskazuje skąd te prawda, treści, które zalewały i zalewają u nas na masową skalę są, a po drugie rzeczywiście na niej też można sprawdzić, jakie formaty cieszyły się w pewnym momencie, prawda, popularnością i rzeczywiście można prześledzić coś, co też dla memów jest bardzo charakterystyczne, czyli że memy, prawda, mają jednak bardzo krótki termin przydatności do spożycia. Oczywiście nie wszystkie są memy absolutnie klasyczne w tym rozumieniu, prawda, że są formatki, które gdzieś, prawda, bardzo silnie zainfekowały nasze umysły, ale rzeczywiście ta efemeryczność memów, prawda, ta krótkotrwałość memów też wydaje mi się ich bardzo istotną cechą.
1: Wspomniał Pan w tej wypowiedzi bardzo ciekawą rzecz odnośnie tego, że my tak naprawdę już te wszystkie formaty memów kojarzymy i wiemy, do czego by pasowały, do jakiego rodzaju wypowiedzi czy komentarza. I też przypomina mi się, że na wielu stronach, które tak naprawdę zawierają w sobie wyłącznie memy tworzone przez społeczność, często przewija się taki wątek, w którym ktoś wskazuje, ten rodzaj mema jest do tego, żeby wyrazić aprobatę, ten do dezaprobaty, ten żeby się pochwalić, ten żeby opowiedzieć smutną historię i tak dalej, więc te formaty faktycznie już w nas są. My wiemy tak naprawdę, jakie będzie przesłanie tego obrazka, zanim jeszcze przeczytamy jego treść.
0: Tak, dlatego że rzeczywiście jest to pewna konwencja, która no, stała się rozpoznawalna. Prawda? Jest to pewien kod, który rzeczywiście stał się dla nas czytelny, choć w istocie myślę, nawiązując tutaj do samego początku rozmowy, no, pewną

0: większą biegłość, prawda, w tej sferze będzie miało młodsze pokolenie, dla których te memy w istocie są takim zjawiskiem, no, nazwę to w ten sposób natywnym, prawda, czyli takim zjawiskiem no, jakby cieszącym się olbrzymią popularnością. Zresztą to jest bardzo według mnie ciekawa informacja. Jakiś czas temu w rzeczywistości, prawda, takiego ogromnego światowego lockdownu, Global Web Index zrobił badanie dotyczące tego, jak poszczególne pokolenia konsumują treści medialne, czyli jakie media, prawda, czy jakie formy medialne w czasach pandemii są częściej oglądane niż przed pandemią, prawda, przez pokolenie X, Y, Z, pokolenie baby boomers, tylko te cztery pokolenia rzeczywiście, o ile mnie pamięć nie myli, w tym badaniu zostały przywołane. I to, co w tym badaniu było niezwykle interesujące, to to, że taką cechą charakterystyczną dla przedstawicieli generacji Z, czyli tego najmłodszego pokolenia, młodsze jest alfa, ale mówimy o tym, prawda, pokoleniu młodzieży, czy dwudziestoparolatków, to rzeczywiście okazało się, że tą treścią, którą oni częściej konsumują, prawda, czy którą częściej oglądają w czasach pandemii, są memy właśnie. I to oglądanie memów no, było jakimś takim wyróżnikiem tego pokolenia. No i drodzy Państwo, moglibyśmy zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest, prawda? Dlaczego w czasie pandemii młodzież, czy to młodsze pokolenie tak chętnie, prawda, sięgało po memy? No i z jednej strony moglibyśmy pójść w takie, nazwijmy to, dosyć krytyczne refleksje, prawda, czyli że kultura obrazkowa, czyli że krótka treść, czyli że, nie wiem, ironia, prawda, taka nieustająca chęć no, śmiania się, rozrywki i tak dalej, i tak dalej.
1: Łatwa, przystępna forma.
0: Łatwa, przystępna forma, ale tak naprawdę, drodzy Państwo, jeżeli przypomnimy sobie to, czym są memy, prawda, i jak bardzo często z pomocą memów wyśmiewamy, ale oczywiście mówię, używam tego słowa znowu w neutralny sposób. Mam tutaj na myśli wyśmiewanie w rozumieniu, prawda, takiego powodowania, że coś oswajamy albo coś przepracowujemy, prawda, ironizujemy na jakiś temat, to nagle okazuje się, prawda, że to oglądanie memów, a przypomnijmy sobie na przykład, ile memów powstało na temat pandemii, prawda, i ile rzeczywiście memów niejako wyśmiewało tę pandemię. I znowu słowo wyśmiewało może jest nie na miejscu, prawda? Ale rzeczywiście oglądanie tych memów, gdzie troszeczkę tę naszą bardzo trudną rzeczywistość obśmiewaliśmy, prawda? Troszeczkę na jej temat żartowaliśmy, to powodowało, że też w inny sposób mogliśmy podejść, prawda, do tej rzeczywistości. I nagle okazuje się, że te głupie rysunki, jak niekiedy, prawda, nazywamy memy, no one pełnią naprawdę różnorodne funkcje, no by nie wspominać nawet, prawda, o memach politycznych, które no również, prawda, są takim znakomitym przykładem tego, że, no, że memy niekiedy mogą przenosić bardzo, bardzo ważne treści, ale wszystko to na pewno świadczy o tym, że memy są takim bardzo, bardzo, bardzo ważnym elementem współczesnej kultury popularnej.
1: Zastanawia mnie w takim razie, dlaczego, albo może jak to się stało, że memy stały się, wydaje mi się, w dość krótkim czasie tak naprawdę, tak ważną częścią nie tylko internetu, ale w ogóle dialogu w internecie, dialogu międzyludzkiego, bo te memy są też przesyłane SMS-ami i tak dalej, pokazywane znajomym kolegom. Jak to się stało, że memy z obrazków właśnie takich ironicznych, prześmiewczych, nie dotyczących może jakichś bardzo ważnych wydarzeń, stały się metodą do przekazywania, tak jak już pan wspomniał, chociażby nawet ważnych politycznych treści? Jak to się stało, że one z internetowych forów trafiły na konta społecznościowe ważnych polityków na całym świecie?
0: No, rzeczywiście myślę, taka jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jest dosyć skomplikowana, bo tych dróg czy jakichś intuicji dotyczących, prawda, tego, co się stało z memami, że weszły, prawda, do takiego mainstreamowego jednak dialogu, odpowiedź na to pytanie jest, to jest duża sztuka, ale w istocie wydaje mi się, że tym najważniejszym aspektem jest to, co już przed momentem powiedziałem, czyli to, że rzeczywiście fenomen memów, prawda, czyli memów, czyli tych treści, które dzięki, prawda, naszej obecności w mediach społecznościowych, prawda, w bardzo szybki sposób przenoszą się, nie wiem, z tablicy na tablicę, prawda, rzeczywiście infekując tym samym, prawda, znaczny krąg osób. Czyli rzeczywiście ten fenomen memów, czyli treści, zabawnych, żartobliwych, ironicznych, prawda, które wiążą się jednak z pewnymi konwencjami, prawda, z pewnym specyficznym dla siebie językiem, prawda, z pewną specyficzną dla siebie gatunkowością i tak dalej, i tak dalej. Przez to, że te memy rzeczywiście stały się tak rozpoznawalne na masową skalę, no stały się też tą sferą, czy tą przestrzenią, która spowodowała, że rzeczywiście no, po te memy i po język memów, prawda, po pewną specyfikę memów zaczął chętnie sięgać marketing, prawda, zaczęli chętnie sięgać politycy. Rzeczywiście te memy, a właściwie pewne konwencje memów w związku z tym, prawda, że no, tak jak powiedzieliśmy przed momentem, są rozpoznawalne, powodują, prawda, też w nas jako odbiorcach, że jeżeli, prawda, rozpoznamy pewną konwencję, to, prawda, też w jakiś sposób, prawda, czujemy, że przynależymy do jakiejś wspólnoty. One wiążą się też paradoksalnie pomimo tego, że mówimy, nie mówimy, ale bardzo często o tych memach w ten sposób się myśli jako, no właśnie, prawda, o takim głupawym obrazku, ale one jednak są bardzo inteligentne, prawda, bo bardzo często wymagają od nas pewnych kompetencji kulturowych, żebyśmy mogli zrozumieć to, o czym te memy mówią. Wszystko to spowodowało, że rzeczywiście no, według mnie memy stały się tym tekstem kultury, którego droga mnie absolutnie nie dziwi. Znaczy, rzeczywiście wszystkie te elementy no, według mnie jednoznacznie grały do bramki tej drużyny, prawda, która wiąże się z tym, że te memy rzeczywiście wyszły z jakiegoś takiego, z takiej niszy internetowej, rzeczywiście stały się językiem rozpoznawalnym. Może nie językiem, prawda, ale pewnego rodzaju kodami rozpoznawalnymi przez szerszą grupę osób.
1: A czy fakt, że memy właśnie stały się tak bardzo rozpoznawalne i powszechne i tak naprawdę, no nie możemy sobie wyobrazić dzisiaj ani internetu, ani mediów społecznościowych bez memów, czy nie jest tak, że one też w pewien sposób wprowadzają pewnego rodzaju zagrożenie, bo przez to, że są nośnikami informacji, bardzo łatwo mogą być nośnikami tak zwanych fake newsów, o których tak dużo się mówi od jakiegoś czasu?
0: Jak najbardziej. Tutaj się w pełni zgadzam, biorąc też pod uwagę, no jeżeli już, prawda, wchodzimy w tematykę fake newsów, czyli no powiedzmy, prawda, też w tematykę bardziej polityczną niż, prawda, na przykład same memy z kotami. Rzeczywiście jest to, czy może być to pewien problem, biorąc pod uwagę też na przykład to, że memy bardzo często stają się głównym chociażby nośnikiem treści politycznych, prawda, to dzięki memom na przykład coś wiemy, prawda, dzięki memom poznajemy naszą rzeczywistość polityczną, ale oczywiście nie tylko polityczną, możemy mówić tutaj o rzeczywistości społecznej czy jakiejkolwiek innej. I rzeczywiście no, możemy mówić o memach jako o pewnym zagrożeniu. Tylko ja zawsze w tego typu momentach trochę pauzuję i rzeczywiście staram się zawsze podkreślić, że to nie memy, prawda, same w sobie są winne, ale to w jakiś sposób ich używamy. Więc rzeczywiście o memach możemy mówić w tych kontekstach, prawda, czyli rzeczywiście one mogą stać się nośnikiem hejtu, one mogą stać się nośnikiem mowy nienawiści, one mogą stać się nośnikiem wykluczeń. Zresztą proszę wejść na jakąkolwiek stronę memową, które są, no nie wiem, jakoś tak bardzo szczególnie popularne w Polsce. I nie mówię tutaj o takich wyrafinowanych stronach, jak no niegdyś bardzo, bardzo popularne sztuczne fiołki, albo taka strona bardzo polityczna, czyli sekcja gimnastyczna, gdzie rzeczywiście no, są takie zjedliwe memy polityczne, ale proszę wejść na, nie wiem, na Quake, Wiochę, tutaj niektórych nazw nie mogę wymówić, zmienić, bo tam są bardzo brzydkie słowa w tytułach, ale one też są bardzo popularne. No i proszę przejrzeć te memy, one rzeczywiście są bardzo mocno dyskusyjne, prawda? No bo z jednej strony są to pełne niekiedy, tak jak powiedziałem, hejtu, pełne są seksizmu, prawda, są związane z fake newsami, prawda, z jakimiś przekłamaniami dotyczącymi rzeczywistości, w której funkcjonujemy. No ale tak jak mówię, to nie jest wina, prawda, samego mema jako gatunku, ale tego, co z nim robimy. Ja rzeczywiście lubię myśleć o memach w kontekście jednak tej formy wypowiedzi, prawda, czy tego tekstu kultury, który no, pokazuje też bardzo wiele ciekawych czy interesujących aspektów kultury internetu i tego, jaka ona może być. A tutaj, prawda, najlepiej określa to sformułowanie, które już momentem przywołałem, czyli to sformułowanie wprowadzone przez, na szeroką skalę przez Magdalenę Kamińską, czyli że memy są niecne, prawda, dlatego że one rezonują, kpią, podgryzają i rzeczywiście no, stają się takim bardzo, bardzo ciekawym zjawiskiem współczesności.
1: To trzymając się tej dobrej strony memów, jak wspominał pan o badaniach, że wśród pokolenia Z najbardziej popularne było przeglądanie memów jako aktywność w internecie w trakcie pandemii. Czy ta popularność memów ogólna, też jak pan wspomniał, w marketingu, ona jest, wydaje mi się, wykorzystywana do tego, żeby dotrzeć do młodych ludzi, którzy tak bardzo konsumują te memy, tak lubią spędzać przy nich czas, ale jednocześnie też wydaje mi się, że młodzi ludzie nie są wcale naiwni i często wyśmiewają chociażby pokolenie baby boomers, którzy nie potrafią tych memów odpowiednio obsługiwać, że tak to określę.
0: Chociaż to też jest stereotyp, prawda? Bo rzeczywiście ten zalew memów spowodował, że myślę obecnie to trudno byłoby wskazać osobę, która w ogóle nie wie, co to jest, prawda? Bo rzeczywiście mogą być problemy z rozumieniem poszczególnych konwencji, ale jeżeli mówimy o pokoleniu Z, to rzeczywiście bardzo często zwykło się myśleć, prawda, że ten język memów jest takim językiem natywnym, prawda? To jest ten język, który rzeczywiście jest, no nie wiem, w pełni zrozumiały, jest takim językiem, taką konwencją, prawda, która to przez to pokolenie Z jest taką konwencją stosowaną na co dzień i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jako marketingowcy na przykład, prawda, musimy pamiętać o tym, że bardzo łatwo też przesadzić, prawda, wyciągając coś z czeluści internetowych i próbując na siłę, prawda, zaimplementować to do rzeczywistości, która, no powiedzmy, prawda, dla tych memów, no nie jest tą rzeczywistością swoistą, więc oczywiście o tym musimy nieustająco pamiętać, ale w istocie mem jako pewnego rodzaju też forma rozrywki, prawda, bo też proszę zastanowić się, w jaki sposób memy oglądamy, albo w jaki sposób memy oglądają młodzi ludzie, prawda? Czyli wchodzą na strony z memami i te memy też są przez nich przeglądane. Rzeczywiście jest bardzo ważną i taką istotną i istotnym aspektem pokolenia, choć jednocześnie musimy pamiętać o tym, że prawda, zdefiniowanie takich tożsamych praktyk medialnych, prawda, dla wszystkich członków i członkiń pokolenia bywa niekiedy bardzo trudne.
1: To już kończąc, mam takie pytanie. Czy pan uważa, sądzi, że memy mogą jeszcze ewoluować, pójść dalej i też zdobyć jeszcze większą popularność? Czy może my już jesteśmy na tym etapie, gdzie te obrazki, te treści, no, nie będą w stanie same siebie pobić?
0: Na to pytanie bardzo trudno jest odpowiedzieć.
1: Zdaję sobie sprawę, bo wróżymy trochę z fusów.
0: Dlatego, że na pewno memy będą ewoluować. W tym sensie, że sami, prawda, obecnie obserwujemy to, w jaki sposób ten świat memów się zmienia, prawda? Czyli w jaki sposób memy z tych obrazków wyewoluowały do, nie wiem, filmików TikTokowych, memów audialnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście gdzieś jako... No jestem ogromnym fascynatem memów i myślę, że Państwo się już tutaj w tym zorientowali. Ja bardzo cenię memy jako, prawda, pewną formę wypowiedzi, a nawet więcej, gdzieś, kiedy, nie wiem, prowadzę warsztaty, czy rozmawiam o memach, bardzo często mówię o memach jako o twórczości, jako o jednak pewnym zjawisku, które jest bardzo trudno wykonać, bo moim zdaniem bardzo trudno jest wykonać dobry mem, który będzie ironiczny, komentujący rzeczywistość, prawda, wirusowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony no rzeczywiście pewną wątpliwość wzbudza we mnie to, że ta nasza popkulturowa codzienność rzeczywiście jest przesycona już takimi ironicznymi, kąśliwymi, memicznymi treściami, więc może, prawda, za niedługi czas będziemy od tej estetyki czy konwencji memów odchodzili. No niemniej, jeżeli to by nastąpiło, to myślę, że na pewno nie będzie to w jakimś takim bardzo bliskim, niedalekim momencie, jeszcze trochę czasu upłynie, no bo w istocie, prawda, tak jak sami Państwo widzą i wiedzą, memy rzeczywiście są znakomitym zjawiskiem, które do wielu, wielu, wielu celów może być wykorzystywane.
1: I jeszcze przez wiele lat na pewno będziemy mogli z nich korzystać i je oglądać. I to byłoby na tyle, musimy już kończyć. Ze mną dzisiaj był...
0: Karol Jachymek.
1: A to było Miasto Młodości, Piotr Gierzyński. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław. Na 97,8 FM.